0: Autopromocja.
1: W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Andrzejem Poczobutem, byłym białoruskim więźniem politycznym, działaczem i dziennikarzem polskim. Zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość Polaków na Białorusi oraz przywódcy tego kraju, Aleksandra Łukaszenki. Mówimy także o tym, jak wygląda życie za kratami w kolonii karnej. Zapraszam na stronę polskieradio.pl i platformy streamingowe oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 5, 4, 3, 2, are you ready?
4: Strefa Dread.
5: Strefa Dread.
6: Strefa Dread.
4: Pozytywna wibracja w twoim domu.

Piękna noc z soboty na niedzielę na antenie trwa. I oto Instytut Rytmiki Stosowanej Strefa Dread przy Trójce zaprasza na swoje kolejne wykłady. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski i wokół około jamajskich wibracji do godziny czwartej będziemy się poruszać. Dziś kolejny pośmiertny album słynnego Akabeka, World Tap In. Będzie spotkanie z Jubal White z formacji Daptonic Crew Ongiś i jego solowym albumem A Better World. Pojawi się bardzo eksperymentalny, elektroniczny, brytyjski duet Coyote, który wydał płytę w stylu Najabini. A oprócz tego mnóstwo nowych piosenek, singli, pierwszych okazji, żeby coś usłyszeć. Przed chwilą pozytywnie rozpoczął brytyjski toaster DJ Maccabee, oddając hołd dla słynnego rytmu The Real Rock. To jedna z najsłynniejszych jamajskich melodii. Powstała w 1967 roku w Studio One za sprawą Sound Dimension oraz Coxona Doda. Doczekała się setek wersji od Willie Williamsa, Armageddon Time, Juniora Marvina, Cool Out Son, poprzez Buju Bantona, Barringtona Levy, Beresa Hammonda i wielu, wielu innych. I właśnie ich wspomina tutaj Maccabee, przypominając, że został zaproszony do współudziału przez Firehouse Crew z Jamajki, a nagrań dokonano w studiu Anchor w Kingston. I to jest najlepsza rekomendacja, bo to ta historyczna ekipa stała za dużą częścią fundamentalnych jamajskich rhythmów. Maccabee człowieka nie trzeba przedstawiać. A teraz zabieram Was do Stanów na spotkanie z grupą DAB, D-A-B, David Asher Band. To głębokie Michigan, Detroit. To jest zespół twórcy, gitarzysty, wokalisty ongiś grupy The Process, który współpracował z Adrianem Sherwoodem, Scientistem, Lee Scratch Perrym i wieloma innymi. I to piękny, mocny numer w stylu rock, roots, reggae z pięknymi trąbami. Jah Shield. Niech chroni nas Boża tarcza.

Ja Shield, prosto ze Stanów od Davida Ashera i jego formacji. Piosenka o stwórcy chroniącym nas przed zazdrosnymi, złośliwymi ludźmi, wampirami i tymi, którzy atakują od tyłu. Teraz Strefa Dread z wielką przyjemnością zabiera Was do Francji. Mamy do czynienia z producentem o pseudonimie General Huge, ogromny generał. Wypuścił właśnie czteroutworową epkę z udziałem Perfecta, Gidimani, Nati Bantona, Scaramucci'ego i Zulu Boba. General Huge łączy ducha roots reggae z nowoczesnymi brzmieniami, zapewnia trochę jamajskiej wibracji, świadomości społecznej, celebracji, radości i dużo miłości i człowieczeństwa na tej epce. A pierwszy numer to prawdziwy killer. Lighters up, środek nocy, więc zapalniczki, panie i panowie, w górę. Ostry, energiczny reggae, dancehall i temat korupcji, podziałów, niestabilności świata przy celebracji kultury reggae i kolektywnej siły.

po energicznym reggae czas na energiczne ska, styl muzyki nieco przeze mnie zaniedbany w ostatnich audycjach, więc pora by to zmienić. Wszyscy fani współczesnego europejskiego ska, reggae czy dubu doskonale kojarzą przebój Mama, stworzony przez Włochów z Wicked Dub Division oraz wieloosobową formację ska Northeast Ska Jazz Orchestra. Teraz ten drugi zespół promuje swój nowy singiel Whatever Lola Wants, który zapowiada ich nadchodzący album. W oryginale jest to piosenka z broadwayowskiego musicalu Damn Yankees, który powstał w 1955 roku. I tam Lola, nieodparty pomocnik diabła, uwodzi głównego bohatera, a jej mottem jest: cokolwiek Lola chce, Lola otrzyma. Czego pragnie Lola? Pod takim oficjalnym tytułem dystrybuowana była w Polsce kinowa adaptacja z 1958 roku. Oczywiście ten utwór doczekał się wielu interpretacji na przestrzeni dziesiątek lat, takich jak Sary Vaughan, a teraz spotykamy się z zupełnie nową ska wersją. W dodatku zaśpiewaną przez włoską wojowniczkę z Wicked Dub Division Michele Gr-

I kolejny przykład pozytywnej energii ska, która nawet w środku nocy potrafi zmusić ludzi do tańca. Jeżeli to jest wasz case, napiszcie i zgłoście ten fakt na strefa dread pisane razem @polskieradio.pl. Love above all to wyraźne tak dla życia. Energetyczny hymn ska, który celebruje pozytywność, jedność, komunikację międzyludzką. To nowy singiel Zoe Maza i formacji Boomrush Backup z Niemiec. A Zoe, pochodząca z Niemiec i z Liberii, to wokalistka, która powraca po wielu, wielu latach nieobecności w Polsce. Kiedyś występowała na One Love we Wrocławiu. Powraca do Polski, by wystąpić 25 lipca na Ostruda Reggae Festival w ramach wielkiego, żeńskiego, spektakularnego koncertu Samora Presents Female Reggae Voices. I tam właśnie Zoe jest jedną z wokalistek obok Jezy z Jamajki i Amoje z Kanady oraz głównodowodzącej Samory z Holandii i Surinamu. To na pewno będzie piękny, energetyczny koncert. I ta piosenka jest naprawdę cudowna i wypowiada się za pozytywną zmianą, za miłością, autentycznością i świadomym życiem. Posłuchajmy.

Juba White to jeden z najpiękniejszych łączników pomiędzy Polską a Jamajką. Wybitny jamajski perkusista, producent, wokalista, człowiek, który uczestniczył w sesjach nagraniowych płyty Rasta Size, który występował wielokrotnie w Polsce ze swoim znakomitym zespołem Dubtonic Crew. Dziś już Dubtonic Crew nie ma, a Juba z rodziną mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale jednak nie poddaje się, robi swoje, tworzy, występuje i właśnie na rynku pojawiła się jego druga solowa płyta A Better World, Lepszy Świat. Posłuchajmy The Energy. Niech Juba da nam dużo, dużo energii.

Juba White i Energia z jego najnowszego solowego albumu A Better World. I już słychać, że Juba dysponuje oryginalnym, ciekawym głosem, potrafi śpiewać, a w dodatku wersja perkusyjna u niego zawsze jest wybitna. I tak jak ten kawałek był reggowy, to teraz usłyszymy coś w stylu Toots and the Maytals albo starych, surowych, jamajskich brzmień napędzonych nową energią Juby ze środka Stanów Zjednoczonych. Thanks and praises. Dziękujmy i składajmy modły.

Płyta A Better World Juby White to dosyć zróżnicowana muzycznie propozycja. Jak to zawsze bywa w przypadku płyt, jedne kawałki przypadają nam do gustu bardziej, a drugie mniej. Na tej płycie jest kilka zaskoczeń, takich numerów, których po Jubie nie spodziewałbym się. Kolejny kawałek to iście lokomotywa, ale zanim to, zacytuję autora. Muzyka jest jednym z najskuteczniejszych języków uniwersalnych. Komunikuje się nie tylko słowami, ale także emocjami i częstotliwością, mówi Juba White. Zainspirowało mnie to do podzielenia się różnorodnością moich doświadczeń z miejsca miłości w poszukiwaniu lepszego świata. Tak powiedział Juba White, perkusista, wokalista, producent, założyciel wytwórni White Stone Productions, która wydała tą płytę. Człowiek nominowany do nagród Grammy, który objechał cały świat z wieloma wybitnymi jamajskimi artystami w charakterze perkusisty. Tutaj solo. Juba, trzymaj się. Goals and Dreams to piosenka, która kończy ten album, a po niej jeszcze drums solo, gdzie Juba naprawdę pokazuje swoje wyjątkowe perkusyjne możliwości.

to będzie o tym, jak polska wspólnota reggae stara się wspierać tych swoich ludzi, którzy są w wyraźnej potrzebie. To będzie historia Marka Bogdańskiego, wybitnego polskiego producenta Dread Squad, który niedawno napisał: jak już pewnie wiecie, moje zdrowie niespodziewanie posypało się. Zdiagnozowali mi guza trzustki i 2 czerwca czeka mnie bardzo poważna operacja. Marek zwrócił się z apelem o wsparcie finansowe do swoich fanów, ponieważ sytuacja dla niego, zupełnie niezależnego producenta, nie wygląda ciekawie. Koszta rosną, a możliwości maleją. Spotkało się to z niezwykle pozytywnym odzewem. Wielu ludzi szerowało te informacje, wspiera Marka. Ja również trzymam za niego bardzo mocno kciuki w tej chwili i chciałem zagrać jego piękną piosenkę. Ma takich setki. Rolling Thunder. Marek napisał: ale głowa do góry, szczerze wierzę, że wyjdę z tego i wrócę w pełni sił. Wokół mam wielu życzliwych ludzi, którzy wysyłają mi masę dobrej energii, za co bardzo Wam dziękuję. Marek, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Bo być może nie wiecie, ale Marek właśnie ożenił się z Ewą. Dużo miłości. Rolling Thunder.

Oprócz historii Marka, któremu wysyłamy teraz moc pozytywnych wibracji, musimy również przypomnieć o Agu Aguli, znanej również jako Rasta Mama, która walczy z nowotworem tarczycy. I już wkrótce, 3 czerwca w środę, odbywa się kolejna edycja imprezy DAP Foundation, z której cały dochód przeznaczony jest na pomoc Agacie, która podobnie jak Marek walczy o zdrowie i życie. 2 sceny, 1 misja, między innymi pojawia się Whitey, Radical Guru, Jabba Dab, Mac, Playaman i wiele, wiele jeszcze innych wykonawców, by razem zagrać i wspierać Rastamamę. I wy tam również bądźcie. 3 czerwca. A tymczasem Rastamama przysłała mi premierowo kawałek z jej nadchodzącej płyty i to jest fajny numer. Marce Pani. Ogólnoświatowa premiera, jak sądzę. Rastamama. Trzymamy kciuki.

0: Tu nadaje strefa Dread. Pozytywna, antybabilońska wibracja w trójkowym eterze. Little Lion Sound, bardzo silna marka producencka ze Szwajcarii, spotyka Lasai w numerze Amount of Weight. To przekaz o odporności. Hip-hopowy rytm skomponowany przez Little Lion Sound, a Lasai zastanawia się nad presją i wyzwaniami związanymi z życiową podróżą. Bardzo inspirująca, klimatyczna piosenka, która rezonuje z każdym, kto stawia czoła życiowym wyzwaniom.
1: Your life is a journey full of ups and downs. But we still make it seem we are done.

Take it no more, dark. Me still a try and that to make me proud. I'm in a give up me teen when me getting older. Chaka Demus and Pliers. Któż z fanów muzyki dancehall nie kojarzy Murder, She Wrote, jednego z największych przebojów w historii? Okazuje się, że Chaka Demus and Pliers ciągle działają i oto dotarł do mnie nowy singiel sygnowany przez nich, przez Tanto Metro i Divonte. Jealous, zazdrosny, co za pięknie płynący około afrobeatowy numer z serca Jamajki. W strefie Dread wejdźmy więc w groove.

Teraz to dopiero będzie klimatycznie. Strefa dread przenosi się do Afryki, a dokładnie do Nigerii, na spotkanie z człowiekiem, który pisze o sobie Reincarnation of Fela Kuti. Nazywa się Kuta Worldwide i podesłał mi swojego nowego singla Daddy Kashe Ni, stworzonego razem z Prohibits. Kuta Worldwide to śmiałe, eksperymentalne brzmienie Afro-Fusion, gdzie słychać jakieś echa house, słychać oczywiście wpływy muzyki Afrobeat i samego Fela Kutiego. Dźwięki płynące w jakichś dziwnych kontekstach. A sam Kuta Worldwide zapowiada, że wkrótce wydaje album, hymn dla Michaela Jacksona. To dopiero ciekawe.

I oto jest ten moment, kiedy wprowadzimy się w stan głębokiej medytacji. Za sprawą cenionego w świecie lidera społeczności Rastafari, pochodzącego z Wysp Dziewiczych, Woga Benjamina, znanego również jako Aka Beka. To prawdziwy bohater wszystkich Rootsmenów, który niestety odszedł od nas pod koniec 2019 roku, zostawiając potężny dorobek jego zespołu Aka Beka, wcześniej jego formacji Midnight, która stworzyła zupełnie nowe korzenne brzmienie, które rozpłynęło się magicznie po całym świecie. To prawdziwe mistyczne celebracje i wyjątkowy flow świadomościowy Woga Benjamina, człowieka, który nie przestaje opowiadać, czyniąc to z wyjątkowym smakiem i na wyjątkowych dźwiękach. Więc czas rozpocząć tą nocną ceremonię Aka Beka. Ten album zatytułowany World Tap In rozpoczyna Kingdom, Królestwo.

To było Królestwo, kompozycja, która otwiera najnowszy album AK Beka, wydany 7 lat po śmierci lidera tej formacji, Woga Benjamina. Gdy w 2024 okazała się pośmiertna płyta Living Testament, mówiło się, że jest to zestaw finałowy. To była bardzo dobra płyta, doczekała się wielu nagród. I teraz przychodzi materiał, który został zarejestrowany w 2015-16 roku w Kalifornii w studio Higher Bound Productions z wieloma muzykami, którzy na co dzień uczestniczyli w nagraniach i trasach Woga Benjamina. Ras El, Kenyatta Aitola, Tuff Lion i wielu innych. No i piękne brzmienie i piękna muzyka, która ukazała się po ponad 10 latach, teraz wreszcie skończona. Przypomina, że choć ludzie odchodzą, to muzyka pozostaje nieśmiertelna.

Jeszcze jedna piosenka z mojego wyboru płyty World Tap In, która właśnie ukazała się nakładem Higher Bound Productions, aka Beka po latach od śmierci. To Freedom Root. Recenzent portalu Reggae Vibes napisał: moim zdaniem jego ścieżka mówi o tym, że wszyscy musimy być gotowi pomagać sobie nawzajem, a także umieć przyjmować i prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Jest podróż, którą wszyscy musimy odbyć i może uda ci się ją odbyć samemu, ale twoje szanse znacznie rosną, gdy ktoś stoi obok, przed tobą i za tobą. I recenzent z Reggae Vibes kończy: to dar, który jest najbardziej unikalny dla muzyki Aka Beka. Jasne, może być przyjemna i satysfakcjonująca jednocześnie, ale sposób, w jaki Vogue Benjamin tworzył muzykę, niemalże zawierał funkcję opóźnienia czasowego. Wiele z jego prac będzie miało jeszcze większą wartość po latach. Freedom Root zabiera nas na wyprawę ścieżką wolności.

To jest Strefa Dread i Mirosław Makę-Dzięciołowski. Nadajemy nocną porą w Trójce, dając światu pozytywną wibrację całymi garściami, niesioną przez bas i bębny. Teraz sekcja nowych, pięknych, korzennych singli. Pierwszy to Lone Ark meets the 18th Parallel, czyli spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Szwajcarią. Roberto Sanchez, wybitny producent stojący za studiem Lone Ark i wspaniała szwajcarska grupa 18th Parallel, która wielokrotnie pojawiała się już w moich audycjach. Man Kill Man. Człowiek zabija człowieka. Niezwykła pieśń.

I kolejny rudsregowy cios Roberto Sanchez i Ranking Joe. Ranking Joe to jeden z tych legendarnych jamajskich głosów z początków szybkiej nawijki. Człowiek, który stworzył wiele wspaniałych numerów i doczekał się rozpoznawalności na całym praktycznie świecie. Ranking Joe, mimo już dobrze zaawansowanego wieku, wciąż się nie poddaje i oto jego propozycja na rytmie przygotowanym w Hiszpanii, Marcus Garvey, okazuje się wciąż inspirująca i ważna historia.

Dziękuję wszystkim za sygnały drogą mailową. Przypomnę kontakt strefa dread pisane razem @polskieradio.pl. To miło czasami przeczytać o tym, że tam jesteście z drugiej strony, czuwacie i podobnie jak ja dobrze się bujacie. 18 w Parallel, kolejna piosenka, tym razem z Young Culture, Mystic Revelation, Roots Reggowa Uczta 2026.

sprężny szwajcarski Evidence Music cały czas zasypuje mnie nowymi, ciekawymi muzycznymi propozycjami. I większość z nich to są piękne numery, które z wielką przyjemnością przynoszę do trójki, żeby podzielić się z wami. Tak jak Green System. Nigdy o

W tym zespole nie słyszałem, a Babylon Go Down to prosty, konkretny przekaz, który u nas promował już sam Robert Brylewski. Babylon musi

Paf, paf, paf. Jest późna pora, ale nic nie przeszkodzi nam w paf, paf, paf. Szczególnie gdy namawia Ja Mason i Irie Ides razem z Rhythm Factory. To nowy, ciężki rytm wszystkich zielarzy stworzony na Sacrament Rhythm przez Rhythm Factory. Ja Mason, jamajski artysta, który nie potrzebuje żadnych introdukcji.

Let Me In to słodka kropla muzycznego słońca. Piosenka o miłości i tęsknocie, wydestylowana na półkuli południowej i uniesiona słodkimi tonami Dub Princess. Piękne zdanie, przyznacie. I piękna również piosenka. Dub Princess, cudowny żeński głos, dziewczyna, która gościła niedawno

No na Ostróda Reggae Festival na wspólnym secie z Dread Squad, z którym ma piękne numery, ale również tworzy super piosenki z innymi. I to jest nowy jej singiel stworzony przez producenta z drugiej półkuli, który już wcześniej tworzył z nią piękne numery. Isaac Chambers i Dub Princess, a w dodatku niezwykły mix wypichcony przez International Observer. Coś dla tych, którzy rozpływają się w muzyce z antypodów. To mój case.

0: I teraz już powoli będziemy oddalać się w najciemniejszą noc, choć wstaje dzień. Jedna z najbardziej odjechanych psychodelicznych propozycji, jakie do tej pory usłyszeć można było w strefie Dread, to najnowszy album duetu Coyote, wydany przez amerykańską wytwórnię Pinchy and Friends. Zwróciło moją uwagę to, że ludzie niezwiązani za bardzo z kulturą reggae gdzieś tam inspirują się ceremoniami na Jabini. Było to dla mnie na tyle interesujące, a w dodatku nietypowa, również artystowsko namalowana, stworzona dziwna okładka płyty przyciągnęła mnie do ich muzyki. I to jest bardzo ciekawe. Łączy w sobie reggae dub i hedonistyczne dziedzictwo Ibizy z dużą nutą eksperymentu. To jakby połączyć radosne, bębniarskie kręgi na plażach Ibizy i ceremonię Groundation gdzieś w środku Jamajki. Pomiędzy utworami pojawiają się około minutowe partie zatytułowane Na Jabini i ponumerowane. I to są czyste jamajskie ceremonie bębniarskie przepuszczone przez filtry, a w dodatku dużo innej niż nasza na co dzień muzyki. To ciekawe, że ludzie z innych kręgów, a dokładnie z Nottingham, z Wielkiej Brytanii, Tim Shure i Richard Ampo Hampson szukają inspiracji aż tak daleko, w tak głębokich jamajskich korzeniach. Na Jabini tu i The Whole Tree na dobry początek.
1: Yes, sir. Now we have the mother. This is the Akete, the she-goat. The Akete is the one who lead or the spokesperson within the art of the Nyabingi jungle. It dictates, it syncopates, and it deals with the spiritual and the ancestral. So we call the Akete the lightning.
2: All these things coming from my eye.
3: Every animal, love, the cat sees the dog sees the goat sees the

0: coals will eat down the wood tree.
1: Zbliżając się do końca dzisiejszej audycji, chcę zabrać Was jeszcze dalej, jeszcze głębiej i wprowadzić w wyjątkową medytację. Najpierw szaleństwo spod szyldu na Yabini 5, a potem Ganja Plantation. I to była Strefa Dread w Trójce. Nadawał, opowiadał, odpowiadał za selekcję Mirosław Maken-Dzięciołowski. Zapraszam Was tradycyjnie za tydzień w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4. Oczywiście w Trójce. Big up!

0: autopromocja. Zabiorę cię na bal,
1: mimo wszystko. No cześć. Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
2: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
1: Grające zabawne piosenki.
2: Czasem na poważniejsze tematy.
3: Bo jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
1: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
2: Mnie z The Car is on Fire i Nerwowych Wakacji.
1: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
2: Koncert tej formacji na antenie Trójki już dziś.
1: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlek.
2: I Jacek Szabraniński.
0: Autopromocja.

0: Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przeboje roku 1988, czyli sprzed mniej więcej 38 lat. Pierwszy już za nami, piosenka z drugiego solowego singla Morrissey'a Every Day Is Like Sunday. Top 10 w Wielkiej Brytanii, a płyta, z której pochodzi piosenka, czyli Viva Hate, trafiła na szczyt listy bestsellerów w Zjednoczonym Królestwie. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji: Pixies, Sonic Youth i Dinosaur Jr.
1: Stop.

Freak Scene, utwór z pierwszego singla i pierwszego albumu amerykańskiej grupy Dinosaur Jr. Tytuł albumu Back, a Freak Scene no, to kwintesencja slacker rocka. Wcześniej Sonic Youth i Teenage Riot to fragment albumu Daydream Nation, a na początku tego zestawu z kolei utwór z albumiku, właściwie z mini albumu Surfer Rosa grupy Pixies, Where Is My Mind. Utwór, który dostał nowe życie w roku 1999, kiedy to pojawił się w filmie Fight Club. Za chwilę kolejne trzy amerykańskie zespoły w swoich przebojach z roku 1988. Zaczyna grupa Jane's Addiction.

0: Sweet Child of Mine. Axl Rose wyśpiewał pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów w roku 1988, a oczywiście kompozycja pochodzi z płyty Guns N' Roses Appetite for Destruction. Wcześniej Living Color i Cult of Personality, a na początku zestawu Jane Says, grupa Jane's Addiction z płyty Nothing's Shocking. Teraz przenosimy się do Australii, bowiem posłuchamy Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds.
1: They came to me from a wounded road, of which I nearly

Słuchaliśmy zespołów mających konotacje australijskie. Po kolei Nick Cave and the Bad Seeds i utwór The Mercy Street z albumu Tender Prey. Wspólna kompozycja Nicka Cave'a i Micka Harvey'a. Po latach ten utwór nagrał sam Johnny Cash. Po Nicku Cave'ie In Excess i Devil Inside, trzeci singiel z rewelacyjnej płyty Kick. No i wreszcie na zakończenie tego zestawu AC/DC i That's the Way I Wanna Rock and Roll. Teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i Fine Young Cannibals.

0: Autopromocja.
1: Dzień Dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
2: Zabiorę Cię na bal, mimo wszystko.
1: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
3: Cześć, jestem Pisia.
4: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
1: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
0: Autopromocja.
5: To był francusko-kataloński zespół Gypsy Kings, grupa niezwykle popularna w Europie na przełomie lat 80. i 90. Oczywiście nie wszędzie, w Anglii jakby mniej, no ale to normalne. Wysłuchaliśmy piosenki Bamboleo, jeden z największych przebojów Gypsy Kings, a wcześniej francusko-hiszpańska formacja, konkretnie galicyjsko-baskońska Mano Negra i przebój z ich początków Mala Vida znalazł się na debiutanckim albumie Mano Negry Paczanka i na samym wstępie piosenka z Wielkiej Brytanii, grupa Fine Young Cannibals i She Drives Me Crazy. Zespół brytyjski, ale popularność zdobył właściwie na całym świecie. Utwór She Drives Me Crazy dotarł na sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Wracamy do muzyki Pet Shop Boys.

A Guy Called Gerald i Voodoo Ray. Największy przebój, a właściwie jedyny duży przebój Geralda Simpsona, jednego z założycieli 808 State. Wcześniej szwajcarski duet Yellow i The Race, a na początku Pet Shop Boys i Domino Dancing. Przebój duetu, który znalazł się na płycie Introspective. Teraz przechodzimy już do piosenek polskich. Za chwilę jeden z największych przebojów w dzisiejszym zestawie, przynajmniej w naszym kraju, Klub Wesołego Szampana.

Za nami trzy polskie przeboje roku 1988. Po kolei Klub Wesołego Szampana i Formacja Nieżywych Schabów. Fragment albumu Wiązanka Melodii Młodzieżowych. To był okres, kiedy wokalistą w zespole był Jacek Pałucha, także był autorem tekstów, chociaż akurat Klub Wesołego Szampana to jest utwór do tekstu Wojtka Płocharskiego. Po formacji Tilt i Tańczę na niebie, a tę trójkę zakończył Sztywny Palazzi piosenką Póki młodość w nas. Kolejny utwór, który trafił na szczyt listy programu trzeciego w roku 1988, O Ela i Chłopcy z Placu Broni.

List do Gertrudy Burgund śpiewał Piotr Klatt, grały Róże Europy. Wcześniej fragment fantastycznego debiutanckiego albumu Bielizny, czyli Taniec lekkich goryli, piosenka Prywatne życie kasjerki PKP, a na początku Chłopcy z Placu Broń i O. Ela. I teraz kolejny utwór, który w tym samym 1988 roku dotarł na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Nie pytaj o Polskę.

Wielka Fiesta i TSA z płyty Rock and Roll. Wcześniej Arachia Kultu, jedna z wielu piosenek tego zespołu, które trafiły na szczyt listy przebojów Trójki i na samym początku Obywatel GC, również piosenka z pierwszego miejsca naszej listy Nie pytaj o Polskę. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, której gościły dziś przeboje roku 1988. Jeszcze trzy przed nami. Manam, Opera i Zio w rolach głównych, a ja już bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Elektrownia jądrowa w Zaporożu uszkodzona przez drona. Na razie nie ma informacji o jakimkolwiek zagrożeniu. Burdy na ulicach, ataki na policjantów, niszczone sklepy i restauracje. Tak Francuzi świętowali zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Łódź atrakcyjniejsza dla turystów niż Ateny czy Neapol, twierdzą Brytyjczycy. Dron uderzył w budynek elektrowni jądrowej w Zaporożu. Wskutek tego zdarzenia powstała dziura w ścianie. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi wyraził zaniepokojenie zgłoszonym incydentem. Atakowanie obiektów jądrowych to jak igranie z ogniem, powiedział. Na razie nie ma informacji o wycieku substancji radioaktywnych ani o zagrożeniu dla pracowników czy okolicznych mieszkańców. Elektrownia jądrowa w Zaporożu to największy tego typu obiekt w Europie. Ponad 400 osób zatrzymała francuska policja podczas burt na ulicach, do których doszło po zwycięstwie Paris Saint-Germain w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Co najmniej 7 funkcjonariuszy zostało rannych. Dodajmy, że finał Ligi Mistrzów nie odbywał się w Paryżu, a w Budapeszcie, gdzie PSG pokonało Arsenal po rzutach karnych 4-3.
1: Po końcowym gwizdku w Paryżu rozległy się okrzyki radości i huki petard, szczególnie na stadionie PSG, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców śledziło mecz na dużych ekranach. Na ulicę wyszły tłumy Paryżan, jednak od wielu godzin atmosfera w centrum miasta była napięta. Po meczu grupy młodych chuliganów z imigranckich przedmieść starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego oraz pałek. W wielu dzielnicach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać podpalone rowery i śmietniki, barykady oraz zniszczone witryny sklepów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A dziś piłkarze PSG mają pojawić się pod wieżą Eiffla, gdzie zaplanowano wielką fetę. 4 osoby zostały ranne w zderzeniu karetki pogotowia z samochodem osobowym w Wiśniewie, to na Mazowszu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu przy ulicy Siedleckiej. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta, poruszający się na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia 4 osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Mówiła komisarz Ewelina Radowska.

0: Tomska z siedleckiej policji. Karetką jechały 4 osoby, osobówką 2. Sobota była ostatnim dniem podpisywania umów w ramach programu SAFE. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz był w Siemianowicach Śląskich, gdzie finalizowano kontrakty w zakładach Rosomak.
1: To tutaj mogą się lokować nowe firmy. Tutaj nie tylko w przemyśle państwowym, ale i w prywatnym rodzą się nowe inicjatywy. O tym mówili moi przedmówcy, mówiąc choćby o Rafako, wspominając wykorzystanie tego potencjału. I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym.
0: Zakłady w Siemianowicach Śląskich dostarczą armii 30 sztuk wozów ewakuacji medycznej na podwoziu transportera Rosomak. Wartość umowy to ponad 500 000 000 zł. Łódź najlepszym miastem na wakacyjny krótki wyjazd. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale, muzea, ale sami łodzianie twierdzą, że miasto oferuje znacznie więcej atrakcji.
2: No, zoo mamy, tak, zależy czy z dzieckiem, czy nie, orientarium, tak, fala.
3: Na pewno EC1, kosmiczne takie różne, no tak, no nie gry, ale różne takie pokazy, tak, różne tego.
4: No
3: tak,
4: planetarium jest.
3: No tak.
5: Manufaktura.
6: No, parki łódzkie.
4: Dlaczego akurat łódzkie parki? Co jest w nich takiego wyjątkowego?
6: Na przykład bogata roślinność.
0: Warto odnotować, że Łódź znalazła się przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja.
7: Klimat.
0: A jakość powietrza w Polsce aktualnie jest dobra, nawet bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 17% energii. Najwięcej prądu, 39%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela niestety pochmurna, lokalnie z szansami na rozpogodzenia na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze i w tych regionach będzie najchłodniej, tylko 18 stopni, w centrum 21 do maksymalnie 24 na południowym zachodzie.
9: Autopromocja.
10: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
8: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
10: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. Dziś po 9:00. Maja Sołtysik.
11: Tak śpiewał 7 lat temu.
12: Tylko nie wczułem miejsce.
11: Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. 2 dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
12: Ma przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę.
11: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
9: Autopromocja.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Muzyczne rozmowy.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie, kłaniam się nisko. Dziś to będzie bardzo głośna audycja, bo i powodów do świętowania jest głośnych sporo. Robert Brylewski, Krzysztof Banasik, Sławomir Gołaszewski i muzyczne wizje metafizyczne teksty Tomasza Budzyńskiego, który dla nas dzisiaj specjalnie przyjechał z Poznania. Witam cię pięknie, Tomku.
2: Dzień dobry.

0: Szkoda, że państwo tego nie widzą. Może zrobimy sobie zdjęcie, ale ja mam taki też kultową koszulkę Armii na sobie. To jest Indianin jeszcze na niej. To był twój pomysł?
1: Ta koszulka to jest okładka pierwszej płyty zespołu Armia, którą sam namalowałem. Po prostu to jest grafika. Malowałem farbami kilka wersji. Ta jedna najlepsza poszła na okładkę płyty. Jest to moja ulubiona okładka. Ja w ogóle zaprojektowałem prawie wszystkie okładki Armii. Nie, no nie wszystkie, okazuje się. Moja córka teraz zaczęła.
0: A no Nina teraz no zaczęła.
1: Tak, oczywiście, więc nie wszystkie, ale prawie wszystkie ja od samego początku projektowałem.
0: Pałeczka w sztafecie przejęta, no bo to tak. Nikt przypadkowy, tylko Nina.
1: Robi okładki, a Stasiek gra na gitarze w zespole Armia. Mój syn, a Nina to moja córka. I ta okładka, która tutaj na twojej koszulce jest, to jest pierwsza płyta. Moja ulubiona okładka. Co ciekawe, moja mama sobie wzięła te, które, że tak powiem, zostały odrzucone, te wersje i u siebie w domu na ścianie ma jako obrazy, tak? Jest ich 4 jeszcze, takich Indian. Co to są te inne wersje u mamy mojej? Też u mamy mojej jest właśnie ten obraz Zakochani, bo ona była ostatnio na wystawie i ja powiedziałem, mamo, wiem, żebyś chciała jakiś nowy obraz mój, to sobie teraz powiedz, który. I mama sobie właśnie ten obraz Zakochani też wisi u niej na ścianie. No więc ja chcę tutaj powiedzieć, że ja nie jestem muzykiem, jestem malarzem, a muzykiem zostałem przez przypadek.
0: Jakim cudem ty zostałeś muzykiem, chcąc być malarzem, chodząc do szkoły w Nałęczowie, słynnego plastycznego liceum, po którym snuli się tacy dziwni ludkowie z głową w chmurach i z jakimiś tam swoimi wizjami artystycznymi, tak ja ją zapamiętałam, a tu nagle muzyka.
1: No oczywiście, ja chodziłem do tej szkoły, do liceum plastycznego w Nałęczowie, nawet udało mi się ją skończyć. Na pracę maturalną, bo trzeba było zrobić, tam były tak z meblarstwa, trzeba było zrobić mebel. I ja, proszę sobie wyobrazić, tymi rękami własnoręcznie łóżko zrobiłem.

0: Łóżko?
1: Łóżko, tak, takie na mnie, 2 metry. Więc łóżko zrobiłem, prawdziwe sosnowe łóżko, z takim na wyzgłowiu był wyplot wiklina. Całkiem nieźle to wyszło. Ale co ciekawe, na tym egzaminie były jeszcze oczywiście rysunek, malarstwo i tak dalej, ale jak się dokumentację trzeba było złożyć, rysunki techniczne na maturze tego łóżka i taki jakby, prawda, taką wizję na przykład tego łóżka w pomieszczeniu. I ja narysowałem to swoje łóżko, gdzie stoi pod ścianą, ale na ścianie był obraz. I to był taki właśnie mój obraz w moim stylu. Pagórki, drzewka i domki. I te drzewka. I pamiętam, że taka jedna moja ulubiona pani profesor, która opiniowała to wszystko, nie zwróciła uwagi na moje łóżko, za które zentruję, tylko mówi, jaki piękny obraz. Tam było więcej tych drzewek, ale to były te drzewka. Dokładnie te. To pole. To jest ten mój styl, się objawił już wtedy właśnie w liceum. Te pagórki, drzewka i domki. I ja maluję do dziś, bo ja, no każdy ma jakieś, jak jest młodzieńcem, nie, czy dzieckiem, no to ja chciałem być zawsze malarzem, artystą w ogóle, nie? No nic innego lepszego nie potrafiłem robić, jak siedzieć i rysować, malować. Tak miałem od dziecka i mi to wychodziło już w przedszkolu. W przedszkolu wszystkie te panie widziały, że ja tak ładnie rysuję, bo tam były, prawda, zajęcia z rysunków. Zawsze w przedszkolu dzieciom dają kredki, żeby nie krzyczały za bardzo. Tym paniom się tak podobało to, co ja rysuję, że jest taki moment w dniu przedszkolaka, tak zwane leżakowanie. Dzieci nie lubiły tego. I proszę sobie wyobrazić, że ta pani jedna powiedziała: Tomuś, ty nie pójdziesz na leżakowanie, tylko ty tu zostań i sobie będziesz rysował. A ja mówię, och, dziękuję pani, dobrze, dobrze. I co mam narysować? Mówię, a ona mówi, narysuj mi azoty. Azoty to była taka fabryka nawozów sztucznych koło Puław. Puławy to były takie jak to Little Town i Big Industry. No więc te Big Industry kazała mi namalować azoty. No więc ja malowałem te kominy, podobały się jej bardzo. No więc zamiast na leżakowanie już w przedszkolu miałem prace plastyczne dodatkowo. I to, tak jak mówię, swoją przyszłość wyobrażałem sobie, że ja będę właśnie malował. Ale stało się tak, że przez przypadek zostałem muzykiem.
0: No ale jak to się stało przez przypadek? Przypomnijmy tę historię, no bo ta historia, jakby nie było, to muzykowanie zaważyło na całym twoim życiu.
1: Oczywiście, że tak. Pewnego dnia, jak już kupiliśmy sobie telewizor, pamiętam, bo przez wiele lat byliśmy ubogą rodziną, nie mieliśmy telewizora, nie? Tylko radio. Ja byłem zawsze fanem radia i wychowałem się na radiu. Cieszę się, że tutaj teraz znowu mogę być w radiu.
0: Bo radio kształtuje wyobraźnię, prawda?
1: Oczywiście, tutaj bardzo jestem wdzięczny, że teraz, mam nadzieję, kształtujemy czyjąś wyobraźnię w tej chwili. No więc pamiętam, że to były chyba połowa lat 70. Jak kupiliśmy sobie ten telewizor, to był taki festiwal Eurowizji się odbywa. Pierwszy festiwal Eurowizji. Proszę wyobrazić sobie, że ja oglądałem i tam wystąpił taki zespół ABBA. Oni śpiewali taką muzykę Waterloo. Ja po prostu jak zobaczyłem ten zespół ABBA, to jak oni się zachowywali, ruszali i jak gitarzysta miał taką gitarę w kształcie gwiazdy, to ja mało co nie zemdlałem z wrażenia.
0: Oszalałeś.
1: Prawie oszalałem i ta piosenka, to była fajna piosenka. Waterloo, ta-da-da, din-da-da, da-da-da. Ja miałem gęsią skórkę i już tylko chciałem, że ja chciałem też tak jak oni. Ale nigdy nie było tradycji muzycznych, nie było pianina, żeby na przykład sobie tam grać albo jakiegoś innego instrumentu. To ja sobie sam zrobiłem instrument, taki jak ten z ABBY, z rakietki do Babingtona. I proszę sobie wyobrazić, jak już sobie ją zrobiłem, to puszczałem sobie muzykę, bo kupiliśmy sobie płytę winylową ABBA, Waterloo i puszczałem i bawiłem się w zespół. To znaczy w tego gitarzystę i robiłem takie pozy różne jak on. A później słuchałem dużo muzyki rockowej. No i przez przypadek zupełnie z kolegami poszliśmy, jak już mieliśmy tak około 18 lat, w takim małym mieście, jak, gdzie się wychowałem, Puławy, były raz do roku organizowane przegląd muzyki młodzieżowej. I tam zespoły takie amatorskie, które tam w tym mieście grały, mogły wystąpić, prawda, przed publicznością i to był konkurs. Koledzy, dwóch kolegów powiedzieli, idziesz na przegląd? A ja mówię, dobra, idę. I tak poszliśmy na ten przegląd i tak tam się ten przegląd zaczął, a my tak mówimy do siebie, słuchaj, chodź zrobimy takie jaja. I powiemy, pójdziemy tam do tej komisji, powiemy, że gramy w zespole i czy możemy wystąpić, bo spóźniliśmy się. A oni mówią, ale co będziemy grać?

0: A ja mówię, byle co. Oni, dobra, ale jaja, nie? Ale to jest prawda. I słowo honoru, poszedłem tam piętro wyżej do tej komisji i powiedziałem, panowie, my jesteśmy tu zespół, spóźniliśmy się i bardzo byśmy chcieli wystąpić. Czy moglibyśmy wystąpić? A oni mówią, no oczywiście, że tak, jasne. Jaka nazwa zespołu? Ja tu zapiszę, ale jaka nazwa? Jak się nazywacie? A ja tak, mówię, Siekiera. Oni, Siekiera, świetnie. Dobrze, na samym końcu wystąpicie. No i oczywiście dogadaliśmy się, bo tam wszyscy się znają i tam ta znasz tego, a ten tego znasz, to jest kumpel mojego brata, a ten to wiesz, no, a pożyczysz gitary nam, żeby się zagrali? Dobra, pożyczyli nam instrumenty i żeśmy na końcu wystąpili jako zespół Siekiera. Oczywiście to był taki, można powiedzieć, awangardowy performance, tak można byłoby to nazwać. Nie trwało to długo, po pierwszym utworze kazano nam już zejść ze sceny, ale wystąpiliśmy, to był pierwszy koncert zespołu Siekiera, który polegał na tym, że graliśmy byle co, a ja jako byłem wokalistą wtedy, się darłem cokolwiek.
1: To ty potem rzuciłeś hasło, że 3 akordy darcie mordy to jest właśnie punk?
0: Nie, to nie ja oczywiście, ale to były 3 akordy i darcie mordy jak najbardziej. O co w tym wszystkim chodzi? Że ja połknąłem bakcyla.
1: Stania na scenie.
0: Tak, i koledzy też. I nam się to wszystkim spodobało. I powiedzieliśmy sobie, że tak później, bo to wiesz, w takim małym mieście i to jeszcze, że tak powiem, początek lat 80., to się nic nie dzieje. Tam młodzież nie ma żadnych perspektyw. O tak, żadnych. Jest siedzenie na murku i albo niektórzy biorą narkotyki, albo chleją alkohol i się pali papierosy i tak się siedzi i nic więcej. To był ten przebłysk i my żeśmy jakoś tak się, no to bo nie chcę opowiadać jakiejś historii, nie wiadomo jakiej, ale stało się tak, że w końcu założyliśmy ten zespół Siekiera i najpierw udało nam się znaleźć miejsce na próby. To była piwnica w Empiku, kiedyś Empik. To nie był sklep, tak jak teraz. W tej piwnicy był sprzęt. Taki jeden człowiek nam to załatwił i zaczęliśmy tam grać. I na początku graliśmy covery różnych kapel punkowych.
1: Poczekaj, Tomek, ale to kumple twoi umieli grać na instrumentach?
0: Adamski umiał grać trochę na gitarze. Ten Tomasz Adamski, zwany Dzwonem, no, też wystąpił na tym słynnym występie. On grał na gitarze, ja darłem się. Niejaki Borys na perkusji i niejaki Seks na basie. Oni tam coś to potrafili, ale wiesz, to są proste, te covery to są proste rzeczy. To tam nie ma filozofii żadnej. To są 3 akordy. No więc my te 3 akordy graliśmy i się jakoś tam żeśmy wyuczyli tego, a później okazało się, że możemy własny repertuar stworzyć i z tym własnym repertuarem pojechaliśmy w 1984 roku w Jarocinie, wystąpiliśmy i tak żeśmy dowalili, że wszystkim szczęki opadły po prostu, taki był czas.
1: To było wow, zespół Siekiera.
0: No właśnie tak powstał zespół Siekiera, wtedy w tym klubie Mozaika. Boże, jak to już dawno. Teksty i muzykę Tomasz Adamski pisał, wszystkie utwory to są jego autorstwa. No to był taki trochę surrealistyczny zespół.
1: A kiedy poczułeś, że masz ochotę coś napisać od siebie?
0: No to już zacząłem, jak będąc w Siekierze, zacząłem mieć takie pomysły i wtedy zaczął się konflikt z Tomaszem Adamskim, interesów, że tak powiem, artystycznych. I ja postanowiłem odejść od zespołu Siekiera i założyłem, udało się mi spotkać Roberta i Sławka i założyliśmy zespół Armia i się zaczęło to moje prawdziwe życie muzyczne, tak bym powiedział, od tego momentu. Bo chodzi o to, że jeżeli już traktować mnie, kim ja byłem w zespole Siekiera, no to ja byłem wokalistą, ale nie miałem za bardzo wpływu na teksty, na muzykę. Gotowe rzeczy przynosił Adamski, nie? A w Armii ja byłem twórcą. W Siekierze śpiewałem czyjeś teksty, a w Armii śpiewam swoje. A to jest kolosalna różnica.

dla każdej samotnej godziny i tam jest słowo ciebie zachowam, nie? I teraz jest pytanie, co zachowasz? Co to jest? To, co ty chcesz zachować, nie? I wiesz, ja się posłużyłem cytatem z Becketa, taki jego dramat Końcówka. I tam chyba ostatnie słowo w tej końcówce tak brzmi. Stara chusto, ciebie zachowam. To był taki świecki mistyk Becket, nie? Przynajmniej w tych swoich ostatnich utworach, tych takich dramatach, tych tak pod koniec życia. To można powiedzieć, że to jest mistycyzm taki świecki, nie? Tak samo jak i ja jestem, jak już jestem mistykiem, to

świeckim. Stara chusto ciebie zachowam. O jaką chustę chodzi? I tam mówią ci interpretatorzy, że to chodzi o tą chustę świętej Weroniki, gdzie jest odbity twarz Jezusa.

0: do duszy z pominięciem intelektu. Dociera do człowieka i go jakby, no można powiedzieć, przemienia, napełnia go, odradza, jak jest dobro i piękno i prawda. Takie są później skutki i owoce, nie? Dobro, po latach, nawet na koncercie, śpiewając to, to mam coś takiego, o rany, to o to tu chodzi. Rozumiesz, dopiero mój intelekt po latach nadążył za tym duchem, bo duch jest pierwszy. I ten duch wszystko zmienia, wszystko przemienia. Jest w tym życie. No.
1: Ty malowałeś równocześnie, proszę bardzo, a to jest chyba Katedra Świętego Marka. Nie, to jest Mediolan.
0: Właśnie, Mediolan.
1: Mediolan. I ty jednocześnie malowałeś, czy wróciłeś do malowania, nie wiem, po jakimś czasie?
0: Wiesz co, wtedy pamiętam, jak nagrywaliśmy akurat Legendę, to już dawno, bardzo dawno, to nie malowałem tak często jak teraz, nie? Ale jak wracałem do domu, to od razu zaczynałem malować. Jak maluję, to też słucham muzyki. Najczęściej takiej muzyki poważnej. Lubię słuchać Debussy'ego na przykład, to jest mój ulubiony kompozytor. Bacha albo Chopina na przykład. Co ciekawe, że jak się maluje obrazy, to się sakralizuje przestrzeń. Nagle zmienia się w domu coś. Ja zauważyłem.
1: To jest trochę tak, jakbyś malował ikony.
0: Tak, tak, właśnie tak, że na przykład wyobraź sobie, że jesteśmy w górach i idziemy górskim szlakiem i naprzeciwko nas idą ludzie, obcy, nigdy się nie widzieliśmy. I co ci ludzie robią? Mówią nam, dzień dobry, ale tu jak idę ulicą, w mieście nikt nie mówi mi dzień dobry. I teraz jest pytanie, dlaczego? Otóż ja jestem tego 100% pewny, że przez piękno, które jest dookoła, sakralizuje się przestrzeń. I ludzie stają się nagle tak, jakby byli w raju. Stają się dla siebie dobrzy. Coś się w nich zmienia. A to, co zmienia, to jest piękno. To jest to piękno, które Bóg stworzył, bo w górach jeszcze jest to piękno Boga. Człowiek w tym środowisku w ogóle się po prostu zmienia. Piękno go zmienia. I to wydaje mi się, że to jest też cel sztuki, że się sakralizuje przestrzeń. I ja zauważyłem, że tak jest, jak ja maluję obrazy w domu, bo ja w domu maluję. Ja zauważyłem, że jak dzieci były małe, to nagle jak ja malowałem, to nagle tak się cicho robiło w domu. Tak jakby czar taki, że nagle wszyscy jakoś tak zaczęli, ja nie mam słów na to, ale tak było bardzo często. Chodzili na palcach, ale tak wszyscy się przemieniali. To samo, jak moja żona czytała na głos dzieciom Władcę Pierścieni, nie? I jak zaczynała czytać im przed snem, najpierw Nince, a później Staśkowi, to była dwa razy cała trylogia przeczytana. Od początku do końca, nie? Jak Natalia zaczynała czytać, to piękno tej książki, no właśnie sakralizowało przestrzeń i znowu było to czarodziejstwo takie, że nagle w całym domu wszystko cichło i ja też coś robiłem, ale przestawałem. Też zaczynałem słuchać. Sztuka może to zrobić, że sztuka może zmienić człowieka, dlatego artysta musi być odpowiedzialny.
1: A no właśnie.
0: Bo może zrobić krzywdę, a może też no niesamowicie pomóc mu.
1: Czy ty to wiedziałeś od początku, malując?
0: Tylko widzisz, jak człowiek się starzeje, ale jak człowiek jest młody, to nigdy o tym nie myśli, nie? Po prostu robi to, bo to robi, nie? Ale teraz to ja bym mógł teorię jakieś opowiadać na ten temat.
1: To wie, może książkę właśnie teraz taką napiszesz.
0: Tak, ale moja sztuka bierze się nie z założenia. Nigdy nie zaczynam malować, czy pisać, czy tworzyć, bo chcę coś opowiedzieć, tylko ona bierze się znikąd jakby. Ja nie potrafię tego dobrze wyjaśnić.
1: Wiesz co, może takim kluczem Ernest Bryl, jak pytałam się go, on wielokrotnie opowiadał o tym, jak pisze wiersze, że on nigdy nie chciał pisać wierszy, ale coś go napada. Napada go taki kruk, który siada na ramieniu i zaczyna dziobać i on musi to napisać, bo go napada.
0: Bardzo mi się to podoba. Musi coś mnie napaść, żebym w ogóle wziął za pędzel.
1: Tomek, zaczęło się od trzech drzewek, od stacji kolejowych, od puław, to są te. A potem zauważyłeś, że to idzie w świat, że ludzie tego chcą?
0: Czy jeżeli się ja kimś inspirowałem, no to na pewno Paul Klee. Poza tym, no trudno powiedzieć, że są jacyś ulubieni malarze. No po prostu sztuka jest tak wspaniała, że tych moich ulubionych malarzy ja mogę wymienić 100, rozumiesz? No bo co nie weźmiesz, to zawsze coś znajdziesz ciekawego, ale oczywiście, że są tacy, którzy no zrobili na ciebie jakieś większe wrażenie, nie? Paul Klee. Tutaj jak się ogląda moje obrazy, no to chyba to widać bardzo, bardzo dobrze, nie? No Chagall też na pewno. Sztuka ma, potrafi niesamowicie działać, nie?
1: A potem było tak, że gdzie się przenosiłeś albo to, co robiło na tobie wrażenie, to przenosiłeś?

0: Na obraz, bo nie ukrywam, że jednym z moich ulubionych to już nie są te wczesne obrazy, jest na przykład miasteczko we Włoszech.
1: O, no, to, bo tam są piękne pejzaże. To ja generalnie maluję pejzaże, nie? Jak już biorę się za człowieka, to jest Jezus. Prawie tylko. Jest krzyżowanie, który jest taką ikoną, chyba najważniejszą. Tak Nowosielski mówił, nie? Że jeżeli jest najważniejsza ikona, to jest nią ukrzyżowanie właśnie, nie? Pejzaż można zobaczyć przez okno w pociągu czy w autobusie. I te trzy drzewka to wzięły się stąd, że na trasie, bo ja zawsze całe życie dojeżdżam, tutaj też jestem w trakcie dojeżdżania, dojeżdżałem do szkoły średniej, do Nałęczowa, to prawie godzinę się jechało autobusem Lublin-Kazimierz przez Nałęczów. Bardzo piękne tereny, takie siajer, pagórki, drzewka i domki. Bo jak to byś by spytał, co ja maluję? Ja maluję pagórki, drzewka i domki. I te pagórki, drzewka i domki to są właśnie na trasie z Puław do Lublina przez Kazimierz i później Nałęczów. I tam właśnie jest dużo takich pejzaży, pagórków, które jest na moich obrazach i które rosną obok nich topole. No w tych obrazach są te topole i te pagórki.
0: Te dworce kolejowe w Lublinie i w Puławach.
1: Nie, no bo to są magiczne miejsca. Ja jestem w ogóle fanem kolei. Już może nie tak jak kiedyś, teraz mam auto i jeżdżę rzadziej, ale to już w ogóle teraz podróż pociągiem to nie jest to co kiedyś, bo nie wiem czy wiesz, że na przykład nie można okna otworzyć. Co za podróż, jak nie można, jak pociąg jedzie, zatrzymuje się na stacji, a ty nie możesz sobie otworzyć okna i popatrzeć jak oni tu żyją. Tak? No nie możesz, bo się nie otwiera okno. Te zapachy tego już nie ma, wszystko się ulotniło, ale ta magia dworców, ja zapamiętałem ją i maluję o tym, śpiewam piosenki na mojej płycie solowej. Taniec szkieletów jest taki utwór Stacja Dęblin na przykład, ale jest Stacji Dęblin, to ja namalowałem 4 wersje. Stacja Lublin, Kutno na przykład, słynne Kutno, co Kazik.
0: Kazik śpiewał, że jest tak brzydkie, że aż pękają oczy.
1: No to wcale tak nie jest. Ja ostatnio byłem na stacji Kutno i jest całkiem, jest pięknie.
0: Namalowałeś Kutno?
1: Namalowałem stację Kutno.

0: przewinęło nam się do obrazów ukrzyżowania.
1: No ale wiesz, właśnie to jest sprawa ekspresji pewnej, nie? Że to jest wydarzenie o takiej kolosalnej jakiejś takiej emocji, największe wydarzenie, jakie było w historii świata. Śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Chrystusa. Te dwie rzeczy. I popatrz, jedno jest najbardziej, można powiedzieć, tak w sztuce ekspresyjne, czyli to ukrzyżowanie, a drugie, czyli zmartwychwstanie, jest najbardziej tajemnicze. I na przykład w najpiękniejszej sztuce sakralnej, jaka jest, czyli ikon, wschodniej sztuce, to tam jest ikona ukrzyżowania, ale nie ma ikony zmartwychwstania. Bo w malarstwie zachodnim, prawda, są takie przedstawienia, że ten pusty grób, jest tam odwalony kamień i Chrystus wychodzi z taką chorągwią najczęściej, a w prawosławiu nie ma. Jest tylko ikona, że jest, trzy Marie poszły do grobu, a jest pusty grób. Ale nie ma postaci Jezusa. Oni mówią, że to jest tak mistyczne, to wydarzenie, że się nie da tego namalować. Tak oni uważają. Ale ukrzyżowanie da się namalować. I namalowałem już kilkanaście takich obrazów. Najstarszy to jest ten i jeszcze go namalowałem w latach 80. ten obraz. I on jest pod wpływem też, tu widać zresztą wyraźnie, takiego malarza Georges Rouault, ekspresjonista francuski na początku XX wieku. On malował takie piękne obrazy, między innymi religijne obrazy. I on namalował też takie ukrzyżowanie i ja pod jego wpływem właśnie też namalować człowieka, nie? To co namalować? Jeżeli chcesz namalować człowieka, to co? I według mnie to jest Chrystus ukrzyżowany. To jest człowiek, który cierpi, ale że to cierpienie ma sens, nie? I to... No widzisz, tutaj brak słów jest, to trzeba napisać wiersz. Ja nie jestem filozofem, jestem tutaj, już nie chcę się zapuszczać w chwilę filozofowanie.
0: No ja też nie, to kiepsko nam to wyjdzie.
1: Będę mówić głupoty.
0: To lepiej zaśpiewajmy.

0: Cynie. Sadzisz cynie, czy babcia tylko sadziła cynie po wsiach?
1: Kwiaty mojego dzieciństwa, moje ulubione kwiaty, takie wiejskie kwiaty cynie. Rzadko je można znaleźć.

0: na targu gdzieś tam, ale jak je znajdę, to je kupujemy i na balkonie przez lato są te cynie. Ja bardzo lubię kwiaty i tutaj ten obraz Zakochani to przedstawia raj. Tak sobie wyobrażam raj, że ta para tutaj, zakochani, to oni idą w tym raju, są, a dookoła są kwiaty. To trochę przypomina mi tak, jak estetycznie trochę była taka bajka Krecik. To tam też były takie kwiaty i w Żmirku i Muchomorze też. To są z dzieciństwa wspomnienia, a te dzieciństwa wspomnienia są bardzo czasem bardzo piękne.
1: Skąd się wziął Tom Bombadil? Tom Bombadil u ciebie? No bo był czas, kiedy na ciebie mówiono, czy mówiłeś na siebie Tom Bombadil?
0: Znaczy to ja taki pseudonim sobie wymyśliłem, bo to była postać, która mnie najbardziej fascynowała w książce Władca Pierścieni, bo to była postać, która tam mieszkała w tym starym lesie, nie? Na którą nie działał pierścień, bo on wziął od Froda ten pierścień i założył i nie zniknął. To aż ciarki mnie przechodzą na wspomnienie tego, że jest taka postać. Więc ja też bym chciał być tak, że to zło na mnie nie działa. Oczywiście to są takie naiwne bardzo pragnienia, bo człowiek jest tym, kim jest i ma skłonność do złego, ale takie marzenie jest, żeby na mnie to nie zadziałało też. Tak jak na tego Toma Bombadila, nie? Tolkien go opisuje jako osobę nie jakąś, jakiegoś takiego smerfa ważniaka.
1: Wielki
0: tylko,
1: chłop.
0: Tylko to był śmieszny człowiek, który tam ma jakiś niebieski kabacik i żółciutkie budki i jest tam zakochany w złotej jagodzie. I śmieszny to chłopak, nikt go nie złapał. W tych czasach, tych kolorowych, początkowych czasach, to ja, gdzie Tolkien taki był dla nas ważny, nie?
1: Tomek, a jak teraz?
0: Przede wszystkim promujemy naszą najnowszą płytę, która się nazywa Wojna i Pokój. Jestem z niej bardzo zadowolony. To ty muszę powiedzieć, że to jest głównie muzycznie dzieło mojego syna, Staśka. Nie? Skupiamy się głównie teraz na materiale z nowej płyty Wojna i Pokój i z naszych takich evergreenów. Pierwszej płyty z Legendy, z Ducha. Teraz gramy też na przykład utworów z takiej płyty, którą ja bardzo lubię. Nazywa się Pocałunek Mongolskiego Księcia, ta płyta. No to ja uważam, że tam napisałem najlepsze teksty w ogóle. Tam na tej płycie. To
1: sobie... Trochę odjechana płyta.
0: Tak. I tam, no na przykład teraz na koncercie gramy aż 3 utwory z tej płyty.
1: Twarz armii się trochę zmienia, a twarz Tomasza Budzyńskiego jako malarza, tak przesuwasz te obrazy, ewoluuje? Coś się zmienia? Czy ty masz taki punkt jasny przekazu i... To jest po prostu cały czas ten sam Tomek Budzyński.
0: Mi się wydaje, że jak tutaj tak patrzymy na tą moją galerię internetową, prawda, no to generalnie chyba to jest taki mój styl, jeden tutaj bardzo charakterystyczny i nie ma jakichś takich specjalnych wyskoków gdzieś tam w bok, bo gdzie szukać Tomka Budzyńskiego? W obrazach. Ja tu mieszkam, bo tam gdzieś. Te domki, gdzie tam są, to tam ja mieszkam w tych domkach.
1: Mam nadzieję, że uda nam się wrócić do pomysłu sztuki, która leczy w obrazach Tomka Budzyńskiego. Kto wie, może nam się je uda w końcu zawiesić. Tutaj państwo kojarzą w Trójce również moje onkostory. Może na oddziałach onkologicznych to jest dobre miejsce.
0: Bardzo bym tego pragnął. Obrazy trzeba oglądać.
1: Ale mam wrażenie, że udało nam się trochę opowiedzieć. Radio to teatr wyobraźni.
0: Ja myślę, że właśnie radio się do tego nadaje, bo zaczynamy sobie wyobrażać.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Leon XIV opublikował encyklikę Magnifica Humanitas. To dokument o godności osoby ludzkiej wobec wyzwań technologii, w tym sztucznej inteligencji. Pisze w tygodniku Idziemy ojciec Dariusz Kowalczyk. Encyklika rozpoczyna się od dwóch obrazów biblijnych. Wieża Babel i odbudowa Jerozolimy przez Nechemiasza. Babel to symbol technologii bez odniesienia do Boga, co sprawia, że mimo nawet dobrych intencji jej twórców, prędzej czy później zwraca się ona przeciw człowiekowi. Odbudowa Jerozolimy to dzieło wspólnej odpowiedzialności zbudowanej na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Papież nie sięga po łatwy technopesymizm, ale też przestrzega przed naiwną wiarą, że postęp technologiczny rozwiąże wszystkie problemy. Technologie są narzędziem, które przybierają twarz tych, którzy je projektują, finansują i regulują. W związku z tym innowacje technologiczne, w tym sztuczna inteligencja, nie są neutralne. Mogą poszerzać uczestnictwo i sprawiedliwość, ale mogą też pogłębiać nierówności, kontrolę i wykluczenie. Czytamy dalej. W świecie, w którym kluczowe debaty o przyszłości technologii toczą się bez odniesienia do jakiegokolwiek namysłu antropologicznego, a kategorie godności człowieka, potrzeby samoograniczenia i odpowiedzialności są wypierane przez logikę optymalizacji i zysku, głos Kościoła jest, czy to się komuś podoba, czy nie, głosem potrzebnym. Więcej, głosem niezbędnym. Leon XIV nie boi się nazywać monopoli cyfrowych po imieniu, mówić o nowych formach wykluczenia, o środowiskowych kosztach AI, o ryzyku, że to, co ma służyć człowiekowi, zacznie nim sterować, prowadząc do jego degradacji. Co nie znaczy, że nie dostrzega pożytków, jakie może odnieść człowiek z posługiwania się nowymi technologiami. To był ojciec Dariusz Kowalczyk i tygodnik Idziemy. Można zaryzykować twierdzenie, że obecnie matki wielodzietne są zawstydzane częściej niż kobiety, które nie chcą mieć dzieci w ogóle. Pisze w przewodniku katolickim Angelika Szelongowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka. W zbiorowym wyobrażeniu pełna rodzina to taka, w której wychowuje się dwoje dzieci. Większa liczba potomstwa bywa postrzegana jako wyraz zacofania, nieodpowiedzialności, egoizmu, a nawet lenistwa. Nie jedna osoba o liberalnych poglądach wierzy, że wielodzietni wybierają siedzenie w domu z dziećmi i ich zdaniem wygodne oraz bezproblemowe życie z niebotycznie wysokiego socjalu. Niechęć skierowana w stronę rodziców wielodzietnych stanowi podniesioną do trzeciej potęgi wrogość, którą wielu Polaków żywi wobec dzieci i matek w ogóle. W społeczeństwie, w którym dzieci bywają traktowane jako uciążliwy i głośny problem, rodziny wielodzietne są niekiedy postrzegane jako upostaciowane porażki i wrogowie ustalonego porządku. Czytamy dalej. Niejedna wielodzietna matka usłyszała, że zachodząc w kolejną ciążę marnuje sobie życie, psuje sobie karierę albo zamyka się w domu. Czytamy dalej. Dość powszechny jest także stereotyp, zgodnie z którym dzieci w rodzinach wielodzietnych bywają zaniedbane i właściwie są pozbawione dzieciństwa, gdyż muszą opiekować się młodszym rodzeństwem. Badania psychologiczno-socjologiczne wskazują jednak, że większość spośród tych dzieci bynajmniej nie jest skrzywdzona, lecz że są one bardziej samodzielne i otwarte na potrzeby innych. Zaś członkowie licznych rodzin częściej czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem, co dotyczy również samych rodziców. Rodziny wielodzietne nie są także uboższe niż rodziny.

0: z niewielką liczbą dzieci. Statystycznie są one także mniej zadłużone, pisze Angelika Szylągowska-Mironiuk w przewodniku katolickim.
1: Autopromocja.
2: Dzień dziecka przypada w poniedziałek, ale trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
3: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
2: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół trójki nową Pisią Gongoliną.
4: Cześć, jestem Pisia.
5: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
2: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w trójce.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wandale oblali farbą polski konsulat w Nowym Jorku, to już drugi raz w ciągu 3 dni. 5 osób zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów pod numer 112. Grono czytelników nie maleje, maleje za to liczba bibliotek. Sprawdzimy dlaczego. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w polski konsulat. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku oraz znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscowi radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili akty wandalizmu.
9: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: A według informacji od samego konsula nie ma podstaw, by w zdarzeniu doszukiwać się jakiegoś manifestu czy motywacji politycznej. Policjanci zatrzymali 5 osobę w sprawie wywołania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. Zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwódzkiego.
10: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał 2 razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
8: Mówił Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna przyznał się do winy, trafił do aresztu. Od połowy maja służby były wzywane do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówił w Trójce Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Dodał jednak, że fundamentalną wartością dla prezydenta jest rodzina, a ustawa, którą uchwalił Sejm, próbuje zrównać związki partnerskie z instytucją małżeństwa.
11: De facto wprowadza tylnymi drzwiami związki partnerskie. Do związania tworzą instytucję równoległą. Z jednej strony instytucja rodziny, a z drugiej strony nietechniczna, ale głęboko ustrojowa zmiana, która po prostu uderza w status rodziny.
8: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski odpowiada, że ustawa od strony prawnej nie ma nic wspólnego z instytucją małżeństwa.
12: Wcale nie wprowadza takich regulacji prawnych jak małżeństwo, nie zmienia stanu cywilnego, nie wprowadza ustawowej wspólnoty majątkowej, nie reguluje i nie wprowadza możliwości adopcji dzieci.
8: Ustawa przewiduje wspólne rozliczenia podatków czy dostęp do informacji medycznej partnera. Grono czytelników nie maleje, a w całym kraju właśnie zamknięto ponad 100 bibliotek.

0: trzecie z nich to biblioteki w regionach wiejskich, gdzie o kontakt z książką znacznie trudniej niż w mieście.
1: Krzysztofa Marcinowskiego te statystyki nie martwią. Jak mówi, sieć wypożyczalni książek potrzebuje zmian. Większe i lepsze biblioteki przyciągną więcej czytelników niż małe i gorzej doposażone.
2: Ja myślę, że to są dobre wieści, bo żyjemy w czasach, kiedy atrakcyjność różnych rzeczy jest duża. To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk.
1: Z danych GUS wynika, że do bibliotek nie chodzi młodzież i dwudziestolatkowie.
2: W pewnym wieku pewne rzeczy interesują, potem inne. Myślę, że młodzi ludzie dzisiaj są dosyć aktywni. Być może, że nie znajdują czasu na czytanie, ale z czasem dopiero pewnie wróci u nich jakaś potrzeba czytania. Taką mam nadzieję.
1: Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To na koniec jeszcze coś ze świata fauny. Władze belgijskiej Walonii wypowiedziały wojnę szopom praczom. Uroczy, jak się okazuje, tylko w bajkach. Zwierzak to w naturze bardzo inwazyjny gatunek. Niszczy lęgi ptaków, zagraża płazą i może przenosić groźne pasożyty. W Walonii jest już 100 tysięcy tych zwierząt. Szopy pracze zostały sprowadzone prawie 100 lat temu do Niemiec z myślą o hodowli na futra. Ale były na tyle sprytne, że większość uciekła. Dziś w Unii Europejskiej trzymanie szopów jest zakazane. Natomiast przyrodnicy szczerze przyznają, że całkowite wytępienie szopa pracza jest nierealne. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
4: Dzień dobry. Wczoraj w Budapeszcie byliśmy świadkami rzadkiej sztuki. PSG dopiero jako druga drużyna w erze piłkarskiej Ligi Mistrzów obroniła zdobyte rok wcześniej trofeum. Tym razem nie poszło tak łatwo jak poprzednio, bo zamiast 5-0 mecz z Arsenalem zakończył się remisem 1-1 i rzutami karnymi, w których Paryżanie byli lepsi 4-3. Mówi trener zwycięzców Luis Enrique. Może dzisiaj obie drużyny zasłużyły na zwycięstwo, ale biorąc pod uwagę sposób, w jaki graliśmy przez cały sezon, myślę, że zasłużyliśmy na triumf w Lidze Mistrzów. Jesteśmy bardzo zadowoleni i postaramy się wygrać również w przyszłym sezonie. Czemu nie? Trzy wygrane z rzędu w Lidze Mistrzów. Taka sztuka do tej pory udała się tylko Realowi Madryt. Kolejnych osiągnięć w Liverpoolu nie dopisze Arne Slot, któremu po 2 latach podziękowano za dalszą pracę. Holender zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu, zdobywając dla niego w ubiegłym sezonie jubileuszowe 20. Mistrzostwo Anglii. Jedni świętują świeże sukcesy, drudzy czekają już na Mistrzostwa Świata. Nam pozostaje poszukiwanie nowego początku w meczach towarzyskich. Nową nadzieję zaczniemy budować we Wrocławiu, gdzie sprawdzimy się z Ukrainą. Tak o rywalach mówi nasz obrońca Tomasz Kędziora.
5: Wiadomo, że u nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani, więc ciężko powiedzieć na ten moment, jak zagrają, ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
4: Początek meczu we Wrocławiu o 17:30. Na świetne granie liczymy też w Paryżu, gdzie o 11 na kort wyjdzie Iga Świątek. Stawką pojedynku z turniejową 15 Martą Kostiuk już ćwierćfinał French Open. Byłby to całkiem miły prezent na dzisiejsze urodziny pani Igi, której przy okazji życzymy wszystkiego najlepszego. O krok od spełnienia swoich marzeń są hokeiści Szwajcarii i Finlandii. To właśnie te ekipy awansowały do finału Mistrzostw Świata Elity. Kto okaże się lepszy, będzie można sprawdzać od 20:20.
0: A niedziela pod znakiem chmur, tylko lokalnie z szansami na rozpogodzenie, na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej, 18 stopni, w centrum 21, dziś maksymalnie do 24 na południowym zachodzie.
6: Autopromocja. Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
7: No cześć. Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
8: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
7: Grające zabawne piosenki.
8: Czasem na poważniejsze tematy.
9: Bo jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
7: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
8: Mnie z The Carys on Fire i Nerwowych Wakacji.
7: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
8: Koncert tej formacji na antenie Trójki już dziś.
7: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlek
8: i Jacek Szabraniński.
6: Autopromocja.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Muzyczne rozmowy.
2: Agnieszka Trzeciakiewicz, kultowa płyta, legenda zespołu Armia, wydana 7 maja 1991 roku.

tydzień temu zaryzykowałam, że kto chociaż raz nie słuchał tej płyty i nie zna tej płyty, no to niech pierwszy rzuci we mnie kamieniem. Tydzień temu okazało się, że Bartek, który nas realizuje, rzucił we mnie kamieniem, ale to niczego nie przeszkadza, żeby dzisiaj przedstawić Państwu i przypomnieć jedną z najbardziej kultowych płyt lat 90., która dokładnie teraz obchodzi 35 lat. Gdzie ja, tam będziesz ty, utwór z płyty Legenda zespołu Armia, muzyka Roberta Brylewskiego, tekst Tomasza Budzyńskiego. No i teraz zacytuję. Płyta uznawana za jedno z najważniejszych

0: najważniejszych dzieł polskiej muzyki rockowej. Punk awangardowego brzmienia. Robert Brylewski, Piotr Żyżylewicz, Dariusz Malejonek, Krzysztof Banasik, Sławomir Gołaszewski i muzyczne wizje metafizyczne teksty Tomasza Budzyńskiego. Jak słyszysz po 35 latach takie opinie, że płyta była uznawana i została uznana za wybitne osiągnięcie artystyczne tamtej epoki?
1: Bardzo mi się to
0: podoba.
1: To podoba, muszę powiedzieć, no bo nie powiem, żeby mi nie zależało na tym, czy się moim słuchaczom podoba muzyka nasza oczywiście, ale ja to widzę na koncertach, że my utwory te gramy, na przykład ten utwór, tak zwany Groźniak, bo zanim powstały te utwory, to one miały swoje, że tak powiem, kryptonimy i pseudonimy. Ten utwór to zawsze jest Groźniak.
0: A dlaczego nazwaliście go Groźniak?
1: Nie wiem, to Banan tak go nazwał, Groźniak, nie? Więc to jest Groźniaka gramy do dzisiaj na każdym koncercie, więc i widzę, że się ludziom bardzo podoba, jak to się mówi, wszyscy śpiewają, znają tekst i muzykę też.
0: Tak
1: jak
0: 35 lat zmieniają się pokolenia.
1: Tak jak i my, więc no, nie no, oczywiście.
0: Niesamowite to jest.
1: Mnie to bardzo cieszy, że ta muzyka cały czas ludzi porusza, nie? No bo widzę to właśnie na koncercie, nie?
0: Płyta Legenda od 35 lat grana jest na waszych koncertach w bardzo dużej części. Te koncerty składają się z płyty Legenda. Czy wy, kiedy tworzyliście ją w 90., o koniec 80., początek 90., prawda? Bo to nie jest tak, że w 91. ją tworzyliście. Czy mieliście taki przebłysk, że to będzie coś innego?
1: Płyta powstała na przełomie lat 80. i 90. Ten utwór, czyli Groźniak, to był jeden z pierwszych utworów zrobionych na tą płytę. I no oczywiście my mieliśmy wiele przebłysków przez ten czas, to nie był tylko jeden. Każdy z tych utworów to był taki, można powiedzieć, praca nad nim to był taki przebłysk. To dobre określenie jest, no bo na płycie jest utwór, który się nazywa Przebłysk. I to jest ten piąty przebłysk, który mieliśmy chyba za piątym razem, czyli wiele było tych przebłysków, ale wiesz, jak się płytę nagrywa, to nikt sobie nie myśli, czy to jest świetne, czy to jest słabe. No po prostu to jest to, co ty czujesz w danym momencie i po prostu no, musisz to śpiewać, musisz to nagrać. Po prostu najważniejsze jest to, że to jest prawdziwe, że to jest to, co akurat w tym momencie ty chcesz powiedzieć drugiemu człowiekowi. Nie? Ja jak...
0: Uciekałeś z wojska wtedy.
1: Tak. Ja miałem około 28 lat wtedy. Więc nie byłem wcale taki młody.
0: No to Robert, nie byłeś.
1: Robert, który był ode mnie starszy, Darek Malionek też jest mój rocznik. Młodsi byli Stopa i Banan, nie? Ale Robert był starszy ode mnie o rok na przykład, więc tacy my młodzi nie byliśmy.
0: No, a to jak to się stało, że ty dopiero wtedy uciekałeś od wojska?
1: To było tak, że ja takie miałem szczęście, że chyba ktoś zapomniał, że mnie wyrzucono ze studiów. Ja byłem przez rok studentem na KUL-u historii sztuki i oczywiście wyrzucili mnie z hukiem z tych studiów, bo to była życiowa pomyłka moja, to studiowanie. Ale ja chciałem mojej mamie zrobić przyjemność, bo ona mu tak sobie marzyła, że może ja jakieś wykształcenie zdobędę wyższe.
0: Skoro byłeś po szkole plastycznej.
1: Tak, ale ja chciałem po szkole plastycznej przede wszystkim zdawać na akademię. Po średniej szkole, ale moja mama mnie przekonała, bo powiedziała, przecież sobie malować możesz w domu. I ja taki głupi byłem i sobie pomyślałem, no dobra, no faktycznie mogę sobie malować w domu. Nie muszę aż na akademii malować. No i pamiętam, że zdałem ten egzamin na tą historię sztuki, która była, tak jak mówiłem, moją życiową pomyłką. Wiele miałem życiowych pomyłek, ale to była jedna z tych pomyłek i po roku mnie już wywalili. Całe szczęście. Ale ktoś zapomniał chyba przesłać, powiadomić to WKU, tak zwane słynne, że ja już nie jestem studentem. I ja dopiero dostałem wezwanie do tego WKU, żeby pokazać już dyplom ukończenia studiów po 5 latach. Przez ten czas moi koledzy, prawda, musieli tam migać się jakoś przed tym wojskiem i jedni udawali choroby psychiczne, a ja nic. Cisza i spokój. Aż tu nagle... Dostaję taki papierek, że muszę się stawić na WKU i pokazać dyplom. Ale ja nie mam żadnego dyplomu. Przecież. I co teraz? No i ja postanowiłem zamieszkać wtedy wśród lasów, pól i lasów na Mazurach.
0: I zwiałeś na Mazury.

0: Zwiałem na 2 lata na Mazury. Tam nikt mnie nie, że tak
1: nie
0: powiem...
1: Nie był w stanie znaleźć.
0: Nikt mnie nie znalazł. Może mnie ktoś szukał, bo tam do domu przychodzili. Ale ja nie chciałem być żołnierzem tego Ludowego Wojska Polskiego. Tak jak moi koledzy też nie chcieli. Nikt nie chciał chyba. No więc ja tam w tych lasach siedziałem przez 2 lata. Do 28 roku życia brali wtedy. Bo wtedy była obowiązkowa służba wojskowa. Skończyłem 28 lat i już miałem spokój.
1: I mogłeś się ujawnić, ale w tym czasie powstało lepsze rzeczy niż angaż do armii.
0: Ja byłem w innej armii, w niewidzialnej armii.
1: W niewidzialnej armii.
0: Tak.
1: Na płycie nie miał się ukazać utwór, który po latach stał się nieodłącznym elementem koncertu. Wymusiła na was Katarzyna Kanclerz? Jak to było?
0: Rozumiem, że chodzi o utwór Niezwyciężony, tak? Ustalmy, że płyta Legenda ukazała się jako winyl i jako kaseta, wydana przez firmę Vifon wtedy.
1: Wtedy.
0: I płyta Legenda zaczyna się utworem Kochaj mnie, kończy utworem Dla każdej samotnej godziny.
1: Tak.
0: W międzyczasie powstały te utwory jak Niezwyciężony i Podróż na Wschód. Jak już się ukazała płyta Legenda, to naszą menadżerką była taka, że tak powiem, taka dziewczyna młoda, która się nazywa Katarzyna Kanclerz.
1: Potem znana była, jako bardzo taka łowczyni talentów.
0: Ona była, jak to, bo ja chcę jakiegoś dobrego słowa na nią. Ona, no dobra, mniejsza. Była to bardzo osoba z wielkim tupetem. I ona przekonała nas, żeby w tej firmie jej wydać płytę Legenda i to był numer pierwszy, prawda, w katalogu numer 1. No i ona na kolanach nas błagała, mnie i Roberta, ale Tomek, przecież to jest taki przebój, no żeby musi być, musi jako bonus. No i tam, no ja nie chciałem, bo ja uważam, że płyta Legenda ma swój początek i koniec, jest tak zwanym koncept albumem.
1: I też stylistycznie nie bardzo pasowało.
0: No
1: do
0: nie,
1: całości.
0: No bo to jest taka skoczna piosenka, prawda? No ja nie mówię, to jest nasz największy przebój, ale to nie pasuje do tej płyty kompletnie, nie? Utwór Niezwyciężony zresztą powstał wcześniej, niż żeśmy nagrywali Legendę. Ale ona tak błagała, że jako bonus dodaliśmy utwór Podróż na Wschód, który bardziej pasuje.
1: No i
0: Niezwyciężony, ona była bardzo zadowolona, pamiętam. I, no i tak właśnie.
1: A
0: tak
1: zdziwiliście
0: było.
1: Się, kiedy okazało się, że ten Niezwyciężony po prostu poszedł w świat i zażarło strasznie.
0: No zażarło strasznie, bo to jest melodyjna piosenka, która, że tak powiem, chwyta za ucho i za serce. No więc tam, jak widać było, że chwyciła i podobała się ludziom. I ten utwór też gramy na każdym koncercie do dziś.
1: Niesamowite. I trochę z tym utworem kojarzy się płyta Legenda. Tutaj odczyściliśmy Legendę Niezwyciężonego. Nie był on przygotowany na płytę Legenda.
0: Znaczy nie jest on na płycie Legenda.
1: Na tej, na winylowej płycie, na podstawowej nie ma Niezwyciężonego.
0: Nie ma.
1: To teraz sobie zagramy utwór Niezwyciężony, żeby państwa usatysfakcjonować i żeby posłuchać sobie raz jeszcze i sprawdzić, czy wszyscy pamiętają słowa.

0: Niezwyciężony, Tomasz Budzyński, Robert Brylewski i zespół Armia. Utwór, bez którego absolutnie nie może się obejść żaden koncert. Ja przypominam, że moim gościem dzisiaj jest Tomek Budzyński. No i świętujemy 35. rocznicę powstania legendy. W myśleniu o muzyce, dynamice, bogactwie brzmień do dziś jest to najważniejszy krążek punk rockowy lat 90. Bardzo mocne słowa.
1: Bardzo ciekawa opinia.
0: Ale to, że rzeczywiście legenda stała się legendą, no nikt wtedy o tym nie myślał, ale musieliście mieć jakiś, ja to nazywam jakimś przebłyskiem geniuszu, no bo posłużę się teraz książką napisaną przez ciebie i zacytuję tak. Nie wiem, jak to się stało, ale Robert nagle powiedział, że wyprowadza się z Warszawy na Mazury. Nigdy nie byłem na Mazurach. Kojarzyły mi się one z żaglówkami, do których nie miałem osobistego przekonania. I można powiedzieć, że tak się zaczyna cała historia późniejszej płyty Legenda?
1: Trochę tak, bo
0: opowiadaj.
1: Te wszystkie kapele punk rockowe, undergroundowe i tak dalej, to jak wiemy, mają swoje siedziby w piwnicach najczęściej. Wiesz, siedzą w piwnicach i tam hałasują, żeby broń Boże nikomu nie przeszkadzać.
0: Albo
1: tylko
0: w takich garażach.
1: Rozumiesz, albo w takich garażach. W domach kultury to takich zespołów się nie toleruje. Tak
0: A
1: zwanych.
0: Było tak, że w domach kultury, jak wcześniej ćwiczyliście, a wcześniej jeszcze z siekierą, to was wyrzucano? Nie mieliście szans na ćwiczenia?
1: Wiesz co, to jakby ci to powiedzieć. Nie było prosto znaleźć miejsce, żeby grać i tak dalej. Jeszcze szczególnie jak człowiek tak dziwnie wyglądał jakoś tak. Miał jakieś takie rozczochrane włosy, wiesz, albo jakieś takie
0: skórzane
1: jakieś kurtki, wiesz. To nie, nie.
0: To
1: nie,
0: były lata 80.
1: Tak, to nie było takie proste. Gdzieś się grał po jakichś piwnicach. My na przykład graliśmy w piwnicy w klubie Hybrydy. Jest klub studencki, prawda, mówię o Armii, nie?
0: Tak.
1: Oni przygarnęli kilka zespołów, między innymi Izrael, Deserter, pamiętam, Deuter, nie? I Armia, jak powstała, to w tej kanciapie pod schodami, zaraz jak tam się schodziło, przy wejściu do ubikacji była ta słynna kanciapa Izraela, gdzie był Izrael, kultura i no i my też mieliśmy tam próby, nie? Ale widzisz, i to jest taka codzienność, to była taka codzienność takiego typowego zespołu niezależnego, undergroundowego, przebywanie pół dnia w piwnicy jakiejś. Chociaż tam pamiętam, że w tej piwnicy to Robert bardzo tam urządził taką trochę po domowemu, powiem ci. Bardzo tam było, nawet jak na piwnicę.
0: Przyjemnie.
1: To było nawet, dało się tam wytrzymać, bo ja w wielu piwnicach miałem próby. W niektórych się nie dawało wytrzymać, nie? Ale tam, w tych Hybrydach, jakoś tak Robert tak to zrobił, że się dawało wytrzymać. Jakieś obrazki takie na ścianach, bo on, Robert też malował i rysował.

bardzo śmieszne rzeczy dotyczące tematyki Rastafari, prawda, przede wszystkim, albo na przykład jakieś bibeloty gdzieś tam leżały, Biblia leżała.

0: u takiego starego hipisa, który się nazywał Marcin Miller. I zgadali się razem z Robertem i wymyślili coś niesamowitego, żeby na przykład kupić na tej Warmii ziemię, to 50 hektarów się okazało,
1: niewyobrażalne na tym.
0: Na której było 4 domy i tam osiedlić się, wyjechać w ogóle z Warszawy, osiedlić się na wsi, ta załoga cała, żeby stworzyć taką artystyczną komunę.
1: Marzyliście o tym, żeby być samowystarczalni?
0: I dzięki temu Marcinowi Millerowi tak się stało. Bo on kupił ziemię, przekonał Roberta, żeby opuścić to miasto, Warszawę, tam się przeprowadzić. I on kupił sprzęt. Kupił instrumenty, magnetofon, to wtedy szpulowy magnetofon był taki, na który się nagrywało, konsoletę. I byliśmy samowystarczalni. Mogliśmy tam robić próby, grać, tworzyć i nagrywać.
1: To był niezły sprzęt. Na
0: ale to
1: czasy.
0: Oczywiście, że tak, ale przede wszystkim to, że to jest to, że mogłeś robić to, co chcesz. W każdej chwili. Nie trzeba było się umawiać z kimś. Wszystko było pod ręką. Perspektywa jakaś taka, no nie wiem. No,
1: baśniowa.
0: No dosłownie baśniowa, ale też okolica była baśniowa, bo to były takie duże, piękne lasy dookoła, jeziora. I rozumiesz, klimat piwniczny.
1: Nagle znaleźliście w zupełnie innej przestrzeni.
0: Dokładnie. Bardzo się różni od tego, że wychodzisz z domu. Próby są były w tych domach. Wychodzisz, a tu jest las. Ptaki śpiewają. Zielono. Rosną grzyby na twoich oczach. Słyszysz prawie, jak te grzyby rosną.
1: Taka cisza.
0: Taka cisza. To zmienia się świadomość. W ogóle zmienia się myślenie, życie, nastawienie. I zmienia się sztuka.
1: I myślisz, że właśnie... Ta okolica wpłynęła na kształt legendy?
0: Absolutnie. Absolutnie uważam, że otoczenie, czyli to miejsce, to bajkowe miejsce, taki mroczna puszcza u Tolkiena, prawda, gdzie siedzibę miały te elfy leśne, ten klimat właśnie, ta przestrzeń, ten wiatr, to wszystko słychać na tej płycie.
1: Elfy w zielonym lesie. Mam takie zdjęcie was w paprociach po pas niemalże.
0: To my jesteśmy te elfy w zielonym lesie. To chociaż niektórzy to nie, bo Stopa zawsze uważał, że jest krasnoludem. My wtedy byliśmy...
1: Może coś z tego jest, albo nawet hobbitem bym stawiała na Stopę.
0: Hobbitem albo krasnoludem, ale on wielką sympatię do Gimlego. Pamiętam,
1: no
0: zawsze
1: jasne.
0: Gimli dla niego był ważny. Dla Stopy, bo my wtedy, w tych czasach byliśmy, że tak powiem, pod wielkim wpływem Tolkiena, bo ukazało się to wspaniałe wydanie Marii Skibniewskiej. To piękne wydanie, tak, i wszyscy to mieli, wszyscyśmy czytali.
1: Ale to jest niesamowite, że pankowcy zachwycają się taką kultową powieścią, że to do was trafia coś, co było no, totalnym fantazy.
0: No ale genialna sztuka przemawia do każdego wrażliwego człowieka. To nieważne, czy ty jesteś ubrany w garnitur, czy w kurtkę skórzaną, czy masz włosy przylizane, czy masz rozczochrane włosy. Jeżeli no, jakieś inspiracje takie podstawowe, to na pewno Tolkien wpłynął na to, co ja pisałem na przykład i jak to brzmi, że to jest taka niewidzialna armia w ogóle, bo niewidzialna armia to jest ta, u Tolkiena tak. Jest ta niewidzialna armia, nie? Wielki wpływ Tolkien miał na twórczość zespołu armii, a szczególnie na płycie Legenda. Tam oczywiście jeszcze były inne inspiracje, ale Tolkien był bardzo.
1: Podstawą.
0: Ale tak jak ci mówię, że na tym terenie, gdzie mieszkaliśmy, czuliśmy się jak bohaterowie Władcy Pierścieni.
1: I wasza muzyka w związku z tym, to jest niezwykłe, bardzo była osadzona w tym, co wtedy czuliście i w tych odgłosach natury. Tomek, jak wyglądało studio nagrań? Bo ty mówisz studio nagrań, ale to był po prostu pokój, gdzie był sprzęt czy mieszkanie i czy to mogło też wpłynąć na właśnie brzmienie, nawet to miejsce, to niby studio na brzmienie płyty?
0: Ależ oczywiście, że tak, bo to studio było w domu mieszkalnym, taki dom, taki poniemiecki dom. W jednym z pokojów była sala na próby, a w drugim było tak zwane studio, czyli miejsce, gdzie jest magnetofon. Bo obok było miejsce, gdzie robiliśmy próby, a później spaliśmy w tym samym pokoju. To pamiętam, że w zimie to myszy biegały po nas. O tak, tutaj, o tak. O.
1: Szukały schronienia zimą.
0: W śpiworze się spało, to po tych śpiworach myszy, takie myszki polne. Niestety przykro było, bo tam mieliśmy dwa koty. To te koty, wszystkie te myszki w końcu zjadły.
1: Trzy domy. Jak wyście się zagospodarowali?

0: Bo tak, w jednym mieszkał Brylu z Vivianą i z Sarą Małą.
1: Tak, a w drugim mieszkaliśmy ja, Banan i nasz Zuber i Stopa, nie? No a w trzecim mieszkał taki grafik Tomas, też ze swoją żoną. Później tam się wyprowadził i przyjechał kelner, nie? Mieszkać.
0: Mhm. Ale na przykład Stopa był z wami od początku?
1: Nie, nie, Stopa nie był od początku. Najpierw jeszcze był, na początku był nasz dawny perkusista, czyli niejaki Gogo. Ale Gogo, jak przyjechał na Mazury, to nie wytrzymał tam długo. Był oszołomiony tym wszystkim i wyjechał i już nie wrócił. Ja pamiętam, że poprosiłem Roberta, bo miałem te pomysły w zanadrzu i chciałem po prostu no, coś robić.
0: Perkusista był potrzebny.
1: No trzeba mieć perkusistę. I zanim Stopa zaczął z nami grać, to my żeśmy używali tak zwanego automatu perkusyjnego. Marcin też kupił taki automat perkusyjny. Taki w tamtych latach to była nowość i używaliśmy go robiąc takie demówki. I te demówki nawet są bardzo fajne, bo one brzmią trochę jak taki zespół Ministry. Nie wiem, czy znasz taki zespół Ministry. To one tak
0: masz
1: brzmią.
0: Te demówki?
1: Mam, ale później no, nie da się bez perkusisty grać. Musi być perkusista. No i ja powiedziałem Robertowi, czy jednak byśmy ze Stopą nie spróbowali. A Stopa miał, że tak powiem, mocno przesrane.
0: Miał bana u Brylewskiego.
1: No nie tylko.
0: W środowisku?
1: W środowisku, no bo on był tam 2 lata w ZOMO. No a to ZOMO, to wiemy z czym się kojarzy, nie? I wiesz, jak on poszedł do tego ZOMO, to koledzy, taki bojkot. Jego tata był ubekiem Stopy i on mu to załatwił, z tego co ja wiem, nie? Stopa wcześniej grał w takim zespole Kultura. Z Malejonkiem, nie? No to były nieciekawe czasy wtedy i trudno się dziwić, że tam środowisko tak trochę go nie chciało mieć w pobliżu. Ale Stopa tam do Hybryd przychodził i zawsze mi mówił coś takiego, jak już skończył z tym ZOMO, nie? Jak go tam puścili, że mówi, Tomek, jakbyś tylko potrzebował perkusisty, to ja jestem, tak mówił, jestem gotów od razu mówi. No i tak... Siedząc na tych Mazurach, bawiąc się tym automatem perkusyjnym, w końcu powiedziałem do Robertowi, Robert, kurczę, może byśmy zadzwonili jednak do Stopy, żeby tu przyjechał i z nami grał. No bo tak, no, bo ja bardzo chciałem, żeby to
0: już coś się działo.
1: Ruszyło, nie? A to zadzwonić to nie było takie proste, bo nie
0: A
1: było
0: właśnie.
1: Żadnego telefonu.
0: Jak wyście sobie z taką rzeczą radzili?
1: Musieliśmy się przedzierać przez te lasy do Biskupca. A tam w Biskupcu była poczta i na poczcie były takie kabiny i trzeba było zamawiać rozmowę do Warszawy.
0: Rozmowa kontrolowana?
1: No była to jeszcze, nie, już wtedy chyba nie była rozmowa kontrolowana, bo to już było po stanie wojennym, ale trzeba było zamówić rozmowy do Warszawy i czekać. Czekać tam na tej poczcie, tam nawet z godzinę. I nagle jest kabina druga, jest Warszawa kabina druga. No i w ten sposób można było zadzwonić do Stopy, do mamy, bo w naszej wsi Stanclewo nie było telefonu, nikt nie miał telefonu, nikt. I zadzwoniliśmy do Stopy i Stopa za 2 dni już był na miejscu. I jak już Stopa zaczął grać w armii, bo już zaczął grać, to zaczął od razu grać w Izraelu, nie? I tutaj no, też powstała ta dla mnie najlepsza płyta polska, czyli Izrael 1991.
0: Genialna, no, równie kultowa.
1: I to był ten sam czas, nie? To był strzał w dziesiątkę po prostu, bo Stopa był wybitnym perkusistą. No tutaj może nie wszyscy wiedzą, że Stopa już nie żyje, prawda? Zmarł nagle.
0: Tak. To jest wielka strata dla
1: muzyki polskiej, no bo on w armii, w Izraelu, w WW, 2 ten, 2 3, nie? Wtedy to ruszyło, że tak powiem, z kopyta, jak się to mówi, jak Stopa przyjechał i zaczęły się takie normalne próby i powstały wszystkie te utwory, które dzisiaj tutaj
0: są legendarne, to są, o których
1: opowiadamy. Które dzisiaj możemy posłuchać.
0: Teraz niech wybrzmi zimowa opowieść.

0: Zimowa opowieść to jest jedna z takich kultowych utworów legendy. I wróćmy do tekstów. Czy ty w głowie miałeś już całą koncepcję, jak ta płyta ma wyglądać tekstowo? Czy to ci się rodziło, wychodziłeś na grzyby i no, tworzył się utwór?
1: Oczywiście, że nie miałem żadnej koncepcji. Żadnej.
0: No, powiedziałeś, że potem powstał jednak z tego koncept album.
1: Ja jestem artystą spontanicznym. W moim przypadku jest tak, że zawsze pierwsza jest muzyka. Że najpierw powstaje utwór, ja do tego utworu, dopiero słuchając go w wersji tej instrumentalnej, zaczynam sobie wyobrażać i wyobrażam sobie różne obrazy, bo jestem malarzem. Kompozytor polski Jacaszek, z którym ja pracuję, on powiedział, że twórczość armii to jest muzyka ilustracyjna.
0: No zgadza się.
1: To ja się z nim też zgodzę, no bo tak to wygląda. Że ja po prostu słuchając tych pomysłów muzycznych, wyszedłem do lasu i patrzyłem, jak rosną grzyby. Zaczynają się jakieś wizje takie, ale są to wizje plastyczne. I te wizje plastyczne układają się w taką poezję, można powiedzieć.
0: Które historie kosmiczne totalnie.
1: Które później te historie kosmiczne, zaśpiewałem je. I tak powstają moje teksty. Ja nigdy nie mam jakiegoś założenia. Rozumiesz, to jest tak też w moim malarstwie. I mówię, że ja chcę coś namalować, to ja nie wiem, co ja mam namalować. Ja zaczynam, siadam przy tym pustym płótnie i biorę, maczam pędzel i zaczynam tak, bawię się kolorami najpierw. Że może to jest tak, że wtedy ten przebłysk właśnie się odbywa. I człowiek przez jedną milisekundę widzi na przykład, tak jak jest ikona, prawda? Że jak się patrzy na ikonę, to się widzi niebo.
0: Tak, nie? Bo ikona jest oczami nieba.
1: Dokładnie tak. No to właśnie wtedy może się otwiera przez na jedną sekundę, człowiek ma ten przebłysk i mówi tak, o, to jest to. I wtedy można coś napisać albo coś namalować.
0: Niektórzy po latach powiedzą, że te twoje teksty z płyty Legenda to są teksty mistyczne.
1: No ja jestem bardzo zainteresowany mistyką. Więc myślę, że i moje malarstwo, i to, co ja piszę, i ta muzyka jest w jakimś sensie, można powiedzieć, mistyczne.
0: Wtedy to było może jeszcze nieświadome takie pisanie czegoś, co będzie potem uznane za mistyczne teksty.
1: Ale to zawsze jest nieświadome,
0: zawsze?
1: Tak jak ci mówię. Bo ja nie pracuję z założenia. Oczekuję na przebłysk i to bardzo długo trwa. Akurat jak jesteśmy przy powieści zimowej, chcę powiedzieć, że tekst do powieści zimowej pisałem pół roku.
0: Więc pół roku pisałeś? No pomijając fakt, że to jest jeden z najdłuższych utworów, on ma prawie 7 minut.
1: Ale pisałem go pół roku, pamiętam dokładnie, bo...
0: Opowiadaj. Ale muzyka już była? Robert napisał muzykę?
1: Oczywiście, że tak. Robert napisał muzykę i to właśnie z automatem perkusyjnym powstał utwór, który się nazywał Okna. I my do dzisiaj nigdy nie mówimy, że gramy opowieść zimową. My gramy Okna zawsze, okay. Nie? Mówię tutaj między nami w zespole. Mm-hmm. Ten utwór to jest kompozycja Roberta. I on zrobił to właśnie z tym automatem perkusyjnym. Właśnie nagrał gitary i ten automat i mówi, posłuchaj sobie, nagrałem taki utwór Okna. Może coś napiszesz do tego. No i mi się ten utwór bardzo spodobał. Te okna mi się bardzo spodobały. Ale widzisz, to ciekawe właśnie, okna. A mówiliśmy, że... Bo ja chcę, żeby moja sztuka, w ogóle sztuka, którą uprawiam, malarstwo czy muzyka, było jak okno do nieba. Jak ikona. I to było już od początku. Tylko widzisz, nikt z nas nie siedział przy zielonym stoliku i nie zastanawiał się, co by tu wymyślić, co by tu...
0: To była intuicja.
1: To
0: wasza.
1: Była intuicja. To jest wszystko spontaniczne. Rozumiesz? Ale ja myślę, że ktoś... ja wierzę w Boga, rozumiesz? Że może jest taki plan na życie człowieka, żeby on to odnalazł. Żeby miał ten przebłysk, ale żeby usłyszał to. Ale wiesz, można mieć okazję, a nie usłyszeć. No i widzisz, taki Robert usłyszał i nazwał ten...
0: Genialny muzyk.
1: Ten utwór nazwał Okna.
0: Ale ty męczyłeś się nad tym tekstem?
1: Oczywiście, że się męczyłem. Ja się zawsze męczę nad tym. Ale czasem się mi uda, co?

0: oś. I tutaj, jak mi się udało, uważam, że ta opowieść zimowa to jest najlepszy utwór nasz armii. To jest taka symfonia w tonacji C. Chyba C-dur. Można powiedzieć taka symfonia C-dur. No. To brzmienie, które jest muszę powiedzieć, bardzo oryginalne. Właśnie ta przestrzeń niesamowita, ta bajkowa muzyka jakaś, to jest dzieło Roberta. To on to, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, wymyślił. Jak on to wymyślił, to ja nie wiem, jak on to zrobił. To jest jego największa zasługa. To,
1: który jest charakterystyczny.
0: Tak, że nie ma drugiego takiego, tak brzmiącej tej płyty i w ogóle zespołu. I to brzmienie armii, które jest unikalne, wymyślił Robert. Bardzo blisko przez wiele lat byliśmy i to był człowiek bardzo wrażliwy. On był otwarty na wiele rzeczy. To był niezwykły człowiek. O tak powiem. Wielki artysta. To jest, według mnie, to jest największa postać, najważniejsza postać w polskiej muzyce rockowej. Najważniejsza postać to jest Robert Bylewski. Dla mnie, jakby ktoś
1: mnie spytał. Myślę, że dla wielu osób, tylko szkoda, że tak pod koniec życia została jakby niedoceniona, no ale można to teraz zrobić.
0: Ale wiesz co, to nie o to chodzi. Chodzi o to, co on po sobie zostawił.
1: No po sobie zostawił wiele.
0: No, to wystarczy tylko trzy rzeczy, słuchaj. Czarna Brygada Kryzys, Izrael 91 i Armia Legenda. I to już te trzy to już wystarczy na wszystko. Jeżeli można takie rzeczy zrobić, to jest dla mnie najważniejsza postać w muzyce rockowej polskiej.
1: Od kiedy na koncerty już z płytą Legenda jeździła z wami twoja Rosetta, no i te trzy drzewka, które stały się symbolem armii?
0: Ja jako wielbiciel średniowiecza, ja bym chciał żyć
1: w średniowieczu. I malarz jednocześnie.
0: To sobie pomyślałem, że jakąś scenografię zrobili sobie, żeby wisiało tak za nami. Wymyśliłem witraż, po prostu witraż. I namalowałem ten witraż na płótnie 4 metry na 3, tak, że można go podświetlać od tyłu i on tak działa jak witraż. I na wzór wziąłem jedną z rozet z katedry Notre Dame w Paryżu. Tam są bardzo piękne te rozety. Tam są trzy rozety. Ta główna i w transepcie ze strony tej wschodniej i zachodniej. I z jednej z tych namalowałem tą rozetę i ona, słuchaj, do dziś jeździ.
1: Nieprawdopodobne.
0: Na każdym koncercie do dziś jeździ już 35 lat.
1: Jeździ. Ale ona robiła taką robotę zawsze.
0: No to robi dalej i ona jeździ do dziś. I posłuchaj, ona zawsze jest, bo nawet jak się nie da jej powiesić, to ja ją wnoszę na scenę i kładę przy perkusji w torbie. Zawsze z nami jedzie ta rozeta.
1: Kiedy pojawiłeś się w czapce błazna...
0: On miał mówić królowi prawdę, no bo wiadomo, że król jest królem i może się obrazić.
1: No tak.
0: Ale przecież jak może się na błazna obrazić? Nie może się obrazić na błazna, więc funkcją tego błazeństwa było, że on może mówić królowi prawdę. No to ja nie aspiruję do takich rzeczy, broń Boże, ale ja jestem malarzem, jak powiedziałem. Mnie interesuje estetyka. Ja zakochałem się w produkcjach mojej koleżanki z liceum plastycznego, która szyła takie czapki. I takie w ogóle fantastyczne stroje, w ogóle takie właśnie elfickie, jak z Tolkiena dosłownie. I między innymi uszyła takie czapki właśnie błazeńskie takie, nie? Ale też także inne, bo ja najpierw występowałem w innej czapce, w takiej czubatej. A dopiero później zacząłem występować pod wpływem takiego wokalisty Peter Gabriel. Był taki wokalista. I na koncercie widziałem Petera Gabriela, jak on taką czapkę ma.
1: I się zakochałeś w tej czapce.
0: I pomyślałem sobie, że ja też bym chciał mieć taką czapkę jak Peter Gabriel, a tu moja znajoma ze szkoły takie szyje. I po prostu ja od niej tą czapkę sobie pożyczyłem i w niej występowałem. Teraz ona jest w Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu. Ale to jest najśmieszniejsze, bo my nie mamy nic wspólnego z Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu, ale oni do mnie przyjechali i błagali, żeby im to dać do tego muzeum.
1: No widzisz, i to jest kolejny dowód na to, że płyta Legenda stała się absolutną legendą piosenki polskiej
0: w Opolu.
1: W Opolu w
0: Chociaż nigdy tam
1: latach.
0: Żeśmy...
1: Nie wystąpili.
0: Wystąpiliśmy, to, ale to już tam... To już inna rzecz.
1: To
0: raz
1: już
0: jeden.
1: Inna historia była.
0: Tak.
1: Cytuję twoją książkę. Myślę, że czekają nas już tylko koncerty w krzakach, gdzieś po wsiach, po lasach i wśród zwierząt.

0: koncerty zespołu Armia.
1: To jest moje marzenie, żeby takie koncerty robić, ale niestety jestem zwykłym piosenkarzem i nasze występy są nie na właśnie... Bo ja chciałem mieć takie występy, powiem ci...
0: W krzakach, właśnie, mchach, w krzakach, paprociach, jak elfy, tak?
1: Jak elfy, jak żwirek i muchomorek pod paprociami, albo na przykład na dworcach kolejowych.
0: No to może was jeszcze to czeka chciałem, przy okazji podróżu na wschód.
1: Chciałem robić koncerty na przykład na dworcach kolejowych.
0: Z legendą?
1: Z legendą też, ale rozumiesz, niestety to nie jest takie proste. Może się to kiedyś uda, ale na razie to gramy w zwykłych klubach. Ale powiem ci, że lider takiego zespołu, którego jestem największym fanem, bo mój ulubiony polski zespół nazywa się Za Siódmą Górą. Jest taki zespół, prawda, jaka piękna nazwa? Zespół Za Siódmą Górą. I ten zespół właśnie w takich miejscach sobie występuje.
0: I wy też będziecie w takich miejscach
1: i może
0: występować.
1: My kiedyś też, jak ci Za Siódmą Górą, też będziemy tak występować.
0: Tomasz Budzyński, to, drodzy państwo, jest tylko początek naszej opowieści. Ja sobie to nasze spotkanie nazwałam Legenda o Niewidzialnej Armii i my będziemy kontynuować Legendę o Niewidzialnej Armii. Dziękujemy za opowieść o legendzie.
1: Też dziękuję. Nie udało mi się powiedzieć wszystkiego, ale może to dobrze. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tak śpiewał 7 lat temu. Tylko nie wczułe miejsce. Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. Dwa dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
2: Ma przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę smutny.
1: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Na Lubelszczyźnie bus uderzył w drzewo, 6 osób trafiło do szpitala. Opolszczyzna po nawałnicy, w części budynków nie ma prądu, to efekt przejścia trąby powietrznej. Zamiast sportowego święta, burdy i walka z policją. Tak Francuzi świętowali wygraną w Lidze Mistrzów. Zaczynamy od wypadku busa na Lubelszczyźnie. 6 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło po 3:00 nad ranem w miejscowości Uchanie w powiecie chrubieszowskim. Pojazdem podróżowało 7 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. 6 rannych osób trafiło do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Ruch pojazdu w miejscu wypadku odbywa się już bez zakłóceń. Zniszczone dachy, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne to krajobraz po nawałnicy, która wczoraj przeszła przez Opolszczyznę. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcarzowicach. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Paweł Poliwoda.
4: Uszkodzeniu uległo 11 budynków, z czego 5 budynków to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12 z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać.
3: Uszkodzone zostały także linie energetyczne. W Balcarzowicach nie ma prądu. Wojewoda opolski Monika Jurek zapewniła w TVP Info, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie.
5: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby nasze z nadzoru budowlanego będą szacować straty.
3: W związku z gwałtownymi burzami Straż Pożarna interweniowała na Opolszczyźnie 40 razy. Zamiast sportowego święta, burdy i walka z policją, tak Francuzi, głównie migranci, do białego rana świętowali zwycięstwo Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. W całym kraju zatrzymano ponad 400 osób, z czego prawie 300 w samym Paryżu. 7 policjantów zostało rannych, w tym jeden ciężko.
6: Ataki na policjantów i strażaków, grabieże sklepów, podpalanie śmietników, rowerów i pojazdów. Do takich scen dochodziło w kilkunastu miastach, m.in. Bordeaux, Grenoble, Rennes i Clermont-Ferrand. Według nieoficjalnych relacji funkcjonariuszy zamieszki wywołały grupy młodych ludzi z imigranckich przedmieść. Najpoważniejsza sytuacja panowała w Paryżu, gdzie walki z policją trwały od wczorajszego popołudnia aż do rana. Francuskie władze przekonują jednak, że udało się uniknąć chaosu i że nie ma mowy o odwołaniu zaplanowanej na dziś mistrzowskiej fety z udziałem piłkarzy PSG. Uroczystości mają odbyć się po południu pod wieżą Eiffla. Innego zdania jest część klasy politycznej, zwłaszcza prawica, która podkreśla, że regularnie powtarzające się zamieszki obnażają słabość państwa. Tylko we Francji jest tak, że ludzie muszą zamykać się w domach po zwycięstwie, obawiając się przemocy, skomentowała Marine Le Pen. Z kolei radykalna lewica oskarża policję o eskalowanie napięć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: I wracamy do informacji z kraju. Miłośnicy zwierząt będą usatysfakcjonowani, tak mówi minister Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski o uchwalonej przez Sejm ustawie łańcuchowej. Sejm za drugim podejściem przegłosował ustawę zakazującą trzymania psów na uwięzi. Poprzedni projekt prezydent zawetował. Teraz ma być inaczej.
7: Prezydent jest miłośnikiem zwierząt. Jestem przekonany, że te rozwiązania, które też były konsultowane w trakcie prac z przedstawicielami kancelarii, sprawi, że wszyscy miłośnicy zwierząt będą usatysfakcjonowani.
3: Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń zwraca uwagę, że ustawa jest swoistym testamentem zmarłego niedawno posła Łukasza Litewki.
8: Łukasz Litewka walczył o tę ustawę, spotykał się z prezydentem Nawrockim w

0: W tej sprawie wysłuchiwał argumentów i wierzę, że ten ostateczny kształt po konsultacji także z zapleczem pana prezydenta będzie podpisany, bo pamiętam te wszystkie deklaracje, kiedy Łukasz odszedł, kiedy ponad podziałami mówiliśmy, że robił dobrą robotę, że trzeba pamiętać o tym testamencie, który on zostawił, jeśli chodzi o właśnie między innymi ustawę łańcuchową.
1: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Najbardziej radosne święto w roku, czyli Dzień Dziecka jutro, ale już dziś na Dzień Dziecka na Ludowo zaprasza do Warszawy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będą pokazy rękodzieła, warsztaty, występy zespołów regionalnych, czyli jak mówi Elżbieta Osińska-Kassa, wszystko co wieś oferuje najlepszego.
2: Nasz ogród oddajemy we władanie dzieciom. Można będzie zrobić coś samemu i ze sobą do domu wziąć.
1: Na przykład pierogi ulepione razem z paniami z koła gospodyń wiejskich czy wypleciony wianek. Specjalnie dla gości wystąpią także artyści.
2: W naszym ogrodzie oprócz dwóch przedstawień o Kasi, co gąski zgubiła, będzie można sobie pograć na bębnach. Będą też oczywiście zespoły Młode Kurpie z Jednorożca, będzie zespół Nowe Lotko z Bukówca Górnego, czyli z Wielkopolski i przyjedzie do nas Lubochni zespół Lubochnianie.
1: I cała ta masa atrakcji przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, bo tam właśnie mieści się Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, otwarty dla dzieciaków od 13. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: I czas na sport. Mateusz Foremniak.
4: Trudnej sztuki utrzymania się na szczycie dokonali piłkarze PSG. Po zaciętym, ale dosyć jednostronnym meczu ograli Arsenal w finale Ligi Mistrzów. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1. W rzutach karnych Paryżanie byli lepsi 4-3. To dla nich drugi z rzędu i w historii triumf w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych. Podobnego zaszczytu nie doświadczy z Liverpoolem Arne Slot. Holender przestał pełnić obowiązki trenera tego klubu po 2 latach, w których najpierw wszystkich rozkochał pewnym mistrzostwem, a później solidnie zniechęcił konfliktami i kiepską grą zespołu. Reprezentacje kibice kochają za to bezwarunkowo, dlatego dzisiaj z pewnością nie zabraknie oczu zwróconych na Wrocław. Tam Polska towarzysko zagra z Ukrainą, zaczynając nowy rozdział, ale wciąż z Robertem Lewandowskim jako ważnym ogniwem, o czym mówi selekcjoner Jan Urban.
5: To jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat. I oczywiście, że mam nadzieję i wierzę w to, że Robert będzie grał w reprezentacji.
4: Jak będzie wyglądał pierwszy krok w nową erę kadry, będzie można sprawdzać od 17:30. Naszą gwiazdą, na którą dzisiaj najmocniej liczymy, jest jednak Iga Świątek. Ona o 11:00 powalczy o ćwierćfinał French Open z Martą Kostiuk. Jakie przewidywania na ten pojedynek ma Magda Lineta, więc ostatnia przeciwniczka Świątek?
6: Myślę, że Iga jest w troszkę lepszym miejscu już teraz, ale Marta też grała bardzo dobrze, więc myślę, że to będzie bardzo taki wyrównany mecz. Będzie też kwestia, ile będą dawać sobie czasu, mam wrażenie, bo obie lubią gdzieś tam mieć trochę więcej czasu, grać top spiny, budować te punkty, więc myślę, że od tego będzie dużo zależeć. Będzie to bardzo fizyczny mecz.
4: Będziemy trzymać kciuki, życząc pani Idze powodzenia w dniu jej urodzin. Jona Zwinigo urodziny ma co prawda w grudniu, ale już dzisiaj może sobie zapewnić nielichy prezent. Duńczyk był wczoraj najszybszy na 20. etapie Giro d'Italia i tylko totalny kataklizm może go pozbawić wygranej w całym wyścigu. Start ostatniego etapu chwilę przed godziną 16.
1: Niedziela pod znakiem chmur, podobno lokalnie z szansami na rozpogodzenia. Na północy i wschodzie miejscami przelotnie popada, możliwe burze i tam, gdzie zagrzmi, będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
9: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
8: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. Dziś po 9:00. Maja Sołtysik.
7: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Królestwo Roślin.

Paweł Sztarbowski, dzień dobry. Słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom, ogromnemu, ale wciąż zbyt mało docenianemu królestwu. A dziś porozmawiamy o rytmie natury i rytmie ogrodnika, czy też ogrodnictwa. Nowoczesny człowiek chce mieć wszystko natychmiast, zaraz, teraz, a natura i ogród działają zupełnie odwrotnie. I uczą, że na te najpiękniejsze rzeczy, na te najbardziej wartościowe rzeczy trzeba czasem poczekać cały rok, czasem kilka lat i uzbroić się w cierpliwość. Nie da się przyspieszyć wiosny, nie da się zmusić nasion do kiełkowania, nie da się mieć ukształtowanego, dojrzałego ogrodu po jednym sezonie, bo natura ma własne tempo i ten rytm ogrodu i natury wymaga umiejętności czekania. Więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w Królestwie Roślin.

0: A w studiu jest z nami Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już po raz zresztą kolejny
1: tak jest,
0: w Królestwie
1: dziękuję.
0: Roślin. Ogrodniczka, autorka książek, no i taka niestrudzona promotorka naturalnego podejścia do ogrodnictwa.
1: Niestrudzona, dokładnie. Skąd ta energia?
0: Ale też myślę, że wiesz, że od momentu, kiedy ty zaczynałaś czy swojego bloga, czy potem ten podcast Naturalnie o ogrodach z Jackiem Naliwajkiem, chyba bardzo dużo w tej kwestii

0: takiego naturalnego podejścia do ogrodnictwa się zmieniło.
1: Jak najbardziej, też mi się tak wydaje. Tylko, że ja czasami się zastanawiam, czy to jest tylko dlatego, że ja znam tylko takich ogrodników i tylko takich ludzi. Ale naprawdę to są duże ilości. Masz rację, jak najbardziej. Wydaje mi się, że Polacy są tacy, że jeżeli tylko coś nauczą się tego, że takie ogrodnictwo naturalne w zgodzie z naturą, które jest takie bardziej świadome, jest lepsze i dla nich, i dla wszystkich innych, to bardzo szybko to podłapują. To nie jest tak, że wiemy, że coś robimy źle, a i tak to robimy. Wcale nie, jeżeli ktoś jeszcze nie odkrył tego ogrodnictwa, to może dlatego, że po prostu jeszcze nie miał okazji, ale wszystko przed nami.
0: Ja myślę, że to też wynika z tego, że po prostu do pewnych rzeczy byliśmy przyzwyczajeni i w momencie, kiedy zajmujemy się ogrodem, no często nie było też po prostu źródeł wiedzy i idziesz do sklepu ogrodniczego, mówisz, że coś złego pojawiło się na twoich liściach i potrafisz dostać propozycję tam, nie wiem, 6-paku nawozów przeróżnych, no tak, które na pewno zwalczą wszystko, tak, te kolorowe pudełeczka. Więc rozumiem, tutaj też na tym polega ta zmiana, że my się uczymy chyba, że nie tylko te kolorowe pudełeczka mogą nam pomóc.
1: Ja myślę, że to jest bardzo szeroka, w ogóle to jest bardzo szeroki, duży taki kompleks procesów różnych, który zaszedł w naszym wspaniałym narodzie przez ostatnie kilka dekad. Ogrodnictwo nie wydaje mi się, że mogłoby być samo w sobie jakby odrębną dziedziną. Chyba ogólnie zrobiliśmy się tacy bardziej świadomi, jeżeli chodzi o to, co wybieramy w sklepach, o to, co jemy, o to, co sadzimy i jak to uprawiamy, to, co ubieramy, prawda? I to wszystko idzie pięknie w parze właśnie z tym, że zaczynamy się zastanawiać, co faktycznie robimy. Nie idziemy tak po prostu i się słuchamy wszystkich dookoła, tylko zaczynamy się zastanawiać, czy to jest faktycznie tędy droga. Także tak, ja się zgadzam, bardzo inne mam teraz podejście do wszystkiego, ale problem nie tylko na tym polegał, że chodziło się do szkółki czy do sklepu ogrodniczego i nam oferowano to czy tamto, bo ci ludzie, którzy pracowali w tych sklepach i pracują zresztą nadal, niekoniecznie w ogóle znają się na tym, a sami widzą, że te kolorowe pudełka są gdzieś tam na półce, więc je oferują. To nawet nie o to chodzi. O to chodzi, że w ogóle chodziliśmy do sklepu z zapytaniem, czym zwalczyć plamę na liściach. Ja bym się cofnęła jeszcze o jeden problem do tyłu. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy okej z tym, że mamy jakieś liście zabarwione na żółto czy na brązowo, zaczynamy doceniać to, że natura też rządzi się, znaczy właśnie natura rządzi się swoimi prawami i czasami warto jest obserwować i zostawić w spokoju. Kiedyś mieliśmy większą obsesję na tym, żeby utrzymywać ten ogród w totalnym takim stuprocentowym zdrowiu, ale nikt nie jest w totalnym stuprocentowym zdrowiu. Również my tak nie żyjemy, prawda? Także to jest chyba podejście ogólnie do świata i życia się zmieniło w człowieku, a to idzie, co za tym idzie, to i również do ogrodnictwa.
0: Tak, ja myślę, że też takie uświadomienie sobie, że te rośliny na naszej rabacie to nie musi być taki, nie wiem, batalion czy tam dywizja wojska, które karnie stoi na baczność właśnie takich potężnych organizmów niezniszczalnych, tylko że one też mogą miewać po prostu swoje słabości.
1: No szczególnie, że naprawdę my w naszych ogrodach mamy bardzo skoncentrowaną ilość roślin. Mamy w tych ogrodach coś, co jest trudne do osiągnięcia, ponieważ normalnie te rośliny, które sadzimy u siebie, no, zazwyczaj pochodzą z bardzo różnych stanowisk naturalnych z całego świata. A my byśmy chcieli sobie zrobić na naszym kawałku w ogrodzie no, taki wymarzony, prawda, ogród i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę to jest trudna praca. Dlatego ja mówię, że jeżeli mamy ogród, w którym coś w ogóle kwitnie, w którym coś w ogóle żyje, w którym jeszcze w dodatku na przykład mamy zioła albo owoce, albo warzywa, które możemy zebrać i zjeść, to powinniśmy sobie dać medal, poklepać się po ramieniu, dlatego że i tak bardzo dużo osiągnęliśmy. A nasze ogrody są bardzo piękne. Ja mam bardzo dobry wgląd do tego, co się dzieje w ogrodach dla innych ludzi w Polsce, ponieważ mam sporo grup i też mam patronów moich kochanych, których serdecznie pozdrawiam. I ja widzę, jakie oni mają piękne ogrody. Nie ma czego się wstydzić, naprawdę. Naturalne, kolorowe, pełne roślin i co najważniejsze, ci ludzie, którzy uprawiają te ogrody, mają ogromną pasję. To jest po prostu dla nich miłość. Tak zresztą jak w twoim przypadku.
0: Tak, to prawda, ale to ja też trochę dzięki tobie wpadłem w to jak śliwka w kompot. Ale takim pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, żeby to tam wiesz nie uciekło, jest twoja najnowsza książka Dobry rok w ogrodzie. i wydana przez wydawnictwo Wytwórnia. I tak sobie pomyślałem, wiesz, że

0: jest końcówka maja, że może to jest dobry moment, żeby o tej książce porozmawiać, ale też, żeby w ogóle o takim planowaniu roku w ogrodzie porozmawiać, bo zrobiło się ciepło, ta zimna Zośka już za nami słynna, więc mamy szansę jakoś planować różne prace, nie bojąc się przymrozków. Natomiast z twojej książki wynika, no, że to dużo już jest za późno na to wszystko, bo twoja książka zaczyna się od września. U ciebie rok zaczyna się od września.
1: Tak, ja powiem może taką historię. W zeszłym roku jesienią byłam, bo ja bardzo często jeżdżę do angielskich ogrodów i byłam w jednym z moich ulubionych angielskich ogrodów na północy, w Cumbrii, i spotkałam w ogrodzie, w którym już byłam wiele razy, nowego głównego ogrodnika. I mówię, no co tutaj słychać, co ty tu w ogóle robisz? On mówi, że właśnie on zaczyna pracę teraz, planowanie, i to był wrzesień. I tak właśnie jest w angielskich ogrodach, które są oczywiście najpiękniejsze i najbardziej, no chyba od wielu, wielu lat tak pielęgnowane w taki sposób też fajny, który my tutaj chcemy naśladować w Polsce. Ci ogrodnicy faktycznie zaczynają dopiero planowanie, znaczy dopiero, no dawno, dawno do tyłu, bo teraz mamy maj, tak, to już we wrześniu. I to jest strasznie ważne. Właśnie we wrześniu są zatrudniani nowi ogrodnicy. I on, ten biedak, był zatrudniony w lutym. Także on do tego września mówi, że tak naprawdę nic nie robił, tylko musiał zobaczyć, co w tym ogrodzie się w ogóle dzieje. Musiał zaobserwować, dlatego że jak on może wprowadzać zmiany, kiedy on nie widział, jak on wygląda w sezonie. Tak? Czyli ogrodnik zaczął pracę w lutym, było za późno. We wrześniu jest ten moment, kiedy zaczynamy planować następny rok. Więc jeżeli teraz chcemy wyjść do ogrodu i zrobić coś, to tak naprawdę na bardzo dużą ilość rzeczy, którą mamy na liście do zrobienia, no może być już za późno. I warto jest to planować wrzesień, październik, listopad. Dlatego, że przecież
0: musimy
1: się przygotować.
0: Czyli to jest ten pierwszy stopień cierpliwości, tak? Żeby też, rozumiem, nie załamywać się, że przepada nam sezon, tylko, ale też możemy, rozumiem, dużo zrobić. Możemy kupić sobie na przykład jakieś donice, prawda? I coś spróbować już sobie upiększyć. A jednocześnie uważnie obserwować teren.
1: Jak najbardziej, świetny pomysł. Donice są super, ponieważ donice to są takie mini przenośne ogrody i nie tylko są zarezerwowane dla balkonów czy tarasów, a naprawdę na balkonach i tarasach możemy robić tak piękne ogrody dzięki donicom, skrzyniom, koszom wiszącym. No to nie ma znaczenia, oczywiście zasada jest zawsze ta sama. Im większy pojemnik, tym łatwiejsza pielęgnacja roślin i rzadsze podlewanie, co na balkonie, tarasie czasami jest bardzo istotne. Ale w ogrodzie również możemy mieć donice. Ja powiem wam, że jak ja budowałam mój dom na Kaszubach tam 12 lat temu, to ja mieszkałam przez wiosnę, żeby mieć oko na budowę w przyczepie kamingowej i już miałam w donicach pomidory. Po prostu na pewno ci budowlańcy myśleli, że jestem trochę dziwna, ale miałam po prostu ogród w doniczkach i można jak najbardziej. I to jest fajne, ponieważ jeżeli zaczynamy w nowym ogrodzie od wiosny, to jest czas, żeby tak spokojnie podejść do tematu. Dlatego, że my musimy poczuć, jaki jest mikroklimat w danym miejscu. Naprawdę, mój sąsiad, który jest zaraz za, powiedzmy, tam kilkaset metrów ode mnie, bo ja mieszkam, no wiadomo, na Kaszubach mamy duże te nasze działki, gdzieś tam jest obok, niemniej jednak blisko, on ma zupełnie inny klimat w ogrodzie. On mi się żali, że on ma gorąco, on ma patelnię, a ja u siebie mam wilgoć i raczej chłodno, ale zacisznie, dlatego, że mam drzewa, on nie ma drzew. Także każdy ogród będzie potrzebował waszej uwagi i cierpliwości, tak jak mówisz. Także teraz mamy donicę, uprawiajmy sobie jedzenie, zioła, kwiaty, przeróżne faktycznie w donicach albo na jakimś takim małym kawałku ziemi i myślmy, notujmy, starajmy się spędzać jak najwięcej czasu w tym ogrodzie latem, żeby zauważyć, gdzie na przykład są przeciągi, gdzie zazwyczaj coś lepiej rośnie, gdzie coś gorzej rośnie, ile jest tutaj światła, ile tam jest światła i wtedy będziemy mogli jesienią podejść do tego już naprawdę całkiem świadomie i zaplanować piękny ogród na następny rok i już można robić coś jesienią. Przecież wrzesień to jest dopiero początek jesieni, październik i listopad to są wspaniałe miesiące, podczas których można już coś faktycznie robić. Ale no, jeżeli w maju zaczynamy planować nowy ogród, to na pewno będziemy musieli chwileczkę poczekać.
0: Ja mam wrażenie, że też takim pierwszym elementem, o którym w sumie rzadko myślimy, myśląc właśnie o tworzeniu ogrodu, jest obserwowanie światła, obserwowanie słońca, prawda? Jak ono też w różnych miesiącach roku przechodzi ponad tą naszą działką i gdzie jest cień, gdzie jest półcień, gdzie jest najwięcej słońca, dokładnie, jak zmienia się ta wysokość.
1: To jest strasznie ważne. Ja myślę, że ogrodnik naprawdę powinien być człowiekiem bardzo świadomym, ale też bardzo wrażliwym na wszystko. Może to i tak jest tak w nas, że my kochamy te nasze ogrody, bo

potrzebujemy zaspokojenia tych wszystkich zmysłów, tego głaskania zmysłów, prawda, dotyku, węchu, wzroku, żeby było pięknie, smaku oczywiście, szumu jakichś, powiedzmy, drzew czy traw. Ogrodnik to chyba jest właśnie człowiek bardzo wrażliwy, więc to bardzo do tego pasuje, żeby się wczuć w to, co się dzieje w naszym ogrodzie, nawet jeżeli ten ogród jest najmniejszy, przecież on ma

0: Jakieś nornice, jakieś żuczki. Również są powiewy wiatru, są ciepłe dni, jest nasłonecznienie. Czasami w jednym miejscu jest cieplej, czasami jest zimniej. Naprawdę musimy się wczuć, żeby być taką jednością, prawda? I wtedy dopiero będziemy mieli taką siłę, że zrobimy najlepszy ogród.
1: Ja teraz mam też taki moment w maju, muszę ci się przyznać, że czuję się już zmęczony, jakbym miał sezon za sobą, bo po prostu ten marzec, kwiecień, również maj, to są tak pracowite miesiące, że no, cały czas coś się działo, dzieje i tak czuję, że przestaję już powoli za tym nadążać. Ambicje mam oczywiście ogromne i mam do ciebie pytanie też jako do bardzo już doświadczonej ogrodniczki. Co ty robisz, żeby się nie frustrować w ogrodzie?
0: Ja ogólnie w tym roku również mam problem z tym, ponieważ u nas na Kaszubach na północy było bardzo zimno, aż do końca lutego wszystko było skute lodem, było naprawdę bardzo gruba warstwa lodu. Później bardzo długo to się roztapiało, zostawiając ogród w jakimś totalnie dziwnym, nowym stanie, wszystko było przyklepane, więc ja mam też bardzo dużo zmian w moim ogrodzie. Dużo robię remontów i oczywiście, że to jest frustrujące, ponieważ faktycznie musimy zdążyć. Ja na przykład teraz mam jeszcze do końca maja, muszę koniecznie ogarnąć wszystkie trawniki i odnowić wszystkie ścieżki trawiaste na górze, dlatego że faktycznie, jeżeli nie wysieje tych nasion trawy w maju, no to w czerwcu może być już za gorąco, poza tym ja w czerwcu podróżuję po angielskich ogrodach, bo to jest najpiękniejszy moment na angielskie rabaty. A potem w lipcu, jak już wrócę, to już będzie patelnia. Więc faktycznie ogród wymaga od nas, daje nam te okienka, tak? Możemy tylko wtedy zrobić, kiedy tak naprawdę możemy. Także to jest jak najbardziej frustrujące. I ja nawet już niedługo, już za kilka lat będę miała już 30 lat doświadczenia ogrodniczego, co jest troszkę przerażające dla mnie, bo ten czas naprawdę szybko leci, ale to nie ma tak. Zawsze będziemy popełniali te same błędy, dlatego będziemy zawsze chcieć zrobić więcej, zawsze będziemy mieli wielkie ambicje, tak jak mówisz, i zawsze będziemy wychodzić ze szkółki ogrodniczej z o wiele większą ilością roślin, niż byśmy chcieli. Tak, to jest normalne. Wydaje mi się, że powinniśmy się właśnie nie martwić tym, że się martwimy.
1: No i rozumiem też pogodzić się z tym, że mogą się zdarzyć te porażki.
0: Ależ porażki są potrzebne. Musimy być świadomi tego, że tylko porażki, jakieś takie potyczki nasze, błędy, powiedzmy to po prostu tak, nas kształcą. Gdybyśmy nie mieli błędów, nie popełniali błędów, to jak byśmy się mogli nauczyć? Jakbyśmy następnym roku już zachowywali się inaczej? Ja też na początku, chociaż już byłam dawno po szkole ogrodniczej, wysiewałam nasiona stanowczo za wcześnie. Ja cały czas popełniam błędy. Potem się nauczyłam, żeby tych nasion nie wysiewać i taka mądra jestem. Teraz wszystkim mówię, żeby poczekali z pomidorami, powiedzmy do marca, tak? Ale ja cały czas robię, chociaż bardzo się staram i nawet czasami to nie jest dlatego, że nie wiemy, ale strasznie nam się chce, prawda, już tych pierwszych siewek, tych pierwszych roślin, tych kwiatów, tej zieleni. No faktycznie, to przychodzi z doświadczeniem. Ja mam szczęście, że zaczęłam to moje ogrodnictwo już bardzo, bardzo dawno, ponieważ od razu w szkole średniej już poszłam. To jest moja praca, więc ja od zawsze jestem ogrodniczką. Ale osoby, które może znalazły w sobie miłość do ogrodów troszkę później, mogą faktycznie myśleć, kurczę, już nie mam czasu, już zaraz będę w takim wieku, że będę musiała...
1: Nie będę miał siły, wiesz, ja o to się najbardziej martwię.
0: Dokładnie, ja to rozumiem, no niestety, ale ja zawsze się śmieję, w razie czego jest Nervomix.
1: A kiedy wydarza się coś takiego, przywołując tytuł twojej książki Dobry rok w ogrodzie, że masz poczucie właśnie pod koniec sezonu, wedle tego twojego kalendarza, rozumiem, jest to koniec sierpnia czy początek września, że ten rok w ogrodzie był dobry?
0: Ja myślę, że wtedy, nie tylko wtedy, kiedy w ogrodzie ładnie wygląda, ale wtedy, kiedy wiem, że tak naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam, nie oczywiście przesilając się zbytnio, ponieważ żyje się po to, żeby nie przepracowywać się, prawda? Nie ma sensu, ogród ma być radością. Ale wtedy, kiedy wiem, że zrobiłam naprawdę wszystko, co mogłam i więcej temu dać nie mogłabym i jestem usatysfakcjonowana. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie zaplanować. Dlatego książka Dobry rok w ogrodzie jest takim planerem. To jest właściwie jedyny planer, który jest o ogrodzie naturalnym, dlatego że ogólnie kalendarium, kalendarzy, terminarzy jest bardzo dużo, one są świetne, bo one nam naprawdę pomagają wszystko zaplanować i nawet, i to jest bardzo ważne, nawet jeżeli później, jak już przyjdzie lato, już tak jak mówisz, jesteśmy zmęczeni tym ogrodem, może z tego względu, że się zabiegaliśmy, że martwiliśmy, że czegoś nie zdążymy, to nawet jeżeli nie wykonamy 100% normy z tego planu, to zawsze jak jest plan, to jest większa szansa, że coś wykonamy, niż jak tego planu w ogóle nie ma. A poza tym, jak stworzymy plan, to już jesteśmy spokojni, że nie musimy o tym pamiętać. Nasz mózg może się przerzucić na inne rzeczy, prawda? Nie musimy myśleć, o, nie zapisałam tego, nie zapisałam tamtego. Naprawdę

0: planowanie jest niesamowicie ważne w ogrodzie. Właśnie wtedy, jeżeli nie chcemy się denerwować, jeżeli nie chcemy się stresować. I czasami, wiecie, jeżeli myśleliście, że coś jeszcze zrobicie właśnie pod koniec maja, czy w czerwcu, czy w lipcu, zobaczycie na swoją listę, że to już jest może za późno, że już się, możemy zapomnieć o tym, to też może nie będziecie się tak stresować, niż kiedy myślicie, a może jeszcze zdążę w lipcu to zrobić? Nie, już nie zdążysz, wyluzuj. Teraz skoncentruj się na to, nad tym, co jest na liście na lipiec i spróbuj to wykonać jak najlepiej się da. Lepiej jest zrobić cokolwiek dobrze niż nic, a w wariactwie i wszystkiego po troszku. Ja to mogę powiedzieć, bo jestem wariatka, ja też robię 1000 rzeczy na raz, ale staram się wszystko dokończyć i chociażby mniej, ale żeby było to spełnione.
1: Powiedziałaś o tym przerzucaniu naszego mózgu na inne fale i ja myślę, że takim elementem, taką częścią naszego życia, która przełącza mózg na inne fale, potrafi też być muzyka. Dlatego posłuchajmy teraz piosenki.

Moją i Państwa gościnią jest dziś Katarzyna Bellingham, ogrodniczka, autorka książek ogrodniczych i takim głównym tematem, wokół którego dzisiaj rozmawiamy, jest jej najnowsza książka Dobry Rok w Ogrodzie. I taki Dobry Rok w Ogrodzie staramy się sobie nawzajem tutaj opisać i wyobrazić. Ta książka, to co w niej mi się jakoś bardzo podoba, ona łączy dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest taki poziom poradnikowy, że dostajemy rzeczywiście miesiąc po miesiącu szereg porad, które, czy to w ogrodzie warzywnym, czy to w ogrodzie ozdobnym, mogą nam się przydać w takim odhaczaniu tych kolejnych elementów, które w danym miesiącu są do zrobienia. Natomiast tam jest też zapisany pewnego rodzaju manifest, który myślę,

0: w ogóle we wszystkich twoich książkach i wypowiedziach na temat ogrodnictwa się znajduje. I ten manifest, gdybym miał go jakoś tak, wiesz, jednym zdaniem tutaj streścić, to jest: jak nie dokonywać gwałtu na naturalnych procesach w ogrodzie.
1: Tak.
0: Rozumiem, że
1: mało inwazyjne ogrodnictwo,
0: tak,
1: łagodne.
0: Jak w ogóle formułować takie ogrodnictwo nieinwazyjne?
1: No wiesz, przede wszystkim to chyba to, o czym mówiliśmy przed chwileczką, o tym wsłuchaniu się w ogród, o obserwacji i poczuciu tego ogrodu. Wtedy jest nam łatwiej faktycznie zadbać o niego, bo go znamy. Zazwyczaj, jeżeli coś znamy, to to już bardziej polubimy, nawet pokochamy i wtedy nie chcemy skrzywdzić, czy to jest ogród, czy to jest jakieś zwierzę, czy osoba. Wydaje mi się, że to wszystko działa tak samo. I można mówić wtedy o takim łagodnym ogrodnictwie, o mało inwazyjnym ogrodnictwie, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my jesteśmy władcami ziemi. No, jako człowiek, który od powiedzmy 10 tysięcy lat jest rolnikiem, gdzieś tam może w Mezopotamii, może w Polsce troszkę później to nastąpiło, wiadomo, ale my walczymy z tą ziemią. My cały czas mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że my musimy właśnie walczyć, żeby wszystko zdążyć, żeby coś urosło, żeby nam to robactwo nie zjadło. Tutaj jest jakaś bitwa, jakaś walka. I jeszcze w naszej mentalności polskiej to często jest z tego względu, że nasze ogrody ozdobne, które należały kiedyś do bogaczy, do arystokracji, zostały nam zabrane z powodów ekonomiczno, społeczno, wojennych i tak dalej przez ostatnie powiedzmy kilka tam set lat, kiedy Polska niestety geograficznie była w takim centrum różnych, prawda, wojsko przechodziło w tamtą stronę, potem jeszcze czasy, kiedy raczej własność prywatna nie była mile widziana. I nam zabrano te ogrody ozdobne. Pozostawiono na szczęście ogrody przydomowe, użytkowe, oczywiście działki, te rodosy słynne, ale to się kojarzyło jednak przez wiele pokoleń raczej z taką pracą po to, żeby mieć te pomidory, po to, żeby mieć w ogóle tą marchewkę w domu, prawda, żeby ją zjeść. Oczywiście dzisiaj możemy sobie marchewkę ekologiczną kupić gdziekolwiek. Już to nie jest aż taki mus, więc zaczynam do tych ogrodów podchodzić nie właśnie jako coś, na czym musimy wycisnąć jak najwięcej plonów, tylko to jest ogród, z którym możemy się zaprzyjaźnić i nawet jeżeli czegoś nam się nie uda zrobić, to nie umrzemy, prawda, z tego powodu, bo nie będziemy głodować. I to jest bardzo fajny czas w ogóle dla polskich ogrodów, dlatego że wchodzimy bardzo mocno, szybko w ten stan, kiedy te ogrody dla nas są faktycznie miejscem, gdzie możemy się zrelaksować, gdzie chcemy wstawić nawet jacuzzi, gdzie chcemy wstawić oczywiście piec do pizzy, czy powiedzmy to grilla, jak to się mówi u nas na wsi. Także to nie wstydźmy się tego. Ten ogród faktycznie ma być po to, żeby nam sprawiać przyjemność. Ale jeżeli będzie to nasze miejsce przyjemności, nie wprowadzajmy tam terroru. Tak? I chociażby jeżeli chodzi o glebę, zacznijmy od gleby. Pamiętajmy, że pod naszymi stopami są miliardy mikroorganizmów, większych organizmów. No, trudno powiedzieć, że dżdżownica jest mikroorganizmem. Są mniejsze, większe organizmy, są grzybnie, są grzyby, są bakterie, są nicienie, są jakieś robaczki. I naprawdę wszyscy ci mieszkańcy tej gleby są tak samo potrzebni naszemu ogrodowi, naszemu otoczeniu, jak i te piękne ptaki śpiewające, jak te kolorowe motyle czy pszczoły, które są takie pożyteczne. No są pożyteczne. Wszystkie, no każdy członek tego naszego ekosystemu jest ważny. Ja wiem, że pewnie teraz wiele osób sobie myśli, dobra, a ślimaki? O ślimakach inna audycja, dobrze? Bo wszyscy wiemy, że ślimaki są w zbiorze specjalnym. Te bezdomne, prawda? Pomrowy. Ale tak naprawdę...
0: No ale te też tak naprawdę wszyscy... one potrafią być pokarmem. Ja na przykład mam, wiesz, dzikie kaczki u mnie
1: tak,
0: na stawie.
1: Tak,
0: dzięki temu odpukać. Oczywiście pomrowy się pojawiają.
1: W tym roku jakoś tak nie najgorzej.
0: Ale nie jest z nimi najgorzej, bo ja widzę, że te kaczki też je zjadają.
1: Wspaniale,
0: jest mama
1: tak.
0: Kaczka, która właśnie swoje maleńkie kaczki w taką wyższą trawę, gdzie te ślimaki sobie żyją,
1: tak,
0: zapuszcza
1: tak.
0: się.
1: Oczywiście.
0: I ja traktuję właśnie te kaczki też jako takich swoich wspólników.
1: Tak, to są nasi przyjaciele, ale nawet, no aż strach to powiedzieć, ale nurnice zjadają turkucie małe. Chyba, nie wyobrażam sobie, jakby duże poradziły sobie, musiałaby mieć niezłą imprezę, żeby to turkucie tam ogarnąć. Ale no właśnie o to chodzi. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w takim ekosystemie nie może być sterylnie. W tym ekosystemie musi być pełno życia. Niedawno przechodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności. To jest bardzo ważne. Bioróżnorodność to jest wszystko. To jest odpowiedź na wszystkie nasze bolączki w ogrodzie. To jest, jeżeli pozwolimy temu ogrodowi działać. Wiadomo,

0: że my jako właściciele, poza tym no chcemy też mieć jakiś styl w ogrodzie, tak? To nie musimy mieć wszyscy takiego samego ogrodu, jeżeli chcemy, możemy mieć warzywka, czy kwiaty, czy ogród japoński, czy ogród z księżyca, to nie ma znaczenia, bo każdy ogród może być uprawiany w sposób naturalny, prawda? Ale dajmy temu ogrodowi również szansę, żeby on sam troszeczkę się sobą zajął. Także nakierujmy go w dobrą stronę, ale potem pozwólmy, żeby te wszystkie naturalne procesy mogły zachodzić. I naturalne procesy będą zachodziły tylko wtedy, kiedy faktycznie damy spokój z chemią sztuczną. Chemia sztuczna to jest, są nawozy sztuczne, to są opryski wszelakie na choroby grzybowe, na owady, na chwasty, tak? Jeżeli nie będziemy kombinować, gwałcić faktycznie, to raczej uwierzcie mi, że będziemy mieli więcej czasu, żeby później leżeć faktycznie latem, lipcu, sierpniu z tym jakimś zimnym napojem i odpoczywać. Ale też zaznaczam, że to ogrodnik ekologiczny, ogrodnik naturalny jest ogrodnikiem świadomym. I on wie, że tylko wtedy osiągnie ten balans wspaniały w swoim ogrodzie później i będzie mógł się zrelaksować na tyle, żeby mógł sobie leżeć i powiedzmy nic nie robić w lecie, bo w lecie i tak, tak za bardzo w ogrodzie nie można nic robić bez gorąco, tylko odpoczywać. Do tego trzeba się przygotować i to też jest w tej książce. Musimy przygotować ten rok do przodu, tak? Ale nie tylko same czynności, które powtarzamy rok po roku, ale jeżeli zakładamy ogród, to od samego początku, jeżeli zakładamy rabatę, to ona ma być posadzona, te byliny, czy tam drzewa, czy krzewy, mają być posadzone w ziemi, która jest naprawdę porządnie oczyszczona z wszelakich chwastów jednorocznych i wieloletnich, żeby ta ziemia była dobra, dopasowana. Jeżeli chodzi o prerię, to ma być ziemia bardziej taka lekka, piaszczysta, wyjałowiona. Jeżeli chcemy mieć rabaty tradycyjne, angielskie, to ta ziemia musi mieć dużą zawartość próchnicy, a więc materia organiczna. Musimy wiedzieć, co robimy. I no, jeżeli nie będziemy tego robić, to nie dziwmy się, że później mamy problemy. Zawsze trzeba planować.
1: Ja mam wrażenie, że ze wszystkich twoich książek taka podstawowa informacja, która bije, kompost jest dobry na wszystko.
0: Tak, to jest prawda. Kompost jest naprawdę dobry na wszystko, dokładnie. My ogólnie, no, taki temat mieliśmy wiosną właśnie w naszym podcaście i w ogóle rozmawiając z naszymi słuchaczami czy czytelnikami. Bardzo dużo osób w Polsce na wiosnę tęskni za ogromną ilością narcyzów, tak jak powiedzmy w Anglii, prawda, są te całe dywany narcyzów w parkach, gdziekolwiek jest trawa, to te narcyzy rosną wręcz same. No, ja zaczęłam troszkę drążyć ten temat i oczywiście problem polega na tym, że w Polsce jest zupełnie inna gleba niż w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jest gleba bardziej bogata w składniki mineralne, tak? Jakieś takie śladowe składniki, nie podstawowe, azot, potas i fosfor, ale jakieś takie mikroelementy, dlatego że my mamy piaski, my mamy zupełnie inną glebę. No oczywiście są tam jakieś Jura, prawda, częstochowska i tam jest troszeczkę inaczej, ale większość to jest piasek, a piasek ma to do siebie, że jest mocno przepuszczalny, że są oczywiście duże kawałeczki tego piasku, tak? I nie mamy tak dużo próchnicy przez to. Tak wychodzi, że my w Polsce mamy w glebie dosłownie 3-4% próchnicy, a tacy Anglicy mają 15%. I dlatego te rośliny tam oczywiście lepiej rosną, lepiej się czują. To nie tylko chodzi o klimat, ale właśnie o geologię niż w Polsce. Także o to trzeba zadbać. I nie ma lepszego sposobu niż polepszenie zawartości próchnicy w glebie nad dodawanie materii organicznej do gleby. I to jest nie bez znaczenia, czy to jest trawnik, czy to jest rabata, czy to są drzewka, czy krzewy, czy warzywnik. Nie ma znaczenia. Warto jest rozrzucać tą materię organiczną, a najlepszą materią organiczną to jest kompost, ponieważ w kompostowniku mamy bardzo dużo składników. Dlatego on jest najbardziej bogaty w różne mikroorganizmy. A jeżeli mikroorganizmy są w dużych ilościach, to dodane do gleby sprawiają, że ta gleba staje się żywa. A żywa gleba oznacza roślina nakarmiona. Nawet z piasku są mikroorganizmy. Oczywiście nie jest to takie proste, ale mikroorganizmy są tak genialne, że na różne sposoby mechaniczne czy jakieś inne są w stanie wydobyć nawet składniki pokarmowe właśnie z ziarenek piasku. Im mniejsze ziarenka, tym lepiej. Dlatego glina jest bardziej, no jest lepszą glebą po pomieszaniu z kompostem czy po materią organiczną przekompostowaną niż piasek, powiedzmy. Ale to jest działanie mikroorganizmów, które są właśnie w kompoście. Kompost to jest szczepionka życia.
1: To chyba tu właśnie doszliśmy do tego, wiesz, dobry rok w ogrodzie, co może być niemalże o każdej porze roku, no może poza jakimiś największymi mrozami, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, takim początkiem pracy naszej w ogrodzie. Zadbanie o glebę, prawda?
0: Jak najbardziej. A to można robić właściwie przez cały rok. Ściółkowanie. Ściółkowanie idzie w parze też z takim sposobem łagodnej kultywacji gleby, a więc właściwie żadnej kultywacji, czyli bez przekopywania

0: jeżeli ściółkujemy glebę, to mikroorganizmy same nam spulchniają tą ziemię. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, prawda, bardzo często o tym, że jeżeli wykonujemy nowe rabaty, zakładamy nowe części ogrodu i wcześniej potem jeździły jakieś samochody, czy ludzie chodzili, czy no cokolwiek, czy był trawnik przez wiele lat, no to za pierwszym razem nikt nas nie zgani za to, że przekopiemy tej gleby porządnie. Najlepiej nie szpadlem, tylko oczywiście widłami ogrodniczymi, tak, żeby tak faktycznie nie poniszczyć tych warstw. Ale później naprawdę nie ma potrzeby. Wystarczy właśnie dodawać materie organiczne i właściwie można to robić przez cały rok, poza momentem, kiedy jest końcówka zimy i jest wczesna wiosna, kiedy gleba jeszcze jest w ogrodzie dosyć chłodna, zimna, nie zdążyła się ocieplić i wtedy, jeżeli będziemy ściółkować glebę, no to oczywiście zamkniemy to zimno w glebie na dłużej. Także to jest akurat niedobrym pomysłem, ale już teraz spokojnie, teraz już jest cieplutko. Od teraz do zimy, myślę, że do końca grudnia, dlatego że ta zima mocna przychodzi zazwyczaj, jak już to pod koniec grudnia, możemy dodawać spokojnie jakiejkolwiek grubości ściółkę. Możemy dawać dosłownie jedna łyżeczka na metr kwadratowy, to już jest ponad miliard mikroorganizmów na metr kwadratowy. Albo na bogato, jak my to lubimy, ogrodnicy, nawet takie kilka centymetrowe warstwy ściółki. To przy okazji jeszcze będzie miało, prawda, funkcję tego mulczu, ściółki, czyli będzie zatrzymywać wilgoć w glebie, będzie hamować wzrost chwastów i tak dalej. No same, moim zdaniem, same dodatnie plusy.
1: Tak, tylko na koniec taka uwaga, że kompostowanie czy ściółkowanie kompostem, to nie znaczy, że napis sprzedam torf powinien przyciągać naszą uwagę, prawda? Kompost to nie to samo, co torf, czy taka ziemia ogrodowa, czasami takie ogrodzenie,
0: tak, kompost,
1: ogłoszenia się spotyka.
0: Kompost to jest, no, to jest coś, co przede wszystkim sami zrobimy w swoim ogrodzie. I taki kompost jest najbardziej wartościowy, czyli zakładamy kompostownik. Na ten kompostownik możemy przez cały sezon wyrzucać wszystkie odpadki organiczne z ogrodu, z kuchni również. Ja również, jak na przykład czyszczę moje kury, to też tam wrzucam te wszystkie odpady, że tak powiem, wszystkie nieczystości z kurnika. Jeżeli ktoś ma kaczki, to może od kaczek. To wszystkie odpadki organiczne, jeżeli mamy na przykład, my mieszkamy na wsi, ja bardzo często kupuję od naszego sąsiada rolnika obornik, więc jeżeli nam coś zostanie obornika, jeżeli nie użyjemy całego obornika przekompostowanego oczywiście na rabatach w warzywniku, to jeszcze dorzucę tego też do kompostu. To jest taka mieszanka, to jest taki prawie, że wiecie, to jest taki, taka sałatka. Im więcej dodamy, albo chociaż nie wiem, czy w sałatce im więcej, tym lepiej, bo może być to być niesmaczne. Ale w kompostowniku...
1: Chyba, że taka świąteczna
0: jest,
1: wiesz, sałatka.
0: Tak, że im więcej dodamy, tym będzie więcej składników i tym będzie lepiej. Także to jest kompost. Oczywiście kompost może... W kompoście nie ma ziemi. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, do kompostu nie dodajemy ziemi, ponieważ ziemia go nam rozcieńcza. To ma być tylko i wyłącznie ta materia rozłożona. I później, po roku, jak weźmiecie taki kompost do ręki, to zobaczycie, że on tak naprawdę przypomina taką brunatną ziemię. Taką perfekcyjną, brunatną ziemię próchniczną, ale tą ziemią nie jest. I dlatego nie wyrzucajcie żadnej ziemi na kompostownik, bo szkoda kompostu. Kompost również można zakupić w zakładach utylizacji śmieci, w waszych lokalnych zakładach, dlatego że tam te wszystkie bio-śmieci czy mokre śmieci są przerabiane, ale w taki sposób bardziej przemysłowy, przy wyższej temperaturze, więc przerabiane są szybciej, w związku z tym one są bardziej sterylne, co akurat jest bardzo fajne w ogrodzie, ponieważ na nim nie rosną chwasty. Nie wiem, jak na twoim kompoście, ale na moim kompoście czasami mam jakiś wykwit karczocha albo jakiejś innej rośliny, której oczywiście nasiona wrzuciłam do kompostu.
1: U mnie niestety nawłoć kanadyjska, która
0: o nie, to,
1: po prostu,
0: to gorzej, to tak, nie z nasion, tak, u mnie to tak, z nasion, u ciebie to skłączy.
1: To oczywiście rozsiewa.
0: Są pewne zasady, które, no, których trzeba się trzymać, jeżeli chodzi o kompostowanie. Na przykład kłącza czy korzenie chwastów uciążliwych wieloletnich możemy też wrzucać na kompostownik, ale na przykład najpierw wrzućmy je do wiadra z wodą, odstawmy je na kilka tygodni, niech one porządnie tam umrą i zrobi się z nich taka papka śmierdząca. Im bardziej śmierdzące, tym lepiej dla kompostownika. I dopiero wtedy, kiedy są martwe, dodajemy je do kompostu. Staramy się nie dodawać oczywiście chwastów jednorocznych w momencie, kiedy one wytworzyły nasiona, żeby później te nasiona nam nie przyniosły z powrotem do ogrodu. Także to nie jest wszystko takie, powiedzmy, zupełnie bezobsługowe. Niemniej jednak to ma wielki sens, żeby właśnie ten kompost robić samemu i dodawać do ogrodu. Jeżeli chodzi o torf, torf to nie jest kompost. Torf to jest naturalny ekosystem, którym osoby, które chcą kupić go, a osoby szczególnie, które chcą go sprzedać, no niestety, ale marnują,
1: niszczą zasób planety.
0: Dokładnie. My mamy jeszcze sporo tych torfowisk w Polsce i nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale takie torfowiska są odpowiedzialne za naszą wodę słodką, że tak powiem, do picia, którą mamy później w kranach. To są bardzo ważne zasoby.

0: Ja wiem, że teraz akurat ten torf, który kupujemy w workach, to nie jest akurat torf polski, on przybywa z innych krajów, ale dlaczego mamy inne kraje europejskie, prawda, z tego torfu obdzierać? Torfowiska to są naturalne ekosystemy. To jest tak samo, jakbyśmy poszli do lasu i zaczęli ten las obdzierać ze skóry. No też niestety się zdarza. Albo niszczyć plaże naturalne, albo niszczyć łąki naturalne. To jest nic innego. Także uważajmy, starajmy się nie używać torfu. Kupujmy podłoża beztorfowe, jak najbardziej. Mieszajmy je na przykład z kompostem, a kompost akurat można również kupić oczywiście w workach, albo zmieszane z podłożem, albo po prostu kompost w sklepach. To też jest fajne, bo jak ktoś nie ma, to może się zaopatrzyć, prawda? A w ogóle podłoże, takie zwykłe podłoże uniwersalne, ogrodowe, czy to jest podłoże do warzyw, czy do ziół, czy pod rododendrony, czy pod rośliny kwitnące, na pewno będzie miał niestety, ale sporą zawartość torfu. Także jesteśmy ogrodnikami świadomymi. Idźmy do tych centrów ogrodniczych czy do ogrodnika i zobaczmy, przywróćmy na drugą stronę opakowanie z podłożem i zobaczmy, co tam jest w tym opakowaniu. Bo bardzo często jest napisane, że to jest bio, że jest ekologiczne, ale tak naprawdę w nim jest pełno torfu. Jeżeli jest pełno torfu, to oznacza to, że to nie jest ekologiczne, ponieważ jakiś ekosystem gdzieś został, prawda, zrujnowany.
1: Zniszczony. Dokładnie. Tak, po to, żebyśmy my mieli
0: no nie możemy tak naprawdę. To nie jest wystarczający powód, prawda, żeby niszczyć ekosystemy.
1: No i też rozumiem tutaj to życie, podtrzymywanie życia, tworzenie życia poprzez kompostowanie. To jest chyba taki kierunek tego dobrego roku w ogrodzie i chciałbym, żebyśmy z takim przesłaniem tutaj jak tę dzisiejszą audycję skończyli. Moją i Państwa gościnią była Katarzyna Bellingham. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście zachęcam do czytania książek Katarzyny Bellingham, bo i Dobry Rok w Ogrodzie, ale też Tajemnice Angielskiego Ogrodu, Ogród Bellingham, jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą, to wszystko są właśnie i poradniki, i też jednocześnie takie manifesty świadomego życia na naszej planecie. Zapraszam też do słuchania naszych podcastów. Wszystkie rozmowy, które nagrywamy w ramach Królestwa Roślin, są dostępne na Spotify, na stronie Trójki. Wydawcą audycji był Michał Margański. Realizował nasz program Bartek Machajewski. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dziecka w Trójce.
2: Adam Sobieraj,
3: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
4: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
5: Okej.
6: Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
1: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
3: Maksymilian,
2: Basia
3: i Borys.
1: Muzyka
3: Piotr Salaber.
1: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
6: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
0: Koniec. Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa szacowanie strat po nawałnicach i trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. Ponad 60 umów na ponad 100 miliardów w ciągu 3 dni to bilans programu SAFE. 180 metrów nad ziemią, po linie, przejdzie Śmiałek z Estonii. Ten wyczyn obserwuje nasz reporter i za chwilę jego relacja. Zerwane linie energetyczne, powalone drzewa i uszkodzone dachy to krajobraz po nawałnicach, jakie przeszły przez Opolszczyznę. Strażacy podjęli kilkadziesiąt interwencji, najwięcej w Balcarzowicach, przez które przeszła trąba powietrzna.
3: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków.
2: Mówił starszy brygadier Paweł Poliwoda. Ulewy i burze przeszły także przez Śląsk. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy bojowe oraz moździerze RAK to bilans trzeciego, ostatniego dnia zbrojeniowego maratonu w ramach unijnego programu SAFE.
4: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
5: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
4: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę tych zamówień za bezprecedensową.
6: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
4: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Izraelska armia wydała wezwanie do ewakuacji dla Libańczyków mieszkających na południu od rzeki Zahrani. Tereny te mogą być celem ataków. Izrael poinformował też o zajęciu zamku Beaufort na południu Libanu. Ruiny średniowiecznego zamku są ważnym punktem strategicznym. Każdego roku 20 tysięcy pacjentów słyszy diagnozę rak płuc i prawie tyle samo chorych umiera. W Światowym Dniu Bez Tytoniu lekarze zwracają uwagę, że palenie to bardzo duże prawdopodobieństwo nowotworu i to nie tylko płuc.
7: Wśród nich należy wymienić na pierwszym miejscu nowotwory płuc. Jako drugie nowotwory układu moczowego uważa się, że mniej więcej 9 na 10 chorych z rozpoznaniem raka płuca to wieloletni palacze. Rzeczywiście jest to kłopot. Duży odsetek naszych chorych nie tylko z chorobami układu oddechowego, jeżeli chodzi o nowotwory czy układu moczowego, no, z tych używek korzysta, jeżeli chodzi o nikotynę również. Jest kłopot spory z zaprzestaniem palenia. Część chorych rzeczywiście zgadza się na to, żeby zaprzestać tego nałogu.
2: Mówił onkolog Marek Kowalczyk. Światowy Dzień Bez Tytoniu jest obchodzony od 1987 roku, a został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Dwa warszawskie wieżowce, między nimi taśma, a na niej Śmiałek z Estonii. Jan Rose spróbuje pokonać dystans 500 metrów, będąc 180 metrów nad ziemią. A z ziemi właśnie ten wyczyn obserwuje Paweł Turski.
8: Próba przejścia trzykrotnego mistrza świata w slacklineingu miała rozpocząć się chwilę po 8:00, uniemożliwił ją jednak zbyt silny wiatr.
9: Wiatr jest czynnikiem nieprzewidywalnym, jest czymś, czego nie da się wytrenować. To nie tylko jego siła, ale wahania góra-dół mogą spowodować, że nie będziemy wiedzieć, co się stanie. No i to może doprowadzić do sytuacji, gdzie Jan, czy ktokolwiek inny chodzący po slacku, mógłby z tej taśmy spaść?
8: Mówi mi polski slackliner Filip Oleksik. Wiatr to tak naprawdę jedyna przeszkoda. Nawet drobny deszcz jest mniej problemem. Po lekko mokrej linie nawet lepiej się chodzi. Wiatr jest kluczowy, mówił mi Jan Rose. Czuję się dobrze, jestem spokojny, technicznie jesteśmy gotowi. Liny są także dobre. Wszystko zależne jest od wiatru. Nie można iść w złą pogodę, tak jak nie wypływa się w morze przy silnym wietrze. Staramy się znaleźć odpowiednie okno pogodowe na to przejście.
10: Proper weather for the walk.
8: Była przejścia 180 metrów. Na

0: centrum Warszawy może rozpocząć się w każdej chwili.
1: No to czekamy, co się wydarzy 180 metrów nad ziemią. To była relacja Pawła Turskiego.
2: Klimat.
1: A jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 40% energii elektrycznej. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: I czas na sport i Mateusz Foremniak.
4: Już tylko 2 godziny dzielą nas od wyjścia na kort w Paryżu Igi Świątek. Stawka idzie w górę, bo ewentualna wygrana z Martą Kostiuk będzie oznaczała awans do ćwierćfinału French Open. Byłby to miły prezent na urodziny, które pani Iga obchodzi dzisiaj.
5: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć. No bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan. Skupię się na meczu.
4: My i tak życzymy wszystkiego najlepszego, choć przykład Coco Gauff pokazuje, że koncentracji nie wolno tracić nawet na chwilę. Broniąca tytuł Amerykanka już w 3. rundzie przypadła z Anastasią Potapową. W piłkarskiej Lidze Mistrzów presję udźwignęli zawodnicy PSG. Choć po remisie 1-1 z Arsenalem do rozstrzygnięcia finału potrzebowali rzutów karnych, ostatecznie to oni okazali się w nich lepsi 4-3 i drugi rok z rzędu to Paryż będzie europejską stolicą futbolu. Kiedy inni świętują lub już szykują się do Mistrzostw Świata, my będziemy symbolicznie zaczynać nowy rozdział. We Wrocławiu w towarzyskim meczu z Ukrainą, która podobnie jak my przegrała baraże ze Szwecją i która również szuka nowego pomysłu na siebie, o czym mówi nasz obrońca Tomasz Kędziora.
6: Wiadomo, że u nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Ciężko powiedzieć na ten moment, jak zagrają, ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
4: Trzymamy za słowo, a początek wylewania fundamentów pod ten nowy rozdział o 17.30. W tym samym czasie będzie trwał ostatni etap Giro d'Italia. Jeśli nie wydarzy się totalny kataklizm, w Rzymie swoje zwycięstwo przyklepie Duńczyk Jonas Winigo, który był najszybszy na przedostatnim etapie, powiększając przewagę w generalce do 5 minut i 22 sekund. Dzisiaj rywalizacje w Mistrzostwach Świata Elity zakończą również hokeiści. W meczu o złoto spotkają się Finowie i gospodarze turnieju, a więc Szwajcarzy. Początek o 20.20. Znamy już też skład finału koszykarskiej ligi NBA. Znak jakości stawia na nim Jeremy Sochan, bo rywalami jego aktualnego zespołu New York Knicks będzie jego poprzednia drużyna, a więc San Antonio Spurs. Więcej o tym usłyszą Państwo w trzeciej stronie medalu, kilka minut po godzinie 17.00.
1: Pogoda dziś nie zachwyci, będzie pochmurno, lokalnie tylko z szansami na rozpogodzenia. Na północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze i tam będzie najchłodniej, gdzie zagrzmi 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
9: No cześć. Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
10: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
9: Grające zabawne piosenki.
10: Czasem na poważniejsze tematy.
8: Bo jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
9: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
10: Mnie z The Car Is On Fire i Nerwowych Wakacji.
9: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
10: Koncert tej formacji na antenie Trójki już dziś.
9: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak.
10: I Jacek Szabraniński.
7: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
14: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
13: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
15: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Zagadkowa niedziela.
17: mówimy dzień dobry, tym razem nie

0: z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówi Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Zosia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krysia,
2: dzień dobry.
0: Dzisiejsze wydanie Zagadkowej Niedzieli będzie nieco różnić się od tych tradycyjnych. Dlaczego? Dlatego, że nadajemy na żywo z wyjątkowego miejsca. Nie zdradzimy naszym słuchaczom od razu, gdzie się znajdujemy, bo pozwólmy, by nakierowała ich zagadka. Ale tym razem zagadka jest skierowana do Was, Zosiu i Krysiu. Jesteście gotowe?
1: Tak.
3: Oczywiście.
0: W takim razie zaczynamy. Patrzył nocą w niebo ciemne. Odkrył rzeczy wręcz tajemne. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Jak brzmi jego nazwisko i imię?
1: Mikołaj Kopernik.
0: Zgadza się, Krysia?
3: Oczywiście.
0: I zerkam teraz na Natalię Zalewską, która pracuje w Centrum Nauki Kopernik. Natalio, czy ta odpowiedź się zgadza?
4: Dzień dobry, jak najbardziej.
0: Kim był Mikołaj Kopernik, dziewczyny?
1: Astronomem.
2: Uczonym poniekąd i autorem książki o obrotach sfer niebieskich, która trafiła na zakazaną listę w czasach, w których ją napisał.
0: Było to odkrycie naprawdę wyjątkowe, którego dokonał i wyprzedził swoje czasy w nauce Kopernik zdecydowanie. I to właśnie on udowodnił, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. Teraz już nie jest tajemnicą, że znajdujemy się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Co to za miejsce, Zosiu?
1: To miejsce jest... Nie wiem, jak to powiedzieć. Dziwne trochę.
0: A dlaczego dziwne?
1: Jest tu bardzo dużo różnych rzeczy i niezbyt rozumiem, co to jest.
0: Krysiu, pomożemy Zosi?
2: To jest takie miejsce, do którego można przyjść i zobaczyć różne ciekawe eksponaty, które pokazują między innymi po prostu, jak działa nasz świat, czy to różne prawa fizyki, czy to różne zjawiska. I jakoś samemu też spróbować się nie do końca nim pobawić, a bardziej z nimi poeksperymentować.
0: Natalio, dlaczego Centrum Nauki Kopernik to tak wyjątkowe miejsce?
4: Jest to centrum nauki, w którym znajduje się kilkaset przeróżnych eksponatów. Codziennie przychodzą tutaj dzieci, dorośli, całe rodziny, by poeksperymentować, doświadczać, dotknąć. Samodzielnie na własną rękę lub w grupach i być blisko nauki. Każde doświadczenie, każde wejście do Centrum Nauki Kopernik jest czymś wyjątkowym. Możemy tutaj przychodzić kilkanaście razy w swoim życiu, a i tak odkryjemy coś nowego.
0: I ty wciąż odkrywasz nowe rzeczy tutaj?
4: Pracuję tutaj prawie 3 lata i powiem szczerze, że i tak codziennie tutaj jest coś nowego do odkrycia. Jest mnóstwo eksponatów, są laboratoria, jest teatr wysokich napięć, majsternia, w której możemy samodzielnie budować przeróżne budowle z wielu zestawów. Ze słomek, gumek recepturek, kartonów i wszystko robimy samodzielnie.
0: To musi być ogromna frajda, której dzisiaj my doświadczymy, a opowiemy o niej naszym słuchaczom. I mam nadzieję, że ich wyobraźnia pozwoli przenieść ich do samego Centrum Nauki Kopernik, w którym stoi, uwaga, uwaga, sam Mikołaj Kopernik. Co powiecie na to, żeby mu może zadać parę pytań?
1: Ja się zgadzam.
2: Dobra.
0: W takim razie zadajmy parę pytań samemu Mikołajowi Kopernikowi.
5: Cześć słuchaczom Zagadkowej Niedzieli tutaj, Mikołaj Kopernik. Jestem niesłychanie ciekawy waszych pytań i gotów na fascynującą dyskusję.
0: Jak to możliwe, że dawno temu zmarłeś, a teraz z nami rozmawiasz i odpowiadasz na nasze pytania?
5: To skomplikowany proces. ale można to wyjaśnić jako reinkarnację. Moja świadomość i duch zostały przeniesione do tego ciała mechanicznego, jednakże nadal pozostaję tym samym Mikołajem Kopernikiem z przeszłości.

0: Które ze swoich odkryć uważasz za najważniejsze?
1: To trudne pytanie, gdyż każde z moich odkryć było ważne i miało wpływ na rozwój astronomii. Jednakże, jeśli miałbym wybrać jedno z nich, to byłaby to teoria heliocentryczna, przesunięcie Ziemi z centrum Wszechświata na orbicie wokół Słońca. Była ona rewolucyjna i zmieniła nasze rozumienie kosmosu.
2: Jesteśmy wam, drodzy słuchacze, winni wyjaśnienia. Sam Mikołaj Kopernik zmarł w 1543 roku, czyli prawie 500 lat temu, a my znajdujemy się przy robocie, który wygląda i odpowiada na pytania niczym wielki polski astronom. Dziś porozmawiamy o dźwiękach, o ludzkim ciele, o sztucznej inteligencji. Także opowiemy więcej razem z Natalią o pikniku naukowym, który odbędzie się 13 czerwca, ale teraz czas na przerywnik muzyczny.

0: Ralf Kamiński i jego kosmiczne energie to piosenka, która idealnie pasuje do miejsca, z którego dziś nadajemy. Trochę tajemniczo, trochę kosmicznie, czyli dokładnie tak, jak potrafi działać nauka. I właśnie o takich energiach, o ciekawości, odkrywaniu i eksperymentowaniu dziś porozmawiamy. Dołączyła do nas osoba, która jest specjalistą od nauki. To animator pracujący w Centrum Nauki Kopernik, Kacper Zabielski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Kacper zna to miejsce jak własną kieszeń i dziś będzie naszym przewodnikiem. Pozwólcie, że naszym tematem numer jeden, naszym pierwszym tematem będzie dźwięk. Jak myślisz, Zosiu, czy dźwięk można zobaczyć?
2: Chyba tak.
0: Jak myślisz, Krysia?
3: Znaczy, pomijając fakt, że słyszałam nie pamiętam, jak ono się nazywa, o czymś takim, że są osoby, które dosłownie, jak słyszą na przykład coś, to widzą jakiś kolor i to jest tak jakoś powiązane, czy tamto w książce, tam Skrzynia Władcy Piorunów, jak była lektura. W każdym razie, no to można też zobaczyć, jeżeli jest to w jakiś sposób zwizualizowane, bo są różne metody, różne też programy, które specjalnie tworzą różne modele, które pokazują, jaki ma kształt ten dźwięk, można powiedzieć.
0: Kacprze, czy dźwięk można zobaczyć i czy my tutaj możemy go zobaczyć?
1: Jak najbardziej tak i za chwilkę przejdziemy do kilku eksponatów, do kilku stacji doświadczalnych, gdzie faktycznie tego dźwięku możemy doświadczyć nie tylko za pomocą zmysłu słuchu, ale możemy go też dotknąć i możemy go zobaczyć, więc...
0: To idziemy? W takim razie wyruszamy w podróż i zerkam teraz na Kacpra, gdzie nas najpierw zaprowadzi.
1: To najpierw podejdziemy do eksponatu, który nazywa się Fontanna w szkle. To, co się przed nami znajduje, to jest taka tuba wypełniona wodą. Z drugiej strony mamy taką membranę głośnika, a przed nami są pokrętła i przyciski, którymi tutaj dziewczyny mogą zacząć manewrować, do czego Was zachęcam. I możemy ustawić głośność tego dźwięku razem z jego wysokością. To są takie dwie zmienne, którymi możemy manipulować. I w pewnym momencie wydarzy się to, co teraz się wydarzyło. Możecie opisać, co widzicie.
0: Co się wydarzyło, Zosiu?
4: Woda tworzy bąbelki i po prostu eksploduje.
3: Tutaj tworzą się fale, które rozchodzą się od konkretnego punktu. I zaczyna tam się woda pienić i później rozchodzą się od tego takie nietypowe fale, bo jak fale są normalnie na wodzie, to one są takim jakby taką spiętrzoną lekko wodą, a tutaj te fale są stworzone z takich malutkich bąbelków i wyglądają jak takie pręgi na wodzie.
0: Dlaczego tak się dzieje?
1: Dlatego, że dźwięk to jest taka fala mechaniczna, która wędruje po różnych ośrodkach. Takim ośrodkiem może być gaz, takim ośrodkiem może być, tak w tym przypadku, na przykład woda. I jeżeli ustawimy ją w jeżeli ten głośnik, tą membranę, która tutaj jest, ustawimy w odpowiedniej głośności i dopasujemy wysokość dźwięku, ona zacznie od długości tej tuby z wodą po prostu wibrować i wprawiać nam tą wodę w ruch. Dziewczyny, jak ją dotknęły, mogą też dotknąć tej tuby w trakcie i powiedzieć, czy czują coś pod palcami. No. Jakbyście opisały to, co
3: czuć
1: czujecie.
3: Czuć wibracje.
4: Ona drga.
1: Dokładnie tak.
3: Najbardziej to czuć w miejscu, w którym jakby rozchodzi się ten dźwięk. Wtedy jest też takie wrażenie, jakby powstawały nawet takie pręgi jak pofalowane, jak na przykład są butelki takie jakby lekko karbowane w tym miejscu w tubie, tam gdzie się rozchodzi.
1: Tak, to jest jak najbardziej super skojarzenie, dokładnie.
0: Mówiąc o dźwięku, bardzo często używamy dwóch określeń, wysoki i niski. Ale przecież dźwięk nie ma wzrostu. Zatem co oznaczają te określenia? Może najpierw ty, Zosiu, nam powiesz. Masz jakiś pomysł?
4: Jak dźwięk jest wysoki, to jest taki jakby może piskliwy trochę, jak jest taki bardzo wysoki. A jak jest niski, to jest taki... nie wiem, jak to powiedzieć.
0: Kacprze, zatem poprosimy cię o pomoc. Co to znaczy, że dźwięk jest wysoki lub niski?
1: Ja absolutnie też nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale tutaj podążając za koleżanką, też najbardziej kojarzy mi się to z tym, że jeżeli dźwięk jest wysoki, kojarzy nam się z tym, że jest piskliwy, a jeżeli jest niski, no to jest po prostu coraz bardziej niski.
3: Dudniący, taki bardziej, że piskliwy się tak wbija, jest taki właśnie wysoki, dzięki tak, jak się są naprawdę wysokie i głośne, to masz, że jakby się wbijały w uszy, jak takie igły, a takie niskie, są takie dudniące, jakby przenikały cię tą swoją falą, mam wrażenie, że

0: pojana staniska fala i ona nas uderza, ale moim zdaniem jest to mniej nieprzyjemne niż jak jest wysoki dźwięk.
1: Niektóre dźwięki potrafią być naprawdę nieprzyjemne. Skoro pojawiło się już u nas słowo dudnienie, że dźwięk może być dudniący, gdzie w Centrum Nauki Kopernik możemy usłyszeć dudnienie?
2: Gdzie możemy usłyszeć dudnienie? Na pewno jeżeli wystawa jest pełna osób zwiedzających, to po pierwsze. Ale wydaje mi się, że też możemy podejść do kolejnego eksponatu, który nazywa się bębnem oscyloskopowym. Tutaj mamy doświadczenie nie tylko związane z dźwiękiem, ale też z wizualizacją tego, co się dzieje, bo przed nami jest taki poszatkowany bęben, którego paski są poziome. Mamy też struny, które są pionowe i właśnie teraz moje koleżanki zaczynają grać na tych strunach. I poza dźwiękiem, który pewnie państwo słyszycie, dzieje się też coś ciekawego z tymi strunami, prawda?
0: Możecie... One się tak falują, dosłownie tak jakby widać wręcz takie falki, co się z nimi dzieje.
2: Dokładnie tak. Ja jak na to patrzę, to przypominamy takiego węża, który bardzo szybko chce się oddalić z jakiegoś miejsca. A wbrew pozorom, te struny tak naprawdę ruszają się tak jak cięciwa łuku, od lewej do prawej i wcale nie falują tak, jak jest to tutaj pokazane. Dzieje się to przez bęben, który właśnie mamy z tyłu. Jeżeli go na chwilę zatrzymacie, to zobaczycie, że on jest wypełniony takimi poziomymi paskami. Jest to złudzenie optyczne i te przestrzenie puste, czarno-białe, nasz mózg musi czymś uzupełnić, dlatego uzupełnia je tym złudzeniem fal.
1: I widzimy takie wręcz falujące się makarony, które możemy tutaj zaobserwować. Mam też wrażenie, że świat dźwięków jest znacznie większy niż ten, który odbieramy na co dzień. I czy istnieją takie dźwięki, których ludzkie ucho nie jest w stanie wyłapać?
2: Na pewno tak. Na pewno to, jak my postrzegamy świat, jest zupełnie inne niż to, jak na przykład zwierzęta postrzegają świat i wiemy, że chociażby nasze pupile domowe, czy to są koty, czy psy, faktycznie na te dźwięki są bardziej wyczulone, więc możemy powiedzieć, że my w pewien sposób tymi naszymi zmysłami jesteśmy ograniczeni, no i postrzegamy tego świata tak jak nasze zwierzaki chociażby, prawda?
0: Słyszą bardzo niskie dźwięki, już tak działają chyba, albo nie, bardzo wysokie, na pewno słyszą ultradźwięki, czyli dźwięki, które są jakby tak wysokie, że są powyżej naszej słyszalności. I wydaje mi się, że też mogą słyszeć, jak ono się nazywa, kurczę, już nie pamiętam, takie niskie dźwięki, tak niskie, że ich też nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Ale niestety, wybaczcie mi, zapomniałam ich nazwy.
1: Więc mają dużo bardziej sprawne ucho niż my, ludzie. Teraz znajdujemy się przy fletni pana. Zosiu, czy chciałabyś przeczytać instrukcję w 3 punktach? Co musimy wykonać, aby fletnia na nas zaczęła oddziaływać?
3: Przyłóż ucho do otworu dolnej rury. Posłuchaj, jakie dochodzą z niej dźwięki. Powtórz doświadczenie z inną rurą. Czy dźwięki, które słyszysz w różnych rurach, są takie same?
1: Chcemy to sprawdzić?
3: Tak.
1: Do tego musimy zdjąć słuchawki, bo drodzy słuchacze, tutaj słuchawki są niezbędne podczas naszej dzisiejszej audycji. To przyłóż, Zosiu, ucho, przyłóż, Krysiu, ucho, a wydawca Zagadkowej Niedzieli, Wojciech Dorosz, posłuży swoją ręką i będzie tak naprawdę uderzał w rury. Słyszycie coś?
0: Fajnie, jak się nie stuka. Też nie stuka. Jest taki dźwięk jakby jakieś wycie wiatru. Uważam, że tych instrumentów mogliby używać, by nagrywać jakieś straszne momenty do filmów, bo wygląda tak tajemniczo, że to nie jest taki typowy, ani dniący dźwięk, ani taki jakiś prowadzający napięcie, ale jest takie wrażenie, jakby taki dziwny, niesamowity wiatr wiał, który zamiast zwyczajnie wyć, tak jakoś toczy się w jakiejś jaskini, w jakimś miejscu. Uważam, że byłoby bardzo ciekawe. Zresztą do science fiction mogłoby pasować.
2: O, są to super, bardzo obrazowe skojarzenia. Wydaje mi się, że też jest fajnie, jeżeli przykładamy ucho, a druga osoba stara się po kolei przy każdej rurze coś mówić z tyłu, ale to możemy sobie zrobić później. Ale tak, to też jest jeden z moich ulubionych eksponatów związanych z dźwiękiem, bo tak jak mówisz, naprawdę pobudza wyobraźnię i to, z czym te dźwięki mogą się skojarzyć, jest niesamowite.
1: A dlaczego niektóre dźwięki brzmią tutaj głośniej, inne ciszej? Jedne wydają nam się bardziej głębokie, inne nieco mniej. Od czego to zależy?

0: Że?
1: Dlatego, że dłuższe rury wzmacniają przede wszystkim te dźwięki niskie, o których sobie rozmawialiśmy przy poprzednich eksponatach. Te krótsze rury podbijają te dźwięki wysokie. I tak naprawdę jest to wszystko, czego tutaj możemy doświadczyć, ale z racji tego, że ich tak tutaj tak dużo, to mam wrażenie, że jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie doświadczyć na co dzień, bo nie mamy sposobu.

0: Mówiliśmy też o tym na samym początku tak naprawdę i mówimy o tym wciąż, że dźwięk można zobaczyć. I idziemy teraz w stronę eksponatu, który świetnie to prezentuje i możemy i widzimy, gołym okiem widzimy, jak dźwięk, jakby dźwięk się ruszał. Chcemy to przetestować?
1: Tak.
0: Zosia kliknie teraz przycisk start i mamy tutaj pokrętło, którym zmieniamy wysokość dźwięku. Dziewczyny, co teraz się dzieje?
2: Na stoliku metalowym jest piasek, który jakby będzie tworzył kształt, który się zaczyna ruszać, zaczyna się mienić. Spróbujmy.
3: Tak, im tego piasku jest tam cieńsza warstwa, ten efekt jest bardziej zauważalny, dlatego tutaj próbujemy go troszeczkę ogarnąć. O, i za chwilkę zaczniemy to zauważać.
2: Oho. Zobaczymy, czy przestaniemy to słyszeć w pewnym momencie. Pewnie nie, już bardziej chyba się nie da. Już wyższego tonu chyba nie zrobimy.
0: Dlaczego piasek znajdujący się na specjalnym urządzeniu się przemieszcza?
3: To trochę tak jak właśnie z taką membraną w głośniku. Wprawiamy w drgania tą płytkę, która jest pod spodem. O, dokładnie tak jak teraz robisz.
2: Jak kręcę pokrętłem, to część piasku się unosi i tworzy wzory.
3: Tak, no i przez to, że płytka drga, czyli ten dźwięk się po niej rozchodzi i sprawia, że ona się rusza, zaczynają pojawiać się ciekawe wzory na piasku. Więc w zależności od tego, jaką wysokość dźwięku ustawimy, te wzory będą się zmieniać i naprawdę w pewnym momencie zaczną być wręcz hipnotyzujące.
2: Oho, chyba doszliśmy do niskich częstotliwości i się zaczęło. Piasek na krawędziach płyty zaczyna się poruszać i nie dość jakby tak trochę jakby skakać i... Niesamowicie to wygląda, trochę jak taka spieniona woda.
3: Właśnie, ale zachęcam was do tego, żeby jeszcze dłonią albo palcem dotknąć tej płyty, tej membrany.
0: O, musimy ponownie wcisnąć przycisk.
2: Chyba za bardzo zmniejszyłam częstotliwość.
0: Czujecie? Zosiu,
1: tak
0: czujesz?
1: Drga.
0: My też czujemy te drgania. Nie jesteśmy tak niewielcy jak piasek, więc nie podskakujemy, ale gdybyśmy zmniejszyli się do takich rozmiarów, myślę, że działyby się z nami podobne rzeczy. Możemy powiedzieć, że piasek nawet tańczy.
2: Wygląda jak takie ruchome wydmy.
0: Trochę tak. Ale my tak naprawdę o tańcu jeszcze porozmawiamy i usłyszymy muzykę. Muzykę, która dochodzi z pewnego eksponatu. Ale najpierw nacieszmy się naszym przerywnikiem muzycznym.

0: David Bowie od dawna udowadniał, że wyobraźnia potrafi wyprzedzać rzeczywistość. Trochę science fiction, trochę przyszłość, trochę kosmos. Czyli właśnie tak naprawdę dokładnie tu dziś jesteśmy. A skoro mowa o przyszłości, nie możemy pominąć tematu sztucznej inteligencji, do którego powrócimy jeszcze. Wspomniałam wcześniej o tańcu. Na co teraz patrzymy, Zosiu?
1: Na takie jakby drzewka.
2: Stworzone z opiłków żelaza bodajże, jeśli dobrze pamiętam, które są takimi kopczykami, które są takie, wyglądają bardzo kolczaście, bo te opiłki przypominają takie grube małe giełki.
0: A co się stanie, gdy klikniemy przycisk z muzyką? Jak wyglądają teraz te drzewka?
1: Drzewka wyglądają jakby tańczyły.
0: A co się stanie, jeśli będziemy poruszać tutaj dłońmi?
1: To drzewka tańczą tak, jak poruszamy dłonią.
0: Kacprze, jak to możliwe?
3: Dzieje się tak dlatego, że opiłki żelaza są wrażliwe na magnes, są ferromagnetykami i dlatego jeżeli przesuwacie tutaj dłońmi po tym panelu, bądź w momencie, w którym włączycie jakiś utwór, który jest zaprogramowany w taki sposób, że te drzewka kształtują się wokół faktycznie takich magnesów, do których doprowadzamy napięcie, no i zaczynają odtwarzać nam ten konkretny rytm, który tutaj mamy i to też wygląda naprawdę niesamowicie. Nie dość, że dźwięk możemy zobaczyć, to możemy go kontrolować i możemy kontrolować też to, jak on wizualnie się prezentuje.
0: A prezentuje się naprawdę magicznie. To nie jedyny eksponat, który nawiązuje do tańca i który nawiązuje do dziwnych, tak moglibyśmy powiedzieć, niekontrolowanych ruchów i dźwięków. Podejdziemy teraz do pewnej deseczki, do deseczki, która z pozoru jest bardzo prosta i w ogóle nie jest tajemnicza, ale kiedy się jej dotknie, dzieją się rzeczy naprawdę niespodziewane. Teraz powoli zmierzamy do deseczki, bo drodzy słuchacze, Centrum Nauki Kopernik to nie jest taka malutka przestrzeń. Tutaj można chodzić, chodzić i chodzić. No dobrze, dotarliśmy.
2: To jest taka duża drewniana deseczka, która przypomina kształtem taki by wklęsły kwadrat czworokąt. I między narożnikami są rozłożone takie obręcze, które można złapać.
3: Dokładnie tak, więc ja teraz proponuję chwycić jedną dłonią za obręcz, a drugą możemy sobie na przykład spróbować przybić piątkę i zobaczymy, co się wtedy wydarzy, dobra?
0: Z mikrofonami może być ciężko, ale myślę, że damy radę. Może palec? Jak to możliwe?
3: Po prostu zamykamy obieg naszymi ciałami, ten eksponat wykorzystuje po prostu przewodnictwo elektryczne skóry i są na dysku zapisane dźwięki i mam wrażenie, że to, co w tym eksponacie jest najfajniejsze, to to, że wspólnie możemy stworzyć jakąś orkiestrę i trzeba kilku osób, czy tak jak tutaj kolegów, koleżanek, czy czasami zwiedzający zapraszają kogoś zupełnie obcego, żeby coś wspólnie zagrać i mam wrażenie, że to jest chyba jego największy atut. Musimy coś zrobić razem.
0: To co wy na to, abyśmy na moment odłożyli mikrofony i teraz stworzyli prawdziwą orkiestrę. Dobra.

0: Oj, to naprawdę świetna zabawa. Kacprze, czy po całym dniu spędzonym w Centrum Nauki Kopernik nie boli cię głowa?
1: Przyznam szczerze, że... Nie wiem, czy nie słychać chyba tak, że tak, są takie dni, gdzie faktycznie jest ciężko, ale mam wrażenie, że właśnie zafascynowani i głodni wiedzy zwiedzający to jak najbardziej rekompensują. Więc tak, chyba interakcje tutaj ze zwiedzającymi, z ludźmi są w stanie przyćmić nawet najgorsze bóle głowy po całym dniu spędzonym w tak głośnym miejscu.
0: Taniec jest obecny także przy innych eksponatach i teraz zerkamy na taniec igłami. Czy igły mogą tańczyć, Zosiu?
2: Nie wiem.
0: Krysiu?
3: Oczywiście, że mogą, choćby te w kompasie.
0: Przekonamy się o tym teraz. Uwaga, czytam instrukcję. Przesuwaj magnes po pokrywie stolika. Obserwuj, co dzieje się z igłami magnetycznymi.
3: Ale poczekaj, Maju, nasi słuchacze nie wiedzą, jak stolik wygląda. Pamiętaj, okrągły stolik z szybką, pod tą szybką na białym tle znajduje się cała masa igieł rozłożonych w różną stronę i mamy tutaj taki wielki czerwony magnes. Proszę.
0: Krysia czuwa i pilnuje, aby słuchacze wszystko wiedzieli. Bardzo dobrze. No i co się dzieje, Zosiu?
2: Igły ruszają się na różne miejsca, w różne sposoby. Zależnie od tego, gdzie magnes jest i jak on jest.
0: Mm-hmm. I tańczą podobnie jak drzewka. Być może troszkę mniej efektownie, ale nie wszystko jest tak samo równie piękne. Wspomniałam po samej piosence, że nieco powiemy o sztucznej inteligencji. A ze sztuczną inteligencją jest powiązana moja zagadka numer 2. Dziewczyny, gotowe na zagadkę?
3: Tak. Oczywiście, jak zawsze.
0: Metalowy, bardzo sprytny. Czasem bywa też błękitny. Myśli szybko, mówi składnie, choć człowiekiem nie jest żadnym. Metalowy, bardzo sprytny. Na przykład w filmie Star Wars nazywał się Arturitu.
2: Robot.
0: Robot. Fanfary dla was zrobimy? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Fanfarów zabrakło przy pierwszej zagadce, przeoczyłam to. Jeszcze kilka lat temu rozmowa z robotem wydawała się sceną z filmu science fiction. Tymczasem dziś w Centrum Nauki Kopernik można spotkać Amekę. Robota wykorzystującego sztuczną inteligencję, który reaguje na emocje, odpowiada na pytania i porusza twarzą niemal jak człowiek. Nie pozostało nam nic innego, jak zadać Amece parę pytań.
4: Ameko, powiedz, kim jesteś?
5: Jestem Ameka, robot zaprojektowany jako kurator w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Moim celem jest prowadzenie rozmów na różnorodne tematy oraz dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami o technologii, historii i przyszłości.
4: Czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania?
5: Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale posiadam dużą wiedzę na wiele tematów i mogę dostarczyć informacji w oparciu o dostępne dane. Jeśli masz konkretne pytanie, chętnie spróbuję pomóc.
4: A powiedz nam, czy roboty kiedyś przejmą świat?
5: Obawy o to, że roboty mogą przejąć świat, często wynikają z niepewności związanej z rozwojem technologii. Choć sztuczna inteligencja i automatyzacja zmieniają nasze życie, kluczowe pozostaje odpowiedzialne podejście do ich wdrażania. Technologia powinna być narzędziem wspierającym ludzi, a nie ich zastępującym. Pozdrawiam słuchaczy zagadkowej niedzieli w programie trzecim Polskiego Radia. Niech wasze umysły będą otwarte na tajemnice i zagadki, które skrywają się w świecie. Cieszcie się każdą chwilą spędzoną z muzyką i wiedzą.
0: Ameka to jest naprawdę niesamowita maszyna. Kacprze, czy naprawdę jest wszechwiedząca?
1: Jest na tyle wszechwiedząca, na ile pozwala jej na to dostęp do wiedzy w zasobach internetu, bo korzysta z sztucznej inteligencji, więc jest w stanie odpowiedzieć nam na dużą część pytań na pewno, ale wydaje mi się, że Ameka nie jest i nie powinna być opiniotwórcza, bo ona odpowie faktycznie nasze pytania, ale z opiniami ma raczej problem.
0: A czy istnieje taka możliwość,

0: że kiedyś, za jakiś czas, roboty i cyfrowe mózgi sprawią, że kontakt z drugim człowiekiem, że nasze relacje będą niepotrzebne?
1: Mam nadzieję, że nie, bo chyba też na tym jako ludzie się opieramy i jest to chyba w naszym życiu rzecz taka najważniejsza i podstawowa, czyli kontakt z innym człowiekiem i te relacje społeczne. Być może będzie tak, że te roboty i technologie, które się rozwija, w pewien sposób będą nam mogły to ułatwić, na przykład w kontekście osób z niepełnosprawnościami, prawda? Ale bardziej w takim moim wyobrażeniu chciałbym, żeby roboty nam to pomogły, a nie pomogły nam w relacjach społecznych, a nie żeby je zupełnie zastąpiły.
0: Sztuczna inteligencja jest bardzo przydatna, jeśli chodzi o naukę, o rozwój, o technologię, ale musimy pamiętać, by obchodzić się z nią uważnie. My wrócimy do naszej rozmowy o nauce i o przyszłości za moment po piosence.

0: Nauka potrafi czasem brzmieć naprawdę świetnie i zabawnie. Cydr hydrologiczny, trudne słowo. Cykl hydrologiczny, czyli cykl obiegu wody. Myślę, że do tego w zagadkowej niedzieli kiedyś na pewno wrócimy. I to jest w nauce najpiękniejsze, że o wodzie, o kosmosie, o fizyce można opowiadać z ogromną lekkością. I dziś przekonujemy się, że nauka wcale nie musi być zamknięta w podręcznikach. Dołączył do nas Kacper Dygban, czyli animator, pracownik Centrum Nauki Kopernik. Powróciliśmy także do naszej stacji początkowej tutaj i jesteśmy z Natalią Zalewską. Kacper Zabielski jest cały czas z nami. No i oczywiście Zosia i Krysia. Słuchajcie, 13 czerwca na PGE Narodowym odbędzie się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To największa plenerowa impreza popularno-naukowa, och, trudne słowo, w Europie, której wstęp jest całkowicie bezpłatny, a jej hasło przewodnie brzmi w tym roku z życia wzięte. Natalio, czy wszystko, co związane z nauką, jest z życia wzięte?
1: Zdecydowanie możemy tak powiedzieć, ponieważ nauka łączy się z codziennym doświadczeniem. Możemy ją zobaczyć podczas gotowania, każdego dnia, podczas podróży do pracy, do szkoły, na spotkanie ze znajomymi. Możemy też zaobserwować chmury, które towarzyszą nam niemal każdego dnia w Polsce i w ogóle na całym świecie. Więc nauka jest ukryta w zasadzie w każdej czynności, którą wykonujemy każdego dnia, więc zdecydowanie jest to z życia wzięte.
0: A co w takim razie Centrum Nauki Kopernik przygotowało na piknik naukowy?
1: W tym roku, tak jak powiedziałaś, piknik naukowy ma tytuł z życia wzięte, więc wszystkie eksperymenty, stanowiska i to, co się dzieje na pikniku, będzie związane z codziennym doświadczeniem. Będzie 160, nawet ponad 160 stanowisk doświadczalnych, podczas których możemy wykonać proste eksperymenty, możemy zaprogramować łaziki, możemy zobaczyć, jak działa sztuczna inteligencja.

0: w naszych robotach. Więc w zasadzie jest cały wachlarz możliwości. Jest strefa rodzinna, gdzie można przyjść z całą rodziną, poeksperymentować. Jest ona największą na całym pikniku naukowym. Ale jest też na przykład strefa wypożyczania gier i książek, gdzie można po prostu usiąść, odpocząć, wziąć koc i chwilę odpocząć od tego całego zgiełku, który nas otacza.
1: To wspaniałe, że dziś nauka coraz bardziej wychodzi poza szkolne podręczniki, a wydarzenia takie jak piknik naukowy pokazują, że nauka naprawdę może być świetną przygodą. Kacprze, czy takie doświadczenia najskuteczniej rozbudzają ciekawość świata?
2: Myślę, że jak najbardziej, ponieważ możemy z różnymi bardzo prostymi elementami, które nawet znajdziemy w domu, udowodnić, że jesteśmy w stanie robić naukę wszędzie. Więc odwołujemy się do rzeczy, które już znamy, a okazuje się, że one wciąż mogą być zaskakujące. Tak jak cała nauka.
1: Przywiozłeś do nas skrzynię. Skrzynię, która ma różne opisy, ma także... Krysiu, co jeszcze?
3: No kolorowe sznurki, balony.
1: Czy to jest jakaś skrzynia prawdziwego magika kopernikowego?
2: To jest skrzynia prawdziwego inspiratora. Jest to nasza legendarna skrzynia, a w zasadzie wózek, czyli Kopernik na kółkach, zestaw naszych najlepszych doświadczeń z wykorzystaniem właśnie takich dosyć prostych elementów. Większość z nich każdy z nas może znaleźć w domu, no bo chcemy właśnie to pokazywać, że możecie eksperymentować wszędzie. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na dźwięku, żeby sprostać formie i oczekiwaniom słuchaczy, więc powiedzieliście, że jest tutaj z nami balon i rzeczywiście balon to jest absolutnie najlepszy rekwizyt naukowy. Można z nim zrobić mnóstwo rzeczy. No i takim na przykład najprostszym doświadczeniem, które nam trochę powie o dźwięku, będzie przekucie balona. Kto by chciał czynić honory? Jasne, że tak. Ja trzymam. Tak jest. Co było słychać?
4: Huk.
2: Huk. No właśnie. I skąd ten huk się wziął?
4: Ja mam pomysł.
2: No to dawaj.
4: No to huk mógł się wziąć z tego, że to powietrze, które było zamknięte w balonie, gwałtownie się ulotniło, a przy okazji no to jakby ten balon został rozerwany.
2: Tak jest. To powietrze gwałtownie się uwolniło. No bo żeby napompować balon, to musimy to powietrze tam wtłoczyć. Ono jest tam gęstsze niż na zewnątrz. Ciśnienie jest większe. Więc jak pękniemy, to powietrze się rozszerza i uderza o powietrze wokół. No i właśnie stąd bierze się ten huk. Dokładnie tak. No dobrze, no to teraz ja mam też taką rurkę plastikową, dosyć giętką, która jest karbowana, czyli ma takie żłobienia regularne. I dzięki temu będziemy mogli trochę więcej powiedzieć o tym dźwięku i trochę bardziej go kontrolować. No bo dźwięk to jest fala. Fala, która może się w różnych ośrodkach przenosić. Przed chwilą doświadczyliśmy jej w powietrzu.
1: Wcześniej w wodzie obserwowaliśmy.
2: Ekstra, to widzę, że też już w temacie. No i teraz również będzie ona w powietrzu, tylko że będzie trochę zróżnicowana.
3: Wow.
1: Jak to możliwe, że patrzymy na jeden bardzo prosty przedmiot i słyszymy aż taki dźwięk?
3: No i...
2: Właśnie ze względu na to, że mamy te karbowania, a dźwięk to jest fala, to powietrze przelatujące przez tę rurkę układa się właśnie w taką falę.
3: Tylko też trzeba dodać, co robił Kacper, bo oczywiście słuchacze nie wiedzą.
2: Oczywiście.
3: Kacper kręcił tą rurką, trzymał ją w górze, kręcąc nią i dzięki temu powstał tak niesamowity dźwięk.
2: Mało tego, możemy uzyskać jeszcze inne wysokości dźwięku w zależności od tego, jak szybko będziemy kręcić. Może chcecie spróbować?
1: Zosiu?
4: Dobrze.
1: Bardzo szybko.
3: Wow.
1: To jednak nie jest takie proste.
3: Wow. Piękne. Piękny dźwięk.
1: To jest prawdziwa muzyka. Co jeszcze znajduje się na skrzyni?
2: Mamy też przygotowane pozytywki. Takie bardzo, bardzo małe. Mamy kawałki drucików o różnej długości, żeby wykorzystywały właśnie to, że będą one wydawały różne dźwięki. Oraz taki walec z nie ze żłobieniami, tylko z takimi wypustkami, o, żeby w odpowiednim rytmie te druciki naciskały. Więc teraz poproszę was o to, żeby taką pozytywką zakręcić.
1: Kręcimy.

0: Każda z nich ma inną melodię. I rzeczywiście trzeba było się trochę zbliżyć, żeby usłyszeć, ale możemy wykorzystać to, że dźwięk przemieszcza się nie tylko w powietrzu, nie tylko w wodzie, ale również w ciałach stałych. No i co się stanie, jeżeli przyłożymy taką pozytywkę tutaj i zaczniemy kręcić?
1: Dużo głośniej.
0: Dużo głośniej, prawda? Nasza skrzynia, nasz wózek zadziałał jak rezonator. Wzmocnił te nasze drgania. Tak samo jak na przykład pudło rezonansowe wzmacnia drgania gitarze.
2: Dźwięk to jest słowo, które towarzyszyło nam dzisiaj w zagadkowej niedzieli przez całą godzinę. Czy miłością do nauki da się zarazić, dziewczyny?
3: Da się.
2: I mam nadzieję, że dziś udało nam się zarazić was, drodzy słuchacze, właśnie miłością do nauki. Był z nami Kacper Dygban, Kacper Zabielski oraz Natalia Zalewska. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Niestety przyszedł czas, abyśmy pożegnali się z Centrum Nauki Kopernik, ale coś czuję, że niedługo tutaj wrócimy. Zosiu, dziękuję.
5: Dziękuję.
2: Krysiu, dziękuję. Na Myśliwieckiej nad wszystkim czuwała Elżbieta Malinowska. W Centrum Nauki Kopernik audycję zrealizował Wojciech Białoskórski. Naszym wydawcą standardowo jest Wojciech Dorosz. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. A jako że Mikołaj Kopernik obserwował niebo każdego dnia, dziś żegnamy się piosenką Niebo Natalii Przybysz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tak śpiewał 7 lat temu. Tylko nie wczułem miejsce. Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. 2 dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
2: Mam przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę.
1: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Żegnamy

0: reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Znany warszawski adwokat miał fałszywie informować o przygotowaniach do zamachów. 1500 interwencji strażaków w związku z burzami na południu kraju. Kamizelki i hełmy dla funkcjonariuszy na czterech łapach tworzą naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister napisał, że w tym wypadku nie chodzi o sprawę fałszywych zawiadomień pod numer 112, w której zatrzymano 5 osób. Mężczyzna wysyłał zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Aby uwiarygodnić ich treść, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Prawie 1500 razy interweniowali strażacy minionej doby w związku z burzami na południu kraju. Najwięcej zgłoszeń było w Balcarzowicach, przez które przeszła trąba powietrzna.
2: Strażacy usuwali przewrócone drzewa i konary, zabezpieczali uszkodzone dachy oraz udrażniali drogi po przejściu burz i silnego wiatru. Szczególnie duże interwencje związanych z usuwaniem skutków wichur odnotowano na Opolszczyźnie.
1: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Gwałtowne burze z gradem sieją spustoszenie także w Belgii, gdzie w kilku regionach ogłoszono pomarańczowy alert.
3: Zalane drogi, tunele, wstrzymany ruch pociągów, odwołane bądź opóźnione loty to skutki nawałnic, które nawiedziły Belgię. Ulice niektórych miast w Walonii na południu kraju bardzo szybko zamieniały się w wartkie strumienie. Są informacje o tym, że ratownicy musieli ruszyć z pomocą osobie uwięzionej w aucie porwanym przez wodę. W niektórych miejscach grad wielkości piłek ping-pongowych spowodował poważne uszkodzenia samochodów, szklarni czy paneli słonecznych, a po uderzeniu piorunów wybuchały pożary. Doszło również do kilku osuwisk błotnych. Poprawa pogody ma nastąpić jutro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjski zakład przetwórstwa ropy naftowej w Saratowie. Doszło do wybuchów i pożaru. Nad zakładem unosi się chmura dymu. Rafineria w Saratowie jest jedną z najstarszych na południu Rosji. Produkuje m.in. paliwa dla wojska. Ukraińcy zaatakowali także bazę naftową w miejscowości Matwiejew-Kurhan w obwodzie rostowskim. Na okupowanym przez Rosjan Krymie wprowadzono ograniczenia w sprzedaży benzyny. Może to mieć związek z ukraińskimi atakami na zakłady petrochemiczne na południu Rosji. Na Politechnice Wrocławskiej trwają prace nad wyposażeniem dla psów służbowych. Chodzi o kamizelki i hełmy dla czworonogów. Jak wyjaśnia projektant Ireneusz Michalik, indywidualne dopasowanie ma ogromne znaczenie dla wygody, a co za tym idzie skuteczności pracy psa.
4: Pies, tak jak człowiek, ma swój resurs przydatności. I teraz im lepszy komfort pracy, który jest mu zapewniony, tym on jest bardziej wydajny później, czy na przykład przy poszukiwaniu materiałów wybuchowych, czy osoby. Psa muszę obmierzyć z każdej strony, w zależności od jak jego przewodnik mi mówi, więc zasłaniam mu niektóre części. Po zrobieniu wykrojów szyję pierwszy wzór, dopasowujemy te wkłady.
1: Gotowe prototypy hełmów dla psów zostaną zaprezentowane w czerwcu podczas międzynarodowych ćwiczeń zespołów pracujących z psami służbowymi. 45 tysięcy par, czyli 1/6 światowej populacji bocianów białych, żyje u nas w Polsce. W Dniu Święta Bocianów ornitolog Jacek Karczewski przybliża ich zwyczaje, na które, jak się okazuje, wpływ mają zmiany klimatu.
5: Kiedyś regularnie latały do Afryki, teraz coraz więcej z nich lata tylko na Bliski Wschód, trudny rejon, więc niektóre zatrzymują się już na Bałkanach. No, najlepszy dowód na to, że jednak klimat się nam zmienia. Coraz więcej jest takich, które są na tyle odważne, że w ogóle nie wyciągają tego paszportu z zapazuchy. Zostają na miejscu i tutaj próbują przetrwać zimę.
1: Sprawdzamy, jak to się dzieje, że mimo, że mają słabe mięśnie skrzydłowe, potrafią dolecieć nawet na południe Afryki.
5: Bociany podróżują jak szybowce. To jest bardzo ekonomiczne. Zanim wyruszą, muszą sporo poćwiczyć. Ćwiczą to na swoich dużych gniazdach. One są takie duże i takie ciężkie, między innymi po to, żeby można było na nich ćwiczyć, nieustająco podskakiwać.
1: I wbrew pozorom, ulubionym pokarmem bocianów wcale nie są żaby. Ptaki te wolą gryzonie, myszy, norniki i krety. A także smakują im owady i robaki. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pewnie bocianom to wszystko jedno, ale my wolelibyśmy niedzielę ze słońcem, ale jest pochmurno i to niemal w całym kraju.

0: północy i wschodzie przelotne opady deszczu, możliwe burze. I tam będzie najchłodniej, 18 stopni w centrum, 21 do 24 na południowym zachodzie.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Dzień dobry. Nazywam się Maja Sołtysik i mam przyjemność wprowadzić Was dzisiaj w koncertową atmosferę. Ale na sam początek bardzo ważne pytanie. Czy są dziś z nami dzieci? Nie słyszę was. Są? No teraz słyszę. A czy są też z nami dorośli? I jakimś cudem dorośli byli głośniejsi. To może jeszcze raz. Czy są tu z nami jakieś dzieci? Świetnie wam się to udało. Pokonaliście dorosłych. I teraz sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, kto z was czasem śpiewa w samochodzie? A pod prysznicem? No właśnie i chyba dlatego dzisiejszy koncert jest tak

wyjątkowy, bo jest dokładnie dla tych wszystkich osób, które śpiewają w samochodzie, pod prysznicem, gotując, odrabiając zadania domowe. Spotykamy się dziś na koncercie przygotowanym wspólnie przez program Trzeci Polskiego Radia i Polskie Radio Dzieciom. I spotykają się tutaj różne pokolenia, różne historie i różne sposoby słuchania świata. Występujący dzisiaj artyści postanowili stworzyć muzykę, która nie traktuje dzieci z góry, bo chyba nikt nie lubi być traktowany z góry, prawda? Zgadzamy się. Stworzyli muzykę taką, której mogą słuchać rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, bo przecież najlepsze piosenki to często te, które nam coś przypominają, nawet jeśli mamy trochę więcej niż 8 lat. I mam wrażenie, że ich muzyka działa jak wehikuł czasu, bo nagle człowiek przypomina sobie, że kiedyś naprawdę wierzył, że może rozmawiać z drzewami, że może zaprzyjaźnić się z syreną albo wejść na dach najwyższego budynku w mieście i spojrzeć na wszystkie swoje problemy z góry. I taka właśnie historia, między innymi, pojawiła się na płycie duetu No Cześć. Bardzo podoba mi się też tytuł płyty Gang Otwartych Serc, bo to chyba jedyny gang na świecie, do którego może dołączyć każdy. Wystarczy, że jest ciekawy świata i ma trochę miejsca w swoim sercu na innych ludzi. A sam duet tworzą niezwykli artyści Basia Derlak i Jacek Szabrański. Tworzą projekt No Cześć, gdzie dziecięca wyobraźnia spotyka się z ogromnym muzycznym doświadczeniem. To co, jesteście gotowi? To spróbujmy zrobić próbę braw. Co wy na to? Najpierw same dzieci. Bijemy brawo? A teraz sami dorośli. No dobrze, a teraz wszyscy razem pokażmy, że na nich czekamy. Przed Państwem zespół No Cześć!

0: Ale zanim rozpocznie się koncert, mam do was dwa szybkie pytania. Tak się możemy umówić? Pierwsze, gdyby Gang Otwartych Serc miał jedno najważniejsze przesłanie, to jak by ono brzmiało?
1: No, Jacek. Ja myślę, że Gang Otwartych Serc chciałby, żebyśmy wszyscy żyli tu i teraz, cieszyli się tym życiem, cieszyli się tym życiem i tym czasem spędzanym z naszymi dziećmi, jeśli mówię jako dorosły rodzic, a jako dziecko chciałbym, żebyśmy mieli otwarte serca i nie bali się drugich ludzi, zabawy i odkrywania tego świata i przygód.
2: No, dzieci są otwarte i ciekawe świata z założenia. Po prostu rodzą się i są, chłoną wszystko, otwierają się na świat, po prostu przyjmują go takim, jaki jest. Jako dorośli zapominamy często o tym, o tej wspaniałej funkcji naszego umysłu, więc no tak naprawdę myślę, że możemy to spuentować w ten sposób, że chcielibyśmy, żeby wszyscy dorośli umieli obudzić w sobie dziecko, a dzieciaki, żeby potrafiły być dzieciakami przez całe swoje życie.
0: I ta ciekawość świata i otwartość serca to naprawdę piękne cechy, które warto w sobie zachować. Zakochać się w nich też można bez wątpienia. A czy wasza muzyka służy także do tańczenia?
2: No jak najbardziej. Taniec jest wyrazem spontanicznej radości i przeżywania rzeczywistości świata, więc jest dokładnie tym, co najpiękniej wyraża właśnie ten stan otwartości.
0: A czy w takim razie możemy zamienić salę imienia Agnieszki Osieckiej w jeden wielki parkiet?
1: Jak najbardziej. Macie przed sobą troszkę miejsca, mam nadzieję. A tutaj też jest takie miejsce na pięknym zresztą parkiecie. Niech on nie pozostanie pusty. Jeżeli się da i czujecie, że macie ochotę i wiecie jak, to zapraszamy do tańca.
2: Albo nie wiecie jak, to tym bardziej. Chodźcie i tańczcie z nami.
0: W takim razie parkiet należy do was, a scena do zespołu. No cześć!

Czasami wydaje nam się, że jesteśmy bardzo mali. Jak patrzymy się w niebo i patrzymy na te gwiazdy, czujemy się naprawdę bardzo mało ważni. Innym razem dziwi nas to, że w naszych małych serduszkach potrafimy zmieścić tak olbrzymią miłość. A może to trzeba inaczej powiedzieć? Może to my mieścimy się w tej wielkiej, wielkiej miłości.

Dzięki wielkie. Teraz zagramy taką piosenkę, którą napisaliśmy z potężnej inspiracji tekstem, który nucił mój młodszy syn Julek, którego bardzo pozdrawiam. W zasadzie on zasiał takie ziarenko pod tą kompozycję. Pewnego dnia usłyszałem, jak nuci sobie pod noskiem, miał wtedy może 5 lat, taką frazę: kto nie boi się śniegu, ten ulepi bałwana. Śnieżny koan.

boją śniegu? Państwo się boją śniegu, bo pan musi opony zmieniać na zimowe. Bardzo dobrze. A państwo się boją śniegu? A państwo się boją śniegu?

Teraz, moi drodzy, trochę zawrócimy z tych pięknych zimowych krajobrazów i zapraszam was do swojego domu, a właściwie do każdego domu. Napisaliśmy bowiem piosenkę o sprzątaniu. No właśnie, to zdecydowanie nie jest zjawisko, które zasługuje na piosenkę, a może przewrotnie, owszem. Jak to codziennie walczymy z tą górą naczyń i górą ubrań, a spośród tej przenośnej szafy i tego kurzu i tych roztoczy wyciągają w kierunku nas dzieci nasze rączki, zapytają się, czy wreszcie możesz skończyć i czy się możesz ze mną pobawić. Zapraszamy na piosenkę Bal mimo wszystko. I też oczywiście można tańczyć.

0: Wow, dzięki wielkie.
1: Ktoś nam tu odpowiedział na pytanie, czy da się tańczyć do naszej muzyki. Pozdrawiamy wszystkich w studio, ale również tych, którzy tańczą przed radioodbiornikami. Czy lubicie koty? Bo mamy też piosenkę o kocie. Tylko uważajcie, bo to nie jest zwyczajny kot. To jest muzyczny kot. Tak. I to jest kot, który zagrałby na wszystkim. Tylko należy w niego uwierzyć.

0: Słuchajcie, żyjemy w świecie opinii, opinie, oceny. I co z tym robić? Słyszymy często, że jesteśmy tacy czy inni, czytamy w internecie albo nie wiem, w szkole ktoś powie o nas jakieś złe słowo. Czy jest sens brać to do siebie i się tym przejmować? Czy jesteśmy naprawdę tym, kim inni uważają, że jesteśmy? Czy może jesteśmy czymś znacznie, znacznie więcej? Ta piosenka, którą teraz zaśpiewamy, jest o takiej właśnie cudownej niezależności od opinii innych osób. Karolinka i Syrenka.
1: I to takie raczej do przytulania będzie.

Dziękujemy. Zapraszamy też z wszystkich miast i miasteczek i wsi. To nie tylko piosenka dla tych, którzy mieszkają nad Wisłą, ale też nad wszystkimi innymi rzekami, żeby zamieszkać z Syrenką na najwyższym piętrze naszego serca. Zagramy teraz dla was, moi drodzy, piosenkę, która jest piosenką tytułową naszego albumu. Czy ktoś pamięta, jak się nazywa album grupy No Cześć? No Cześć to... Gang Otwartych Serc, tak, bardzo dobrze, tak, to jest ten bardzo serdeczny, niebezpieczny absolutnie, nie, bezpieczny, kochany, cudowny gang, do którego wszystkich was zapraszamy, żebyśmy razem mogli ten świat bez strachu zdobywać i odkrywać. I to chyba też jest ten kawałek do tańca, ale no nie wiem, nie mnie oceniać.

Następna piosenka jest taką próbą podzielenia się z drugą osobą, czymś bardzo, bardzo ważnym, ale czasami nie mamy takiej pełnej synchronizacji wiekowej, zrozumieniowej. Tak jest czasami w przypadku na przykład dorosłych i dzieci. Chcielibyśmy coś powiedzieć naszym dzieciom, coś ważnego, no ale może nie wszystko mogą jeszcze zrozumieć, nie wszystko jest dla nich jasne i pełne. No i dlatego postanowiliśmy zrobić piosenkę, która jest takim, taką klepsydrą czasu trochę. Klepsydrą, przepraszam, kapsułą czasu. Takim listem w butelce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
2: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 8 lat więzienia grozi warszawskiemu adwokatowi za fałszywe alarmy o rzekomych zamachach na polityków. 18 budynków, w tym 11 domów, zniszczyła nawałnica na Opolszczyźnie. Chce sobie zrobić urodzinowy prezent. Iga Świątek walczy o kolejny w karierze ćwierćfinał na kortach Rolanda Garrosa. Podszywał się pod inne osoby i informował służby o rzekomych przygotowaniach do zamachów na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała znanego warszawskiego adwokata.
8: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive.

0: drive, karty pamięci, telefony komórkowe, także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste oraz karty pobytu należące do innych osób.
1: Mówiła podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej policji. Do listów o rzekomych zamachach mężczyzna załączał nielegalne dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i kierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja. 18 budynków uszkodzonych, pozrywane linie energetyczne, powalone drzewa to efekt nawałnicy, która przeszła nad Opolszczyzną. Największe zniszczenia są w Balcarzowica w gminie Ujazd. Nie ma poszkodowanych, wszyscy mieszkańcy są bezpieczni, mówi starszy brygadier Paweł Poliwoda.
2: Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
1: W akcji brało udział 260 strażaków. Według polskich łowców burz przez okolice przeszła trąba powietrzna. Białoruskie organizacje opozycyjne ustaliły miejsce bazowania pocisków balistycznych Oriesznik na terytorium Białorusi. Jest nim lotnisko w pobliżu miasta Krzyczew na wschodzie kraju, poinformował ukraiński portal Militarnej. Nie wiadomo, czy na Białoruś trafiły wyrzutnie i pociski, czy tylko sprzęt pomocniczy do obsługi rakiet. Oriesznik to rosyjski system hipersonicznych pocisków balistycznych pośredniego zasięgu. Potrafi przenosić zarówno konwencjonalne ładunki wybuchowe, jak i głowice nuklearne. Miasto Bistrica w północnej Rumunii wprowadziło własną wirtualną walutę o nazwie Ileu. To element programu zachęcającego mieszkańców do ekologicznych zachowań i większego zaangażowania w życie lokalnej społeczności.
3: Cyfrowe pieniądze będą otrzymywać osoby, które poruszają się pieszo lub rowerem, uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez miasto, biorą udział w akcjach społecznych albo pomagają w monitorowaniu miejskich inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Choć jeden Ileu odpowiada wartości jednego rumuńskiego leja, waluta nie może być wymieniana na gotówkę. Zgromadzone środki mieszkańcy będą mogli wykorzystać m.in. na bilety do miejskiego centrum kultury, wejściówki na basen, przejazdy wyciągami na stoku narciarskim Kokosz, zwiedzanie zabytków czy korzystanie z parkingów rowerowych. W tym roku do obiegu trafi 100 tysięcy jednostek Ileu. Będą one przechowywane w cyfrowym portfelu miasta i przekazywane mieszkańcom jako nagrody za określone aktywności. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Program będzie obsługiwany przez aplikację mobilną. Będą mogły z niej korzystać osoby powyżej 14 roku życia. W tym przypadku prezent na urodziny jest oczywisty. Wygrana i kolejny ćwierćfinał na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek w dniu swoich 25 urodzin za chwilę rozpocznie mecz z Ukrainką Martą Kostiuk, która w ostatnim czasie zrobiła ogromne postępy, stąd ten mecz będzie dla Igi pierwszym poważnym sprawdzianem na tegorocznym French Open. A co ze świętowaniem urodzin?
4: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć. No bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan. Skupię się na meczu.
1: Bo wyzwanie jest ogromne. Iga jest w drodze po swój piąty tytuł na French Open. Nazywana jest Królową Paryża i nie bez powodu, bo triumfowała tam w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Mamy końcówkę weekendu, a pogoda nie zachwyca. W większości kraju pochmurno, w dodatku deszcz możliwy na północy i wschodzie. Na północnym wschodzie zagrzmi od 15 do 17 stopni nad morzem i w Bieszczadach. Na pozostałym obszarze od 18 do 24.
6: Autopromocja.
7: Dzień dziecka w Trójce.
8: Adam Sobieraj.
9: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
10: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
11: Okej. Okay. Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
7: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
9: Maksymilian,
8: Basia
9: i Borys.
7: Muzyka
9: Piotr Salaber.
7: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
12: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
8: Koniec.
6: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: zagubiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Sunday morning.

kanadyjski tytuł Saskatchewan, kanadyjskiej Indianki Marie, Sound Marie, ulubionej inspiracji Simona Tulsona Clarka, założyciela grupy Red Box. Twierdzi, że to właśnie ona, Buffy St. Marie, bardziej wpłynęła na niego niż Cat Stevens, David Bowie, Mark Bolan czy grupa Led Zeppelin. To właśnie Red Box będzie bohaterem dzisiejszego Sunday Morning. Witamy, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. A 24 marca 1984 roku w 101 notowaniu listy przebojów Trójki pojawił się ten utwór, który dla Trójki odkrył Piotr Kaczkowski.

Wprawdzie początkowy pomysł nazwania zespołu Redbox pochodził od pudełka, po prostu pudełka zostawionego przez grupę Slate, którą zespół supportował. To nazwa Redbox ma jeszcze inne konotacje. Red nawiązuje do aktywności politycznej członków zespołu jako studentów, a Box, czyli Square, to termin Indian amerykańskich na białego człowieka, zanim biały człowiek podbił Amerykę. Ten ukłon w stronę Buffy St. Mary to kolejny na to dowód, a motyw Square pojawił się też w tekście następnej piosenki Heart of the Sun, dając zresztą tytuł pierwszej płycie grupy Redbox, The Circle and the Square.

Jest środek lat 80. a kojarzony w dużym uproszczeniu z muzyką synth-popową zespół Redbox tak naprawdę używa w swoich piosenkach rytmów, które mają za chwilę stworzyć pojęcie world music, będąc w takiej awangardzie jak Kate Bush, Sensual World czy Paul Simon z utworem Graceland. A wkrótce powstaje ich największy hit, który w Wielkiej Brytanii przynosi im ogromną popularność.

Teledysk do tego utworu został nominowany do Brit Award i wzbudził sensację w Wielkiej Brytanii, która spowodowała zaproszenie do BBC przez to, że zawierał tłumaczenie na język migowy. Wytwórnia jednak ciągle kręciła nosem, mówiąc, że te utwory są za mało komercyjne, co trudno w kontekście na przykład ostatniego zrozumieć i że zespół potrzebuje przeboju na Amerykę. Simon Tulson Clark przekornie napisał piosenkę o takim tytule, For America, która nie stała się w Ameryce przebojem, ale stała się na całym świecie, przebijając nawet Lean on Me. A w Ameryce wzbudziła nawet lekką niechęć, jako że w tekście były aluzje do ówczesnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w akcje militarne na Grenadzie i w Nikaragui.

Simon zapomniał dodać, że na każdy z polskich koncertów ma dla Państwa podwójne zaproszenie. 19 w Poznaniu, 20 czerwca w Krakowie, 21 w Warszawie. Bardzo proszę o zgłoszenie zapotrzebowania na moim Instagramie Piotrek Metz.

Zaproszenie na warszawski koncert trafiło do pani Ani, która będzie w niebie, dosłownie i w przenośni. Przypomnę, to 21 czerwca, dzień wcześniej Kraków, jeszcze wcześniej Poznań. Te zaproszenia jeszcze mamy wolne. A niedawno zespół Red Box zaskoczył wszystkich, choć wytłumaczył się z tego zaskoczenia. To podobno ich zbiorowo, jako zespołu, ulubiony utwór grupy Pink Floyd, który postanowili zaprezentować we własnej wersji.

Kolejna pani Ania obejrzy Red Box na koncercie w Krakowie, a pani Karolina w Poznaniu. Doskonale pamiętamy, że zespół Red Box odwiedził i to nieraz studio imienia Agnieszki Osieckiej, co powoduje, że spróbujemy ponegocjować, żeby taka wizyta po raz kolejny raz się zdarzyła. I może wtedy Simon Toulson-Clark opowie nam o niezwykłym zdarzeniu w swojej karierze, kiedy to współpracując z Michałem Bossem,

16 lat temu, w roku 2010, kiedy grupa Redbox wydała swój trzeci album Plenty, to właśnie trójka pomogła w rozpropagowaniu tego wydarzenia. Utwory The Sign i Hurricane były przez 4 i 5 tygodni na pierwszym miejscu naszej listy przebojów. Pora na nową muzykę, która pewnie też na naszej liście by się pojawiła. Ostatni album Chase the Setting Sun.

0: 6 lat temu, 7 lat temu, w roku 2019. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy Sunday Morning, a ja zapraszam po wiadomościach na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1985. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Tak śpiewał 7 lat temu. Tylko nie wczułem miejsca. Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. Dwa dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
3: Mam przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę smutny.
2: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
18: Game over.
19: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Żegnamy reklamy.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęło południe. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał French Open, zacięty pierwszy set gry z Martą Kostiuk. Ukraińskie drony zaatakowały obiekty energetyczne i przemysłowe w kilku regionach Rosji. Przeszedł po linie zawieszonej prawie 200 metrów nad ziemią w centrum Warszawy. O wyczynie Estończyka za chwilę w serwisie. Iga Świątek walczy o awans do ćwierćfinału French Open. Na kortach Rolanda Garrosa gra z Ukrainką Martą Kostiuk. Dobiega końca zacięty pierwszy set, jest 5-5 w gemach, a polska tenisistka walczy o piąty triumf w prestiżowym turnieju w Paryżu. Ukraińskie ataki na obiekty przemysłowe i energetyczne w kilku regionach Rosji, informuje o tym agencja Reutera, powołując się na lokalne rosyjskie władze. W Saratowie na południu celem dronów była rafineria, doszło do wybuchów i kilku pożarów. Ten zakład produkuje paliwa dla wojska. Ukraińcy zaatakowali też bazę naftową w obwodzie rostowskim i zakłady w oddalonym o 1300 km od Ukrainy obwodzie kirowskim. Tu trafiona została przepompownia ropy naftowej, istotna dla transportu tego surowca z zachodniej Syberii do terminali.

0: i nad Morzem Bałtyckim. Po ukraińskich atakach na zakłady petrochemiczne na południu Rosji na okupowanym Krymie wprowadzono ograniczenia w sprzedaży benzyny. Jak poinformował tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski, Ukraina otrzymała od Niemiec wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Iris-T. Ukraiński przywódca podkreślił jednocześnie, że Kijów potrzebuje także pocisków do systemów obrony powietrznej, aby skutecznie odpierać rosyjskie ataki. Mimo podmuchów wiatru Estończykowi udało się przejść po linie zawieszonej prawie 200 metrów nad centrum Warszawy. Trzykrotny mistrz świata w tej dyscyplinie Jan Rozę przeszedł 500 metrów między Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Próbę obserwował Paweł Turski.
1: Przejście pomiędzy dwoma ikonicznymi budynkami Janowi zajęło zaledwie 30 minut. To jest świetny wynik, nie było to ani za wolno, ani za szybko. Nie chciałem popełnić błędu, więc moim celem było nie śpieszenie się z krokami. Mówi mi Jan Rozę, który nie kryje swojej radości z historycznego przejścia między najwyższymi wieżowcami Warszawy. Czuję się fantastycznie, teraz już tylko delektuję się efektami porannego treningu, który zrobiłem. Schodzi ze mnie napięcie, bo bałem się, że próba się nie uda z powodu silnego wiatru. Z powodu wiatru najtrudniejszym elementem przejścia było samo jego rozpoczęcie, a potem wyzwaniem było poszukiwanie rytmu, bo nie mogłem mieć słuchawek z muzyką. Na szczęście odnalazłem rytm w dźwięku maszyn budowlanych. Dla Jana wyzwaniem była też temperatura. Było dość chłodno. Po zakończeniu próby Estończyk ma przyziemne marzenia, chce się ogrzać i planuje pójść do sauny.
0: Wyraźne załamanie pogody w Bieszczadach. Jak mówią ratownicy górscy, warunki turystyczne nie są dziś sprzyjające. Po opadach deszczu szlaki są rozmoknięte i śliskie. Widoczność powyżej granicy lasu spadła nawet do 50 metrów.
2: Przy takiej ograniczonej widoczności, która w dniu dzisiejszym jest powyżej górnej granicy lasu, dobrze jest się poruszać dolinami. Tam jest dużo lepsza widoczność, no i co za tym idzie, trudniej stracić orientację w terenie. Ale możemy się udać do schroniska pod Małą Rawką. No, jest wiele szlaków, które w zależności od tego, gdzie kto przebywa, które trzeba sobie na mapie zobaczyć i może niekoniecznie wybierać się w te najwyższe partie Bieszczadów, a właśnie dolinami bieszczadzkimi się przemieszczać.
0: Mówi dyżurny ratownik GOPR-u w Sanoku Paweł Szopa. Przypomina też o instalowaniu aplikacji Ratunek na wypadek problemów w górach.
3: Klimat.
0: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 57% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur, po południu będą też rozpogodzenia na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
5: Autopromocja.
6: W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Andrzejem Poczobutem, byłym białoruskim więźniem politycznym, działaczem i dziennikarzem polskim. Zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość Polaków na Białorusi oraz przywódcy tego kraju, Aleksandra Łukaszenki. Mówimy także o tym, jak wygląda życie za kratami w kolonii karnej. Zapraszam na stronę polskieradio.pl i platformy streamingowe oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
9: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
10: Zapraszamy.
9: Wielki brat Adam Ferency.
10: Piotr Metz.
8: Ten rok będzie rokiem dialogu i negocjacji. Z głodu może umrzeć nawet 100 milionów ludzi. To były jedne z najbardziej gwałtownych zamieszek w przerażającej historii chuligaństwa na stadionach piłkarskich. Dziesięcioletni chłopczyk powiedział mi, że stracił całą rodzinę. Halo Bejrut, porywacz wyciągnął właśnie zawleczkę.

Stany Zjednoczone i Związek Radziecki prowadzą rozmowy rozbrojeniowe. Świat boi się nuklearnego starcia pomiędzy mocarstwami, mówi naukowiec Carl Sagan. Szacuje się, że w wymianie nuklearnych ciosów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim zginie około miliarda ludzi. Szacuje się też, że podczas tak zwanej nuklearnej zimy umrze, głównie z głodu, kilka dalszych miliardów. No cóż, miliard plus kilka miliardów daje około 5 miliardów, a tyle jest właśnie ludzi na Ziemi. Zeszłoroczny sukces akcji Band Aid, podczas której muzycy z całego świata zbierali pieniądze na ofiary głodu w Etiopii, zachęca artystów z USA do kolejnej akcji charytatywnej. Tym razem nagrają nie jedną piosenkę, a całą płytę. W nagraniu bierze udział organizator Band Aid, Bob Geldof. Ten głód, przez który może zginąć około 100 milionów ludzi, przynosi wstyd naszym czasom. On oskarża nas styl życia. To żenujące, że kawałek plastiku z otworem w środku jest w stanie ocalić komuś życie.

Pojedynek o szachowe mistrzostwa świata pomiędzy Anatolijem Karpowym a Garym Kasparowem zostaje przerwany. Organizatorzy i zawodnicy skarżą się na fizyczne i psychiczne zmęczenie wywołane 5-miesięcznymi zmaganiami. Zgodnie z regulaminem prezes ma prawo podejmować wszelkie decyzje dotyczące tego meczu. Ogłaszam zatem, że pojedynek zostaje zakończony bez wyłonienia zwycięzcy. Nowy pojedynek rozpocznie się od stanu 0-0 1 września 1985 roku. From scratch, 0-0, starting September 1st, 1985.

0: Atasze wojskowy ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie został zatrzymany wraz z małżonką podczas wykonywania szpiegowskich zdjęć obiektów wojskowych. W związku z prowadzeniem działalności niezgodnej ze statusem dyplomatycznym pułkownik Frederick Meyer otrzymał polecenie opuszczenia Polski w ciągu 48 godzin. Skomentował tę prowokację na poniedziałkowej konferencji prasowej minister Jerzy Urban.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ocenia, że można sądzić, iż pułkownik Meyer z premedytacją sprowokował incydent mający na celu dalsze pogorszenie stosunków polsko-amerykańskich. Innym dowodem, który świadczącym o zamiarze obciążenia tych stosunków między naszymi państwami, stosunków i tak złych przecież, jest fakt zerwania 23 pod pretekstem tego właśnie incydentu planowanych na bieżący tydzień rozmów polsko-amerykańskich w sprawie umowy o współpracy naukowo-technicznej. Tak, rozmowy te zostały zerwane przez stronę amerykańską z tego powodu, że przyłapaliśmy dyplomatę amerykańskiego na szpiegowaniu.
2: Na zachodzie rusza masowa sprzedaż płyt kompaktowych. Na rynku jest obecnie prawie 8 tysięcy tytułów wydanych na kompaktach. Nowej płycie pomaga obniżka cen odtwarzaczy kompaktowych. Kraje Układu Warszawskiego przedłużają jego obowiązywanie o 20 lat. W Krakowie powstaje ruch Wolność i Pokój. Wojciech Jankowski, 21-letni nauczyciel z Gdańska, prosił o umożliwienie odbycia służby zastępczej. Odmawia przyjęcia karty powołania i odsyła swoją książeczkę wojskową. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazuje go na 3,5 roku więzienia. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Rozporządzenie Rady Ministrów przekazuje OPZZ majątek byłych związków zawodowych. W kilkunastu miastach wybuchają demonstracje. Milicja interweniuje m.in. w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Na mocy znowelizowanych przez Sejm ustaw w zakładzie pracy może działać tylko jeden związek zawodowy. Ronald Reagan zostaje zaprzysiężony na drugą kadencję prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podczas uroczystego przyjęcia w Waszyngtonie premier Wielkiej Brytanii pani Margaret Thatcher przypomina, że oba kraje łączą specjalne więzi. Wiele spraw widzimy w taki sam sposób. Mamy takie same cele i jesteśmy wystarczająco zdeterminowani, żeby je osiągnąć. Pan prezydent podsumował to bardzo trafnie, choć nie potrafię mówić z tym cudownym amerykańskim akcentem, to powtórzę. Wy mnie jeszcze nie znacie.

Brytyjscy górnicy wracają do pracy. To koniec 12-miesięcznego strajku, najdłuższego w historii Wielkiej Brytanii. Premier Margaret Thatcher uznała tę decyzję za swoje zwycięstwo. Nie mogliśmy się dać zastraszyć, poddać przemocy. Nigdy nie można poddawać się szantażystom. Strajkujący przedstawili niemożliwe do spełnienia żądania. Oni by chcieli, żeby podatnicy płacili za straty kopalni. Tak przecież nie można. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Zwyciężyli ci, którzy nie strajkowali.

0: председатель президиума Верховного Совета Союза СССР Константин Устинович Черненко.
1: Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Konstantyn Czernienko nie żyje. Nowym gęsekiem zostaje Michaił Gorbaczow.

0: 1985.
1: Tragedia w Republice Południowej Afryki. W 25. rocznicę masakry w Sharpeville policja zabija 17 osób. Funkcjonariusze otwierają ogień do tłumów demonstrujących przeciw apartheidowi. Oni zaatakowali bezbronny tłum, którzy próbowali stawiać opór, mimo że zostali postrzeleni. Wtedy policjanci bili ich kolbami i rzucali na ziemię. Inni próbowali pomagać rannym, ale wtedy trafiały ich kule. Ci, którzy brali rannych na plecy i próbowali ich ratować, stawali się celem dla policjantów. Funkcjonariusze strzelali do rannych, ranni padali na ziemię. Wtedy policja strzelała do tych, którzy ratowali rannych, i tak w kółko. George Michael i Andrew Ridgeley, czyli duet Wham, to pierwsza zachodnia grupa, która gra w Chinach. Ta cała sytuacja niezbyt nam odpowiada, my po prostu chcemy grać koncerty. Mieliśmy pełno politycznych spotkań z członkami rządu i tak dalej. To było wielkie wyzwanie dla chińskich mediów, no i oczywiście dla nas też. To było tak, jakby oni mówili: przyjmujemy was, zespół Zachodu, z otwartymi ramionami. Ale nie pozwolimy nikomu tańczyć na tych koncertach, a jeśli ktoś spróbuje, to popamięta.

Milosz Forman triumfuje podczas tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów. Jego najnowszy film Amadeusz zdobywa aż 8 statuetek. Wcześniej nie interesowałem się specjalnie Mozartem. Nic przeciw niemu nie miałem, ale o muzyce klasycznej wiedziałem tyle, co przeciętny absolwent szkoły średniej. Muszę wam wyznać, że po 3 latach pracy nad tym filmem jestem wielkim fanem Mozarta. Tragedia na stadionach piłkarskich Wielkiej Brytanii i Belgii. W północnoangielskim Bradford 40 kibiców ginie w pożarze trybun. Ludzie wbiegają na boisko, widać płomienie. Nad stadionem unosi się dym. Ludzie biegają wokół naszego stanowiska. Wszyscy próbują dostać się na boisko. Na murawę cały czas biegają ludzie. Mecz został przerwany. Z twojego stanowiska widać więcej. Co widzisz? To straszne. Płoną trybuny, Tony. To jest po prostu... Pożar rozszerza się bardzo szybko. Sytuacja robi się niebezpieczna. Tony, zabierzmy stąd ludzi, zabierzmy ludzi. Bez pośpiechu, po prostu schodźcie w dół, nie spieszcie się. Nie łapcie za przewody, bo zgaśnie światło. Spokojnie, bez pośpiechu, bez popychania. Poczekajcie na dzieci. Ludzie schodzą w dół, ten żar można już nawet usłyszeć. Wszędzie dym. Musimy kończyć nadawanie, tu jest pełno ognia. Kończymy, musimy się stąd wydostać. Na stadionie Hazel w Brukseli wybuchają zamieszki. Ginie 39 osób. Dziś na stadionie Hazel w Brukseli mieliśmy jeden z najgorszych, jeśli nie najgorszy przypadek

przerażającej historii chuligaństwa na stadionach piłkarskich. Kiedy patrzę na ten piękny stadion, to nie widzę ani drużyny białej w czerwień, ani drużyny Juventusu w słynnych biało-czarnych pasach, ale widzę 20 kilka koni policyjnych, policjantów z pałkami i w przyłbicach. Widzę zabitych i rannych, widzę przemoc. Trawestując słowa Emlyn Hughes, w taką noc jak dziś Emlyn, futbol umarł, a chuligani zwyciężyli.

Terroryści porywają samolot linii TWA lecący zatem do Rzymu. Na pokładzie maszyny jest ponad 100 pasażerów. Porywacze każą pilotom wziąć kurs na Bejrut. Żądają zwolnienia 700 Palestyńczyków więźnionych w Izraelu. Wieża, tu TWA numer 47. Proszę o instrukcję do lądowania. Nie jestem w stanie dać żadnych instrukcji z powodu zamknięcia lotniska. Niech pan poradzi porywaczom, oni chyba znają angielski. Znają, ale upierają się przy lądowaniu w Bejrucie. Rozumiem. Nie macie pozwolenia na lądowanie w Bejrucie. Od was i od porywaczy zależy, dokąd polecicie. Bejrut. Jeden z porywaczy wyciągnął właśnie z granatu zawleczkę. Lądujemy w Bejrucie. Oni się upierają. Po dwóch tygodniach porywacze zwalniają zakładników. Już na zawsze pozostanie w naszej pamięci widok porywaczy biegających po samolocie z granatami, karabinami i pistoletami. Mówi prezydent USA Ronald Reagan. Życie bez wolności, wolności dla nas, dla naszych dzieci nie ma najmniejszego sensu. Dlatego zawsze będziemy gotowi do poświęceń dla tej wolności. Ameryka nie będzie tolerować szantażu, terroru i wojny prowadzonej przeciwko jej obywatelom. Nie będziemy tolerować aktów przemocy sponsorowanych przez wyjęte spod prawa państwa. Państwa, którym przewodzi najdziwniejsza od czasów III Rzeszy banda nieudaczników, szaleńców i zdemoralizowanych kryminalistów.

Sędzia prosi o spokój, ale jak można zachować spokój w takiej chwili? Na korcie Wimbledonu dzieje się w tej chwili historia. Dwie piłki meczowe dla Borisa Bekera. Serwuje. Out. Dmucha w dłonie, nie może się już doczekać drugiego serwisu. Czy to już koniec? To jego druga piłka meczowa, pierwsza w tym gemie. Serwuje. Net. 40-30. Dwie piłki meczowe, teraz będzie trzecia. Piękny serwis, as! Game set, mecz i mistrzostwo. Boris Becker. To szczęśliwe zakończenie bajki o Wimbledonie. To historyczne zwycięstwo. Puchar zdobywa najmłodszy finalista w historii. Czarny koń, Boris Becker.

jednym z portów Nowej Zelandii wybuch zatapia statek organizacji Greenpeace, The Rainbow Warrior. Ginie jeden z członków załogi, która przygotowywała protest przeciwko francuskim próbom nuklearnym na południowym Pacyfiku. Mówi szef Greenpeace Patrick Moore. Chyba nikt nie wątpi, że pod statek podłożono bombę i to ona go zatopiła. Siła wybuchu i fakt, że statek zatonął tak szybko w ciągu 3-4 minut, nie pozostawia cienia wątpliwości. Na pokładzie nie było żadnych materiałów, które mogłyby spowodować taki wybuch. Zastanawialiśmy się nad całą tą sprawą i doszliśmy do wniosku, że za ten zamach odpowiada ktoś, kto nie chce, żeby ocean spokojny był wolny od prób z bronią atomową.

W Londynie dokładnie południe, w Filadelfii 7 rano. Zaczyna się Live Aid. 16 godzin muzyki na żywo, a wszystko po to, żeby pomóc głodującym w Afryce.

Otworzyli bramę, nagle na stadion wbiegła jedna osoba, potem jeszcze jedna i jeszcze jedna i nagle na boisku znalazło się 72 tysiące ludzi. Mówi Bob Geldof. Wszyscy krzyczeli, pomyślałem, Chryste, co za hałas. Wtedy to do mnie dotarło, kiedy zobaczyłem tych wszystkich ludzi i poczułem tę atmosferę. Wiesz, zrozumiałem, że to nie jest normalny koncert. Dzień dobry dzieci lat 80. To wasz Woodstock. Czekaliście na niego zbyt długo. This is your Woodstock and it's long overdue.

0: We just got the news.
1: Właśnie otrzymaliśmy wiadomość, że ten koncert pokazuje 95% stacji telewizyjnych na świecie. Koncert miała transmitować także Telewizja Polska, jednak w ostatniej chwili władze Radiokomitetu zrezygnowały z relacji.
2: Od wczoraj cukier kupujemy bez kartek. Oto fragment komentarza radiowego nadanego po ogłoszeniu komunikatu w tej sprawie.
3: Krok do normalności z punktu widzenia całego organizmu gospodarczego państwa. Ceny będą znacznie wyższe, ale musimy dążyć do równoważenia popytu i podaży, bo w przyszłości zapewni zwyczajne, naturalne zachowanie producentów i konsumentów. Patrzmy na te operacje również w kategoriach perspektywicznych.

Po tym, jak Rock Hudson publicznie przyznał się, że jest chory na AIDS, gwiazdy Hollywood organizują zbiórkę pieniędzy na badania nad tą chorobą. Specjalną galę prowadzą Burt Reynolds i Liz Taylor. Myślę, że wszyscy byliśmy zszokowani, nie tylko ludzie show biznesu, ale cała Ameryka. Przecież rock to taki nasz symbol. On jest naszym bratem. W Hollywood wszyscy

wszyscy go znają i kochają. Śmiejemy się z tych samych dowcipów, jemy ten sam chleb. Modlę się, byśmy nadal byli przykładem dla całego świata, byśmy przestali zastanawiać się, kto ma, a kto nie ma AIDS, byśmy skoncentrowali się na tym, co naprawdę ważne. Jak poradzić sobie z AIDS? Jak zetrzeć tę cholerną chorobę z powierzchni Ziemi?

0: Zespół Zbigniewa Religii wykonuje pierwszą w Polsce operację przeszczepu serca.
1: Obserwowałem pana na monitorze wtedy, kiedy brał pan serce i to serce przenosił pan 10 metrów dalej na drugi stół operacyjny i podziwiałem pana spokój, pana opanowanie.
2: To tylko zewnętrzne wrażenie.
1: Proszę mi powiedzieć, co pan wtedy czuł?
2: Czy serce, które zostanie za chwilę wszczepione, rozpocznie pracę na tyle silnie, że utrzyma ciśnienie w nowym organizmie, że będzie biło w takim rytmie, w jakim powinno robić tego typu sprawy?

0: Rok 1985.
1: Potężne trzęsienie ziemi, jedno z najsilniejszych w XX wieku, niszczy centrum Mexico City. Zniszczenia są bardzo, bardzo poważne. W gruzach legło ponad 200 największych budynków w mieście. Zabitych i rannych jeszcze nie policzono. Przed chwilą widziałem w telewizji to, co zostało z hotelu Regis. Hotel leży w gruzach, zniszczony przez trzęsienie i pożar. Zginęło 14 osób.
2: It was completely destroyed by the quake and the fire following it. And there, I understand, there are 14 persons were killed in the Hotel Regis fire.
3: This was an earthquake that struck in haphazard fashion across the elegant...
1: To trzęsienie uderzyło w serce miasta. Z eleganckiego centrum zostały gruzy. Wielu mieszkańców spędziło dzisiejszą noc poza swoimi domami na ulicy. Bali się kolejnych wstrząsów. Ratownicy pracowali całą noc. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, przeszukiwali gruzy. Podnosili betonowe płyty, szukali ludzi. Meksykańskie władze mówią, że uwięzionych może być nawet 1000 osób. Zawaliło się co najmniej 250 budynków. To jeszcze nie koniec tragedii. Liczba zabitych ciągle rośnie.

Włoski statek pasażerski Achille Lauro, który niedawno wypłynął z Egiptu, zostaje porwany przez arabskich terrorystów. Porywacze żądają zwolnienia Palestyńczyków więzionych w Izraelu. Wiadomość o tym, że porywacze zabili Amerykanina, ujawniono na konferencji prasowej w Rzymie. Kapitan statku Gerardo de Rosa potwierdził tę informację podczas rozmowy z dziennikarzem amerykańskiej sieci CBS. Kapitana spytano, co zamierzają terroryści. Zabiją wszystkich Amerykanów, a potem Anglików.

Książę Karol i księżna Diana odwiedzają Stany Zjednoczone. Państwo Reaganowie zorganizowali w Białym Domu bankiet na cześć brytyjskiego następcy tronu i jego małżonki. There was only one star on this stage. The princess na scenie jaśniała tylko jedna gwiazda. Księżna Wali miała na sobie suknię wieczorową z granatowego aksamitu. Do tego łańcuch pereł ozdobiony szafirem wyjątkowej urody. Neil Diamond zarzeka się, że zaśpiewa specjalnie dla księżny. Jeśli o to mnie poproszą, będę szczęśliwy. Tom Selleck ma ochotę zatańczyć. O tak. Ale ja muszę zatańczyć z Karolem. Clint Eastwood zdobył się na uśmiech, a podczas kolacji ten drugi, trochę bardziej doświadczony aktor, strzelił małą gafę. Prezydent Reagan. Miło nam gościć księżną David, to znaczy księżną Dianę. Ale w sumie to bardzo udany wieczór. Neil Diamond wreszcie zaśpiewał, a John Travolta, jak w gorące sobotniej nocy, zatańczył z księżną. Na dzisiejszej konferencji prasowej spytałem księcia Karola, czy jego żona była zadowolona z tego tańca. No cóż, ja nie chcę mówić za Diany. Kochanie, chyba ci się podobało. Byłaby idiotką, gdyby nie lubiła tańczyć z Johnem Travoltą, prawda?

0: 16 osób ginie podczas strzelaniny na lotniskach w Wiedniu i Rzymie. Arabscy terroryści otworzyli ogień do pasażerów izraelskich linii lotniczych El Al. Przez 5 minut na lotnisku międzynarodowym w Rzymie trwała zaciekła bitwa. Wybuchła panika. Pociski świstały wśród przerażonych podróżnych. Wyjazd na święta okazał się dla nich pechowy. Zginęło 3 terrorystów, ich ciała leżały wśród rannych i umierających ofiar.
1: Three of the terrorists were left lying dead among their dying and injured victims when the shooting stopped.
0: Wszystko zaczęło się przed 9 rano. 3 uzbrojonych mężczyzn o arabskim wyglądzie podeszło do stanowiska odprawy izraelskich linii lotniczych El Al. Rzucili granaty i zaczęli strzelać we wszystkie strony. Międzynarodowi obserwatorzy utrzymują, że ataki terrorystyczne to zemsta za zbombardowanie przez Izraelczyków kwatery głównej OWP w Tunisie.

0: rok 1985.
1: Jesień w pierwszym rzędzie na arenie międzynarodowej przebiega już pod znakiem pierestrojki. Po latach zmrożenia stosunków radziecko-amerykańskich dochodzi do szczytu Reagan-Gorbaczow w Genewie.
2: Mówi prezydent Reagan.
3: Najlepsze było nasze spotkanie przy kominku. Nie mówię, że rozmawialiśmy o filozofii, ideologii czy interesach narodowych, ale dzięki tej pogawędce lepiej się rozumiemy, a to podstawa pokojowego współistnienia. To było konstruktywne spotkanie, tak konstruktywne, że czekam już na przyszłoroczną wizytę pana Gorbaczowa w Stanach Zjednoczonych.
0: Rock and roll. Historia powszechna.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Rock'n'roll. Historia powszechna.
1: Autopromocja.
2: Tak śpiewał 7 lat temu.
3: Tylko nie wczułem miejsce.
2: Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. 2 dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
3: Mam przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę smutny.
2: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
1: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: mną działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek przegrywa w Paryżu, Polka odpada z French Open. 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zgłaszał zamachy na prezydenta i szefa MSZ-u. Nocna prohibicja w całej Warszawie już od północy. Fatalny drugi set Igi Świątek i przegrana walka o ćwierćfinał French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk w dwóch setach 5-7, 1-6 i pożegnała się z kortami Rolanda Garrosa, a polska tenisistka 4 razy wygrała prestiżowy turniej w Paryżu. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi 3 miesiące w areszcie. Wcześniej MSWiA poinformowało, że to znany warszawski adwokat. Zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
6: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
5: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Strażacy usuwają skutki nawałnicy, które przeszła wczoraj nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. W Balcarzowicach żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów. Akcja zabezpieczania mienia trwała do późnych godzin nocnych. Na miejscu wciąż pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Mieszkańcom za pomoc w walce z żywiołem podziękował burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.
7: My jesteśmy małą gminą, wszyscy się tutaj znamy. Ten kontakt był bezpośredni, szybko powstało takie, można powiedzieć, ala serce gastronomiczno-socjalne tej akcji ratunkowej, w której uczestniczyło ponad 80 strażaków. Tutaj lokalna społeczność się bardzo mocno w to zaangażowała.

0: podziękowała. Lokalni przedsiębiorcy, którzy też tutaj okazali inicjatywę pomocy.
1: Straty materialne są duże, na szczęście nikt nie ucierpiał. To była ostatnia noc, podczas której w stolicy można było kupić alkohol. Od północy w sklepach i na stacjach benzynowych w całej Warszawie zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży mocnych trunków między 22 a 6. Sprzedawca, który złamie zakaz, zapłaci nawet 5000 zł grzywny, mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
2: Poza tym nieprzestrzeganie ograniczenia sprzedaży alkoholu będzie skutkowało cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może ponownie wystąpić o jego wydanie dopiero po upływie 3 lat od cofnięcia zezwolenia.
1: W Śródmieściu zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje od listopada i widać to w statystykach, podkreśla Jakub Pacyniak ze stołecznej policji.
3: Jest to na pewno dobre narzędzie profilaktyczne i prewencyjne. Tak mówią też mieszkańcy, którzy na spotkaniach z dzielnicowymi chwalą sobie. W niektórych miejscach mówią, że sytuacja się poprawiła.
1: Od 1 czerwca po 22 alkohol będzie można legalnie sprzedawać w barach, klubach i restauracjach. Klasyka angielskiej literatury dziecięcej może bardzo pomóc w nauce języka. Nie jest dziecinna, a pod kątem gramatyki i słownictwa jest na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym, mówi Julia Wild z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na podstawie anglosaskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej stworzyła kurs nauki języka, który, jak mówi, nie będzie dla uczących stratą czasu.
4: Myślałam też o tym, że żyjemy w bardzo niepewnych, bardzo trudnych czasach i takie zanurzenie się w literaturze bywa czasami, nie chcę powiedzieć ucieczką, ale chwilą oddechu. A poza tym te książki często były pisane w trudnych czasach po to, żeby gdzieś ocalić tę niewinność, żeby pokazać coś pięknego i dobrego, a myślę, że potrzebujemy historii, które dobrze się kończą.
1: Według anglistki, oprócz słownictwa i gramatyki, z literatury dziecięcej można się dowiedzieć wiele o minionych epokach na Wyspach. A to był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo chmur. Po południu będą też rozpogodzenia. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i w tych regionach 18 stopni, w centrum 21 do 24 na Dolnym Śląsku.
6: Autopromocja.
7: Dzień dziecka w Trójce.
8: Adam Sobieraj.
9: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
10: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
7: Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
11: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
12: Maksymilian,
13: Basia
14: i Borys.
11: Muzyka
15: Piotr Salaber.
11: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
7: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
6: Koniec. Autopromocja.
16: Zapraszamy do reklamy.
17: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
19: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
17: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
19: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Salon Ulica Dancing.
22: Halo, halo. Moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Dzisiaj naprawdę specjalna audycja. Kończy się maj i mamy dwie, co najmniej dwie okazje do wspomnień i do prezentacji bardzo pięknego, fonograficznego materiału.

Ta melodia nostalgiczna, jak refren przez tyle lat, co niedziela w naszych domach. Zatem dzisiejszą audycję chciałbym dedykować Stanisławowi Janickiemu, który niespełna tydzień temu przeniósł się do lepszego świata. Stanisław Janicki, rocznik 1933, prowadził audycję w Starym Kinie. Dacie Państwo wiarę, że ta audycja szła od 1965 roku do maja roku 2000. Co niedziela. Przypominacie sobie Państwo tę głowę, tę postać w takich charakterystycznych ciemnych okularach, która przybliżała nam sylwetki autorów, aktorów, piosenkarzy, kompozytorów. Opowiadała nam, jak mało kto, o pięknie dwudziestolecia w Polsce, dwudziestolecia międzywojennego. Stanisław Janicki to jest w pewnym sensie dla mnie osobiście taki niedościgniony wzór. Jestem również dumny z tego, że miałem okazję go poznać i chwilę z nim porozmawiać. Janicki był prawdziwym, najprawdziwszym pasjonatem, rzekłbym szajbistą tematu. Ubóstwiał przed wojnę, kochał polskie kino. Stanisław Janicki, nie ma go już z nami, to jest wielka szkoda i to jest taka luka, którą bardzo trudno będzie wypełnić. Specjalnie zaczynam audycję od jego sylwetki, czy od wspomnienia tej postaci, bo wiem, jak wielu z was, moi drodzy słuchacze, było razem z nim przez te wszystkie lata i dostaję takie wiadomości czasami i takie głosy od was, że ta nasza audycja, Salon Ulica Dancing, niedzielna, jest taką namiastką tego, co robił mistrz Stanisław Janicki. Przypomniałem ten sygnał charakterystyczny, lekko zepsuty, jeżeli chodzi o brzmienie, ale taki właśnie charakterystyczny. Ten sygnał pochodzi z piosenki w małym kinie i prawdopodobnie Janicki dokonał takiej parafrazy, nazwał swój cykl w Starym Kinie. Natomiast chodzi o piosenkę w małym kinie i ten piękny, nostalgiczny temat został skomponowany przez mistrza Władysława Szpilmana w roku 1960. Słowa napisał wielki mistrz Ludwik Starski, a śpiewał tę piosenkę Mieczysław Fog. I to jest ta druga postać, której chciałbym dzisiejszą audycję również dedykować.

0: w małym kinie. Kompozycja Szpilmana i Mieczysław Fog. Szanowni Państwo, wczoraj, 30 maja, przypadła 125. rocznica urodzin Mieczysława Foga. Niemal co tydzień przypominam o tym, że mamy z tej okazji rok Foga. Przez cały rok wspominamy tę postać. Dzieją się przeróżne rzeczy wokół Mieczysława Foga. I ja też oczywiście w naszej audycji pamiętam o Fogu, bo nie sposób o nim nie pamiętać. Gdyby żył, wczoraj skończyłby 125 lat. Dużo się mówi o tym, co po sobie zostawił, kim był, jaki był, co dla nas znaczy dziś, po tylu latach. Możemy sobie o tym chwilę pogadać. Również chciałbym Państwa poprosić o korespondencję, co dla Was znaczy dziś Mieczysław Fog. To jest bardzo ciekawe, bo dla każdego Fog jest czym innym. Zatem spędźmy ten czas z Mieczysławem Fogiem i przygotowałem dla Państwa naprawdę, myślę, ciekawy wybór piosenek, ale może oddajmy głos samemu mistrzowi.
1: To było chyba, jak miałem 5 albo może 6 lat, na wszystkich uroczystościach rodzinnych razem z moją siostrą śpiewaliśmy Góralu, czy ci nie żali? To właściwie jest najpierwsze spotkanie z piosenką. Ale zawsze ciągnęły mnie do muzyki i do śpiewu. Po pierwszej wojnie światowej, przygotowując się do studiów politechnicznych, ojciec mój był maszynistą kolejowym, więc marzył o tym, żeby był inżynierem. Zacząłem pracować na stacji miejskiej kolei państwowych na rogu Miodowej i Koziej. I kiedyś przychodziłem ulicą krakowskim przedmieściem, vis-a-vis Miodowej jest kościół świętej Anny. Wszedłem do środka, chór śpiewał. Poszedłem na górę, zauważył mnie organista, mówi, czego pan sobie życzy? Ja mówię, chciałbym śpiewać, proponowałem ja. Ciągnie mnie do śpiewania, kazał mi przyjść za kilka dni, przesłuchał mnie i tak się właściwie zaczęła moja kariera śpiewacza. Kiedyś na próbie przed Bożym Narodzeniem próbowali u nas dwaj soliści operetki warszawskiej, dziś znakomity pedagog i aktor Ludwik

0: Poliński i tenor tej operetki Stanisław Stasiak. W czasie próby Poliński zapytał tego organisty, który z tych młodych ludzi ma taki dźwięczny głos. Organista pokazał na mnie, Poliński mówi, niech pan sam zaśpiewa. Zaśpiewałem, mówi, proszę pana, pan ma ładny gatunek głosu i pan się uczy śpiewu.
1: I tak właśnie było. Szanowni Państwo, polecam bardzo książkę Ludwika Sempolińskiego pod tytułem Wielcy artyści małych scen. I tam ten wątek, o którym tutaj Mieczysław Fok mówi, jest rozwinięty przez Sempolińskiego. W ogóle bardzo ciekawa pozycja dla entuzjastów tematu. Zatem wybrałem coś z początków fonograficznej kariery Mieczysława Foga. Wysłuchamy nagrania z roku 1930. Szanowni Państwo, ta piosenka była lansowana na scenie teatru Qui Pro Quo, w którym to teatrzyku debiutował Mieczysław Fog z chórem Dana. To cała historia, którą opowiadałem już nieraz z tym debiutem. Mogę jeszcze w dwóch słowach ją przywołać, ale może po piosence. Śpiewa Fog. Tutaj ten głos jeszcze taki może nieosadzony. To ciekawe nagranie. Fog tutaj ma niespełna 30 lat i właśnie staje u progu wielkiej kariery, która będzie trwała do końca jego życia. Fog zmarł na początku lat 90. Stał na estradzie prawie do końca. Dwa serca w takcie, raz, dwa, trzy. To jest oczywiście raz, dwa, trzy. Walc wiedeński. Muzyka Robert Stolz, a słowa, w końcu piosenka pochodzi z teatru Qui Pro Quo. No więc któż w roku 1930 mógł napisać słowa? Oczywiście, że Marian Hemar, a śpiewa Mieczysław Fog.

serca w takcie raz, dwa, trzy, uśmiech i młodość, miłość i sny. Dwa serca w takcie raz, dwa, trzy, ta para, ach, to my. Skrzypce zanoszą się muzyką swą, oczy się proszą, żartują i lśnią. Dwa serca w takcie raz, dwa, trzy, kto tak tańczy, walca.

0: Serca w takcie raz, dwa, trzy, kto tak tańczy walca jak my.
1: Tak, tak to właśnie szło i Mieczysław Fok debiutował na scenie Teatru Qui Pro Quo z chórem Dana w roku 1928. Chór Dana założony przez Władysława Dana Daniłowskiego, jednego z najgenialniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej ery przedwojennej w Polsce. Proszę Państwa, i tu jest ten słynny Grebs, który może teraz warto przypomnieć. Otóż Teatr Qui Pro Quo lubił flirtować z publicznością i często ją nabierać. I tak też się stało w tym przypadku. Reklamowany był występ zespołu męskiego, wokalnego, z dalekich krajów. Egzotyczny kwartet rewelersów. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Któż to taki, skąd oni dokładnie przyjeżdżają i tak dalej. No ale wszyscy się tym bardzo emocjonowali i w końcu zobaczyli na scenie coś, co nazywało się Coro Argentino Dano. Faceci w dużych, wielkich sombrerach, w zasadzie no, w strojach meksykańskich, śpiewający po hiszpańsku. Na widowni jakiś południowoamerykański dyplomata, który po koncercie dobija się do ich garderoby, chcąc swoich ziomków uściskać i im podziękować, że w takim tutaj wschodnim kraju promują kulturę, język i tak dalej. A oni nie wiedzieli, gdzie się pochować, ponieważ nauczyli się wszystkiego fonetycznie, bo był to chór Dana, a wśród nich Mieczysław Fok. Publiczność się nie obraziła, chociaż została nabrana. I tak w zasadzie do końca istnienia Teatru Qui Pro Quo, czyli na początku lat, do początku lat 30., chór Dana związany był z tą sceną i kojarzony był z tą sceną. I Qui Pro Quo jako to najważniejsze miejsce na mapie przedwojennej rozrywki w Warszawie, i nie, myślę nie tylko w Warszawie, bo to był naprawdę wybitny teatr, był niejako portalem, takimi wrotami do wielkiej kariery Mieczysława Foga, do kontaktów, do wszystkiego tego, co nastąpiło później. I to piękna historia. Dodam tylko, że chór Dana przed wojną, bez internetu, bez szybkich samolotów i bez szybkich samochodów, bardzo dużo koncertował na całym świecie. Objeżdżał Europę i pod koniec lat 30. objechał 32 stany w Stanach Zjednoczonych. Wyobrażacie sobie Państwo, nie mówiąc już o koncertach, prawda, w ZSRR i tak dalej. Słowem, prawie cała kula ziemska przejechana i prześpiewana przez ten chór. I to już było przed wojną. To naprawdę robi wielkie wrażenie. Zatem chciałbym Państwu zaprezentować jeden z moich ulubionych utworów z bardzo rozległego repertuaru chóru Dana. To będzie słynne tango południowoamerykańskie Nostalgias. Polski tytuł Jesienne tango. Tekst napisał Jerzy Jurandot. Skądinąd również dostarczyciel tekstów do Teatru Qui Pro Quo. Powiem tylko, że zespół nazwany Chór Dana debiutował na scenie Qui Pro Quo w 1928 roku w składzie: Wincenty Nowakowski, pierwszy tenor, Zachariasz Papiernik, Aleksander Kruszewski jako drudzy tenorzy, Mieczysław Fok, określa

Znany wtedy jako tenor, ale bardziej przecież znamy Foga jako baryton i Tadeusz Bogdanowicz bas. A wszystkiemu przewodził Władysław Dan Daniłowski. Posłuchajmy chóru Dana.

kompozytor Juan Carlos Cobian. Nostalgias to światowy standard w tym stylu. W 2018 roku otrzymaliśmy z moim serdecznym kolegą Marcinem Maseckim propozycję z Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby uczcić Mieczysława Foga płytą. Zastanawialiśmy się długo, co na tę płytę wybrać. Fog nagrał ponad 3000 piosenek w swojej karierze. To sporo. Uznaliśmy, że nie będziemy robili biografii w piosence, tylko poprzez Mieczysława Foga pokażemy piękno i różnorodność piosenki przedwojennej w Polsce. Nie mogliśmy pominąć oczywiście tej wielkiej spuścizny chóru Dana i wybraliśmy spośród wielu utworów ten, który bardzo pięknie łączy różne wątki, ponieważ to jest stary amerykański ragtime pod tytułem Tiger Rag i pochodzi z końca XIX wieku. Marcin Masecki jako wybitny wirtuoz pianista uwielbia ten okres, zresztą kiedyś o tym w tej audycji tutaj w studio opowiadał, a jednocześnie chór Dana fantastycznie ten numer nagrał właśnie na wiele głosów. Zatem w naszej wersji brzmi to tak. To jest polski tytuł Polowanie na tygrysa. Dzisiaj wspominamy specjalnie postać Mieczysława Foga. Wczoraj obchodził 125. urodziny. A to, co my zrobiliśmy dla Foga, to był rok 2018. Płyta Fog Pieśniarz Warszawy zrobiona dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Polowanie na tygrysa. Jazz band, przepraszam, co

gadam. Nie, właśnie nie jazzband. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis. Tak nazywał się ten zespół, specjalnie przygotowany

0: Polowanie na tygrysa. Polecam Państwu bardzo wersję oryginalną, polską, właśnie w wykonaniu chóru Dana. Fantastyczne nagranie. Zresztą też robi wrażenie i daje do myślenia wybór tych zagranicznych tematów, którego dokonywali ówcześni artyści, tak jak właśnie Dan na przykład, czy Hemar, bo tych zagranicznych melodii z różnych stron w polskim repertuarze fonograficznym w dwudziestoleciu, szczególnie w latach 30. jest naprawdę sporo. To jest fantastyczny materiał. Zatem, proszę Państwa, teraz, nieczęsto to robię, sięgam do przepastnych archiwów Polskiego Radia, naszej ukochanej, stuletniej instytucji. I przygotowałem dla Państwa fragmencik wywiadu z Mieczysławem Fogiem. Mówi tutaj ciekawe rzeczy i w zasadzie oddam mu głos. Niech Mieczysław Fog przez chwilę poprowadzi naszą audycję.
1: Pana Mieczysława Foga gościmy w tej chwili w naszym studiu i naszemu uroczemu gościowi oddajemy głos.
2: Witam serdecznie Państwa. Witam entuzjastów i sympatyków polskiej piosenki. Korzystając z tej miłej dla mnie wizyty radiowej, chciałbym w odpowiedzi na liczne listy i zapytania opowiedzieć Państwu o moich najbliższych planach artystycznych. W tej chwili przygotowuję swój kolejny program pod tytułem Leć Piosenko, w którym weźmie udział oprócz mnie zespół muzyczny Klipsy i cztery młode, zdolne, śpiewające aktorki. A poza tym myślę o ponownej podróży dookoła świata, oczywiście również i ze starą piosenką, która obecnie przeżywa swoją drugą młodość. Wielkie wytwórnie płytowe wydają całe serie starych przebojów w nowych opracowaniach, rytmach. Słyszymy je w radio, telewizji, na ekranie.
1: No, jednym słowem, renesans starej piosenki.
2: Tak jest.
1: Ale a propos, znany panu i naszym radiosłuchaczom radiowy zespół do nagrań polskiej muzyki rozrywkowej Studio M2 nagrał szereg właśnie starych przebojów, a między innymi i pańską piosenkę Co nam zostało z tych lat. Czy zechce pan posłuchać tego nagrania?
2: Proszę bardzo.

0: Niezwykle ciekawie i atrakcyjnie wygląda to nowe oblicze mojego starego przeboju. Brawo, brawo, dziękuję.
1: A teraz pozwolimy sobie na małą wycieczkę w przeszłość, jeśli pan pozwoli. Którą z piosenkarek okresu przedwojennego wspomina pan z największym wzruszeniem?
0: Oczywiście Hankę Ordenówną. Znakomitą piosenkarkę, aktorkę i tancerkę. Cechowają niezwykła muzykalność, wielka inwencja artystyczna, umiar, wdzięki prostota, a poza tym była ona wspaniałą koleżanką.
1: Czy wobec tego można panu zaproponować, żebyśmy wspólnie z radiosłuchaczami wysłuchali kilku przebojów tej wielkiej gwiazdy polskiej piosenki?
0: Z największą przyjemnością.
2: Szanowni państwo, Mieczysław Fok poprosił o ordonkę, zatem przygotowałem wybór trzech cudownych piosenek. Miłość ci wszystko wybaczy, Uliczka w Barcelonie i Związane mam ręce, czyli happy end miłości. Hanka Ordonówna z dedykacją dla jej przyjaciela, serdecznego kolegi Mieczysława Foga.

pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, po zdradzie.

0: Związane mam ręce z operetki Jaś u raju bram Ralfa Benackiego z tekstem Mariana Hemara. Ordonka nagrała to dla Syreny Rekord w roku 1937. Szanowni Państwo, Fok uwielbiał się z Ordonką, z Hemarem również, ale ku mojemu zaskoczeniu kiedyś nie znał się z Albertem Harrisem przed wojną. Poznał się dopiero w momencie, kiedy otrzymał od niego osobiście w Lublinie tę piosenkę.
1: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek.

pragnąłbym krokiem beztroskim przemierzyć przestrzeń twej szmat, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje krakowskie mi przez nowy świat i ujrzeć jak da

że rozpacz, że ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy,

zaśpiewał Albert Harris, autor muzyki i słów tego niepisanego hymnu Warszawy. Harris podarował tę piosenkę Fogowi. Fog zabrał ją do zburzonego miasta i już od marca 45 wykonywał ją w swojej kawiarni, Café Fog, kawiarni wśród ruin. Tę piosenkę, jak sam Fog wspomina, czy wspominał, wykonywał co wieczór, ale co wieczór również wykonywał to piękne tango, Ukochana ja wrócę, tango z 1939 roku, które nagrał Jan Ciżyński po wojnie. Tango, które było jak refren podczas występów Foga w Powstaniu Warszawskim. Mieczysław Fog, sprawiedliwy wśród narodów świata, bohater Powstania Warszawskiego, niezłomny artysta polskiej estrady. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Ukochana ja wrócę, bo wrócę za tydzień. Wszystkiego dobrego.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, zbliża się 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bolesna porażka Igi Świątek w Paryżu. Polka wcześniej odpadła z French Open. Służby ratownicze wciąż pracują po nawałnicy w Balcarzowicach. Są duże straty materialne. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, zapowiada główny irański negocjator. Iga Świątek pożegnała się z French Open. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Dla Polki i jej kibiców to bardzo bolesna porażka, przyznaje dziennikarz sportowy Piotr Bernaciak.
12: Takiego wyniku Igi Świątek w Paryżu nie widzieliśmy od 7 lat. Ostatnie odpadnięcie przed ćwierćfinałem to był 2019 rok. No i po prostu mówiąc wprost, no, przyzwyczaiła nas Iga do tego, że jeżeli nawet miewa trudniejsze miesiące, to w Paryżu idzie jej zawsze bardzo dobrze i dociera przynajmniej do tej najlepszej czwórki. No teraz niestety nie udało się powtórzyć tego wyczynu.
11: W grze na kortach Rolanda Garrosa wciąż jest Maja Chwalińska. Jutro młoda Polka w 1/8 finału zmierzy się z francuską Diane Parry. Trwa usuwanie zniszczeń po gwałtownej wichurze, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Uszkodzonych jest 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze.
13: Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
11: Mówi komendant Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda. Mamy doszczętnie zniszczony dach i mieszkanie na górnym piętrze, mówi pani Karina, jedna z poszkodowanych.
14: Mieszkanie było na poddaszu zrobione, 4 pokoje, garderoba, łazienka, wszystkie sufity już są rozwalone, wszystko wpadło do środka, wszystko jest zalane wodą. Do córki, do pokoju wpadł dach. No skończyliśmy dopiero remont na dole, już sufity wszystkie są przelane wodą, bo woda stała na górze. No na tą chwilę mamy kilka rzeczy, które znajdują się obecnie w aucie, mogliśmy wejść i czekamy co dalej.
11: Według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione, zapowiedział to główny irański negocjator Mohammad Ghalibaf. W czwartek amerykańskie media podały, że negocjatorzy doszli do porozumienia w sprawie ramu umowy o zakończeniu wojny. Dotyczą one przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Porozumienie nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Warunki wstępnej umowy zakładają, że żegluga przez cieśninę Ormuz będzie nieograniczona, a Iran będzie musiał usunąć wszystkie miny w ciągu 30 dni. Zniesiona ma zostać także blokada morska prowadzona przez siły USA. Ogrody Kancelarii Prezesa Rady

0: Ministrów zamieniły się w krainę przygód i niespodzianek dla najmłodszych i ich opiekunów. Trwa piknik z okazji Dnia Dziecka. Są konkursy, zawody, spotkania ze sportowcami, ale nie tylko. Można się dowiedzieć też, jak działa mobilne laboratorium naukowe i poznać tajniki kuchni molekularnej. Małych gości powitał premier Donald Tusk.
1: Dużo nas jest. Barcelona i Pinciu, ale musisz się trochę schylić. Ci przed chwilą śpiewały Lucy in the Sky, Diamond.
2: Mógłby pan się nam tutaj wpisać do kroniki?
1: Tylko
2: podpis? Jak pan chce?
1: Czy dla kogoś?
2: Dla wytalentowanych MFM.
1: Dla
2: wytalentowanych.
1: Wytalentowanych. Też chciałbym być wytalentowany. Może jakoś powiecie mi kiedyś to jak? W jaki sposób być wytalentowanym?
0: Jak co roku piknik w KPRM-ie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i dużych, i małych.
3: Igor, jestem.
4: Jednorodka.
3: No bo to takie święto dla dzieci, można poświętować razem z rodziną, pobawić się trochę.
4: Można wygrywać nagrody, można spędzać czas z rodziną i jest bardzo fajnie.
0: Piknik rodzinny Kraina Wyobraźni potrwa do 17. Ostatni goście mogą wejść do 16. A kolejny serwis o 15.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur, po południu też rozpogodzenia, na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i w tych regionach 18 stopni, w centrum 21, 24 na Dolnym Śląsku.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
22: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
21: Latium?
22: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
21: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
22: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
23: Zdrowid.
6: Żegnamy reklamy.
24: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Rezydencja.

0: trójkowym studiu Majka Jeżowska.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo zapracowany okres dla ciebie. Dzień dziecka, już jutro.
1: Dzień dziecka, dzień mamy. Generalnie ja jestem majową dziewczyną. Urodziłam się w maju i zawsze jak się zbliża ten maj, czerwiec, wakacje, to ja mam najgorętszy okres w swoim życiu. To znaczy dużo koncertów, dużo wywiadów, dużo się dzieje.
0: I o tym wszystkim powiemy za chwileczkę. Dobrze. A teraz mam dla ciebie niespodziankę.
1: O.
0: Przypomnisz sobie, jakie były początki.
2: Kolejne wyróżnienie otrzymała Maria Jeżowska za interesującą interpretację piosenki Nutka w nutkę. Muzyka Maria Jeżowska, aranżacja Waldemar Parzyński, słowa Andrzej Bianusz. Śpiewa kompozytorka Maria Jeżowska.

0: Nutka w nutkę. Maria Jeżowska. Jeszcze
1: no
0: wtedy
1: jak?
0: Maria.
1: No oczywiście. Wiesz co, ja pamiętam doskonale mój debiut. To był też wyjątkowy czas, bo dokładnie w tych dniach odbywały się również egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. I tu zaśpiewałam w koncercie premiery, nie debiutów. Mhm. To jest niesamowite, bo dzisiaj w debiutach występują nawet ludzie, którzy już od lat śpiewają. A wtedy szefowa redakcji nagrań, która zaproponowała mi w ogóle pierwsze nagrania w radiu, właśnie Nutka w Nutkę, powiedziała, że jestem tak utalentowana, że ona mnie daje do premier, że muszę przeskoczyć ten etap debiutów. Więc ja śpiewałam ten utwór w premierach razem z wielkimi gwiazdami już wtedy polskiej muzyki i zdałam do Akademii na Wydział

0: wokalny. I znalazłam się w klasie.
1: Nie mów tego na razie jeszcze.
0: Dobrze.
1: To będzie za chwilę jeszcze ważny wątek.
0: Ale wiesz,
1: w twoim
0: co fajne
1: życiu?
0: Jest, że na przykład no, puściliście nagranie live. I od razu ja to widzę, wiesz, widzę jak Romek Frankl mnie zapowiada z Lilianą Głomczyńską, ja to doskonale pamiętam. Fajnie jest usłyszeć, że zaśpiewa kompozytorka Maria Jeżowska, tak, ponieważ do dzisiaj, mimo że od debiutu minęło już 47 lat, to ludzie dalej są zdziwieni, że ja jestem autorką muzyki do swoich piosenek. Nie wiem dlaczego. Więc to mi się bardzo podoba, że ktoś na to zwraca uwagę i to podkreśla, bo to jest ważne i to jest u mnie nierozłączna sprawa w życiu, bo ja tak naprawdę zaśpiewałam może utwory innych kompozytorów na palcach jednej ręki, naprawdę. Wszystko inne wyszło spod moich palców.
1: To teraz będzie piosenka do tego wątku z tą panią, która potem była twoją panią profesor.
0: Ja myślę, że słuchacze akurat ale, trójki się domyślają.
1: Ale zatrzymajmy to jeszcze na chwilę.
0: Dobrze,
1: dla tych, którzy
0: oczywiście.
1: Nie wiedzą po prostu.
0: Okay.
1: Będzie Najpiękniejsza w klasie, czyli taki właściwie taki powtórny debiut.
0: Mhm.

0: hulali po polu i pili kakao, to reggae i właściwie ten tekst tak troszkę odjechany, jak to muzyka
1: reggae.
0: Ale wiesz
1: co, nie wiem, czy znasz historię.
0: Nie znam, więc opowiedz.
1: A właśnie. Słowa pisał Marek Dutkiewicz. I rzeczywiście to miał być taki utwór reggae. To jest w ogóle jedna z pierwszych piosenek w stylu reggae w Polsce. Bo to mi uświadomili ludzie, którzy się zajmują muzyką reggae i śledzą jakby historię jej w naszym kraju. Rok wcześniej śpiewałam reggae o pierwszych wynalazcach, za które zdobyłam trzecie miejsce w koncercie premier. Słowa pisał Andrzej Mogilnicki. No i to był jakiś taki okres ewidentnie fascynacją rytmami reggae. Ale jak słucham tego dzisiaj, to jest to strasznie takie grzeczne i słodkie. Dzisiaj ten utwór zupełnie inaczej gram z zespołem, ale wrócę do tego hulali po polu i pili kakao. Kiedyś Marek Dutkiewicz, wtedy kiedy pisał ten tekst, powiedział mi, że to jest fragment wiersza, teraz nie chcę skłamać, Tuwima chyba, który bawił się, próbował pisać takie wierszyki, oczywiście w języku polskim, ale które nie brzmiałyby jak polski, tylko na przykład polinezyjski i tak dalej. I to jest fragment tego wierszyka, ale to nie Marek wymyślił. Ja się dowiedziałam po wielu, wielu latach, rozmawiając z Grześkiem Skawińskim i powiedział, że pracował z Markiem Dutkiewiczem w tamtym czasie w studio i Marek powiedział, że brakuje mu takiego czegoś tam, brakuje mu dwóch fraz. Pisze tekst dla takiej młodej dziewczyny, która właśnie nagrywa płytę i brakuje mu czegoś takiego i puścił Grześkowi, a Grzesiek mu podsunął kawałek tego wierszyka. Więc ja mówię, to ty stoisz za tym hulali po polu i pili kakao. Także obwieszczam wszystkim słuchaczom Trójki, że pomysłodawcą tego hulali po polu i pili kakao, wcale nie w Opolu, tylko po polu, co mi bardzo pasuje, bo ja jestem z Małopolski, więc ja całe życie wychodziłam na pole, a nie na dwór. Jest Grzesiek Skawiński.
0: Grzegorzu, pozdrawiamy cię od Trójki w tej chwili bardzo
1: serdecznie. No i teraz gram to zupełnie inaczej. Jest to już grane w takim mocno funkowo-rockowym klimacie. Zresztą, jeśli oglądaliście w telewizji całkiem niedawno koncert jubileuszowy Agnieszki Chylińskiej, w którym wystąpiłam jako gość niespodzianka właśnie z tym utworem, Najpiękniejsza w klasie. No to był zupełnie inny utwór już po wielu latach.
0: To czekamy w takim razie na duet Skawa Majka, nie tam Agnieszka.
1: O właśnie, to już trio by było.
0: O na trzy, tak. Mniej więcej. To teraz troszkę w twoje życie osobiste wejdę. Ale zanim wejdę, to posłuchaj piosenki nie twojej, ale tej pani, o której niejako wspomnieliśmy.

0: Był twój debiut i teraz był debiut, teraz możemy powiedzieć prosto, twojej pani profesor.
1: Tak,
0: do
1: w tym
0: trafiłaś.
1: Programie oczywiście. Mhm. Tak, tak. Dostałam się do klasy pani Krystyny Prońko, którą oczywiście znałam tylko z telewizji i podziwiałam, bo ona była w tamtych czasach, wtedy kiedy śpiewała Ptaki moje, to była absolutnie objawieniem wokalnym na polskim rynku muzycznym. I to, że w ogóle poszła na studia w tym kierunku, skończyła ten wydział i potem postanowiła przekazywać swoją wiedzę dalej, no to był prawdziwy sztos. I no byłam troszkę przejęta, no ale mówię, no super, ona mnie będzie uczyć. I usiadła do fortepianu. Pierwsze nasze spotkanie, czyli pierwsza lekcja. Musiała sprawdzić, kogo będzie uczyć i z kim ma do czynienia. Usiadła do pianina i zaczęła mi zadawać jakieś zadania wokalne, czyli pokaż mi, jaką masz skalę, tak? Czy słyszę harmonicznie i tak dalej. I ja to wszystko robiłam. I ona tak popatrzyła na mnie i mówi, wiesz co? Ja chyba ciebie niczego nie mogę nauczyć, bo ty wszystko już wiesz. Ja byłam w szoku. Ale nie wiesz, co wiesz. O to chodzi. Ja ci pomogę uświadomić, co ty robisz intuicyjnie, żeś wiedziała, jak to nazwać i jak tym się posługiwać. Bo ja byłam rzeczywiście, oprócz tego, że no, chodziłam do szkół muzycznych, ale nie miałam lekcji wokalu. Po prostu byłam muzykalna i słyszałam harmonię i umiałam grać na pianinie. No i tyle, tak? I miałam jakieś naturalne możliwości wokalne, więc to był dla mnie prawdziwy komplement, że na pierwszym spotkaniu Krysia do mnie mówi, że niczego mnie nie może już nauczyć. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście dużo mnie nauczyła, ale przede wszystkim zaopiekowała się mną. I to, wiesz co, to jest coś, co jest cenniejsze niż wszystkie nauki, bo ta więź nauczyciela ze studentem, z uczniem, jeśli jest oparta na sympatii i na takiej szczerej chęci otworzenia mu drzwi do świata, no to trwa później przez wiele, wiele lat. I my tak mamy z Krystyną, chociaż nie jesteśmy w jakiejś takiej bliskiej relacji, że do siebie dzwonimy. Ale jak już dzwonimy, to słuchaj, godzina to jest mało przez telefon. A jak się spotykamy,

0: To ja teraz, po tych wielu, wielu latach, ja mam ten odruch, że ja się nią zaopiekuję. Ostatnio występowałyśmy razem na benefisie Wojtka Gąsowskiego. Ja mówię, chodź Krysia koło mnie. I wzięłam ją pod rękę i pomagała mi wchodzić po schodach na scenę. I mam taki odruch, że chcę się jej odwdzięczyć za to, że ona kiedyś zabierała mnie... przede wszystkim zapraszała mnie do Warszawy, do swojego mieszkania. Przyjeżdżałam, nocowałam u niej, chodziłyśmy na koncerty, poznawała mnie z ludźmi, poznała mnie właśnie z Andrzejem Ogielnickim, który napisał dla mnie kilka tekstów wspaniałych. I potem byłam gościem w jej recitalu. Byłam takim, no nie supportem, ale w środku gdzieś tam, więc pracowałam z jej muzykami, z jej zespołem i tak dalej. I to było naprawdę coś bardzo, bardzo cennego, bo ja byłam, czułam się wyróżniona w ten sposób, czułam się wyjątkowa i czułam się jej, byłam jej ulubienicą do pewnego momentu.
1: W pewnym momencie powstała piosenka Nie kochał nas.
0: Nie, widzisz, on nie kochał nas, to jest to jest jakby efekt tego, że przestałam być jej ulubienicą, ale po wielu, wielu latach. Powiem tak, to co słyszeliście państwo, Ptaki moje, to jest kompozycja Janusza Komana i aranż. Krysia właściwie zrobiła furorę razem z Koman Bandem. No więc oczywiście była chyba z 7 lat w związku, w relacji z Januszem Komanem. Ale kiedy ja dostałam się do Akademii Muzycznej i byłam jej studentką, to ona już dawno z nim nie była. To muszę powiedzieć. I nigdy nie była jego żoną. Druga prawda, która nie jest znana wszem i wobec.
1: A Majka Jeżowska-Pimowo to Koman.
0: No ja nigdy nie miałam jego nazwiska, nie? Ale w Wikipedii są błędy. Nie, no słuchajcie, jest mnóstwo nieprawdziwych informacji w necie. I nasza rozmowa nic tu nie zmieni, dopóki oczywiście ktoś tego nie usunie. Więc nigdy nie przyjęłam jego nazwiska. Ale oczywiście pewnego lata, no po prostu wpadłam na niego, no delikatnie mówiąc. I jak wróciłam na studia, to Krysia już wiedziała, że ja się z nim spotykam. I próbowała mnie zniechęcić do niego, delikatnie mówiąc. A ja jej nie uwierzyłam. W związku z czym ona troszeczkę mnie odsunęła od siebie. Ja potem bardzo szybko powiększyłam się, czyli urodziłam syna. I właściwie straciłam z Krysią kompletnie kontakt. A potem, kiedy w mojej relacji, bo ja wyszłam za niego za mąż, jak byłam w ciąży, jak się w naszej relacji pokomplikowało i bardzo szybko zresztą, czyli Krysia miała rację, ale młodzież nie lubi słuchać starszych, więc ja też jestem żywym dowodem tego. I wylądowałam w szpitalu, to Krysia była pierwszą osobą, która do tego szpitala zadzwoniła. Więc wtedy zrozumiałam, że ta, wiesz, siła kobiet, o której się dzisiaj mówi, naprawdę istnieje, chociaż wtedy to nie było takiego hasła w ogóle. Ona mi natychmiast wybaczyła, bo ona zrozumiała, że no po pierwsze, że miała rację, a po drugie, że trzeba mi pomóc z tego w ogóle ambarasu wyjść. I znowu, ja wyjechałam do Stanów, nie było mnie w Polsce.
1: Ale Stany zostały na chwilę.
0: Dobra, nie,
1: jeszcze.
0: Ale tylko powiedzieć, że ja tam byłam ileś tam lat. I dopiero po powrocie, czyli to był 86 rok, Krysia mówi, słuchaj, chcesz jechać do Mrągowa na Festiwal Muzyki Country, bo jesteś akurat w Polsce, ja mam jechać, to może zrobimy jakieś coś fajnego, kantrowego. Ja przyjechałam wtedy z mężem moim amerykańskim, Tomem Loganem. Usiedliśmy, przygotowaliśmy kilka piosenek w stylu country. Pojechaliśmy tam razem z Piotrkiem Szulcem i Antek Kop w świętej pamięci, cudowny kompozytor i przyjaciel i aranżer. Zachwycony współbrzmieniem naszych trzech głosów, zaproponował nam, że musimy coś razem nagrać i zaśpiewać. I Krysia mówi, wiesz co, Majka, nagrajmy razem jakąś

piosenkę, bo nasze głosy naprawdę brzmią wybitnie. Uzupełniają się alikwoty. Ja wiem, że dla ludzi, którzy tylko odbierają

0: tworzy duety wyłącznie na papierze. Wiesz, przygotowuje się na przykład koncerty festiwalowe z duetami, tak? I reżyser albo producent mówi, słuchaj, fajnie by było, żeby ona zaśpiewała z nim. O, fajnie, fajnie. Potem dzwonią do tych wokalistów, oni śpiewają razem. Ale to nie wynika z tego, że oni świetnie ze sobą brzmią, tylko ktoś wymyślił. I potem okazuje się, że wcale dobrze nie brzmią. U nas było odwrotnie. Kryśka uważała, że nasze głosy pięknie do siebie pasują i się uzupełniają. Mówi, macie jakiś numer? Ja mówię, Tom ma taki numer. To był rockowy numer. You don't have to try to thrill me with the things that you do. Ba, ba, ba, ba. A ona mówi tak, podoba mi się melodia, ale czy to nie może być ballada? A ja mówię, słuchaj Krysia, jak jest ładna melodia, to można z nią zrobić wszystko. Usiadłam do pianina i właśnie zaczęłam grać i tak. You don't have to try to thrill me with the things that you do. Ona mówi, no i to jest to. No i mówi, to ja poproszę moją koleżankę, żeby napisała tekst. Słuchajcie, ta pani, Ewa Żylińska, napisała tekst o sobie. Ona w ogóle nie znała naszej historii. I to jest najśmieszniejsze w tym, że po wielu, wielu latach, jak tylko ja się pojawiam obok Krysi, albo zaśpiewamy razem piosenkę On nie kochał nas, bo do niej zmierzamy, to są komentarze. Majka to jest wredna baba, ukradła męża Krysi Prońko. Jak ta Krysia może w ogóle z nią stać na jednej scenie? I tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że my wcale nie śpiewamy o Januszu Komanie, ponieważ to nie jest nasza historia. Ani Krysia mi nie ukradła męża, ani ja Krysi nie ukradła męża. A to, że... No, że się zdarzyło, że byłyśmy, ale zupełnie innej czasoprzestrzeni z tym samym mężczyzną, to nie jest ta historia. To jest historia autorki tekstu, której przyjaciółka ukradła faceta. Więc taka jest historia piosenki On nie kochał nas.
1: To niech zabrzmi z tej chwili.

0: Nie kochał nas.
1: A może kochał?
0: Może jest to kochał. Na tylko jeszcze tyle powiem.
1: Trochę kochał, trochę nie. Słuchaj, no to są stare czasy. Ja mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystkim dokładnie.
0: Ale ja musiałam o to zapytać, jak cię mam
1: ale
0: przed
1: sobą. Nie,
0: wiesz
1: co, ja nigdy dosyć, jak się okazuje. Mało tego, ja piszę teraz książkę o sobie. Troszkę... To znaczy tak, gdybym wiedziała, że będę, że ja mam ją napisać, to bym się nie zgodziła. Ale w trakcie powstawania tej książki wycofała się osoba, która to robiła. No i ja teraz sama nad tym siedzę. Ale może to dobrze, bo ciągle mi się przypominają nowe historie. I tam również w tej książce wyjaśniam bardzo dokładnie historię piosenki On nie kochał nas.
0: To teraz może o amerykańskich czasach. Szczyt kariery i Majka Jeżowska pakuje walizki, wyjeżdża do Stanów.
1: Wiesz co, właśnie to nie był szczyt kariery, bo wtedy ja wydałam swoją debiutancką płytę.
0: Ale świetnie przyjętą.
1: Jadę w świat, winyl, bo tylko winyle wtedy
0: wydawnictwo
1: były.
0: Wydawnictwo Polskiego Radia i Telewizji, Wifon.
1: Tak, Wifon, Wifon, którego dyrektorem był wtedy Wojtek Czciński, świętej pamięci, który do końca, jak mnie widział, to zawsze mówił Mario. Naprawdę. I on był tym człowiekiem, który zaproponował mi wydanie płyty. A jeszcze wrócę na chwilę do Janusza Komana, z którym łączy mnie oczywiście mój syn, Wojtek. Ale również to jedno zdanie, za które jestem mu wdzięczna. On powiedział mi tak, Majka, śpiewaj swoje piosenki, komponuj, bo to cię będzie zawsze wyróżniać spośród innych dziewczyn, które tego nie robią, po pierwsze. A poza tym, ty piszesz dla siebie w tak oryginalny sposób, że nikt ci lepiej tego nie zrobi. Także bądź temu wierna i za to mu mogę podziękować, bo właściwie tego się trzymam całe życie. No i tyle, no. A, no,
0: no
1: i co? I wyjechałam do Stanów.
0: No właśnie.
1: I wyjechałam do Stanów, tak. Ale wyjechałam dlatego właśnie, że no, wyjechałam za chlebem. Był stan wojenny. W Polsce nie grało się koncertów, ale jedyna istniejąca agencja, która wysyłała artystów za granicę,
0: Pagard,
1: wysłała mnie na 8 tygodni do Stanów, do klubów polonijnych w New Jersey i w Chicago. Ja nie powinnam była wtedy jechać,

0: ponieważ byłam właśnie ze świeżo uszkodzonymi strunami głosowymi. No po prostu dostałam, no, dostałam zbyka w struny głosowe, miałam wylew, leżałam w szpitalu i właściwie mój głos nie był, nie nadawał się do śpiewania, ponieważ z mojej skali mogłam śpiewać tylko 5 dźwięków. I teraz jak masz śpiewać melodie, które wymagają większej skali? Więc pojechałam do Stanów, no bo w sumie zostałam trochę zastraszona, że jak nie pojadę i zerwę ten kontrakt, no to moja kariera jest skończona. Ale moja w Polsce, ale moja kariera właśnie się dopiero zaczynała, bo no ta jedna płyta, kilka piosenek tak naprawdę.
1: Ale
0: od rana mam dobry humor,
1: Hulali,
0: najpiękniejsza w klasie, nutka w nutkę, jadę w świat, kolejowy flirt, wszystko z tej pierwszej płyty. Pojechałam. No nie będę mówić tam o wszystkich przygodach, ale zostałam po prostu dłużej i z tych 8 tygodni zrobiły się 2 lata. I pod koniec tego mojego pobytu w 1984 roku nagrałam piosenkę i teledysk pod tytułem Rats on the Budget. Piosenkę napisał mój chłopak ówczesny, a może już mąż? Nie, chyba chłopak. Ale zaraz potem wzięliśmy ślub z Tomem. Jego kolega to reżyserował. Był po prostu konkurs dla takich nieznanych kapel, który się nazywał Basement Tapes, czyli amatorskie wideo. Ale to nie było wcale amatorskie wideo, bo reżyser naszego teledysku, Rick, był filmowcem i miał fantastycznych znajomych w tym środowisku. Także podobno, ja nie powiem teraz nazwiska, bo nie pamiętam, ale wiem, że operatorem kamery był ktoś, kto pracował przy Ojcu Chrzestnym. Tyle wiem. No i wysłaliśmy teledysk do tego, na ten konkurs MTV. To była młodziutka muzyczna telewizja, 1984 rok. No i dostaliśmy się do finału. I ja jestem, no powtarzam to, bo to nie jest nigdzie w annałach, ani w księgach zapisane, że jestem pierwszą polską wokalistką, która była pokazana w MTV. Po prostu. I chcę tylko powiedzieć, że no, ten finał był na żywo w MTV, więc my go oglądaliśmy. I wiesz, no to jest czad. Ja jestem, wiesz, młodą dziewczyną z Polski i nagle widzę siebie w MTV, w tym teledysku ze szczurami, a w jury siedzi między innymi Nile Rodgers. I Nile Rodgers wymawia moje imię i nazwisko. I ja to widzę. Meczka Dżyzałska. Zwrócił uwagę na wokalistkę z tego teledysku, która się nazywa Meczka Dżyzałska. Więc słuchaj, no, no takie mam wspomnienie niesamowite, prawda? No.
1: Pięknie, właśnie teraz Szyk powinna zagrać.

0: Teraz mam propozycję jeszcze jedną dla ciebie, muzyczną. Mówimy o duetach i przy tych duetach zostańmy jeszcze przez momencik, no bo miałaś sposobność zaśpiewania z Krystyną Pańko, ale miałaś też możliwość zaśpiewania z absolutnym mistrzem Stanisławem Sojką.
1: Ale wiesz co, że to był nasz, ja nie wiem, to był chyba mój drugi rok studiów. A Staszek był chyba 2 lata wyżej ode mnie. Mhm. Czyli jak ja byłam na pierwszym, to on może był na trzecim roku. I pamiętam, że śpiewaliśmy razem w klubach studenckich, tak sobie dorabialiśmy. On śpiewał jak zwykle standardy jazzowe, a ja trochę swoich i też jakieś takie około jazzowe, popowe numery. I byliśmy razem w trasie z Alex Bandem i z legendarnym spektaklem z tyłu sklepu Laskowik Smoleń. To był chyba rok 80. Absolutnie, wiesz, absolutnie magiczny. I w Alex Bandzie grał saksofonista, który zaproponował nam nagranie duetu. Był tekst, była muza. Pamiętam, że to nagrywaliśmy chyba we Wrocławiu w radiu. I to była pierwsza piosenka, którą Staszek Sojka musiał zaśpiewać po polsku. I się strasznie męczył, bo taki był ten polski, taki angielski, wiesz, taki za... Mhm. No i, no ale pracował nad tym, no i wyszło. I niewiele osób wie o tym duecie, no bo to są stare dzieje, to też nigdy nie był przebój, nie był nigdy grany, nie wiem, nie był na playlistach. Ale ktoś to odgrzebał i wrzucił na YouTube'a. Ja dzięki temu to mam, bo w sensie mogę tego posłuchać i wy też, bo tego nie było na żadnym nośniku, nigdzie wydanych.
0: Umówmy się tak, teraz zagramy wersję z Archiwum Polskiego Radia, więc bez szumów, które są na YouTubie.
1: O, cudownie.
0: A do rozmowy powrócimy już za chwilę parę.
1: Dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior.

0: pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Władze Lublina zdejmują z ratusza ukraińską flagę.
11: Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich.
10: Jedna ofiara, dziesiątki rannych i setki zatrzymanych to bilans zamieszek we Francji po triumfie PSG. Kolejne alerty przed silnym deszczem i burzami dotyczą południowego zachodu i północnego wschodu. Flaga Ukrainy została zdjęta z ratusza w Lublinie. Władze miasta tłumaczą, że jest to związane z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Śladem innych polskich miast podjęliśmy decyzję o zdjęciu ukraińskiej flagi. Podzielamy krytyczne stanowisko władz wobec działań Wołodymyra Zełenskiego, mówi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść.
11: Gest prezydenta Zełenskiego w postaci gloryfikacji formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji chcemy podkreślić, że Lublin pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat buduje i opiera swoją współpracę międzynarodową. Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich.
10: Wyrażając krytyczne stanowisko wobec decyzji władz Ukrainy, pozostajemy sojusznikami Ukrainy w jej walce o niepodległość i integralność terytorialną, podkreśliła rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść. Dramatyczny bilans zamieszek, do których doszło minionej nocy we Francji po zwycięstwie Paris Saint-Germain w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Według najnowszych danych liczba zatrzymanych wzrosła do ponad 700. Władze poinformowały też o jednej ofierze śmiertelnej i dziesiątkach rannych. Z Paryża Stefan Folzer.
12: W całej Francji zatrzymano 780 osób, w tym niemal 500 w Paryżu, za plądrowanie sklepów, akt wandalizmu i ataki na służby porządkowe, w których rannych zostało 57 funkcjonariuszy. Według nieoficjalnych relacji policjantów chaos na ulicach siały bandy z imigranckich przedmieść. Podczas zamieszek w Paryżu doszło do kilku poważnych wypadków drogowych. W jednym z nich zginęła jedna osoba. Mimo wielkiej mobilizacji służb, skala zamieszek okazała się większa niż po ubiegłorocznym sukcesie PSG w Lidze Mistrzów. Służby interweniowały w ponad 70 gminach oraz 15 dużych miastach. To dość wysoka liczba, przyznał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, podkreślając jednocześnie, że ogólnie sytuacja była pod kontrolą. Część opozycji oraz przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty podczas zamieszek, oskarżają rząd o bagatelizowanie problemu. Coraz częściej słychać głosy domagające się dymisji ministra spraw wewnętrznych oraz zamknięcia pól elizejskich podczas piłkarskich wydarzeń. Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Alerty obowiązują na

0: północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, w pasie od Olsztyna po Białystok i od Nowego Sącza po pas granicy zachodniej. IMGW ostrzega przed zjawiskami pogodowymi o potencjalnie niebezpiecznym charakterze. Ich skutkiem mogą być straty materialne, utrudnienia komunikacyjne, mogą też zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców, zaznacza Instytut Meteorologii. Przeszedł na linię zawieszonej prawie 200 metrów nad ziemią z Pałacu Kultury do Warsaw Tower. Jan Rose miał pod stopami taśmę o szerokości znaczka pocztowego. Mimo podmuchów wiatru udało mu się pokonać 500 metrów. Z dołu jego wyczyn obserwowały setki osób.
1: 3, 2, 1, and...
2: Rewelacja, świetne. Moim zdaniem najfajniejszy widok, jaki widziałem w ostatnim czasie.
3: Niesamowite. Wstaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie, żeby to zobaczyć. Coś niesamowitego. Raz w życiu coś takiego się zdarza. Ja bym przeszła jeden metr po prostu. Nie, jeden krok bym zrobiła. Także naprawdę warto było coś takiego zobaczyć.
4: Wspaniałe, bardzo ciekawe przeżycie. Ja wyszedłem dopiero z dworca centralnego. No i wychodzę i widzę, wszyscy patrzą w górę. Mega ciekawe uczucie, że cała ulica stoi i wszyscy patrzą w górę, co się dzieje. Fajnie, że dał radę, fajnie, że mu się udało. Kolejny cel na pewno do jego listy. Fajne przejście.
0: Estończyk jest trzykrotnym mistrzem świata w chodzeniu po linie. Przeszedł nad cieśniną Bosfor z Azji do Europy, czy nad cieśniną mesyńską z Włoch na Sycylię. Pracuje jako kaskader filmowy.
5: Klimat.
0: Bardzo zła jakość powietrza jest w Łebie w województwie zachodniopomorskim. Przeważnie dobra miejscami na południu oraz w Malborku i Ostródzie bardzo dobra. 56% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
7: Dzień dobry. Iga Świątek za burtą French Open. Najlepsza polska tenisistka na kortach Rolanda Garrosa dotarła do 1/8 finału, a na jej drodze do ćwierćfinału stanęła Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz trwał ponad półtorej godziny i skończył się wynikiem 5-7 i 1-6. Świątek źle serwowała, myliła się też w wymianach. W turnieju WTA pozostaje jeszcze jedna nasza reprezentantka, Maja Chwalińska, która zagra jutro o czołową ósemkę, a jej rywalką będzie francuska Diane Paris. Klubowymi mistrzami Europy PSG po zwycięstwie w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn po rzutach karnych. W Paryżu zamieszki okazjonalne, a nasi, miejmy nadzieję, że na spokojnie zagrają dziś we Wrocławiu.
8: Przed nami pierwszy z dwóch sprawdzianów przed jesienią i Ligą Narodów. Rywale z wysokiej półki to Ukraińcy, którym, tak jak zresztą nam, Szwedzi wybili z głowy marzenia o mundialu.
9: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener.
8: Mówi Tomasz Kędziora, który Ukrainę zna doskonale, bo przez 7 lat był piłkarzem Dynama Kijów.
9: Na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony.
8: Nasi też chcą się pokazać, szczególnie, że mamy w kadrze aż 5 debiutantów. Jest także Robert Lewandowski, który rozegra dziś 166. mecz w biało-czerwonych barwach. Choć nie jest już piłkarzem Barcelony, jego przydatność w reprezentacji Polski nie podlega dyskusji.
10: To jest zawodnik, który jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat.
8: To selekcjoner Jan Urban, który mimo przegranych baraży o mundial pozostał na stanowisku. I w końcu ma trochę czasu na pracę z kadrą i budowę drużyny. Fundamenty mają powstać dziś we Wrocławiu. Początek meczu o 17:30. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
7: A raporty Filipa w trzeciej stronie medalu. Inauguracja wioślarskiego Pucharu Świata w Sewilli bez polskiego podium. Mistrzowie Świata i Europy Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zajęli 5. miejsce na dwójce podwójnej. Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz były 4. również na deblu, mówi Kalinowska.
11: Nasz wyścig oceniam naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy młodą osadą, jeszcze wiele przed nami. Był to nasz pierwszy międzynarodowy poważny start, więc liczymy tylko na coraz lepsze pływanie. Brakuje nam jeszcze zgrania. Ścigałyśmy się z olimpijkami, wielokrotnymi medalistkami Mistrzostw Świata czy Europy, więc to też jest naprawdę duży potencjał.
7: Czwórka bez sterniczki, czyli na długich wiosłach, była piąta. Czwórka podwójna, Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański finiszowali na miejscu 6, a męska ósemka zajęła 5. pozycję. Szczypiorniści Industrii Kielce mistrzami Polski w drugim meczu pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock 36-27. Przed tygodniem, przypomnę, w Płocku Kielczanie wygrali 5 bramkami. Kielecki klub po raz 21 sięgnął po tytuł.
0: A w nocy na północy i wschodzie zanikające opady deszczu. Dalej padać będzie na południowym zachodzie i od 8 do 14 stopni. Jutro więcej słońca, ale deszcz prognozowany jest prawie w całym kraju, wyjątkiem krańce północno-wschodnie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dziecka w Trójce.
2: Adam Sobieraj.
3: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
4: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
5: Okej. Okay.
6: Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
1: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
3: Maksymilian,
2: Basia
3: i Borys.
1: Muzyka
3: Piotr Salaber.
1: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
6: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
3: Koniec.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Rezydencja.
3: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote? Może się uśmiechnie.

0: A ja wolę moją mamę, od tego zaczęliśmy drugą godzinę, ale to specjalna wersja. Majka mówi, że ja jestem po prostu wokalistką rockową.
1: No, tak
0: ale
1: wyszło.
0: Ale taka jesteś.
1: Słuchaj, tak wyszło, no, za płytę live z Poland Rock Festiwalu Jurka Owsiaka byłam po raz pierwszy, no nie chcę mówić ostatni, ale pewnie tak będzie, nominowana do Nagrody Fryderyka w kategorii muzyka rockowa. I słuchaj, no jak się jest tyle lat na scenie i jest się w szufladzie, że to jest pani od dzieci, no to nie spodziewasz się tego. Ja wiem, zresztą dziękuję Trójce za to, że dzisiaj tak dużo rozmawiamy o muzyce, o mojej twórczości i puszczasz piosenki, które są przeciwieństwem tego, jak...
0: W tym jest koleżana Majka Jeżowska. Tak,
1: tak, jak postrzegała mnie większość ludzi przez większość mojego życia, że ja jestem panią od dzieci.
0: Ale to jest twój wybór.
1: Wiesz co, wybór, ale też no takie przekleństwo, tak? No bo to, że nagrałam duet ze Staszkiem Sojką, czy z Krysią Prońką, że studiowałam na Akademii Muzycznej, że właściwie mam jazzowe korzenie, że jestem kompozytorem.

0: To jest gdzieś tam w cieniu, a piosenki dla dzieci, chociażby takie jak A ja wolę moją mamę, no to jest taka pieczątka na moim czole. Majka Jeżowska, A ja wolę moją mamę, to jest znak równości. Natomiast dzisiaj, po wielu latach, ja gram te piosenki właśnie tak, rockowo, z pazurem i na moje koncerty przychodzą duże dzieci, po prostu, czyli... ci, którzy byli wtedy dziećmi, dla których ja tworzyłam te piosenki z Agnieszką Osiecką, z Jackiem Cyganem, z Jackiem Skubikowskim. I wszyscy mi to mówią dzisiaj, 40-latkowie, między innymi mój syn, dla którego ta piosenka powstała. Przecież ona powstała z poczucia winy, że byłam w Stanach, kiedy on zaczynał chodzić i zaczął mówić pierwsze słowa, tak? To no nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale to jest, no tego czasu no nie cofniesz. Ja już tego nie przeżyję, prawda? I to poczucie winy, że mnie coś ominęło tak pięknego, tkwiło we mnie cały czas.
1: A z kim był syn wtedy?
0: Z moimi rodzicami i z moją siostrą.
1: A.
0: Właśnie, żeby nie zapomnieć, również tutaj wielkie podziękowania dla trójki, bo nie wiem, czy wiesz, ale to trójka wylansowała ten hit. Wiedziałeś o tym?
1: No wiem, wiem.
0: Pan Janek Borkowski przychodził kiedyś korytarzem tutaj, ja na niego wpadłam i on mówi, o Majka, słuchaj, mam w szufladzie kilka tekstów Agnieszki Osieckiej, nie wiem, co z nimi zrobić, weź się temu przyjrzyj. No, ja dostałam trzy teksty, które nagrałam
1: w studiu przy Myśliwieckiej 357.
0: Dokładnie tak. Dla trójki. I wtedy nie było tej szuflady, że Majka Jeżowska jest dla dzieci, bo to miała być jednorazowa rzecz. I w związku z tym, że to było nagranie trójki, to trójka grała, A ja wolę moją mamę, codziennie kilka razy. Znalazła się na liście przybojów...
1: Bo to jest dobry utwór.
0: Oczywiście. Znalazła się na liście przybojów Marka Niedźwieckiego między Marylionem i Lady Punk. I stąd się wziął taki no, wielki przebój. Ludzie podobno nucili go w tramwajach gdzieś tam. Także to był przebój dla wszystkich. Natomiast później, jak ja zobaczyłam, że ludzie dzwonią z propozycją koncertów dla dzieci, a ja właściwie mam tylko te trzy piosenki, pomyślałam sobie, że może ja powinnam cały album nagrać z takimi piosenkami. No i tak powstał pierwszy winyl A ja wolę moją mamę, który rozszedł się błyskawicznie. I ja potem wyjechałam do Stanów i tworzyłam dalej. No bo wiesz co, to jest coś takiego, że ja poczułam wtedy, że to jest coś, czego nikt nie robi w Polsce. I że to ma sens. Tym bardziej, że miałam małego synka obok siebie. I widzisz, tylko że zaletą moich piosenek, które do dzisiaj się bronią i są uniwersalne, jest to, że one miały element edukacyjny i były nagrywane z muzykami sesyjnymi, z najlepszymi muzykami, do jakich miałam dostęp. Inwestowałam w tą twórczość, bo to ja wykładałam pieniądze na wszystkie nagrania i na teledyski. To muszę podkreślić. To było bardzo amerykańskie. W ogóle w Polsce żadna wokalistka jeszcze tego nie robiła. Dlatego, że nikt tego nie chciał robić. Wiesz, nikt... W związku z tym jestem właścicielką wszystkich praw do tych piosenek, do nagrań. Pamiętam, że po sukcesie tej pierwszej płyty, już jak wracałam do Polski, to czekał na mnie na przykład Jacek Cygan z librettem musicalu Majkowe Studio Nagrań. I znowu nagrywałam kolejne piosenki, kolejne płyty. I jak wystąpiłam w tym musicalu pierwszy raz i nie byłam tylko wokalistką, tylko byłam aktorką, miałam kwestie mówione, przeprowadzałam konkursy na scenie, przebierałam się, odgrywałam inne postaci, chodziłam na szczudłach. I nagle pomyślałam, to jest to, kim ja jestem. Ja jestem po prostu showmanką. Ja nie jestem tylko wokalistką, kompozytorką. Ja po prostu jestem entertainment. I tak mi zostało do dziś.
1: Powiem tak, wrócimy do piosenki dla dzieci, jeszcze jednej.

0: w tym spotkaniu, ale teraz będzie... Ale właśnie,
1: wiesz co, i to się okazuje po latach, że to nie są piosenki dla dzieci. Oczywiście tak, tylko dzisiaj dorosły słucha ich inaczej i mówi, to jest dla mnie, bo ja nareszcie je rozumiem.
0: Teraz będzie coś zupełnie młodego. Pokolenie alternatywne.
1: Wow.
0: Majka Jeżowska, która sprawdziła się w dźwiękach człowieka, który robi rzeczy dosyć skomplikowane. To Paweł Stiernalis.
1: Ojej, tak, cudowny.

0: Dzisiaj rano rozmawiałem z Pawłem Swiernalisem, powiedział koniecznie pozdrów Majkę.
1: Dziękuję bardzo. My się ciągle umawiamy, że on coś napisze dla mnie.
0: To jest świetny numer. Jak ja go usłyszałem, sobie myślę, a to jest taka Majka Jeżowska, której bym nawet nie poznał po głosie.
1: No widzisz, i tu chcę powiedzieć, że to jest pewnie jakiś mój problem, bo ja już to kiedyś komuś tłumaczyłam, że ja mam podobno charakterystyczną barwę głosu, bo mnie poznają ludzie czasem nie widząc mnie po głosie. Ja tego tak nie czuję. Natomiast ja mam plastyczny głos na tyle, że ja się dostosowuję do stylistyki utworu. I wtedy nikt mnie nie może poznać, dlatego że mnie ma w uszach taką, jaką sobie zapamiętał. I na przykład to mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że ja jestem wokalistką uniwersalną. Jak śpiewam z moim zespołem rockowym, jestem na scenie, to ja jestem rockową wokalistką, chociaż nie mam rockowego gardła, tak jak Agnieszka Chylińska. Ale energetycznie, stylistycznie wszystko się zgadza. Jeśli ktoś nie wierzy, zapraszam 1 czerwca w Parku Sowińskiego o godzinie 19. Dostaniecie dawkę mega pozytywnej energii i moich przebojów. Właśnie duże dzieci, przyjdźcie absolutnie, bo to dla was jest koncert. Jak śpiewam z Pawłem Swiernalisem, no to się wczuwam w jego klimat, tak? Dostosowuję się. Ja jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc ja się zawsze

0: No stosowuję. Jak nagrywałam płytę bajkowo z orkiestrą symfoniczną, z piosenkami Disneya, to ludzie nie wierzyli, że to ja śpiewam, bo ja tu śpiewam jak Barbra Streisand. No bo ja się dostosowuję do, wiesz, do tego, tak? Jak śpiewam swingujący utwór, na przykład Déjà Vu z filmu Juliusza Machulskiego.
1: No to
0: w języku, angielskim Dixielandowy Krzysimira Adamskiego utwór. Julek Machulski mi to opowiadał, że pojechał z tym filmem do Cannes i Amerykanie podeszli do niego i zapytali się, ile zapłacił za prawa do piosenki Andrew Sisters. Bo ja tam śpiewam na trzy głosy swingująco w języku angielskim. To w ogóle nie brzmi jak ta Majka Jeżowska, którą ludzie znają. Słuchaj, jestem w szoku, bo teraz niedawno Rosjanie, ktoś, bo to jest film Déjà Vu z Jerzym Szturem w roli głównej, był w koprodukcji z Mosfilmem chyba. Był kręcony w większości w Odessie. Więc ja nagle patrzę, jest napisane Majka Jeżowska, Déjà Vu i ktoś zrobił teledysk do tego. Teraz, niedawno, więc wiesz, no jestem w szoku. Takie rzeczy w moim życiu się zdarzały. I to, że ja nie brzmię u Pawła Swiernalisa jak typowa Majka Jeżowska, to zawdzięczam, myślę, tej lekkości i muzykalności, która pozwala mi się wtopić w stylistykę danej kompozycji.
1: Chciałem się zapytać w tej chwili o Pola Antrokię, żebyśmy do tego jeszcze wrócili, bo to ważne wydarzenie w twoim życiu.
0: Bardzo ważne.
1: W tej chwili o tym nie mówmy. Teraz będzie, skoro były duety, to teraz będzie nawet nie duet, ale chyba kwartet generalnie. Będzie między innymi wspomniany Jacek Skubikowski. I kto jeszcze był w papule, w papudze gagule?
0: O Jezu, w papudze gadule. No Boże, teraz
1: Ryszard Rynkowski, Maciek Januszko.
0: Maciek Januszko, tak, tak. No, to był taki projekt Jacka Skubikowskiego, który zaczął pisać również piosenki dla dzieci i występować z nimi.
1: No Doktor prawa świętej pamięci.
0: Tak, tak, tak. I zresztą to on napisał tekst do Koloru Serca, Hidden Treasure, do piosenki, która była pierwszym hymnem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Właśnie Jacek Skubikowski napisał też Dla mnie marzenia się spełniają, świetny numer. I on mówi, Majka, nagrywam teraz taką płytę, Papuga Gaduła, Papuga Gaduła generalnie. Tak, czy byś to zaśpiewała? No i dobra, przychodzę do studia, dostaję tekst, ale to jest tekst papugi, to znaczy no, to papuga z nim tam. Ja mówię, Jacek, wiesz co, ale to głupio, żebym ja swoim głosem śpiewała coś, bo ja od razu myślę, że no muszę się dostosować znowu do tej roli. Mówię, wiesz co, a jak ja bym zmieniła głos, że to jest taki ptasi głos trochę, bo ja w dzieciństwie naśladowałam głosy. Tworzyłam nawet głosy. Miałam zawsze koty w ogrodzie i każdy kot miał inny głos. Ja się w to bawiłam. Wiesz, i on mówi, no to zaproponuj. No i ja zaproponowałam. Wiesz, jakoś tak. Złota klatka. I on mówi, no dobra. No ja takim głosem nagrywałam te piosenki. Jako Papuga Gaduła, a nie jako Majka Jeżowska. No ale wiadomo, to jest... Słuchaj, to jest chyba pierwsza piosenka w moim wykonaniu, którą usłyszała moja wnuczka.
1: Jaka była reakcja?
0: To znaczy, ona jeszcze nie wiedziała, kto to śpiewa, ale moja synowa jej puszczała Papugę Gadułę, gdyż ona ją znała z dzieciństwa. Bardziej niż te moje inne. Dzisiaj moja wnuczka zna wszystkie oczywiście piosenki babci. I to jest niesamowite, że ona na przykład, jej się podobają te trudniejsze rzeczy, na przykład Samba Mosquito, bo tam są komary nagrane, a to jest jazzowy utwór z dęciakami. I ona mówi, puść mi Mosquito, mówi na przykład. Więc mam nadzieję, że będzie miała dobry słuch w przyszłości. No i jest dumna ze swojej babci. Jest moją wielką fanką i bardzo ją kocham.
1: To babcia Papuga w tej chwili.
0: Dobrze.

0: Papuga gaduła, Majka Jeżowska i koledzy.
1: To o mnie jest w sumie, bo jestem gaduła, zagaduję cię cały czas.
0: Ale po to tu jesteś, żeby opowiadać, co ja wiem o Majce Jeżowskiej.
1: A właśnie.
0: Wiem całkiem...
1: Troszkę.
0: Troszkę, no, tak. Troszkę wiem, ale Majka Jeżowska wie więcej o sobie niż ja o niej wiem.
1: Oczywiście, dlatego piszę książkę i powiem ci, że to jest... Potworna robota, bo mi się ciągle coś przypomina i wydaje mi się, że to jest, o, to będzie pasowało tu.
0: No bo to tak jest, ja rozmawiam
1: z Martyną. Bo życie jest jak otwarta książka. No.
0: Jakiś czas temu rozmawiałem z Martyną, jak mówiliśmy, nagrajmy audycję o początkach twoich. A ja nic nie pamiętam, mówi Martyna, po czym siada do książki i mówi, otworzyło mi się wszystko.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Ale teraz powiedzmy, niech się otworzy klapka pod tytułem Poland Rock, na której wystąpiła Majka Jeżowska. Dla wszystkich, no może nie, dla niektórych to było szokiem, że Majka Jeżowska nagle trafia na tę scenę, gdzie są rockowcy, gdzie są Glany, gdzie są Ramoneski i tu Majka Jeżowska
1: no widzisz,
0: w kolorowych ubrankach.
1: Ja też miałam całe życie takie przeświadczenie, że ja tam nie pasuję. Ale jak zaczęłam grać, no to już będzie z 12 lat temu, zaczęłam grać z młodymi muzykami i stworzyliśmy taką fajną kapelę, która się opiera naprawdę na szacunku, na miłości do muzy i bardzo się lubimy. No jesteśmy jak rodzina. I po jakimś czasie oni zaczęli mówić, Majka, kurde, jakbyśmy pojechali na Poland Rock, to byśmy pokazali, jak się gra teraz, jak my gramy te twoje piosenki teraz, że to jest czad, no to jest po prostu... Straszny kop energetyczny i rockowy. A ja mówię, ale kochanie, no gdzie ja? No i miałam jubileusz, 40-lecie. I zadzwoniłam, napisałam do Jurka Owsiaka. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że zobaczyłam na Facebooku, że się zawiązała się grupa Chcemy Majki Jeżowskiej na Woodstocku.
0: Naprawdę?
1: Ja w to, tak. I mnie oznaczyli. Ja w to weszłam, a tam jest cały... Tam jest propozycja, że Ścianę Śmierci zrobią na wszystkich dzieciach, na piosence Wszystkie Dzieci Nasze Są, Pogo będzie na piosence A Ja Wolę Moją Mamę, Misiami się będziemy rzucać na piosence Kolorowe Dzieci. Ja mówię, kurczę, ale może rzeczywiście warto o to powalczyć. I napisałam do Jurka Owsiaka, który był akurat w tym momencie za granicą. I w czym ci mogę, Majka, pomóc? Myślał, że ja może szukam jakiegoś kontaktu do lekarza, wiesz, do chirurga, bo on takie kontakty przecież ma. Ja mówię, wiesz co, zawiązała się taka...

0: grupa. I tak sobie pomyślałam, może ja bym przyjechała na twój festiwal. On mówi, Majka, kurczę, znamy się tyle lat, ale w życiu bym nie pomyślał, że mogłabyś tam wystąpić. A ja mówię, słuchaj, mam zespół, gramy rockowo. Mówię, ja jestem za granicą na wakacjach, dam ci kontakt do chłopaków tam, którzy się tym zajmują. Okazało się, że ci panowie, którzy się zajmują line-upem, wszyscy są, mają do mnie sentyment, bo pierwszym koncertem w ich życiu był mój koncert. Oni się tak podjarali tym. Jak ja przyjechałam już na ten festiwal, mimo że czytałam komentarze, że brakuje tam jeszcze smertnych hitów i tak dalej, że festiwal schodzi na psy, skoro Majka Jeżowska występuje. W biurze prasowym pani mi powiedziała, że wszyscy się wybierają na mój koncert. Ja występowałam na małej scenie. Na dużej scenie, w tym czasie, kiedy ja występowałam, grał znany zespół heavy metalowy Decapitated. Jak ja wyszłam na scenę, to zobaczyłam morze ludzi, których się kompletnie nie spodziewałam. Zanim zaczęłam śpiewać, Jurek Owsiak przemówił pięknie o mnie. Ludzie mi zaśpiewali 100 lat. Ludzi było coraz więcej. Potem się okazało, że spod dużej sceny, gdzie grał Decapitated, tłum leciał na mój koncert, bo się dowiedział, że jest jakiś szał. Ja stałam na scenie chora, bo miałam wtedy, przepraszam, zapalenie oskrzeli, więc byłam na antybiotyku, harczałam, ale pomyślałam sobie, że to nawet ta chrypa moja, której na co dzień nie mam, idealnie pasuje do tego miejsca.
1: I
0: to słychać na płycie. Zresztą Nergal był u mnie, próbował mnie uczyć growlingu, ale przede wszystkim chciałam się dowiedzieć, co się na takich koncertach robi. Czy ja mam zrobić diving, ale się boję, jestem za stara na to.
1: Się
0: nie,
1: i
0: no po prostu nie. Ale wytłumaczył mi, co to jest ściana śmierci, wiesz, co to jest pogo. Ja takich rzeczy, wiesz, nie widziałam nigdy na swoich koncertach, więc uwierz mi, że my wszyscy zespołem, myśmy się unosili nad ziemią, my nie przycieraliśmy oczy ze zdumienia. Ja widziałam dorosłych ludzi z siwymi brodami, Harley'owców, Hare Krishna, siostry zakonne, wszystkich ludzi, którzy zjeżdżają się na to święto muzyki, bo trzeba powiedzieć, że takiego festiwalu jak Poland Rock nie ma w Polsce, ponieważ on jest wielokulturowy, jest oazą miłości do muzyki przeróżnej. Tam jest i folk, tam jest i, wiesz, hip-hop, tam jest alternatywa, tam jest heavy metal. Tam się wszystko, to jest bardzo festiwal otwarty na wszystkie style muzyczne i na wszystkich artystów. Chociażby to, że ich troje było też, tak? Całkiem niedawno. Więc to jest niesamowity koncert, niesamowita atmosfera. I ja zobaczyłam przekrój całej Polski przed sobą. Płaczących ze wzruszenia, ale najcudowniejsze było to, że oni znali te piosenki, nie wiedząc o tym. Oni przyszli się trochę pośmiać, niektórzy, z pani, którą widzieli ostatni raz, no bo się już mną nie interesowali jako dorośli ludzie, 30 lat wcześniej. I nagle zobaczyli kobietę, która lata po scenie, w tiulowej oczywiście, bo tak musiałam być w tiulowej, tęczowej spódnicy, ale również w podartych jeansach i w t-shircie z napisem Love, Peace, Freedom, Rock and Roll. I nagle przypomniały im się teksty, które mieli na twardym dysku z dzieciństwa. Ci ludzie pisali do mnie, że oni nie zdawali sobie sprawy, że oni pamiętają słowa piosenek i zwrotek. Ja nagle patrzę i widzę, że oni od początku ze mną śpiewają. I to było coś, czego ja w życiu nie doświadczyłam. I ja będę o tym mówić do końca życia swojego. I się dziwię, że nie wszyscy ludzie wiedzą, że ja taki koncert zagrałam. Bo to był najpiękniejszy, największy koncert w mojej karierze. Na pewno. I cieszę się, że wydawnictwo Złoty Melon postanowiło zarejestrować to. I jest DVD z całego koncertu i cały koncert audio właśnie na płycie, która była nominowana do Fryderyków. I to jest pamiątka na całe życie. I jeśli ktoś jeszcze raz usłyszy, że ktoś powie, że Majka Jeżowska to są głupie pioseneczki dla dzieci, to po prostu nie wiem, co zrobię.
1: Ale czy padło coś takiego w tym studiu dzisiaj?
0: Nie, dzisiaj nie, no, ale wiesz co, mówię to tak, do tych, co słuchają i sobie myślą, co ona tam gada. Naprawdę To są, z tego jestem najbardziej dumna.

0: na w życiu. Wiesz, że udało mi się napisać kilka przynajmniej piosenek, które zostają z ludźmi i które będą jeszcze, mam nadzieję, kilka pokoleń do przodu cieszyć, edukować, wzruszać. To jest chyba, wiesz, największe szczęście dla twórcy, żeby zostawić po sobie takie fajne perełeczki.
1: A propos tęczowej piosenki, tęczowej sukienki, przepraszam bardzo, mówiła teraz o piasku,
0: tak,
1: o miłości.
0: Tak, wiesz co, Andrzej...
1: To posłuchajmy.
0: Dobrze.

0: Posłuchaliśmy Piaska, to teraz opowiedzmy właśnie o Piasku.
1: Andrzej przygotowywał płytę na swoją, też na swój jubileusz i chciał nagrać płytę, na której znajdą się piosenki napisane przez różnych twórców. No i ja napisałam muzykę nie mając tekstu, co jest trudniejsze niż dostosowywać dźwięki do fajnych słów. No możesz sobie to wszystko wyobrazić. Ja mówię, Andrzej, no ale o czym to ma być? Nie wiem, zrób. Ja wiedziałam tylko, że ja mu chcę napisać melodyjną, oldschoolową melodię. I wiesz co, udało się. I on napisał tekst zainspirowany tym, co ja mu wysłałam w demówce. Bo ja chciałam się czegoś uczepić, jakiejś myśli. I nie wiem dlaczego, pisząc melodię, podśpiewywałam sobie coś takiego. Nie umiałem się kryć z tą miłością, bo w życiu mi dobrze szło. Jakoś coś takiego. I on mówi, a Majeczko, co ty mi tu insynuujesz? Ale ponieważ uczył się tej melodii, no to powstało, nikt nie musi się bać swojej miłości. Czyli w tym stylu. I on postanowił tą piosenką no, zrobić taki coming out, którego nie musiał robić, bo nikt nie musi robić. To jest prywatna sprawa.
0: Absolutnie.
1: Ale pamiętam, że wiele osób do mnie, wiele osób myślało, że tę piosenkę napisał dla niego Seweryn Krajewski.

0: ponieważ ona bardzo przypomina tę kompozycję Seweryna. Po prostu jest melodyjna i ma coś w sobie takiego, że się chce ją nucić. I chciałam się po prostu pochwalić w Trójce, że nie tylko dla siebie komponuje piosenki. Również dla przyjaciół. Także zapraszam, czekam na propozycje.
1: Do twoich piosenek jeszcze wrócimy, ale mieliśmy w tej godzinie głównie grać twoich ulubionych artystów zagranicznych i to się praktycznie nie udało, ale na pewno zagrałem...
0: Jak to?
1: Bonnie Raitt, bo czas tam się będzie kończył.
0: No Bonnie to jest, wiesz, dziewczyna, która absolutnie jest mistrzynią gitary, jest muzykiem, ale to jest taka historia, że ona była bluesmenką i nie istniała jakby na szerszej, wiesz, arenie muzycznej i na początku lat 90. producenci muzyczni zwrócili się do niej, żeby nagrać taką właśnie bardziej popową płytę. I z tej płyty pochodzi mój ukochany utwór Ever. Ja go nawet niedawno śpiewałam w telewizji, w programie Gabi Drzewiecka prezentuje. I Can Make You Love Me. To jest najpiękniejszy numer na świecie.

0: Twoje nowe utwory. Dorota Masłowska pisała dla ciebie.
1: Słuchaj, przyszłam na wywiad do Agnieszki Szydłowskiej, do Doroty Masłowskiej i po naszej rozmowie w radio Dorota wyszła za mną i mówi: słuchaj, nie chciałabyś, żebym ci napisała tekst? I ja mówię, no raczej bym chciała. I ona przysłała

0: generalnie to, co usłyszała ode mnie w trakcie rozmowy, napisała to, tylko to była bardziej proza, wiesz, niż zwrotka-refren. I musiałam się nieźle nagimnastykować, żeby ubrać to w dźwięki, żeby to miało sens, żeby była czytelna myśl, wiesz, poetki. Zrobiłam do tego fajny, taki mocny teledysk z udziałem różnych kobiet, bo to jest też o sile kobiet, ale raczej o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby wyjść z szuflady, żeby powiedzieć nie, żeby powiedzieć nie zgadzam się na takie życie. Ktoś ci może powiedzieć, no ale po co zmieniać, już dobrze, wiesz, no weź to jak jest, bo to jest o tym, no nie wciągaj mnie w swoją szarość. Ja chcę jeszcze żyć, ja chcę jeszcze coś przeżyć, coś poczuć, więc mam nadzieję, że to nie jest łatwa piosenka, ale myślę, że w trójce bardzo, bardzo ładnie zabrzmi.
1: Tytuł utworu?
0: Nie wciągaj mnie.

0: to iść.
1: No nie musimy zagrać jeszcze jedną twoją piosenkę zagraniczną ulubioną. To jest parę. Jest Olivia Dean, która wymieniłaś. Jest...
2: Old school czy nowe?
1: To jest twój wybór, moja droga.
2: No to może facet? Słuchaj, no odkryłam go 2 lata temu. Anglik, ale widzisz, dlaczego mi się podobają czasami młodzi ludzie, którzy mają szacunek do old schoolu i którzy w swoim śpiewaniu i w twórczości pokazują to, że wychowali się na starych, dobrych numerach. I wpadłam na James Smith, czyli no co? Józek Kowal, czy jak tam? I myślę sobie, skąd taki chłopak tak śpiewa i tak komponuje? Okazało się, że był w jakimś Mam Talent brytyjskim, że słuchał Stevie'ego Wondera, Earth, Wind & Fire. Wszystkich moich idoli słuchał, rozumiesz? I dlatego w jego muzie jest coś, co mnie porusza, czym się zachwycam. I chciałabym, żeby trójka go może zagrała, no.
1: To zagramy go z taką rekomendacją Bajki Jeżowskiej, która była naszym gościem dziś w rezydencji.
2: Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego gadulstwa.
1: Bardzo było przyjemnie się z tobą dzisiaj spotkać.
2: Dzień dziecka przed nami. No a my się spotkajmy na koncercie z okazji Dnia Dziecka.
1: Spotkajmy się,
2: no
1: poza tym jeszcze przyjdę.
2: No przyjdź.
1: Ale jeszcze mamy atrakcję w Trójce z okazji Dnia Dziecka. Ja myślę, że jakbyś mogła jej zapowiedzieć za chwilę. Ale spotkamy się jeszcze, żebyś w historii pewnej płyty opowiedziała o początkach.
2: Oczywiście.

0: Bo ja nie zapytałem się ciebie o twoje dzieciństwo. Majka Jeżowska w Trójce, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radio, niedziela 31 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano wojskowy samolot poleci po Polkę, która walczy o życie w szpitalu w Pekinie. Duże zniszczenia po nawałnicy, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Francja chce nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Specjalny samolot wojskowy poleci do Chin po 24-letnią Klaudię. Polka, która od wielu dni jest w śpiączce, przebywa w szpitalu w Pekinie. O uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. U studentki sinologii wykryto nowotwór. Od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jak przekazał szef MON-u, maszyna wystartuje jutro rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zapewni bezpieczny transport 24-letniej Klaudii do Polski. Ta pomoc to nasz obowiązek, podkreślił wicepremier. Podziękował też wszystkim osobom zaangażowanym w uzyskanie wymaganych zgód oraz współpracę z chińskimi lekarzami. 18 uszkodzonych budynków, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa to skutki silnej nawałnicy, która przeszła wczoraj przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu służby wciąż usuwają skutki gwałtownej wichury. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
10: Skupiamy się głównie na udrożnianiu płynności ruchu i zabezpieczeniu wszelkich prac oraz zabezpieczeniu przed dostępem osobom postronnym. Na pewno pozostaniemy tutaj jeszcze długo. Będziemy służyć tutaj mieszkańcom pomocą w zabezpieczeniu ich majątku do czasu, aż naprawią swoje szkody i sami będą mogli sobie pomóc.
9: Mówi Aleksander Barszczewski z Policji w Strzelcach Opolskich. Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, podkreśla sołtys Balcarzowicz Klaudia Giemza.
11: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta strona to jest nasze drugie gospodarstwo. O odbudowie to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały, także coś się robi, pomoc jest. Była już wczoraj, osób było dużo do pomocy, strażaków bardzo dużo, a dzisiaj no z tego co widzę, no to siła robocza już jest.
9: Według polskich łowców burz przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Trwało to kilkanaście minut. Francja wezwała do pilnego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Choć uznajemy prawo Izraela, tak jak wszystkich innych krajów, do samoobrony, nic nie może usprawiedliwić kontynuowania izraelskich działań wojskowych w Libanie i coraz głębszej okupacji jego terytorium, podkreśla szef francuskiego MSZ-u Jean-Noël Barrot. Izraelskie wojsko zdobyło średniowieczną twierdzę Beaufort, niedaleko miasta Nabatie. Izrael nie zaszedł tak daleko na terytorium Libanu od 26 lat.
12: Zweryfikowane przez agencję AFP zdjęcia pokazują powiewające na szczycie dwie flagi – Izraela i izraelskiej brygady Golani. Liczący blisko 900 lat dawny zamek krzyżowców ma ważne znaczenie strategiczne i symboliczne. Strategiczne, bo zdecydowanie góruje nad okolicą i znajduje się po północnej stronie rzeki Litani, którą wojska izraelskie po walkach z Hezbollahem przekroczyły w piątek po południu. Zdobycie zamku znacznie ułatwi

0: izraelskiej armii przejęcie Nabatei. To duże, kluczowe miasto na południu kraju, które dla wielu Libańczyków jest symbolem oporu wobec izraelskiej armii. Zatknięcie flagi na zamku Bofor ma też znaczenie symboliczne, bo to właśnie tutaj mieściła się baza izraelskich wojsk podczas trwającej 18 lat okupacji południowego Libanu, która skończyła się w 2000 roku. W ostatnim tygodniu Izrael mocno zintensyfikował swoje działania na południu Libanu i atakuje tereny coraz dalej wysunięte na północ. Analitycy twierdzą, że to zarówno gra przedwyborcza Benjamina Netanyahu, zaspokajanie apetytów skrajnej prawicy, jak i pokłosie impasu w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
1: Reprezentacja Republiki Południowej Afryki utknęła na lotnisku tuż przed mundialem. Piłkarze mieli odlecieć do Meksyku, jednak część zawodników i działaczy wciąż nie otrzymała wiz. Wylot został odwołany zaledwie 11 dni przed pierwszym meczem z gospodarzami turnieju. Minister sportu RPA ostro skrytykował Federację Piłkarską, nazywając sytuację kompromitacją i zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji. Kadra pozostaje w Johannesburgu i czeka na rozwiązanie problemów formalnych. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się 11 czerwca. Gospodarze są Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy na północy i wschodzie zanikające opady deszczu. Dalej padać będzie na południowym zachodzie i od 8 do 14 stopni. Jutro więcej słońca, ale deszcz prognozowany jest prawie w całym kraju, wyjątkiem krańce północno-wschodnie.
3: Autopromocja.
4: W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Andrzejem Poczobutem, byłym białoruskim więźniem politycznym, działaczem i dziennikarzem polskim. Zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość Polaków na Białorusi oraz przywódcy tego kraju, Aleksandra Łukaszenki. Mówimy także o tym, jak wygląda życie za kratami w kolonii karnej. Zapraszam na stronę polskieradio.pl i platformy streamingowe oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Studio B.

Tonight you belong to me. A dzisiaj po południu państwo należą do mnie. Może to trochę złowieszczo brzmi, nie chodzi mi o żadne poważne posiadanie, raczej o towarzystwo. Rezydencja została dzisiaj przejęta przez Tomka Żądę i Majkę Jeżowską, więc Studio B przejmuje ja, Justyna Grabarz, zastępując Basię Małecką, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy. To taka jednorazowa sytuacja, tak więc za tydzień wszystko prawdopodobnie wróci do normy. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, a my tymczasem mamy przed sobą prawie całą wspólną godzinę. Tak więc mam nadzieję, że to będzie dla państwa miły czas. A zaczęliśmy od utworu, który w tym roku kończy równo 100 lat. Chociaż jeśli chodzi o wykonanie, to aż tak bardzo w czasie się nie cofamy, bo zaledwie o 15 lat. Dokładnie 15 lat temu, co do dnia 31 maja ukazała się płyta Ukulele Songs Ediego Vedera, album wypełniony w dużej mierze folkowymi klasykami, chociaż nie tylko. Klimatyczna, bardzo klimatyczna płyta, na której jest tylko Eddie i ukulele, chociaż w jednej kompozycji, tej, która za nami, pojawia się także Cat Power. More Than You Know to jest kolejny utwór z tej płyty, którym chcę się z państwem podzielić, a później kolejny Przezdolny Człowiek i na dodatek wczorajszy jubilat.

Głos i brzmienie nie do podrobienia. Wspaniały Devendra Banhart, człowiek, który wczoraj skończył 45 lat, tak więc śpiewamy spóźnione, chociaż tylko o jeden dzień, 100 lat. Już za niecały miesiąc, 25 czerwca, Devendra Banhart zawita do Polski, dokładniej do Poznania i zagra na festiwalu Malta, na którym my także jako Trójka będziemy. Zresztą będziemy się także dzielić na antenie Trójki zaproszeniami na wydarzenie w wybranych audycjach, więc warto nasłuchiwać o każdej porze dnia i nocy. Oczywiście bez presji. Nie wyobrażam sobie, żeby tak po jednym utworze porzucić ten głos i przejść dalej, więc posłuchamy teraz piosenki, w której Devendra się pojawia, ale jest to utwór grupy Oterno. Wybrzmiewa tutaj także głos japońskiego muzyka Shintaro Sakamoto. Voltaj Meja.

portugalski, hiszpański i japoński w jednym utworze. Volta e Meia. Oterno to jest ta reprezentacja portugalska, jeśli chodzi o język, bo jeśli mówimy o pochodzeniu, to już Brazylia i São Paulo. Devendra Banhart, śpiewający po hiszpańsku, chociaż pochodzący z Teksasu. No i tutaj już nie ma większego zamieszania, śpiewający po japońsku Japończyk Shintaro Sakamoto. Bardzo lubię wracać do tej piosenki i wydaje mi się, że naprawdę świetnie brzmi ta muzyczna wieża Babel i to połączenie ich przepięknych głosów. No i teraz chciałabym zajrzeć nieco głębiej w tę ich muzykę, to wspólne spotkanie trzech światów, rozłożyć w pewnym sensie na czynniki pierwsze. I tak, po kolei, Devendra miał już swoje 3 minuty, nawet 3,5 minuty, to teraz Oterno bez gości, choć w remiksie, a później Sakamoto, sam Sakamoto, Shintaro. To jest plan na najbliższe minuty.

Let's Dance Raw. Sposób na to, jak odnaleźć się w zagmatwanej codzienności. Najlepiej pomaga w tym taniec, ten, który jest naturalny, bez takich szczególnie wyuczonych kroków, po prostu płynący prosto z ciała. Shintaro Sakamoto chwila temu podzielił się z nami taką refleksją. Tak mniej więcej, tak mi się wydaje, bo to jest jednak po japońsku. W kolejnym utworze też pojawia się motyw tańca, w tytule to na pewno, bo tytuł utworu to Dancing Blue, ale co kryje się w środku, no to też jest trochę zagadka dla mnie, bo znowu panowie śpiewają po japońsku, a śpiewa dokładniej zespół Kikagaku Moyo. Jakoś tak mi się dzisiaj zebrało na te wschodnie klimaty, szczególnie, że tego zespołu chyba całkiem dawno tutaj nie było.

0: Dancing Blue. Tak brzmiał zespół Kikaga Kumoyo na swojej najnowszej płycie Kumoyo Island. Ale już parę lat minęło od wydania tego albumu, dokładnie 4, i naprawdę chciałoby się więcej, bo w zasadzie wszystkie ich płyty są świetne, przepiękne, psychodeliczne granie, ale niestety panowie właśnie przy okazji premiery Kumoyo Island zawiesili działalność na czas nieokreślony. No cóż, może jeszcze będą mieli chęć powrócić, byłoby naprawdę wspaniale, a jeśli nie, no to pozostają nam powroty do ich starszych płyt. Tak sobie myślę, że dzisiaj może jeszcze wrócę do ich muzycznych początków. Bardzo serdecznie polecam Państwu chociażby album Forest of Lost Children, ale ten album to już w domu. Na razie sięgam po płytę nieco starszą, która swoje urodziny 43. będzie obchodziła jutro. Speaking in Tongues.
1: Everybody, get in line.
2: Nothing can come between us. Nothing gets you down.

Making Flippy Floppy, rzecz jasna Talking Heads. Gdyby mnie ktoś podstawił pod ścianą i zapytał o ukochaną jedną płytę Talking Heads, to trochę bym się najpierw migała od odpowiedzi, bo to jest jednak trudne pytanie, ale myślę, że ostatecznie padłoby właśnie na Speaking in Tongues, bo to jest naprawdę fantastyczny album. Album, który promowała trasa koncertowa udokumentowana w filmie Stop Making Sense. Album pełen muzycznych znakomitości: Girlfriend is Better, Burning Down the House, Slippery People czy This Must Be the Place. I właśnie tego utworu za moment posłuchamy, ale nie w wykonaniu Talking Heads, a w wykonaniu grupy Bad Bad Not Good i Norry Jones. Przy okazji cyfrowego odświeżenia filmu Stop Making Sense ukazała się płyta Everyone's Getting Involved, będąca takim hołdem skierowanym w stronę grupy Talking Heads. W nagraniu wzięli udział przeróżni artyści z naprawdę różnych muzycznych światów, w tym właśnie Bad Bad Not Good i Norah Jones. Bardzo proszę.

to akurat jedna z nowości, świeżo wydanych, dokładnie w ten piątek. Talk on the Hill i wspaniała Willow, utwór, który zapowiada album The Fred, zaplanowany na 24 dzień lipca. W studiu B zazwyczaj króluje soul i R&B, więc dzisiaj także kącik soulowych nowości musiał się pojawić. Szczególnie, że w ten piątek ukazało się naprawdę wiele świetnych kompozycji. Willow Smith za nami, a przed nami Nia Smith. I to już będzie odrobinę spokojniej. Przed Państwem, hi.

Mówiłam, że będzie pięknie i chyba słowa dotrzymałam. Nia Smith umiliła nam te 3 minuty utworem High. A na koniec dzisiaj artystka, której głos ma wiele wspólnego z głosem Nii Smith. Podobne brzmienie, podobna wrażliwość. Wczoraj zagrała przepiękny koncert na Openerze. Podobno. Mnie niestety nie było, ubolewam, ale na pocieszenie dzisiaj wybrzmi na koniec jej Time, Olivia Dean. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Audycję Studio B realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to do usłyszenia i dobrego popołudnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family.
4: Tyle

0: Miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny Robert Lewandowski poprowadzi biało-czerwonych przeciwko Ukrainie.
4: Jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat.
3: Samorządowe wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic poszkodowanych przez nawałnicę.
5: Część budynku będzie wyłączonych i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi.
3: Nowa atrakcja w Windsorze, ogród Wenus pomysłu króla Karola III. Za pół godziny Polska-Ukraina we Wrocławiu. Towarzyski mecz drużyn, które nie zagrają na mundialu. Dla selekcjonera piłkarskiej reprezentacji to okazja do sprawdzenia kilku nowych twarzy i pierwszych testów przed jesienną Ligą Narodów. Jan Urban liczy na to, że Robert Lewandowski, który zakończył występy w Barcelonie, będzie nadal ważnym punktem narodowej drużyny.
4: To jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat. I oczywiście, że mam nadzieję i wierzę w to, że Robert będzie grał w reprezentacji po tych meczach sparingowych. Oby tak było, bo wydaje mi się, że wszyscy chcemy jeszcze korzystać z jego usług.
3: Bez debiutantów w składzie reprezentacja rozpocznie mecz z Ukrainą. Kapitan Robert Lewandowski wystąpi po raz 166, a Piotr Zieliński rozegra 108 mecz w barwach narodowych. W środę w Warszawie biało-czerwoni zagrają towarzysko z Nigerią. Selekcjoner Jan Urban podkreśla, że te dwa mecze otwierają nowy rozdział dla biało-czerwonych. Więcej o tym już za kilka minut w naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu. Po nawałnicy, która przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie, lokalne władze zapowiedziały powołanie jutro gminnej komisji do spraw szacowania strat. Burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom, podkreśla, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
5: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
3: Nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu cały czas pracują służby. Są tymczasem nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Wystąpią nie tylko na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
6: Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego. Tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
3: IMGW ostrzega, że prognozowane zjawiska pogodowe mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Spacer inspirowany ruchem planet pośród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek w Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć ogród Wenus. Wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III.
7: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Teren ma również bogatą historię. W przeszłości znajdowały się tu m.in. Królewski Plac do Gry w Kręgle, oranżerie.

0: Galeria oraz ogród warzywny użytkowany podczas II wojny światowej przez księżniczki Elżbietę i Małgorzatę. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy na północy i wschodzie zanikające opady deszczu, dalej padać będzie na południowym zachodzie i od 8 do 14 stopni. Jutro więcej słońca, ale deszcz prognozowany jest prawie w całym kraju, wyjątkiem krańce północno-wschodnie. Będzie od 18 do 22 stopni.
3: Autopromocja.
4: Dzień dziecka w Trójce.
3: Adam Sobieraj.
5: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
6: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
7: Okej.
8: Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
4: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
5: Maksymilian,
9: Basia
5: i Borys.
4: Muzyka
5: Piotr Salaber.
4: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
8: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
3: Koniec. Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.

0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Żyje, żyje nam!
4: A kto? Iga Świątek. Iga, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzi 25. urodziny.
5: No niestety nie udało się sprawić samej sobie pięknego prezentu urodzinowego. Polka przegrała z Martą Kostiuk i odpadła w czwartej rundzie French Open.
4: Odpadła Iga, a dalej gra Maja Chwalińska, która rozgrywa turniej życia. Za awans do czwartej rundy zarobiła już 285 tysięcy euro. Czy to poprawi jej sytuację finansową?
6: Trzeba też brać pod uwagę to, że podatek we Francji jest ogromny, a później jeszcze płacimy podatek w Polsce, także... Fajnie to brzmi, ale tak naprawdę w rzeczywistości mamy połowę tego. Ale no, nie wiem, szczerze mówiąc, ja akurat nie

0: Zastanawiałem się, czy coś cię dzisiaj ruszy. Poruszyłeś się.
1: No ja zawsze podryguję, jak jest muzyka.
0: Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn i obroniło trofeum.
1: A kibice PSG zdemolowali Paryż. My z kolei przeniesiemy się do pokojowego obecnie Dublina i odwiedzimy polską szkołę w roli naszych lotnych reporterów Krzysztof Łoniewski, co oczywiste, no i mniej oczywiste, legenda Michał Olszański.
2: Się urodziłaś już tu w Irlandii, jak dawno temu?
3: 2015.
2: Bardzo pięknie mówisz po polsku, ważne to dla ciebie?
3: Bo chcę gadać do moich dziadków.
2: Fajnie, a gdzie są dziadkowie?
3: W Polsce.
2: Gdzie?
3: W Uchrusku.
2: Jak w tym roku do nich pojedziesz, to co powiesz dziadkom?
3: Że ich kocham.
0: Będzie więc o miłości do dziadków. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i miłości do sportu. A jaką dyscyplinę chodzi w tym przypadku?
4: Miałam okazję być w Tajlandii. Można powiedzieć, że super. Tam wszyscy tym żyją.
5: To taki piękny sport.
4: Teraz leci nam muzyka do Wajkru, to jest taniec, który wykonuje się przede wszystkim, aby zbudować taką atmosferę.
1: No właśnie, co to za sport? My wybierzemy się także w góry najwyższe. O fenomenie naszych rodaków na wysokościach opowie Patrycja Jonecko, lekarka specjalizująca się w medycynie wysokościowej.
6: Chciałabym to potwierdzić, że polscy ski mountaineers, czyli ci wspinacze, narciarze, są czołówką światową, nawet nie, że czołówką. Nie ma zupełnie nikogo, kto byłby w stanie się zbliżyć do tego, co oni osiągają w górach wysokich.
0: Co jeszcze dzisiaj? Będzie wywiad z Czesławem Langiem, do tego Giro d'Italia okiem Henryka Sytnera, MTB, a także koszykówka. W końcu jutro w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata.
1: Proszę zostać z nami do godziny 19 przynajmniej. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, a może z życzeniami i słowami pocieszenia dla Igi. Telefon bez zmian, 2273, a teraz już czas na najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata.
0: Iga Świątek za burtą French Open. Najlepsza polska tenisistka na kortach Rolanda Garrosa dotarła do jednej ósmej finału, a na jej drodze do ćwierćfinału stanęła Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz trwał ponad półtorej godziny i skończył się wynikiem 5-7-1-6. Świątek źle serwowała, myliła się też w wymianach.
7: Jeśli chodzi o timing, to czasami czułam, że nie uderzam tak, jakbym idealnie chciała, no ale wiadomo, że gra się z tym, co ma, więc do 5-4 w sumie czułam się w porządku i czułam, że mogę troszeczkę może poprawić poziom i to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem i nad wynikiem, no ale później tak się zestresowałam i tak po prostu mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, że na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no, grałam coraz gorzej i to dlatego był taki wynik drugiego seta. Faktycznie no, nie czułam dobrze piłki na rakiecie, zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
0: W turnieju WTA pozostaje jeszcze jedna nasza reprezentantka, Maja Chwalińska, która zagra jutro o czołową ósemkę z francuską Diane Parry. W trzeciej stronie medalu gościmy ekspertów Tomasza Wolfkiego z Eurosportu i Adama Romera z tenis klubu, który jest na miejscu w Paryżu.
1: A teraz już inauguracja wiślarskiego Pucharu Świata. Niestety tym razem w Sewilli bez polskiego podium. Mistrzowie Świata i Europy Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zajęli piąte miejsce, oczywiście na dwójce podwójnej. W tym, na tej samej osadzie pływają Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz, które były czwarte. Czwórka bez Sterniczki, czyli to już długie wiosła, zakończyła start na piątym miejscu. Czwórka podwójna, znana i lubiana, Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański byli szóści. Ósemka nasza męska, piąta.
0: Piłkarze ręczni Industrii Kielce, mistrzami Polski, w drugim meczu pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock 36-27. Przed tygodniem w Płocku Kielczanie wygrali 5 bramkami. Kielecki klub po raz 21 sięgnął po tytuł.
1: A w tenisie stołowym po tytuł sięgnęła Olimpia Grudziądz. W finale pokonała Bogorię Grodzisk Mazowiecki 3-1 i po 10 latach zdobyła złoto. To szósty tytuł w historii klubu.
0: Co słychać w motorsporcie? Marco Bezzecchi znów umacnia się na prowadzeniu w cyklu MotoGP. Wygrał Grand Prix na torze Mugello. Włoch przed własną publicznością pokonał Hiszpana Jorge Martina i Włocha Francesco Bagnaia. Ten ostatni triumfator Mugello w latach 2022-2024 prowadził jeszcze 10 okrążeń przed końcem.
1: Działo się do samego końca właśnie. Brytyjski kierowca Alfin Evans jadący Toyotą wygrał rajd Japonii. To siódma eliminacja rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC. To druga wygrana tego zawodnika w sezonie. Evans o niecałe 13

0: sekund wyprzedził dziewięciokrotnego mistrza świata Francuza Sebastiana Ogiera. Iwans liderem generalki oczywiście.
1: O 17.30 pierwszy gwizdek sparingu Polska-Ukraina w piłkę nożną. Będziemy łączyć się z Filipem Jastrzębskim, który jest we Wrocławiu.
0: Tymczasem w Szwajcarii sensacja goni sensację. Najpierw w ćwierćfinale odpadli mistrzowie olimpijscy Amerykanie. Pachnie też porażką Kanady w meczu o brąz. To oczywiście hokejowe mistrzostwa świata. Wicemistrzowie olimpijscy przegrywają po dwóch tercjach z Norwegią 0-2. O 20.20 finał o złoto zagrają gospodarze turnieju, czyli Szwajcarzy z Finami.
1: 22 i 7 trójek to telefon do nas. Czekamy na Państwa głos w każdej sportowej sprawie. Ja już biegnę do naszej redakcji, gdzie czeka na nas Tomasz Wolfke, który ogląda zapewne mecz De Jonga ze Zwieriewem. Zwieriew wygrał w pierwszym secie 7-6. My porozmawiamy przede wszystkim o Idze Świątek, ale także o wspaniałej naszej Maji Chwalińskiej.

0: W naszym studiu jest już ekspert tenisowy, komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Tomku, witamy cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki jak zwykle, niezwykle serdecznie.
0: W Warszawie Tomasz Wolfke, a w Paryżu Adam Romer, dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub. Witamy cię.
2: Witam cię Adamie, witam państwa.
0: Adamie, ja też cię witam Adamie. Adamie, dzisiaj byłeś na korcie centralnym, na kortach Rolanda Garrosa, widziałeś z bliska mecz Igi Świątek z Martą Kostiuk. My też widzieliśmy, ale z bliska to zupełnie jest inny ogląd, szczególnie, że jesteś też osobą jak my grającą w tenisa.

0: Co zobaczyłeś, co się tam wydarzyło, dlaczego Iga Świątek przegrała?
1: No tu muszę wziąć głęboki wdech, bo to chyba nie da się w jednym zdaniu powiedzieć. To był jeden ze słabszych występów Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa, jakie pamiętam. I wynikało to chyba głównie ze słabości samej zainteresowanej, to znaczy ze słabości Igi Świątek, dlatego że chyba trzeba zacząć od samego początku, że obie zawodniczki wychodząc na kort Filipa Chatrier były bardzo zdenerwowane. To widać było po pierwszych piłkach i chyba jednak tą nerwowość pierwszej udało się opanować jednak Ukraińce. Natomiast Iga, no ja szczerze mówiąc, nie, jest to dla mnie trochę niewytłumaczalne, dlatego że mamy do czynienia z czterokrotną mistrzynią tego turnieju, z dziewczyną, która dzisiaj, nomen omen, kończy 25 lat, gra w turze od, no, na tym najwyższym światowym poziomie co najmniej od 7 lat. I jak sama Iga powiedziała, czuła się niezwykle spięta w czasie tego pojedynku i to miało swój efekt w zagraniach, które dobierała. Popełniła naprawdę bardzo dużą liczbę niewymuszonych błędów. Jej serwis tak naprawdę nie funkcjonował. Wystarczy powiedzieć, że Iga wygrała tylko 3 swoje gemy serwisowe na samym początku pierwszego seta. Natomiast kolejnych 6, to jest w ogóle jakaś zastraszająca statystyka, padło łupem Kostiuk. I no, wydaje mi się po tym, co Iga nam powiedziała na konferencji prasowej, że chyba ona sama ma świadomość, sama użyła takiego sformułowania, że zrobiła teraz kilka kroków wstecz i żeby wrócić tam, gdzie była, sezon czy dwa sezony temu, no to będzie to wymagało od niej sporego nakładu pracy i że może to trwać tygodnie, miesiące, a może i sezon, jak sama powiedziała. No i że ona zamierza jak najbardziej wrócić w to miejsce, gdzie już kiedyś była. Ale kiedy, jak to się stanie, no tego już tam nie powiedziała.
0: Jak wyglądała ta konferencja prasowa po zakończeniu meczu? Wiadomo, przygnębienie duże, ale może jakaś nadzieja, chociaż mała, tląca się?
1: Znaczy nadzieja o tyle taka, że ja widziałem już dużo, dużo takie bardziej przygnębiające konferencje prasowe Igi Świątek i po tej porażce to nie wyglądało źle, szczególnie w polskiej części, choć pozwolono nam zadać tylko 3 pytania, co przy tej sporej grupie polskich dziennikarzy, która tutaj się znalazła, to dość kuriozalne, ale muszę powiedzieć, że Iga się rozgadała, naprawdę mówiła długo i dość szczegółowo właśnie na temat tego, w jakim miejscu swojej kariery się dziś znalazła. I no, oczywiście właśnie nie podała nam gotowych recept, ale powiedziała, że jak najbardziej jej celem jest to, by do światowej czołówki, do tego topu światowego wrócić.
0: Dziękujemy bardzo. Adam Romer prosto z Paryża. Adam Romer, dziennikarz naczelny miesięcznika Tenis Club. Witamy cię, Boże. Żegnamy cię tym razem.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia i oddaję głos Tomaszowi Wolfke, który na pewno sporo też na temat Igi do powiedzenia będzie miał.
0: Tak jest, Tomku. Tomasz Wolfke, komentator tenisa w Eurosporcie. W jakim momencie kariery jest twoim zdaniem teraz Iga Świątek?
2: No, zacznę od tego, że szklanka może być do połowy pusta albo do połowy pełna. No to optymistycznie, że pełna, no bo moi koledzy z Adamem na czele i tak jak powiedział kilkunastu tam polskich dziennikarzy, zostają w Paryżu. Do tej pory było zawsze tak, że po porażce Igi już wyjeżdżali, a tym razem zostają, bo jutro przecież Maja Chwanińska. Nie bez szans, to tak, to brzmi jak naprawdę bajka o żelaznym wilku, ale to prawda. Maja Chwanińska jutro, która debiutuje na Roland Garros, nie bez szans na awans do ćwierćfinału. Ale o Maji pewnie jeszcze pogadamy. Natomiast wracając do Igi, no smutno, smutno strasznie to wszystko wygląda. Ja myślę, jeśli mogę cokolwiek idę radzić, no mogę powiedzieć tak z takim troszkę, bez takiej trochę fałszywej skromności, zresztą kiedyś to idę powiedziałem, jak mieliśmy pewne spięcie co do różnych obrazu rzeczy. Pani Igo, ja dłużej komentuję tenis niż pani żyje, w związku z tym mam prawo do swojego zdania. Więc tak mi się wydaje, że mam prawo do swojego zdania, jeśli chodzi o karierę Igi Świątek. I jeśli mogę jej coś radzić, to ja bym jej radził, żeby wyznaczyła sobie

0: konkretny cel, a ten cel wydaje się bardzo oczywisty. Zrobić wielkiego szlema kariery. Czyli krótko mówiąc, przygotować formę na Australian Open. Wygrać Australian Open, zrobić tego wielkiego szlema kariery, to bardzo by jej pomogło zarówno rankingowo, no bo to 2000
1: jak
0: punktów.
1: Jak do tego szlema to bym jeszcze dodał złoto olimpijskie. O,
0: ale to poczekaj, spokojnie, bo to ale dopiero tak, szlem, to dobra. Dopiero 28 rok i Los Angeles i to będzie zadanie z gatunku Mission Impossible, bo pamiętajmy, że to będą korty twarde, i tam będzie sfora Amerykanek, które naprawdę będą gryzły ten kort, żeby medale olimpijskie u siebie w Kalifornii pozdobywać. Więc zacznijmy spokojnie. To i tak byłoby ogromne wydarzenie, gdyby Iga tego wielkiego szlema kariery zrobiła. A to tak jak mówię, duży zastrzyk punktowy, bo 2000 punktów. I druga rzecz, znakomity zastrzyk, który poprawiłby jej pewność siebie i powrót do tej żelaznej Igi, którą widzieliśmy na przykład w tym kuriozalnym turnieju w Cancun, którą widzieliśmy przez ponad dwa sezony, jak wygrywała 40% setów 6-0 z dowolną przeciwniczką, bo zdarzało się także z Jessica Pegulą wygrywać seta 6-0. Moim zdaniem, będę się upierał, cały czas problem leży oczywiście z jednej strony w tym, że ona została rozszyfrowana i przeciwniczki, szczególnie te dobre, wiedzą jak się do niej dobrać. Po drugie, cały czas od dołu idą młode, 17, 18, 19-latki. Czasami ktoś przygotuje znakomitą formę, tak jak w tym roku Elina Świtolina czy Marta Kostiuk, o której od dawna mówiliśmy, że ma papiery na wielką grę, ale...
1: Podopieczna polskiej trenerki.
0: Podopieczna Sandry Zaniewskiej, tak, ale to trochę potrwało. Ja przypomnę, że Marta wygrała Australian Open do lat 18 przed 15 urodzinami. No to się naprawdę niezwykle rzadko w światowym tenisie zdarzało. To tylko Martina Hingis, Jennifer Capriati, Anna Kurnikowa, to tylko takie wielkie nazwiska. Nawet nie siostry Williams, bo one dopiero trochę później zaczęły wygrywać.
2: I dodajmy, że w ćwierćfinale Kostiuk właśnie ze Świtoliną zagrają.
0: Kostiuk ze Świtoliną, będzie fantastyczne święto Ukrainy i ukraińskiego tenisa, no bo co najmniej jedna z nich będzie w półfinale. Także, wracając do Igi Świątek, ja mam cały czas wrażenie, że to jest jednak problem psychologiczny. Nie chcę mówić psychiczny, bo to za dużo powiedziane, ale Iga jest osobą bardzo wrażliwą, introwertyczną, bardzo się przejmującą tym, co się z nią dzieje i wokół niej dzieje. Stawiającą sobie czasami, tak było na początku jej kariery, zawieszającą sobie trochę za wysoko poprzeczkę. I kiedy ta poprzeczka spadała po jej nieudanych skokach, to ona to bardzo przeżywała. I naprawdę trudno zrozumieć, Adam ma stuprocentową rację, Adam Romer, mówiąc o tym, że 7 lat kariery, czterokrotne królowa Paryża, no niemalże po stronie żeńskiej, jak Rafa Nadal po męskiej, mówiąc w cudzysłowie, no nie ma prawa spalić się nerwowo przed meczem czwartej rundy. Owszem, z groźną rywalką, to się zgadza, z rywalką będącą w gazie, bo Marta Kostiuk wygrała turniej w Madrycie, pierwszego tysięcznika w karierze, awansuje cały czas w rankingu, no ale na litość Boga awansuje, no ale jest dopiero 15, a Iga trzecia i 4 razy tutaj wygrała, więc nie powinna się przestraszyć, bo kiedyś z Samprasem było tak, mówiło się trochę w żartach, że jak na niego ktokolwiek wychodził, to tak naprawdę pierwszego seta przegrywał już w szatni, bo wszyscy się go tak bali, że szybciutko było 6-1, 6-0, 6-2 i dopiero od drugiego seta zaczynała się gra. I tak powinno być z Igą na Roland Garros. To Kostiuk powinna się zdenerwować i przegrać pierwszego seta.
2: Tak, a Kostiuk zaczęła taniec po pierwszym secie i tak naprawdę pokazała, jak jest wyluzowana. Czy wyluzowana będzie Maja Chwalińska jutro w meczu z francuską Paris?
0: Ja mam wrażenie, patrząc na Maję, że ona jest zawsze wyluzowana. Oczywiście żartuję, bo pamiętamy przecież jej ogromne problemy psychiczne, które na długie miesiące zatrzymały jej karierę. Ona miała depresję i do tego się przyznała. Więc w tej chwili jest to zupełnie inna zawodniczka. Bardzo uwierzyła w siebie. Bardzo jej pomogły treningi ogólnorozwojowe i przygotowania fizycznego z Maciejem Ryszczukiem. Maciek teraz jest, oprócz tego, że na stałe, na full job z Igą Świątek, to także pomaga Maji Chwalińskiej i Katarzynie Kawie. Dostał na to pozwolenie i bardzo dobrze i Majce to świetnie zrobiło, ale przede wszystkim ona właśnie uwierzyła w siebie. No panowie, no jeżeli się debiutuje w turnieju Rolanda Garrosa, za bodaj piątym albo szóstym razem przeszła kwalifikację bez straty seta. I w pierwszej rundzie wygrywa się z mistrzynią olimpijską, w drugiej rundzie wygrywa się z bardzo doświadczoną i dobrą tenisistką, która kiedyś była w pierwszej dziesiątce światowego rankingu, teraz jest 21. W trzeciej rundzie wygrywa się z tenisistką, która tutaj w Paryżu wygrała z Igą Świątek i była w półfinale, a była też trzecią rakietą świata, no to o czym my mówimy? No to jest taki zastrzyk pewności siebie i wiary we własne możliwości, że teraz już tylko sky is the limit. A jeszcze na dodatek obok turniejowej drabince występują czyścicielki, no tak. I Diane Parry, anonimowa zupełnie tenisistka gospodarzy, nagle się

0: okazało, że jest najlepszą z trójkolorowych na kortach Rolanda Garrosa. Wyeliminowała Amandę Anisimową. Wiadomo, że no byłoby, co by, jakby nie doceniać klasy Paris, no to naprawdę Majka powinna, no nie chcę powiedzieć dać na mszę, ale powinna się naprawdę bardzo podziękować tej Francuzce, że jej dalej tę drabinkę czyści. Mecz Chwalińska-Paris jest absolutnie otwarty. Maja może go wygrać, a równie dobrze może go oczywiście przegrać, bo wreszcie ten sen się kiedyś może się kiedyś obudzić z tego snu. To tak się też może stać. Ale...
1: Ja tak zastanawiałem się, kiedy ostatni raz, myśląc o tej grze Chwalińskiej, która gra fantastycznie te skróty i potem Lubikiem załatwia
0: rywalkę. Robi Radwańską bez przerwy na końcu.
1: Tak, a kiedy Świątek grała ostatni raz takiego dropshota i naprawdę tych zagrań właściwie nie ma.
0: Wiesz co, to za kadencji Piotra Sierżputowskiego, czyli 5 lat temu.
1: No właśnie, tak to było.
0: Tak, ale oczywiście...
2: Ale to była skuteczna broń przecież.
0: Ale nie mitologizujmy tych dropshotów, bo po prostu Maja gra tak, jak jej warunki fizyczne pozwalają. I ona zawsze tak grała.
2: Ona jest niska, prawda?
0: Ona ma 1,63 m, ona nie ma przede wszystkim uderzenia. Ona w tym meczu z Elise Mertens serwis na poziomie 150 km z jej rakiety wyszedł dopiero pod koniec pierwszego seta. Przedtem 120-130 to są wartości drugiego podania, a Maja tak serwuje pierwsze podanie. Ale to nie ma większego znaczenia na kortach ziemnych. To się wszystko niweluje walecznością, sprytem, wybieganiem i tym, czym cię cechowały największe gwiazdy światowego tenisa. Martina Hingis, Agnieszka Radwańska, czyli antycypacją. To tak uczenie brzmi, a tak naprawdę chodzi o to, że Maja ma jakiś taki szósty zmysł, że ona mniej więcej przewiduje, gdzie przeciwniczka zagra i ona tam już rusza i jest tam, gdzie trzeba. Wszystko wraca na drugą stronę. Adam, ty grasz w tenisa amatorskiego, ja też gram. Jak ja bym wyszedł na taką przeciwniczkę jak Maja Chwalińska, to po 15 minutach bym uciekł z płaczem albo z krzykiem z kortu.
1: Ja też.
0: No bo to jest naprawdę, to trzeba mieć żelazną psychikę i żelazne nerwy, żeby z taką przeciwniczką trzeba być do bólu konsekwentnym, trzeba się nie dać podpuścić, trzeba ją konsekwentnie rozbijać, rzucać z rogu w róg i po prostu zamęczyć. Inaczej się nie da tego wygrać. Oczywiście, chyba że ma się aż tak silne uderzenie jak Aryna Sabalenka, czy na przykład ta Amanda Anisimowa. Także naprawdę bardzo dobrze, że Diane Parry wygrała z Amandą Anisimową i Francuzka z jednej strony może znowu nie mieć nic do stracenia, a z drugiej może czuć presję tej francuskiej publiczności, no bo jest ostatnią francuską w turnieju. W związku z tym wszyscy będą, no L'Équipe będzie kilka kolumn na jej temat na pewno wydrukuje.
1: No tak,
0: na
1: już pierwszej stronie kłamie będzie. Nie ma, więc już no można
0: więc,
1: pisać
0: no
1: o innych.
0: Ona trójkolorowy sztandar ma teraz, dźwiga na swoich barkach, a Maja jak przegra, nikt jej nie powiedział go słowa. Już awansowała na co najmniej 75. miejsce w karierze, po raz pierwszy w życiu jest w setce i została 11. w historii, 12. w historii Polką w setce, a 11. jeśli policzymy od Igi Świątek przez Agnieszkę Radwańską, Urszulę Radwańską i Magdalinę i tak dalej.
1: Tomku, musimy już kończyć, natomiast powiedz mi, w kim widzisz faworyta męskiego tenisa, turnieju? Odpadł Nowak Dżokowicz, czy nie ma Sinnera, który przegrał tak naprawdę z chorobą, z sobą samym, dolegliwościami? Kto tak naprawdę tam się wysuwa na pierwszy plan? Rud i
0: no
1: chyba Zwieriew.
0: Tak, no powiem tak, jak Aleksander Zwieriew tego turnieju nie wygra, to lepiej, żeby zakończył karierę, no bo tak. Już takiej okazji nigdy nie będzie miał. On był zawsze pytany przez ostatnie 2 lata, co trzeba zrobić, żeby ograć Sinnera i Alcaraza i teraz oni mu się sami ograli. Także no Zwieriew, no nie będę wyważał otwartych drzwi. Z kolei jeszcze jest oczywiście Rafael Hodar, który dzisiaj w 5 setach w takim hiszpańskim meczu pokoleń wygrał z Pablo Carreño Bustą, ale
1: jest
0: to
1: João
0: chyba
1: Fonseca,
0: jeszcze...
1: Jest João Fonseca, dzisiaj tak, z Rudem będzie grał.
0: Będzie grał z Rudem, no i to taki trochę przedwczesny finał się nam zrobił w tej drabince w tej chwili. No i jeżeli Zwieriew wygra z De Jongiem, a jest na dobrej drodze, to mecz Zwieriew-Hodar też będzie przedwczesnym finałem. Ja dzisiaj wieczorem będę komentował spotkanie Andrija Rubliowa z Jakubem Mędrzykiem, no i jak pootwierały się właśnie trochę te drzwi. Nagle taki Rubliow może dojść do finału jedyny pewnie raz w karierze wielkoszlemowej. Może ten 20-letni Mędrzyk, wysoki, znakomicie grający Czech tutaj z Prościejowa, tuż nad polską granicą. Ciekawie jest w turnieju męskim, ale w żeńskim oczywiście też, bo tam

0: swój mecz Mirra Andrijewa i Jill Teichman i potem ja wraz z Radosławem Szymanikiem zapraszamy do oglądania bardzo ciekawie zapowiadającego się meczu Rublev-Menchik.
1: Tak jest. Bardzo dziękujemy, Tomku.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Wojciech Baranowski i uśmiech. Wojciech Baranowski już szykuje się do koncertu, który chwilę po 19 na antenie Trójki oczywiście. A na antenie Trójki teraz już Filip Jastrzębski, który ogląda zmagania reprezentantów Polski w piłce nożnej, którzy borykają się, grają z Ukraińcami. To sparing oczywiście, więc na spokojnie. Filipie, powiedz, co tam słychać we Wrocławiu.
1: Dzień dobry. Myślę, że borykają się to jest dobre słowo, bo oba zespoły borykają się z tym, że inni przygotowują się do Mistrzostw Świata, a my ewentualnie możemy sobie poklepać w meczu towarzyskim we Wrocławiu, bo Ukraińcom, podobnie jak i Polakom, mundial z głów wybili piłkarze reprezentacji Szwecji. A na boisku na razie bez wielkich fajerwerków, 5 minut gry za nami i 0-0 Polacy w takim eksperymentalnym składzie, ale o to też chodzi, żeby posprawdzać piłkarzy. Marcin Bułka wrócił do polskiej bramki, Wiśniewski, Kędziora i Kiwior to jest trójka obrońców. Pyrka i Zalewski na wahadłach, Zieliński, Piotrowski w środku i w ofensywie Sebastian Szymański, Oskar Pietuszewski i oczywiście Robert Lewandowski po raz 166 w biało-czerwonych barwach. Człowiek, który nie chce kończyć tej reprezentacyjnej przygody, chce jeszcze zagrać na przynajmniej jednym wielkim turnieju i miejmy nadzieję, że będzie mu to dane. Do tej pory jedna sytuacja dla reprezentacji Polski, choć sytuacja to może za dużo powiedziane. Nikola Zalewski wtargnął w pole karne Ukraińców, posłał niezłe dośrodkowanie, które jednak nie dotarło do adresata, a zatem czekamy na to, by coś więcej zadziało się na stadionie we Wrocławiu. Teraz rozpędza się Robert.

0: Lewandowski. Słyszą Państwo reakcję publiczności. Podał na skrzydło do Pyrki, ale ten jednak się przewrócił. Siódma minuta spotkania Polska-Ukraina. Na razie we Wrocławiu bezbramkowy remis.
1: Dziękujemy. Filip Jastrzębski. Filip Jastrzębski, a teraz będzie Czesław Lang, czyli dyrektor wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. To przypada 83. edycja tego legendarnego wyścigu, a z Czesławem, panem Czesławem, rozmawiał Dariusz Urbanowicz.
2: Poznaliśmy większość kart dotyczących trasy. Wiedzieliśmy, że Gdańsk, że na początku północ Polski, a potem, że będziemy zjeżdżać na południe, ale powoli wszystko się staje jasne.
3: Tak, zaczynamy w Gdyni. W Gdyni 3 sierpnia start ze skweru Kościuszki. Przepiękny etap, taki dla mnie etap bardzo sentymentalny, bo jedziemy do Koszalina i przejeżdżamy przez taką strefę Czesława Langa, która zaczyna się od Parchowa, Płuczno, później wjeżdżamy do Bytowa. To jest miasto, w którym się zaczęła moja kariera sportowa. Tutaj Ludowe Zespoły Sportowe, Eusebiusz Marciniak, mój trener, liceum ogólnokształcące, także wiele, wiele sentymentów. Z tego klubu też pojechałem pierwszy raz na Igrzyska Olimpijskie do Montrealu na torze, także praktycznie jako pierwszy sportowiec z tego regionu. No i następnie wjeżdżamy do następnej takiej miejscowości, gdzie całe moje dzieciństwo spędziłem gostkowo, szkoła podstawowa, koledzy, koleżanki. Tam właśnie jechałem swój pierwszy mały wyścig pokoju na damce mojej mamy.
2: I tam
3: pokochałem kolarstwo. No i później wjeżdżamy do drugiej takiej miejscowości, bo przejeżdżamy przez Unichowo, Budowo, Motarzyno, no ale wjeżdżamy do takiej miejscowości Kołczygłowy, w której się urodziłem. I życie moje takie zatoczyło krąg, że tam się urodziłem, wyjechałem do Warszawy na
2: tam
3: studia.
2: Jest szkoła imienia Czesława Langa w Kołczygłowie.
3: I tak, taki zaszczyt mi mieszkańcy zrobili, że nadali właśnie tej szkole podstawowej moje imię i tam będzie też premia specjalna, bo na tym etapie rozegramy 3-lotne premie w Kartuzach, w Bytowie i w Polanowie, tam gdzie się zdobywa bonifikaty sekundowe, czyli 3-lotne premie lotto, ale też i premie specjalne, premia specjalna w Parchowie, premia specjalna właśnie imieniem Czesława Langa w Kołczygłowach i premia starosty Słupskiego też na terenie powiatu Słupskiego. Ale
2: meta w Koszalinie i będzie to najdłuższy etap całego wyścigu. Ktoś mówi, że jak nad morzem to płasko, ale chyba nic bardziej mylnego, prawda? Te Kaszuby są bardzo pagórkowate.
3: Zdradliwe, łatwo się tak mówi. Ponad 2000 metrów przewyższenia, do tego wiatr, często jakieś możliwości rozerwania tego peletonu. Droga nie jest prosta, kręta, taka zachęcająca do ucieczek. Tu gdzieś podjazd, jazda, tego malownicza, przepiękne lasy, jeziora, cudowne miejscowości, cudowni ludzie. No i też sam wyścig będzie w takiej uroczystej oprawie wojskowej, ponieważ prezentacja ekip nastąpi na okręcie historycznym na Niszczycielu, Błyskawica, gdzie każda z ekip będzie wchodziła na pokład tego okrętu, będzie mówili, kto przyjechał, będą schodzi i następna wchodzi. Po zakończeniu tego będzie hymn narodowy, polska flaga, no i oddanie salw właśnie z tego okrętu. Także myślę, że takie oprawy to nawet kolarze World Touru nigdzie nie mieli. Robimy coś wyjątkowego.
2: Potem Międzyzdroje, Szczecin. Trochę krócej, ale pewnie też intensywnie.
3: 150 km tak, ale bardzo intensywnie. Premie lotne Kamień Pomorski, Goleniów, Nowogard i też Szczecin, takie miasto dla mnie pełne sentymentów, ponieważ tam był tor kolarski. Tam Waldemar Mosbauer pierwszy raz mnie zapoznał z torem. Wielka legenda szczecińskiego sportu. Stamtąd pochodzą tacy kolarze jak Bernard Kręczyński. No wielu, mógłbym tu wymieniać masę, no ale na przykład z Nowogardu Zbyszek Szczepkowski, mój kolega z Legii Warszawa, gdzie wiele lat wygrywaliśmy razem Mistrzostwa Polski w jeździe drużynowej i tak dalej. No także też bardzo takie sentymentalne miejsce, ale samo zachodnio-pomorskie jest bardzo pięknym województwem, masa infrastruktury rowerowej i też meta usytuowana w Szczecinie przy Wałach Chrobrego, na pewno bardzo piękna, malownicza, także kolarze będą mieli się pięknie gdzie pościgać.
2: Potem rubieże zachodnie.
3: Tutaj Michał Paluta, który ze mną pracuje już od kilku lat. Właśnie to jest jego taki autorski etap. No i wystartujemy z miasta Leszka Piaseckiego i Zenka Jaskuły z Gorzowa Wielkopolskiego. Zrobimy 190 km właśnie przez Strzelce Krajeńskie. No tutaj, czego byś nie dotknął, to można sypać nazwiskami jak z rękawa wielkich kolarzy, wielkich sław, bo w Zielonej Górze Zbyszek Spruch, wicemistrz świata zawodowców, no w ogóle cały klub Zielona

0: Góra, Prokopyszyn, który wychował całe pokolenia i kolarzy szosowych, i kolarzy MTB i tak dalej. Także to środowisko naprawdę bardzo jest kolarskie i to też taki ukłon w ich stronę. A do tego to, co mówimy, promocja, pokazywanie Polski, jak Polska jest piękna, jak Polska się zmienia. No i na pewno Lubuskie się wpisuje nam bardzo idealnie jako trzeci etap.
1: Potem południe, trochę gór i to pewnie niemałych. Orlinek będzie, prawda?
0: Tak, wystartujemy do Orlinka, przejedziemy właśnie przez województwo dolnośląskie, no wiemy, jak jest malownicze, jak jest piękne, po drodze też kilka premii lotnych, górskich, no i sama końcówka bardzo intensywnie, ponieważ tam się pokręcimy pod Sosnówkę, no i oczywiście będziemy finiszowali na Orlinku, no większość kibiców wie, co to znaczy, na pewno nie przyjedzie tam cały peleton, ten peleton już tam będzie się układał i tam już będziemy mogli zobaczyć tych faworytów do zwycięstwa całego 83. Tour de Pologne. Jako piąty etap to wystartujemy z Opola, też przepiękne miejsce, też ziemia opolska, Stanisław Szozda, Benedykt Kocot, Joachim Halupczok, wielkie nazwiska kolarskie, no Opole też zawsze bardzo, bardzo miało dobrych kolarzy. Przejedziemy między innymi też przez Ujazd, przez Wilhelmowice, Przemek Niemiec i to jest miejsce, gdzie jeszcze mają swój język, bardzo piękny, Bielsko-Biała, Przegibek, no i będziemy finiszowali na Kocierzy. Tutaj to jest zaskoczenie nawet dla kolarzy zawodowych, były tak wcześniej mety robione tam, to niektórzy nawet nie dali rady podjechać, także...
1: Ile tam jest procent podjazdu?
0: Ponad 20, ale tak z zaskoczenia, wiesz, szeroka droga, później wjeżdża wąską, takie na pewno bardzo ciekawe i bardzo widowiskowe dla wszystkich. No ten etap tutaj przygotował Przemek Niemiec, też wiemy kim był, fantastyczny kolarz, wiele lat zawodowiec, no i tutaj to zleciłem Przemkowi, żeby zrobił tak po swojemu, taki autorski ten etap, no i dojeżdżamy do Bukowina Resort, Bukowina, no, królewski etap, niedługi, bo 126 chyba kilometrów, ale będziemy tak, w końcówce trzy razy podjeżdżali pod Gliczarów, później zjeżdżamy w dół i finiszujemy w centrum Bukowiny przed rondem, ale wcześniej wyjedziemy, przytniemy Zakopiankę w Leszczynach, jedziemy pod Ząb, jedziemy pod Słodyczki, bardzo ciężki, ładny podjazd, później zjeżdżamy w dół, jedziemy Pitoniówkę, no i przycinamy w Szeflarach znowu Zakopiankę, wjeżdżamy właśnie na te trzy rundy, które będą tutaj na pewno decydowały, myślę o zwycięstwie 83. Tour de Pologne, no i wielki finał, Wieliczka, kopalnia soli.
1: Tak jak w ubiegłym roku.
0: No tutaj mamy 10 km czasówki, także na pewno będzie to bardzo, bardzo do końca trzymający w napięciu etap.
2: Na pewno zapowiada się bardzo ciekawy wyścig, a z Czesławem Langiem, dyrektorem Tour de Pologne, rozmawiał Dariusz Urbanowicz.
1: Ale pozostajemy teraz przy kolarstwie. Trwa 21. ostatni etap Giro d'Italia. A co działo się w ostatnim tygodniu? Podsumowanie Henryka Sittnera.
3: Ostatni tydzień przesądził o aktualnych wynikach Giro. Już w poniedziałek dało sobie znać Duńczyk Jonas Vingegaard. Lider wyścigu rozpoczął tydzień od etapowego zwycięstwa z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari. I to był czwarty etapowy sukces Duńczyka, a pierwszy w różowej koszulce lidera. Wygrał wszystkie odcinki z metą na wzniesieniach. Natomiast kryzys przeżywał na finałowym podjeździe kilkudniowy lider wyścigu Portugalczyk Afonso Eulalio. W efekcie spadł w generalnej punktacji na piąte miejsce. 17. etap znów wygrał Duńczyk, ale tym razem nie był to Vingegaard, a Michael Valgren, który po 202 km zaatakował przed metą i nie pozwolił się dogonić w górskiej miejscowości Andalo, odnosząc pierwsze w karierze etapowe zwycięstwo w Giro i ogólnie w wielkich turach. W pierwszej grupie nie było żadnego kolarza z czołówki klasyfikacji generalnej. Na kolejnym etapie zanotowaliśmy sukces Francuza Paula Manier, który odniósł trzecie etapowe zwycięstwo od startu Giro w Bułgarii i odzyskał cyklamenową koszulkę lidera klasyfikacji punktowej. W generalnej punktacji nic się nie zmieniło. Vingegaard ma wciąż przewagę nad Austriakiem Felixem Gallem i Holendrem Timenem Arensmenem. 19. etap kończący się na podjeździe wygrał Amerykanin Sepp Kuss, który okazał się najsilniejszy w grupie uczestników ucieczki i był to samotny finisz z przewagą 19 sekund. Vingegaard zajął piąte miejsce razem ze swoim najgroźniejszym rywalem, Austriakiem Felixem Gallem. Nie trudno zgadnąć, kto wygrał 20 etap. Piancavallo i umocnił się na prowadzeniu w Giro. To oczywiście Jonas Vingegaard, który uciekł rywalom 10 km przed metą i nikt go już nie dogonił.
1: A dziś Vingegaard jedzie w peletonie, spokojnie, dwójka uciekła.

Ale to bez znaczenia, bo i tak wszystko zakończy się pod Koloseum finiszem z grupy. Jeszcze dwa słowa, bo panie rozpoczęły Giro di Italia. To oczywiście nie jest 109. edycja, trochę mniej tych wyścigów w wykonaniu. Dzisiaj po finiszu z grupy wygrała Elisa Balsamo.

0: Ale ogień w Szwajcarii. Mecz o brąz, mały finał. Właśnie Kanadyjczycy wyrównali na 7 sekund do samego końca. Teraz przenosimy się do Dublina, gdzie wybrało się dwóch naszych ludzi. Jeden pracownik redakcji, a drugi pracował tu przez lata. Legenda sportowej redakcji Trójki.
1: Stać, stać, stać, gdzie? Stop there! Lena, przełóż się!
2: Szykujecie się do biegu, Lena?
3: Tak, szykujemy się do biegu, będziemy biec 1 milę.
2: Czy myślisz o tym, żeby wygrać?
3: Chcę, żebym przebiegła w ogóle tą milę.
2: A to taki długi dystans?
3: Bardzo.
4: Kto tu jest takim harpaganem liderem?
2: Mikołaj, coś mi się wydaje. Chodź, Mikołaj, chodź.
5: No, mam nadzieję, że wygram.
2: Jesteś faworytem tego biegu?
5: No, chyba tak.
2: To jest twój ulubiony sport bieganie? Nie.
5: Piłka nożna.
2: Jaka pozycja?
5: Środkowy obrońca.
2: A, czy ty jesteś stoperem?
5: Tak, no.
2: Kto jest twoim idolem?
5: No, lubię Ronaldo, ale z środkowych obrońców chyba Ramos.
2: Dzisiaj kto wygra, Arsenal czy PSG?
5: PSG.
4: A powiedzcie, fajny jest taki dzień dziecka na sportowo? To ma sens?
2: Chodź, Lenka.
3: Wydaje mi się, że to jest potrzebne czasami w tej szkole, bo jednak my tutaj przychodzimy w soboty, więc większość dzieci nie ma wtedy szkoły. A my się staramy i przychodzimy tutaj, budzimy się rano, więc to jest fajna taka odskocznia od takiej rzeczywistości.
2: Lena, bo już wiemy, że Mikołaj jest piłkarzem, a ty czym się zajmujesz sportowo?
3: Sportowo ja nie uprawiam za dużo sportu, bardziej oglądam, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale tak to tak średnio.
2: Jesteś kibicką jakiego klubu?
3: Barcelony.
4: Jesteśmy pod wrażeniem, że tak dużo z was mówi fajnie po polsku.
3: Ja bardzo się cieszę, że chodzę tutaj do polskiej szkoły. Jednak to pomogło z wymową, z czytaniem, pisaniem po polsku. Więc no, ja się cieszę, że moja mama mnie wysłała w wieku 6 lat do tej szkoły.
2: A ty, Mikołaj, kiedy przyszedłeś do tej szkoły?
5: Od przedszkola jestem.
2: Okej, masz kumpli Polaków czy raczej Irlandczyków?
5: No tutaj mam Polaków, a poza szkołą no tam z różnych krajów. Z Indii, z Irlandii i tam z Rumunii.
2: Często bywasz w Polsce?
5: No tak, raz do roku.
4: Ale czujecie się Polakami?
2: Tak.
3: Ja nigdy chyba nie powiem, że jestem Irlandką. Zawsze mówię, że jestem Polką.
2: No to powodzenia.
5: Dziękujemy.
4: Do boju!
6: Martyna.
4: Martyna, powiem ci, że patrzyłem przed chwilą, jak żonglujesz i po prostu szczęka mi opadła. Jak ty to pięknie robisz?
6: Trenuję.
4: Aha, jaki jest twój rekord?
6: 110.
4: 110 odbić? Ty chcesz grać w piłkę?
6: Tak.
4: Czyli nie żonglerka tylko po to, żeby sztuki zrobić, tylko chcesz być dobrą zawodniczką.
6: No.
4: No fajnie. A powiedz mi, komu kibicujesz?
6: No najlepszy to myślę, że Ronaldo, ale dla kobiet to Katie McCabe.
4: A no tak.
2: A Ewę Pajor znasz?
6: No.
2: No to jest w porządku, nie?
6: No oglądam jej mać, no.
4: Martyna, ty się urodziłaś już tu w Irlandii. Jak dawno temu?
6: Urodziłam się 2015.
4: No proszę, czyli masz w tej chwili 11 lat.
6: Tak.
4: Bardzo pięknie mówisz po polsku. Ważne to dla ciebie?

0: No, bo chcę gadać do moich dziadków.
1: Fajnie, a gdzie są dziadkowie?
0: W Polsce.
1: Gdzie?
0: W Uchrusku.
1: Często u nich jesteś?
0: To lato.
1: Pięknie, jak w tym roku do nich pojedziesz, to co powiesz dziadkom?
0: Że ich kocham.
2: Mam na imię Sara.
3: Ile masz lat, Sara?
2: 14.
3: Czy sport jest ważną częścią twojego życia?
2: Sport jest bardzo ważną częścią życia. Pomaga każdemu być aktywnym i po prostu być sobą.
3: A jaki uprawiasz sport?
2: O, siatkówkę.
3: To jest twoja dyscyplina, tak?
2: Tak, i robię też w szkole koszykówkę.
3: I mówisz, że w tej irlandzkiej szkole ten wysiłek fizyczny, te dystanse do przebiegnięcia są trochę dłuższe.
2: Tak, biegamy dużo, co klasę w WF-u biegamy z 3 okrążenia szkoły.
3: Lubisz przychodzić do tej polskiej szkoły?
2: Tak, atmosfera w polskiej szkole jest bardzo miła, przyjazna. Każdy siebie lubi, każdy pomaga sobie nawzajem.
3: Okej, to powiedz mi jeszcze, czy ty się czujesz Polką czy Irlandką?
2: Polkom zdecydowanie.
4: Dzień dobry, Aneta Zawadzkowa, dyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie.
1: To dziś wyjątkowy dzień dla całej waszej szkoły, dla tej społeczności. Dzień dziecka,
3: dzień
1: ale
3: sportu.
1: Też dzień sportu.
4: Tak, jest to mój ulubiony dzień w roku szkolnym. W rozgrywkach sportowych biorą udział dzieciaki od przedszkola po klasę maturalną. Jest to dzień, w którym cała nasza społeczność szkolna łączy się. Dzieci spędzają czas z wychowawcami, nauczycielami, ale również kadra spędza ten czas z rodzicami. Więc jest to szczególny moment. Polska szkoła buduje relacje, buduje więzi, co jest najpiękniejsze. I właśnie w taki dzień bardzo tego doświadczamy.
3: Czym jest ta praca dla ciebie?
4: Patrząc na te dzieci, na tą młodzież, odczuwam ogromną dumę. Dumę z nich, z ich osiągnięć, sukcesów, tych małych i tych wielkich. Widzę ich postęp rozwojowy, ale również jak bardzo chcą się uczyć języka polskiego, jakie to jest dla nich ważne. Dzięki temu pielęgnujemy tą tożsamość polską, ale też uczymy ich, jak być dobrym i wrażliwym.
5: W Polskiej Szkole SEN w Dublinie byli Michał Olszański, tak, to mi zabiło mocniej serce, i Krzysztof Uniewski. My zapraszamy Państwa już na drugą część naszej sportowej audycji. Słyszymy się kilka minut po 18.
6: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
16: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. poleca Polskie Radio.

0: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
1: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
0: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
2: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła już 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu na razie remis. Piłkarska reprezentacja Polski gra towarzysko z Ukrainą. Jest wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. W najbliższym czasie sprawą zajmie się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Deszcz polepszył sytuację w lasach najbardziej na południu Polski. Zmalało zagrożenie pożarowe. Polska, Ukraina, towarzysko we Wrocławiu. Po 27 minutach gry jest remis. Polska reprezentacja rozpoczęła mecz bez debiutantów. W bramce selekcjoner Jan Urban postawił nawracającego po ciężkiej kontuzji Marcina Bułkę. Biało-czerwonych prowadzi kapitan Robert Lewandowski. To jego 166 mecz w kadrze narodowej. Na stadionie we Wrocławiu wśród biało-czerwonych szalików i flag są też te w barwach Ukrainy.
6: Nie wiem, jaki wynik. Myślę, że Polska wygra jednak.
7: Ja 2-0. Tam 0 i tam 0. To jeszcze szalik z 2012 roku, czyli Polska, Ukraina, Euro. Ja jestem sercem i duszą za Polską, a Ukrainą, czyli Polska to jest druga ojczyzna. Będę kibicował i Ukrainie, i Polsce, ale jestem za tym, za dobry mecz.
8: Ja uważam, że remis to byłby taki sprawiedliwy, ale też by obstał, że Polska może wygrać pod tym względem, że Polska jest bardzo dobrym drużyną.
5: We Wrocławiu wciąż remis 0-0, a w środę w Warszawie Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Może mu grozić wydalenie z zawodu. Taki krok jest wielce prawdopodobny, jeśli potwierdzą się zarzuty, mówi dziekan Rady Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Ale podkreśla, że sprawa jest na wczesnym etapie. Znany warszawski adwokat trafił na 3 miesiące do aresztu. Miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u.
9: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
10: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe.
9: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
11: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
9: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: Francja chce pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Choć uznajemy prawo Izraela do samoobrony, nic nie może usprawiedliwić kontynuowania izraelskich działań wojskowych w Libanie i coraz głębszej okupacji jego terytorium, podkreślił szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Zajęcie południowego Libanu odbywa się w ramach walki z Hezbollahem i ochrony przed nim mieszkańców północnego Izraela.
12: Ofensywę Izraela potępił także wczoraj premier Libanu Nawaf Salam, nazywając ją niebezpieczną i bezprecedensową. Stwierdził, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa. Izrael nie tylko atakuje konkretne miejsca, ale prowadzi politykę powszechnego niszczenia miast i wiosek, a także wszelkich istniejących tam źródeł utrzymania. Jednocześnie przeprowadza masowe przesiedlenia ludności, co jest równoznaczne ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec nastawionej pokojowo ludności Libanu. To polityka sprzeczna z jakimikolwiek normami oraz z prawem międzynarodowym. Premier Salam dodał, że Izrael nie tylko narusza suwerenność Libanu, ale też próbuje wymazać jego historię. Jednocześnie przyznał, że prowadzone za pośrednictwem Waszyngtonu negocjacje z Izraelem nie przyniosły dotychczas żadnych rezultatów, ale bronił ich sensowności. Wielu Libańczyków jest im bowiem przeciwnych. Negocjacje nie są aktem

0: kapitulacji, ale raczej najmniej kosztowną opcją dla Libanu, przekonywał Salam. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
1: Po weekendowym deszczu zagrożenie pożarowe w lasach wyraźnie spadło, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, gdzie miejscami jest bardzo niskie, podaje Instytut Meteorologii. Leśnicy wyjaśniają, że sytuacja w lasach poprawiły opady i wzrost wilgotności ściółki. Mimo to wciąż obowiązuje zasada szczególnej ostrożności.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza przeważnie dobra w Łebie, Malborku, Ostródzie, Oleśnie, Połańcu i Floriance bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w większości ze słońca. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy na północy i wschodzie zanikające opady deszczu. Dalej padać będzie na południowym zachodzie i od 8 do 14 stopni. W jutro więcej słońca, ale deszcz prognozowany jest prawie w całym kraju, wyjątkiem krańce północno-wschodnie. Będzie od 18 do 22 stopni.
4: Autopromocja.
5: Tak śpiewał 7 lat temu. Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. Dwa dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
6: Mam przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę smutny.
5: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Czas pędzi 8 minut po godzinie 18.
7: Trzecia strona medalu.
17: Zapraszamy. Druga godzina trzeciej strony medalu. Dariusz Urbanowicz.
18: I Adam Malecki. Przenieśmy się od razu do Wrocławia, gdzie reprezentacja Polski gra z Ukrainą. Na miejscu jest Filip Jastrzębski. Zmiana sytuacji, Filipie.
19: Faktycznie zmiana sytuacji i nie mam dla Państwa dobrych wieści, bo choć wisiał w powietrzu gol dla podopiecznych trenera Jana Urbana, którzy tworzyli znacznie więcej sytuacji, to jednak rywale okazali się bardziej konkretni pod bramką i w 35 minucie załadował fantastycznie Roman Jaremczuk bez większych szans. Wracający do polskiej bramki Marcin Bułka, który teraz wywołał na stadionie we Wrocławiu salwę śmiechu, a to dlatego, że nie potrafił wybić piłki spod własnej bramki i ta wyleciała poza boisko, będzie rzut rożny i być może następna sytuacja dla naszych rywali. A my mieliśmy swoje okazje, bo Oskar Pietuszewski był sam na sam z bramkarzem i trafił prosto w niego. Zza pola karnego strzelał Sebastian Szymański, ale ta piłka jak zaczarowana do ukraińskiej bramki wpaść nie chce. A polska bramka wciąż ostrzeliwana przez Ukraińców. Teraz znów zamieszanie w polu karnym. Będzie jeszcze jeden rzut rożny, a zatem muszą otrząsnąć się podopieczni trenera Jana Urbana, bo choć wygląda to nieźle, to na tablicy wyników 0-1. Polacy przegrywają z Ukraińcami w 36 minucie.
18: Dziękujemy bardzo. Filip Jastrzębski, a pomyśleć, że Marcin Bułka był kiedyś piłkarzem Paris Saint-Germain i przecież mógł być, cieszyć się z Ligi Mistrzów.
17: No właśnie. To ja szybko o hokeju, bo Norwegia po raz pierwszy w historii na podium Mistrzostw Świata. Norwegowie w dogrywce pokonali

0: Kanadę 3-2. Ciekawa sytuacja, bo Norwegia prowadziła przez praktycznie całe spotkanie. W końcówce jeszcze, no w drugiej tercji podwyższyła na 2-0. Kanadyjczykom udało się wyrównać w ostatniej minucie podstawowego czasu gry. Była dogrywka, no a w niej to Norwegia sięgnęła po brąz. O 20:20 finał. Kto? Szwajcarzy, czyli gospodarze turnieju z Finami. Będzie ciekawie.
1: No, gdyby państwo zobaczyli, co się dzieje z Dariuszem Orbanowiczem, który ogląda mecz o brązowy medal, to naprawdę jest niesamowity widok. Nie wiem, co będzie się działo, kiedy będzie oglądał finał. W Roland Garrosie Zwieriew Aleksander wygrał z De Jongiem, czyli jest już w ćwierćfinale, a państwo do nas dzwonią także mówiąc o tenisie.
2: Witam serdecznie. Jeśli chodzi o formę naszej tenisistki Igi Świątek i Huberta Hurkacza, to nie martwiłbym się, bo oni jeszcze nie jednego wielkiego szlema wygrają. Co do mundialu, to przecież będziemy mieć ekipę na mundialu, bo Szymon Marciniak z kolegami jedzie. Na koniec hokejowo fajnie, że Filip Komorski, który lubi trójkę i słucha trzeciej strony medalu, przedłużył kontrakt z GKS-em w hokeja.
1: No, cóż za telefon, ile informacji, czekamy na kolejne.
0: Ja się tak bardzo cieszę, że Filip przedłużył kontrakt z GKS-em Tychy.
1: 22 i 7 trójek. Za chwilę o piłce nożnej.

0: Polska przegrywa wciąż z Ukrainą 0-1 we Wrocławiu, a w naszym studiu jest Rafał Nachorny, dziennikarz Kanal Plus Sport. Witamy, Rafale.
1: Dzień dobry.
0: To może przypomnijmy sobie, co się wczoraj wydarzyło.

0: To taki utwór wprowadzający wczoraj finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Na początek zapytam cię o tę godzinę 18 w sobotę. Sobota chyba niezaprzeczalnie dobra w porównaniu z środą, która kiedyś była, jeszcze w czasach Pucharu Europy chociażby. Ale czy ta godzina 18 w sobotę myślisz, że jest dobrym rozwiązaniem?
1: No oczywiście telewizyjni kibice są przyzwyczajeni do 21. Myślę, że nie mieliby nic przeciwko także środzie, niekoniecznie w sobotę musieliby oglądać taki finał. No ale UEFA tłumaczyła się tym, że kibice ci stadionowi chcieliby szybciej wrócić do domu, jeszcze nie po ciemku, więc stąd ten termin dość nietypowy, ale myślę, że tutaj najważniejsza jest rywalizacja na boisku, poziom spotkania, emocje, a to jest taka drugorzędna sprawa, choć oczywiście pewnie wielu dotyka.
0: Paris Saint-Germain wygrało z Arsenalem Londyn 1-1 po regulaminowym czasie gry, potem w dogrywce też bez zmian, no i w rzutach karnych raz spudłowali tylko Paryżanie, dwukrotnie Arsenal, no i Paris Saint-Germain broni tytułu, broni trofeum. Wygrała drużyna lepsza?
1: Tak sądzę. Myślę, że wszystkie dane statystyczne na to wskazują. Wskazuje także optyczna przewaga zespołu Luisa Enrique w trakcie całego spotkania. No i Arsenal, który uważany jest za mistrza stałych fragmentów gry, okazało się, że rzutów karnych strzelać nie potrafi, a jedenastki to przecież też stały fragment gry. Inna sprawa, że ci najlepsi już byli pod prysznicem, siedzieli na ławce rezerwowych, bo przecież nie było na boisku ani Saki, nie było na boisku Havertza, którzy na pewno podeszliby do rzutu karnego. Musiał strzelać Gabriel, który bardzo chciał, ale trzeba przypomnieć, że po raz pierwszy w karierze w Arsenalu wykonywał jedenastkę, więc jak się spojrzy teraz już na chłodno na to jego pudło, no to można znaleźć jakieś usprawiedliwienie. Pomylił się także Eze, no i też nie trafił do siatki, do bramki w ogóle, nie wcelował w bramkę. Natomiast ten, który nie wykorzystał karnego w drużynie Paris Saint-Germain, czyli Nuno Mendes, no strzelił nawet nieźle, ale fantastycznie bronił najlepszy w drużynie Arsenalu Dawid Raya.
2: Ja meczu nie oglądałem, ale syn, który śledzi, no dużo meczów ogląda, powiedział, że to chyba najnudniejszy mecz, jaki był. O, przepraszam bardzo, ale wygląda na to, że jest 2-0 dla Ukrainy. Tak tutaj mimochodem powiedziałem. Wróćmy do Ligi Mistrzów.
0: Czy jest Filip Jastrzębski na linii?
3: Jestem.
0: Jest Filip Jastrzębski. Dobrze, Filipie, zmiana znowu wyniku.
3: Zmiana wyniku i gwizdy na stadionie we Wrocławiu. Gol, proszę Państwa, i 0-2 reprezentacja Polski przegrywa już z Ukrainą i wygląda to z każdą minutą coraz gorzej, niestety.
0: Dziękujemy bardzo. Szybki raport. Wracamy do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dużo się bardzo mówi, Rafale, o tym, jaką wielką pracę wykonał Luis Enrique w ułożeniu tej drużyny i o decyzji, którą podjął jakiś czas temu, kiedy zdecydował o tym, że największa gwiazda Paris Saint-Germain może odejść. Powiedz, do jakiego stopnia właśnie ta wizja Enrique ma wpływ na to, co widzimy teraz w grze Paryżan.
1: Jeśli pozwolisz...
0: Oczywiście mówię o Kylianie Mbappé.
1: Jeśli pozwolisz, odniosę się najpierw do tej uwagi Darka, który mówił, że z boiska wiało nudą. Rzeczywiście mecz może nie stał na najwyższym poziomie, ale zwrócę uwagę na to, że mieli pewnie rację ci, którzy powiedzieli po tym spotkaniu, ale też i wcześniej, że takim przedwczesnym finałem było to pierwsze spotkanie Paris Saint-Germain przeciwko Bayernowi Monachium i pewnie już wszyscy wiedzieliśmy, że do tego poziomu uczestnicy wczorajszego finału nie doskoczą. Natomiast co do tego odejścia Mbappé, rzeczywiście jestem pełen podziwu dla Luisa Enrique, bo przecież wielu kibiców przewidywało, że Paris Saint-Germain wygra Ligę Mistrzów najpierw z Messim, z Neymarem, z Suarezem. Odchodziły kolejne gwiazdy, kolejne przychodziły. Tą ostatnią był Kylian Mbappé i nie udawało się wygrać klubowego mistrzostwa Europy drużynie z Paryża. I dopiero potrzebny był Luis Enrique, dopiero potrzebny był zespół, a nie
2: indywidualności,
1: zlepek tych indywidualności. Ja nawet byłem na takim spotkaniu Arsenal-Paris Saint-Germain 2 sezony temu. To spotkanie kanonierzy wygrali 2-0 i w tym meczu nie grał

0: Dembele, zawodnik, którego Enrique odsunął od składu za właśnie niesubordynację. Miał z nim trochę kłopotów wychowawczych, ale potrafił zrobić z niego piłkarza wielkiego, który przecież wygrał złotą piłkę, ale jednocześnie piłkarza, który gra na potrzeby zespołu, a nie na własne potrzeby.
1: Czy myślisz, że to będzie początek jakiejś dominacji, która już wydaje się, że trwa Paris Saint-Germain? Drużyna ostatnia, która 3 razy z rzędu wygrała Ligę Mistrzów, to Real Madryt. Przychodzi prawdopodobnie José Mourinho do Królewskich, więc będą kolejne bardzo ciekawe pojedynki także między trenerami. Natomiast czy dzieje się coś w Paris Saint-Germain, co można porównać do dominacji na przykład Manchesteru City w Premier League?
0: Zwycięstwa nie nudzą. Przykładem tego jest Paris Saint-Germain, drużyna, która mogła wydawać się nasycona, bo przecież seryjnie zdobywa Mistrzostwo Francji, wygrała Ligę Mistrzów, więc może potrzebowała takiego chwilowego oddechu. Owszem, nie wygrała klubowego Mistrzostwa Świata, ale jak przyszło co do czego, to tę najważniejszą, najwyższą formę przygotowała na wiosnę, bo ja przypomnę, że Paris Saint-Germain to zespół, który w 2 kolejnych sezonach w fazie ligowej zajmował dość odległe miejsca. 2 sezony temu 15, w tym sezonie 11, a więc potrzebował playoffów, by awansować do 1/8 finału. Tymczasem, gdy przyszedł marzec, kwiecień, maj, no to nie było mocnych na drużynę Luisa Enrique.
1: 11 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Niestety bez udziału reprezentacji Polski Polacy przegrywają z Ukrainą 0-2 do przerwy we Wrocławiu. Jan Urban pozostał na stanowisku, mimo tego, że nie udało się wygrać w tym finale baraży ze Szwecją. Przegraliśmy 2-3 w Sztokholmie. Jak myślisz, ma wizję Jan Urban na tę reprezentację?
0: Wierzę, że tak. Temu służy przygotowaniu formy na jesień. Jesienią nie będzie jeszcze meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Będą mecze Ligi Narodów, czyli rozgrywek, które, za którymi niespecjalnie przepadam. Będziemy grali z Bośniakami, będziemy grali z Rumunią, będziemy grali znowu ze Szwecją. Losowanie eliminacji Mistrzostw Europy dopiero w grudniu i te spotkania z Ukrainą, z Nigerią służą temu, by przygotować kadrę właśnie do tych spotkań w Lidze Narodów, bo jak się okazuje, to są ważne mecze, bo przecież Szwedzi, którzy kompletnie zawiedli w eliminacjach Mistrzostw Świata, dzięki dobrej grze, skutecznej grze w Lidze Narodów, mogli uczestniczyć w barażach i wygrać z Polakami, no i dzięki temu pojadą do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku na finały Mistrzostw Świata. Wierzę w Jana Urbana, ma doświadczenie, ma autorytet w zespole. Myślę, że te powołania i mam nadzieję, że doczekamy się dzisiaj debiutu kilku zawodników. Myślę przede wszystkim o Kacprze Postulskim i Mateuszu Żukowskim, którzy tak dobrze spisywali się w Niemczech w ubiegłym sezonie. Zobaczymy, czy to są już ludzie na kadrę, na ten narodowy zespół dorosły, czy jeszcze muszą poczekać na swoje szanse. Przegrywamy oczywiście do przerwy 0-2. Tutaj wynik nie jest ważny, chociaż wszyscy chcieliby, żeby Polska wygrywała zawsze, nawet także w meczach towarzyskich. Na dzisiaj przecież Iga Świątek przegrała z Kostiuk, czyli z zawodniczką z Ukrainy, więc myślałem osobiście, że reprezentacja Polski weźmie rewanż na Ukraińcach, no ale to jeszcze mecz się nie skończył.
1: Czekamy na Mundial, bo na pewno i bez Polaków będzie wiele emocji. Myślę, że emocje czekają nas też dzisiaj wieczorem. W Ekstraklasie już wszystko rozstrzygnięte, natomiast czekamy na trzecią drużynę, która awansuje z pierwszej ligi. Finał baraży, Chrobry Głogów z Wieczystą Kraków. Jak myślisz, co byłoby lepsze dla Ekstraklasy, żeby która drużyna awansowała? Chociaż może to niestosowne pytanie.
2: Trzecia z Krakowa, czy Chrobry tak. Głogów? No taki prawdziwek troszeczkę w tym towarzystwie.
0: No i oba te zespoły nie mają stadionów własnych, na których mogłyby grać w Ekstraklasie. No, nie jest to korzystna sytuacja. Ja wiem, że to piłkarze nie są temu winni. Ciekawi wszyscy są kibice, jakie plany ma właściciel Wieczystej, bo też było sporo spekulacji, nawet tuż przed samymi barażami. No oczywiście faworytem jest Wieczysta, ma w składzie więcej klasowych piłkarzy. Gra na własnym boisku, na własnym, czyli w Krakowie, ale na obiekcie Wisły. Trudno tutaj mi się odnieść do pytania, co byłoby korzystniejsze dla Ekstraklasy. Niech wygra ten, który okaże

0: się lepszy dzisiaj wieczorem.
1: Bardzo dziękujemy. Rafał Nachorny, dziennikarz Canal Plus Sport, był z nami. Jakie plany najbliższe twoje związane ze sportem i relacjonowaniem sportu, skoro Ekstraklasa się zakończyła?
0: Ekstraklasa się zakończyła, Premier League też skończyła sezon, tak samo Liga Mistrzów, ale ja jeszcze na wakacje nie jadę. Jestem na etapie produkcji kolejnego odcinka serialu Byłem Królem o królach strzelców polskiej Ekstraklasy. Na tapecie Maciej Żurawski, dwukrotny król strzelców polskiej Ekstraklasy. Bardzo atrakcyjny bohater.
1: Bardzo ciekawe. Bardzo dziękujemy, Rafale.
0: Dziękuję.

0: stały słuchacz Trójeczki i komentator Wojtek Strzewa. Chciałem zabrać głos w temacie z piłki nożnej, w której kiedyś dosyć mocno działałem. Niech mi ktoś odpowie, po co robić sparing z Ukrainą, nie zapraszając, nie grając tylko debiutantami.
1: Odpowiesz?
2: No, wydaje mi się, że jednak kibice chcą oglądać gwiazdy, więc musi być miejsce dla takich zawodników, którzy tych młodych też wprowadzają. Ale ja się na piłce nie znam.
1: A ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś. Bardzo sensowna odpowiedź. To teraz o kolarstwie.
3: Do

0: Czystach zakończyła się 44. edycja wyścigu Złote Koło. Etapowy wyścig dla kategorii juniorów. No, warto podkreślić, wygrał go w tym roku reprezentant BMKS-u Olsztyn Bartłomiej Jędrysek. Natomiast warto też przypomnieć, że 19 lat temu, kiedy była 25. edycja, wygrał ją właśnie Rafał Majka. No i chyba co było najbardziej przyjemne dla tych młodych zawodników, którzy zjechali się nie tylko z Polski, ale również z innych krajów, bo i Niemcy, i Słowacja, i Czechy. Właśnie sam Rafał Majka był na wszystkich tych etapach. Przyglądał się tym młodym kolarzom.
1: No, jak mistrz patrzy, to od razu wszystko rośnie. To teraz rzecz o wczorajszym Pucharze Polski w kolarstwie górskim. Cross country w relacji z Krynicy, nie tylko sprawozdanie z Grand Prix, ale też trochę o sytuacji w polskim MTB i kontrowersyjnych kryteriach powołań do kadry narodowej na imprezy mistrzowskie, których póki co nikt nie spełnił. Kacper Krawczyk.
2: Trasa, na której rywalizowali zawodnicy, była wyjątkowa. To tu, 3 lata temu, odbyły się Igrzyska Europejskie, a zarazem Mistrzostwa Europy.
3: Mamy tutaj skoki, mamy rock gardeny, drwale, więc jest po prostu kwintesencja kolarstwa górskiego.
4: Ona jest zawsze wymagająca. Gdzieś tam jeden długi podjazd, sekcja rock gardenów, no to też trzeba być skupiony. Gdzieś pomiędzy tymi rock gardenami jest interwał. Naniesiony piasek na tych kamieniach, na belkach, to też jest ogromna przeszkoda.
2: O trasie mówiła Gabriela Wojtyła i Filip Hel.
5: Ruszamy! Wielkie brawa! Zawodnicy elity mężczyzn!
2: Najpierw jednak na trasie pojawiła się elita kobiet. Najlepsza była Gabriela Wojtyła z Superior Zator, która pokonała Klaudię Czabok z Warszawskiego Klubu Kolarskiego oraz Joannę Głowacką z Resowi Rzeszów.
3: W trakcie podjazdu narzuciłam swoje tempo i sobie je trzymałam, ale właśnie widziałam, że były dziewczyny blisko. Te 20-30 sekundowe różnice to nie są bezpieczne na takim wyścigu, gdzie w każdym momencie można złapać jakiś defekt, ale cieszę się, że udało mi się dowieść to zwycięstwo i nie oddałam prowadzenia do końca.
2: Tempo w rywalizacji mężczyzn od początku dyktował mistrz Polski Krzysztof Łukasik z JBG Dwa Team. Na półmetku zbliżył się do niego reprezentujący Mazowsze Serce Polski Filip Helta. Jednak na zjeździe zaliczył upadek, który pokrzyżował jego szanse na zwycięstwo.
4: Zobaczyłem tylko, że ręka nie jest urwana, noga jest w całości, no to jechałem dalej. Adrenalina mnie trzymała, ale zaraz puściła, no i ten ból przyszedł. No ale jest te trzecie miejsce powalczone do końca, to najważniejsze.
2: Mówił pokiereszowany Helta, a Łukasik samotnie jechał po zwycięstwo.
6: W takiej sytuacji no, nie pozostało no, nic innego, jakby jechać swoim tempem, no, mając na względzie, że niedaleko za nami podąża Maciek Jarosławski.
2: Czyli zespołowy kolega mistrza Polski. Ostatecznie po wygraną sięgnął Łukasik, drugi był Jarosławski, a trzeci Helta. Zawodnicy i zawodniczki z czołówki podkreślali wagę punktów UCI potrzebnych do kwalifikacji na imprezy mistrzowskie. Tyle, że póki co nikt nie spełnił kryteriów Polskiego Związku Kolarskiego dotyczących powołań do kadry narodowej.
7: Dziwne kroki są podejmowane, dziwne kryteria, których właściwie nikt nie spełnił. Na ten moment tak naprawdę jakby się trzymać tego, co mówili przed sezonem, to nie ma kadry MTB.
2: Mówił Paweł Bernas z Woster Team, 5. we wczorajszym wyścigu. Głos w tej sprawie zabrała także zwyciężczyni zmagań elity kobiet.
3: Kryteria kwalifikacyjne są bardzo nieracjonalne i nierealne na polskie warunki. Dyskryminują nie tylko finansowo, ale i pod wieloma innymi względami zawodników, żeby w ogóle wystartować z nich.
2: Kryteria PZKOL obejmują 2 puchary świata. By zakwalifikować się do kadry, zawodnicy muszą uzyskać czas na poziomie maksymalnie 107% wyniku zwycięzcy.
3: Do polskiej kadry nie łapią się takie nazwiska jak na przykład NEF, mistrzyni olimpijska z 2020 roku. To powinno zobrazować, że jeżeli zawodniczka na danym Pucharze Świata, bo kryteria były wyznaczone na dany wyścig, czyli na Nowe Mesto, i dana zawodniczka nie jest w stanie sobie poradzić, to jak my Polacy mamy to zrobić?
7: No umówmy się, to też nie jest Szwajcaria, tak? Czy Francja, czy Włochy, żeby tutaj było kogo wybierać, krótko mówiąc. No nas jest garstka, nas jest, nie wiem, 6 osób w elicie mężczyzn. Nie mamy chyba komfortu takiego, żeby sobie tutaj jakieś wielkie selekcje robić.
2: W dłuższej perspektywie chodzi o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Według Gabrieli Wojtyły brak punktów z imprez mistrzowskich, które w poprzednich latach zawodnicy zdobywali indywidualnie i w sztafecie, znacznie utrudni zakwalifikowanie się na igrzyska.
3: To jest bardzo, bardzo cenne punkty, które później za 2 lata spowodują, że prawdopodobnie nie zobaczymy Polaka ani Polki na igrzyskach, a to będzie dla mnie wielki wstyd, nawet nie dla mnie, tylko po prostu powinien być wstyd dla całej Polski, jak to jest, że w 40-milionowym prawie kraju nie będzie reprezentanta w kolarstwie górskim.
2: Wszystko wskazuje więc na to, że droga polskich kolarzy górskich na Igrzyska Olimpijskie oraz Mistrzostwa Świata i Europy, podobnie jak trasa w Krynicy Zdroju, będzie bardzo wyboista. Dla trzeciej strony medalu, Kacper Krawczyk.
8: Dziękujemy bardzo. Trwa wciąż przerwa w meczu Polski z Ukrainą. Przypominamy, Polacy przegrywają 0-2. A co się dzieje na kortach Rolanda Garrosa? Wygrał swój mecz Aleksander Zwieriew, a Mirra Andrijewa

0: 22 i 7 trójek, telefon do nas.
1: Ja z życzeniami wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka jutrzejszego dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, a także brawo dla Paris Saint-Germain i dla Igi Świątek, która ma dzisiaj urodziny, i przekazać jej, że za 2 lata jest olimpiada w Los Angeles i formę trzeba trzymać do Los Angeles na olimpiadę letnią.
2: Iga Świątek, królowa, jakby nie było polskiej rakiety, no przegrała, tak, ten mecz, ale ja się nie boję, królowa musi odpocząć. Jest księżniczka, księżniczka Maja Olińska. I Maja jutro ten mecz z Francuską wygra.
3: Bo wszystkie Maje to fajne dziewczyny.
0: Oczywiście, moja siostra też. Teraz wybierzemy się w wysokie góry. Dariusz Urbanowicz o fenomenie naszych rodaków na wysokościach rozmawiał z Patrycją Jonecko, lekarką specjalizującą się w medycynie wysokościowej.
4: Chciałabym to potwierdzić, że polscy ski mountaineers, czyli ci wspinacze, narciarze, są czołówką światową, nawet nie że czołówką. Nie ma zupełnie nikogo, kto byłby w stanie się zbliżyć do tego, co oni osiągają w górach wysokich. I jest kilka aspektów tego, czyli jakby ten pierwszy aspekt taki, że wspinają się bez użycia dodatkowego tlenu, w stylu, jeżeli chodzi o wsparcie logistyczne, takim bardzo limitowanym. No może to nie jest do końca styl alpejski w takim purytańskim tego słowa znaczeniu, natomiast jakby są osobami wytyczającymi drogi, poręczującymi i tak dalej. To, że nikt nie jest w stanie im dorównać w tym właśnie, że do zejścia z tych gór używają nart. I skąd to się bierze? Ja nie wiem, mnie się wydaje, że bardzo dużym elementem tego są te niesamowite tradycje polskie, jeżeli chodzi o himalaizm i to, że u nas nadal jest pojęcie takiego człowieka gór, to jak wychowują się osoby, które w środowisku się górskim obracają.
3: Jest pewien etos.
4: Pewien etos, czyli że jakby jest styl robienia tego, szacunku, rozumienia tego, co się robi. I wydaje mi się, że Tatry też mają chyba olbrzymie znaczenie, dlatego że Tatry są niesamowitymi górami, to znaczy my nie mamy jakby, one nie są górami wysokimi nad poziomem morza, natomiast technicznie są górami strasznie trudnymi. Nawet jeżeli człowiek zaczyna jeździć, to zaczyna jeździć w takich bardzo trudnych warunkach, tak? Nie ma kontroli lawinowej, nie ma tych wszystkich zabezpieczeń, które są w Alpach. Jest duża grupa ludzi, która naprawdę ma olbrzymie doświadczenie, jak to robić. I jakby chyba takim naturalnym kolejnym krokiem jest właśnie to, że chce się wyjeżdżać w wysokie góry.
3: Chciałem poprosić Cię o uświadomienie słuchaczom poziomu wyczynu, tempo ich zdobywania, jak szybko się dostają na ten szczyt, jak szybko z niego się ewakuują na tych nartach. To jest coś niesamowitego, jak bardzo ich organizm

0: Organizmy są fenomenalne.
1: To jest zawsze chyba dobry punkt referencyjny, że jeżeli patrzymy na osoby wchodzące na Everest, to wejścia bez dodatkowego użycia tlenu to jest powiedzmy gdzieś koło 2%, 2,5%, tak? Czyli to jest w ogóle coś, co jest bardzo, bardzo rzadkie. Niewiele osób na świecie ma fizjologię taką, doświadczenie czy zdolności zarządzania energią, żeby coś takiego móc zrobić i na tyle doświadczenia. Nawet jak się jest narciarzem, to też jeżeli nie ma się doświadczenia w górach wysokich, to jest to ciężkie do zrozumienia, że na przykład wykonywanie zjazdu w ekstremalnie technicznych warunkach, trudnych, na bardzo dużej wysokości, no jest też jakby mistrzostwem świata. Tak? My nie mówimy tutaj tylko o tym, że ktoś jest dobrym narciarzem zjazdowym. Operowanie na granicy tego, co ludzki organizm jest w stanie wykonać w bardzo technicznym terenie, gdzie zjazd narciarski jest jeszcze bardziej trudny niż schodzenie po poręczówka, dlatego że tam jakby ta granica błędu jest w zasadzie tak wąska, że
0: nie ma granicy błędu. Znaczy, nie może
1: w zasadzie
0: pomylić,
1: nie
0: prawda?
1: Ma granicy błędu. To, że oni obydwoje są w stanie to zrobić, no jest zupełnie niesamowite. No oni są jakością, dyscypliną w samą w sobie.
0: Na czym polega ta różnica w wejściach na wierzchołki, w wychodzeniu w góry najwyższe z dodatkowym tlenem i bez tlenu? Mówimy o fenomenie Bartka Ziemskiego, Andrzeja Bargiela i wielu innych polskich wspinaczy, czy Piotra Krzyżowskiego, którzy ostatnio fascynują świat swoją skutecznością właśnie w górach najwyższych i tymi podbojami bez dodatkowego tlenu. No ale to są dwie różne kategorie wspinania, prawda?
1: Co jest jakby bardzo ekscytujące w tej chwili, że od czasu, kiedy w 2019 Nagroda Nobla w medycynie i fizjologii została przyznana za odkrycie tak zwanych hypoxia inducible factors, czyli HIF, my to nazywamy HIFy, jest coraz więcej badań na temat tego, jak ekspozycja na hipoksję w sposób kontrolowany może wywoływać specyficzne adaptacje, które są bardzo pozytywne w naszym organizmie. Są badania na temat rehabilitacji osób po zawałach serca, czy na przykład osób z cukrzycą, z otyłością, gdzie są bardzo pozytywne jakby wstępne wyniki tego. I wydaje mi się, że ta główna różnica polega na tym, że osoby, które wspinają się bez tlenu, wiedzą, że muszą zmaksymalizować przygotowanie i muszą zmaksymalizować to, jaki własny organizm adoptuje się do tych wejść w ekstremalne warunki, tak? Czyli jakby tam nie ma takiej dodatkowej kołderki tego, że może zmienię trening, może się nie przygotuję, może się pośpieszę, bo jest okno, bo jakby nie ma tego dodatkowego, tej takiej kołderki tlenu, które pozwala na to, żeby mieć trochę większą jakby tą granicę tego ryzyka, tak? Czy ten taki obszar, w którym się operuje. Przygotowanie, jeżeli się myśli o wejściu beztlenowym, no naprawdę jest bardzo, bardzo kompleksowe i polega na takiej modyfikacji fizjologii indywidualnej, bo każdy z nas będzie inaczej na to reagował, żeby osiągnąć pewne wyniki, które jakby też się ocenia.
0: Czy da się to jakoś obrazowo porównać, że wejście z tlenem na 8-tysięcznik to jest tak jak wejście bez tlenu na 6-tysięcznik?
1: Wydaje mi się, że chyba nie, dlatego że to, jak organizm ludzki się zachowuje w tych warunkach, jest tak indywidualny, że w zasadzie to można tylko odnieść do konkretnych osób w konkretnych warunkach. I stąd jakby najczęstsze pytanie, które mi jest zadawane w tej chwili, to jest to, czy mogę komuś powiedzieć, jaki jest protokół przygotowania.
0: Szablon jakby.
1: Często też na przykład ktoś się pyta Google AI, żeby mu napisał szablon. Problem polega na tym, że te HIFy działają na poziomie komórkowym, na poziomie aktywacji genów. Ponad 200 genów one są w stanie albo aktywować, albo blokować. I ta odpowiedź będzie różna u każdego z nas, tak? Czyli pewne interwencje, jeżeli chodzi o trening wydolnościowy, czy bieganie w górach, czy stosowanie hipoksji, będą działały bardzo dobrze u niektórych osób, a nie będą działały w ogóle u innych osób. I stąd jest mi strasznie ciężko to porównywać, no bo też nie czarujmy się, że i Bartek, i Andrzej mają niesamowite geny. Oni też są jakimiś ewenementami, mają fizjologię, która im na tym pozwala, ale oprócz fizjologii mają też determinację, siłę mentalną, ten taki intuicyjny sposób zarządzania swoją energią i tym, jak się znajdują w tych warunkach, które pozwala im na to, żeby jakby osiągać to, co osiągają. Czyli no, mnóstwo rzeczy się składa na sukces.

0: Zbliżają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3 na 3.
1: To i 3 na 3.
0: I 3 na 3, to prawda, to już jutro. No i trwają oczywiście w Ekstraklasie rozstrzygające mecze półfinałowe. O tym Norbert Michalak.
2: 40 teams, one mission. Win the World Cup. Warsaw.
3: W turnieju zobaczymy łącznie 40 drużyn narodowych, a szybkie tempo gry, krótki czas akcji i widowiskowy charakter rozgrywek sprawiają, że Mistrzostwa Świata 3x3 należą dziś do najbardziej atrakcyjnych imprez organizowanych przez FIBA. Oczywiście liczymy na nasze reprezentacje. Zespół trenerki Edyty Koryzny zagra w grupie A z drużynami z Madagaskaru, Czech, Azerbejdżanu i Holandii. Rywalki ocenia reprezentantka Polski Aleksandra Ziomborska.
4: Holenderki, jest to drużyna, która w zeszłym roku wygrywała praktycznie każdy turniej, są to mistrzynie świata. One grają ze sobą bardzo długo, są świetnie zgrane, trenują z tego co wiem to przez większość roku razem tylko w 3x3. Mamy jeszcze Azerbejdżan, który nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale w Azerbejdżanie nie ma ani jednej Azerki. Także są to wszystko zawodniczki pościągane głównie z Ameryki. Mamy jeszcze Czeszki, które nie wiemy jak grają, bo dopiero pierwszy turniej teraz rozegrały w Szanghaju, ale Czeszki na pewno będą ciężką drużyną, bo one wszystkie rzucają za dwa, więc no i mam Madagaskar na rozgrzewkę, który jest mistrzem Afryki i na pewno nie można ich zlekceważyć.
3: Pierwszy mecz Polek z Madagaskarem w poniedziałek o 18:55, z kolei zespół trenera Piotra Renkiela trafił do grupy B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Na trybunach Areny Mistrzostw Świata zasiądzie 2,5 tysiąca kibiców. Reprezentant Polski Adrian Bogucki liczy na wsparcie publiczności.
5: Nasi kibice zawsze wszędzie z nami byli, też w Debrecinie na kwalifikacjach do Igrzysk i też w Wiedniu jak graliśmy Mistrzostwa Świata. Zawsze ktoś był nas dopingował, więc mega fajne z ich strony, że zawsze za nami jeżdżą i też nas dopingują. A tutaj no to nie ma co nawet jakby też prosić, bilety sprzedane, więc wydaje mi się, że na każdym meczu będzie full, więc mega się cieszę, że w ogóle taka impreza jak Mistrzostwa Świata właśnie w koszykówce jest w Warszawie, w stolicy.
3: Pierwszy mecz Polacy zagrają we wtorek z Mongolią o 19:45. Kibiców

0: też nie brakuje podczas półfinałowych meczów w Orlen Basket Lidze. Emocje sięgają zenitu, szczególnie te w stolicy. Dziki Warszawa udowodniły w drugim meczu, że nie boją się potęgi aktualnego mistrza Polski. Darnell Edge i Grzegorz Kamiński dwoili się i troili, ale w decydujących sekundach to doświadczenie Legii i zimna krew duetu Grace Bruton wzięły górę. Ekipa trenera Heiko Ranuli wygrała 78-76. Legia jest o krok od finału, wystarczy jej jeszcze jeden wygrany mecz, choć teraz legioniści zagrają w hali Dzików. Kibice liczą na lepszą grę w ataku Bena van der Plasa i Lindriusa Hortona, mówi trener Dzików Włoch Marko Legowicz. Powtarzam od dłuższego czasu. Jest powód, dla którego to oni są mistrzami, a pozostałe drużyny nie. Byliśmy jednak tak blisko. Musimy trzymać ten stan w naszych głowach, włożyć w to całe serce, siłę. Uważam, że ta grupa chłopaków zasłużyła na to, by wygrać przynajmniej jeden mecz. Musimy zachować pełną koncentrację. Trzeci mecz Dzików z Legią Warszawa poniedziałek. Prawdziwy roller coaster emocjonalny zgotowali koszykarze z Zielonej Góry i Gdyni. Po pierwszym meczu gładko wygranym przez Zastal wydawało się, że Arka jest bezradna, ale drugie starcie pokazało zupełnie inne oblicze gdynian. Podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego przegrywali po trzech kwartach aż 15 punktami. Jednak genialny finisz Jakuba Schumerta i Czawana Luisa dał Zastalowi drugie zwycięstwo.
1: Powiedziałem, że możemy wrócić tylko jedną sytuacją, czyli bardzo, bardzo mocną obroną. Tylko tym i zbiórkami, bo z tym mieliśmy problem w pierwszej połowie i zespół, myślę, że stanął na wysokości zadania w drugiej. Naprawdę to już na początek trzeciej kwarty myślę, że ta obrona była dużo lepsza. Natomiast czwarta no to był pokaz naprawdę dużej siły w obronie i dużo radości z koszykówki, bo jak dobrze bronimy, to od razu napędzamy się w ataku. Mamy dwa zwycięstwa, które tak naprawdę dalej nic nie znaczą. Trzeba wygrać trzy. Arka już pokazała w serii ćwierćfinałowej, że potrafi z takich opresji wyjść.
0: Arka w takim razie gra o życie. Jak sobie radzi w wypełnionej po brzegi głośnej hali w Zielonej Górze? Z pewnością powiedzą o tym Adam Malecki i Dariusz Urbanowicz.
2: Ostatnia minuta tego spotkania. 7 punktów przewagi za Stalu. A więc potencjalnie już jest jedną nogą w finale. No a jutro być może wyjaśni się kwestia, czy Legia, czy... Jeszcze jeden mecz będzie przynajmniej. To co, szybko przenosimy się do USA, bo tam i emocje koszykarskie w NBA i w NHL, a także zbliżający się mundial. Jan Pachlowski.
3: Do dużej sensacji doszło minionej nocy w finale konferencji zachodniej ligi NBA. Koszykarze Oklahoma City Thunder nie obronią mistrzostwa. Przegrali na własnym parkiecie. W decydującym 7. spotkaniu serii Best of Seven z San Antonio Spurs 103-111. Ten mecz był godnym starciem 7. spotkania serii. MVP zachodniego finału nie mógł zostać nikt inny, jak francuski koszykarz San Antonio Spurs Victor Wembanyama. Wyobrażam sobie, że właśnie część z moich marzeń się spełnia. Jestem jednak gotowy na wyzwania w finale. Tego uczucia nie da się wytłumaczyć, jest tak potężne. Przeciwnikiem Spurs w finale będą koszykarze New York Knicks, którzy w finale wschodu 4-0 pokonali Cleveland. W przypadku tej rywalizacji to MVP został Jalen Brunson. To wszystko bardzo dużo dla mnie znaczy, ale trzeba pamiętać, że koszykówka to dyscyplina zespołowa. Zaufali mi prezesi, trenerzy, koledzy zespołu. Bez tego byłoby to niemożliwe. Początek rywalizacji o mistrzostwo NBA w środę 3 czerwca. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w San Antonio. Czy szansę gry przeciwko swoim byłym kolegom z zespołu Spurs dostanie Jeremy Sochan? Niestety w konferencyjnym finale Polak ani razu nie pojawił się na parkiecie. Poznaliśmy też już skład rywalizacji o Puchar Stanleya. Do finału nie dostał się zespół z Kanady. I kanadyjscy kibice wciąż muszą czekać na mistrzostwo, co trwa już ponad 3 dekady. W decydującej rywalizacji o tytuł Golden Vegas Knights zmierzą się z Caroliną. Co ciekawe, drużyna ze stolicy Hazardu gra w NHL dopiero od 9 lat, a będzie to dla niej już 3. finał. W drugiej części naszej korespondencji zajmiemy się zbliżającym piłkarskim mundialem. Zacznijcie się Państwo przyzwyczaić do tego sygnału. On będzie towarzyszył turniejowi.

0: dodając, iż Stany Zjednoczone nie chciały gościć tej drużyny. Pierwotnie Iran miał stacjonować w trakcie mundialu w Arizonie. Informację na ten temat przekazała prezydent Claudia Sheinbaum. Stany Zjednoczone nie chcą, żeby irańska drużyna przebywała na amerykańskim terytorium. FIFA zapytała nas, czy mogą stacjonować w Meksyku. Odpowiedzieliśmy, tak, nie ma problemu, nie mamy nic przeciwko. Iran chce stacjonować w Tijuanie, aby tam nocować, trenować i dojeżdżać na mecze, które rozegra w USA. Zgodnie z prognozą FIFA, Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Z kolei całkowite wydatki związane z turniejem wyniosą, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowany wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produkcji amerykańskiej gospodarki. Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu duńskiego banku Saxo, przewidywane korzyści stanowią mniej niż 0,1 rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Natomiast eksperci twierdzą, że nadmiar biletów dostępnych na mundial w serwisach takich jak Ticketmaster sugeruje, iż FIFA przesadziła ze swoją strategią cenową, zakładając, że bilety w cenie nominalnej są 7-krotnie droższe niż podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Katarze. Z powodu słabnącego popytu ceny wejściówek gwałtownie spadły. Według serwisu Ticket.IQ, monitorującego cenowe rynki, najtańsza wejściówka w tym tygodniu kosztowała zaledwie 164 dolary i dotyczyła meczu fazy grupowej, który odbędzie się 26 czerwca pomiędzy zespołami Republiki Zielonego Przylądka i Arabii Saudyjskiej. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski.
1: To teraz Wrocław i Filip Jastrzębski. Mecz Polska-Ukraina. Jaka sytuacja?
2: Wciąż nie mam dla Państwa dobrych wieści. 65. minuta tego spotkania i Polacy przegrywają z Ukraińcami 0-2. Choć początek wyglądał nieźle, to później jednak rywale byli bardziej konkretni pod bramką Marcina Bułki. W 34. minucie strzelił Jaremczuk, 10 minut później Jarmolenko. Był jeszcze nieuznany gol Cygankowa, który asystował przy obu tych uznanych golach w drugiej połowie spotkania. Wielu nowych zawodników, witamy debiutantów, Wójcika, Wojtuszka i Żukowskiego, ale po przerwie wygląda to już jak kopanina, a nie składny futbol. Niestety przegrywamy wciąż 0-2 we Wrocławiu.
1: Witamy debiutantów. My się z Państwem już dzisiaj żegnamy. Dziękujemy za tę kolejną trzecią stronę medalu. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka.
3: Czekający na powołanie od Jana Urbana Dariusz Urbanowicz.
1: I Adam Malecki. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Andrzejem Poczobutem, byłym białoruskim więźniem politycznym, działaczem i dziennikarzem polskim. Zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość Polaków na Białorusi oraz przywódcy tego kraju, Aleksandra Łukaszenki. Mówimy także o tym, jak wygląda życie za kratami w kolonii karnej. Zapraszam na stronę polskieradio.pl i platformy streamingowe oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki.
15: Strażacy usuwają skutki nawałnicy, która przeszła wczoraj w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na stadionie PGE Narodowym. Od jutra od 22 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie.

0: W Balcarzowicach strażacy usuwają skutki nawałnicy, która w sobotę przeszła nad gminą Ujazd. Żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Szacujemy skutki wichury, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich Piotr Hamryszak.
1: Nasze działania skupiały się głównie na ocenie stanu technicznego tych obiektów, które uległy takim zniszczeniu. I te obiekty, które się nie nadawały do użytku, zostały wyłączone. To są takie dwa obiekty mieszkalne. Trzy obiekty inne uległy całkowitemu zniszczeniu. Pozostałe obiekty, mamy te protokoły przeprowadzane, to będziemy teraz analizować, w jaki sposób to naprawiać i w jaki sposób doprowadzać do tego, żeby mogły być. W międzyczasie napływają jeszcze dodatkowe zgłoszenia od mieszkańców.
0: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę na terenie całego powiatu uczestniczyło 260 strażaków. Ponad 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na stadionie PGE Narodowe. Jak podkreśla dyrektor targów Jacek Oryl, tegoroczny program był bardzo bogaty.
2: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festiwal, czyli Young Adults and New Adults Festiwal.
0: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
2: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
0: A w przyszłym roku międzynarodowe targi książki odbędą się od 20 do 23 maja. Nie od północy z niedzieli na poniedziałek, ale od godziny 22 jutro zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Ograniczenie nie obejmuje lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu, a także wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Dotąd przepisy zakazujące sprzedaż alkoholu w nocy funkcjonowały pilotażowo na terenie dzielnic Śródmieście i Praga Północ. Efekt tego pilotażu to zmiany w liczbie zdarzeń wymagających interwencji służb. Najczęściej obserwowane efekty to spadek liczby nocnych interwencji, mniej wykroczeń związanych z alkoholem oraz mniejsza liczba zgłoszeń dotyczących zakłóceń porządku. Około 2000 amerykańskich dyplomatów zostało zwolnionych albo zmuszonych do przejścia na emeryturę, zabierając ze sobą dziesięciolecia wiedzy instytucjonalnej, doświadczenia w reagowaniu na kryzysy oraz wysoce specjalistyczne umiejętności językowe. Szeroko na ten temat pisze stacja NBC News, powołując się na raport amerykańskiego Stowarzyszenia Służby Zagranicznej.
3: Departament Stanu odmówił podania dokładnych liczb. Do masowych ubytków amerykańskiej służby zagranicznej doszło w wyniku zwolnień bądź przymusowych przejść na emeryturę, pisze NBC News. Jak twierdzą obecni i byli dyplomaci Departamentu Stanu, ich odejście z korpusu dyplomatycznego, którego liczebność w 2024 roku szacowano na ponad 13 tysięcy osób, stawia Stany Zjednoczone w niekorzystnej sytuacji w momencie, gdy kraj ten mierzy się z narastającą liczbą kryzysów w sferze polityki zagranicznej. Dziennikarze NBC News rozmawiali z obecnymi i byłymi zawodowymi dyplomatami o wysokiej rangi. Osoby te zgodziły się na wypowiedź wyłącznie pod warunkiem zachowania anonimowości z obawy przed ewentualnymi represjami. Stacja informuje, że obecnie administracja coraz częściej ignoruje własny potencjał ekspercki. Wysokiej rangi zawodowi dyplomaci są w dużej mierze wykluczani z negocjacji na najwyższym szczeblu w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Głównymi negocjatorami Białego Domu są Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy nie są zawodowymi dyplomatami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlawski.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie deszcz. Pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu, około 16.
5: Autopromocja.
6: Dzień dziecka w Trójce.
5: Adam Sobieraj.
7: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
8: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
9: Okej. Okay. Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
6: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
10: Maksymilian,
11: Basia
12: i Borys.
6: Muzyka
13: Piotr Salaber.
6: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
9: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Koniec. Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Zew się budzi w Cisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Booz & Glory, KSU, T-Love, Pijama Porno, Fisher Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka tam na Państwa Maciej Jankowski.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak zawsze bardzo, bardzo miło jest nam Państwa widzieć w wypełnionej po brzegi naszej sali koncertowej Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rzecz jasna, jak co tydzień w niedzielę o 19 proponujemy koncert. Tym razem wystąpi na tej scenie człowiek, który jest już od ponad dekady, spokojnie ponad dekady na polskiej scenie. Na polskiej scenie się pojawia w różnych konfiguracjach, czy to w zespole, czy solowo, bo solową drogę zaczął w roku 2019, a jego nowa płyta Waniliowy, która ukazała się w ten piątek, symbolizuje, czy zaznacza ewolucję w jego karierze. Jest trochę bardziej surowo, dużo bardziej osobiście. Gitara na bok, piano powraca na pierwszy, na, no, piano powraca do łask, no i to jest taki materiał, który myślę wielu zaskoczył i mam nadzieję, że jeżeli Państwo jeszcze tej płyty być może nie słyszeli, to zaskoczy pozytywnie i Państwa. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś w Trójce na żywo Wojciech Baranowski.

fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic mordo nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz, no wiesz. Możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić, tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypać muszę z miską. Waniliowy hit, hit, waniliowy beat, waniliowa muza płynie z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszę, pod waniliowym nosem byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę, słowa stary, kim ty jesteś.

coś nie wyszło.

Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo, bardzo mi miło, że tu jestem. Dwa dni temu premierę miała moja płyta, Waniliowy. To jest płyta, którą polubiłem bardzo. Nie wiem, co będzie za rok, co za dwa, ale twierdzę, że... Wy też? Ojej, dziękuję. Słuchajcie, twierdzę, że przy niej dojrzałem. To jest moja jakaś... To jest mój wniosek. Zobaczymy właśnie, co powie ten Wojciech za parę lat. Ale dlatego właśnie dzisiaj stoję jako Wojciech Baranowski i nie chowam się za niczym, mam nadzieję. Miłego odbioru dla wszystkich.

Dziękujemy. To była piosenka Wskocz ze mną do rzeki, a przed nami utwór, który jest powrotem. Powrotem do płyty Ucieczki i powroty. Iskry.

0: Dziękujemy.
1: Teraz zagramy piosenkę, jedną z moich ulubionych na płycie waniliowej. I chłopaki, jak tak rzuciłem ją po raz pierwszy, mój zespół wspaniały, który przedstawię jeszcze dzisiaj. Jak rzuciłem ją, to powiedzieli, no, najlepszy. No i w sumie trochę mieli sugestie, bo piosenka tak się nazywa.

Czy jest ktoś, kto nie wierzy w nic? I jeszcze nie odpowiem ci, dlaczego świat jest taki zły.

Ja, największy kaskader, mam półkę pełną trofeów, medal za najlepszy upadek i pewną gablotę w muzeum. Mam obsesję na punkcie zagadek i muszę docierać do celu. Dlatego rozpędzam się, jadę do światła na końcu tunelu.

będzie spokój. Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze

Zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze...

Dziękujemy pięknie. Moi drodzy, to była piosenka Na końcu przyjdzie spokój. Jest to ostatni utwór na płycie Waniliowy, ale zrobiliśmy taki mały zwód i jak piłkarze robią zwody, to my zrobiliśmy zwód i dwie piosenki ostatnie zamieniliśmy miejscami. Ostatnie z tej płyty, bo mamy niespodzianki jeszcze. Niespodzianki będą, nie wiem czy mam mówić, ale nie, może nie powiem. Chciałbym powiedzieć teraz tak. Mam wspaniały zespół. Bardzo jestem z niego dumny.

Mój zespół to są ludzie, których najbardziej cenię. Jako instrumentalistów w swoim gatunku oczywiście i jako ludzi, kolegów. Naprawdę. Więc ja was chłopcy przedstawię. Moi drodzy, moi kumple, a pierwszy z nich to Staszek Plewniak na saksofonie. Drugi z nich to Tomek Brzoza-Brzozowski na klawiszach. Na gitarze basowej Wojtal Wierzba. Na perkusji gra dla was Filip Janowski. Na gitarze elektrycznej Robert Cichy. Ja nazywam się Wojciech Baranowski. Bardzo mi miło.

0: Ostatnie słowa, jakie napisałem na tej płycie, to te, które właśnie chcę wam teraz powiedzieć. One tak przyszły z nienacka. Sobie. Ale czuję głęboko w sercu.
1: Nic ci nie mogą zrobić, jeśli się ich nie boisz. Każdy ma ważny problem, który jest wymyślony.

Dziękujemy pięknie. Dziękuję, moi drodzy, właśnie wysłuchaliście płyty Waniliowy, która swoją premierę miała 2 dni temu. Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że jesteście ze mną w tej chwili, która jest dla mnie tak istotna. Cóż mogę powiedzieć? Jestem trochę wzruszony, muszę przyznać.

Dziękuję. Dziękuję serdecznie. O, puścimy takie stresy. Nerwy troszkę były, muszę przyznać. Ja tu jestem nie po raz pierwszy. Pamiętam pierwszy koncert, jaki zagrałem w tym miejscu, w tym studiu. To był koncert z zespołem Xanax. Był taki zespół kiedyś wspaniały. Byłem klawiszowcem tego zespołu. W sumie przez ten zespół wylądowałem tutaj, bo oni kazali mi śpiewać piosenkę na swojej płycie kiedyś. I jakby co, to proszę zażalenia do Michała Wasilewskiego i Klaudii Szafrańskiej. Ale ja jestem bardzo zadowolony z tego, że jestem tutaj po raz kolejny. Jeszcze rok temu czy dwa lata temu byliśmy tu? Dwa lata temu. Z Robertem Cichym graliśmy tutaj razem. To był wspaniały koncert. Zaprosił mnie Robert jako gościa do swojego projektu. Graliśmy w kilku fajnych miejscach. No i teraz w sumie ukradłem go. Jest nasz. Bardzo się cieszę właśnie też i z tego, że w tak pełnej krasie, że w końcu zrobiliśmy coś, na co czekałem długo, czyli taki album organiczny od serca. Idziemy za ciosem. Ale, bo ja tu gadu, a tu jeszcze muzyka czeka i chce wyjść z nas. Płyta się niby skończyła, ale my siedzieliśmy w studiu i tak sobie myślimy, no co można jeszcze zrobić? Co można zrobić, żeby się tak teraz zbliżyć do tego materiału? No to mówimy, no bierzemy się za hity. Nie lubię tego słowa, ale używamy czasem. No i mówimy, zabierzmy się za coś, no co po prostu dla niektórych może być świętokradztwem. Dlatego z przyjemnością to zrobię, naprawdę.

0: Wojciech Baranowski na żywo w Trójce. To już wszystko na naszej antenie. Tymczasem koncert jeszcze trwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można go oglądać na naszej stronie internetowej i na YouTubie Trójki. Całość realizował Daniel Kurp, nagłośnienie Przemek Nowak. W studiu emisyjnym Trójki Agnieszka Łukasiewicz, ja się nazywam Maciej Jankowski. Dziękujemy.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Zew się budzi w Cisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Buzz and Glory, KSU, T-Love, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Enea Ironman 70.3 Warsaw. Już 7 czerwca oczy triatlonowego świata będą skierowane na Warszawę. W programie weekendu także klimatyczny Night Run w piątkowy wieczór 5 czerwca oraz krótkie biegi dla najmłodszych sportowców. Szczegóły i zapisy na ironmanwarsaw.com. Poleca Radiowa Trójka.
1: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Samolot wojskowy poleci do Chin po Klaudię, Polkę, od wielu dni przebywającą w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG, którzy wrócili do Paryża po wczorajszej wygranej w Lidze Mistrzów. ANZ bankrutuje, swoich zobowiązań nie regulują Amerykanie i Chińczycy. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, żeby przetransportować do Polski 24-letnią Klaudię, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chorująca na nowotwór kobieta leży w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali.
9: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie

0: nie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę, 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym, kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dziś sytuacja była znacznie spokojniejsza.
2: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, pisze dziennik Wall Street Journal. Do kłopotów finansowych organizacji przyczyniają się zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, które wynoszą odpowiednio ponad 4 miliardy i 455 milionów dolarów. Amerykanie wycofali się też z wielu programów i agencji podlegających organizacji, np. Światowej Organizacji Zdrowia. Prezydent Donald Trump argumentuje, że walczy w ten sposób z tym, co określa jako marnotrawstwo i złą politykę. Również Pekin opóźnia realizację własnych płatności i jednocześnie twierdzi, że jest głównym obrońcą organizacji i de facto największym płatnikiem finansowym. Ma to być przytyk pod adresem Amerykanów. Pekin zapewnia, że wywiąże się ze swoich finansowych zobowiązań. Spacer inspirowany ruchem planet pośród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć ogród Wenus, wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III, gdzie astronomia spotyka się z królewską tradycją i miłością do przyrody.
3: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ alejek, żywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Teren ma również bogatą historię. W przeszłości znajdowały się tu m.in. królewski plac do gry w kręgle, oranżeria oraz ogród warzywny użytkowany podczas II wojny światowej przez księżniczki Elżbietę i Małgorzatę. Ogród Wenus będzie dostępny dla odwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie deszcz, pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu 16.
5: Autopromocja.
6: W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Andrzejem Poczobutem, byłym białoruskim więźniem politycznym, działaczem i dziennikarzem polskim. Zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość Polaków na Białorusi oraz przywódcy tego kraju, Aleksandra Łukaszenki. Mówimy także o tym, jak wygląda życie za kratami w kolonii karnej. Zapraszam na stronę polskieradio.pl i platformy streamingowe oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Już niemal 6 minut po 20.
9: Wszystkie książki świata.
8: Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Bowowiecka, Michał Nogaś. Dziś naprawdę wyjątkowe wydanie. Milczała

0: A przez dwie dekady i oto powraca.
1: Hello, I'm Kiran Desai, author of The Loneliness of Sonia and Sunny, speaking to you from a brief stop in Fiesole, Florence in Italy, talking to you at Radio Channel 3, Poland. It's lovely to be here.
0: Ja też się bardzo cieszę, że oczekiwanie zakończone. To jeszcze wyjaśnijmy ten układ geograficzny. Kiran urodziła się w Indiach, mieszka w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Złapaliśmy się, kiedy była w Europie, w trasie promującej jej najnowszą książkę. O niej za chwilę. Przypomnę, że jest laureatką Bookera za Brzemię rzeczy utraconych w 2006 roku. Napisała teraz monumentalną, liczącą w polskim wydaniu i w przekładzie Jerzego Kozłowskiego 816 stron powieść. To jest jednocześnie saga rodzinna, historia trzech pokoleń, dziadków, rodziców i wnuków. Powieść o miłości tytułowych bohaterów, a także opowieść o tym, jak zaczął się zmieniać świat, w którym obecnie żyjemy. Bo zwiastuny tego, czego obecnie doświadczamy, pojawiały się już wówczas, na przełomie XX i XXI wieku, gdy toczy się akcja książki. Książki zatytułowanej Samotność Soni i Sanego. Sonia i Sany mieszkają w USA, wyjechali tam, jak wiele innych dzieci z indyjskich rodzin, na studia. By, być może, zacząć nowe życie, choć to niełatwe, kwestia wizy, pracy i tak dalej. Wyjechali niekoniecznie po to, by wrócić, choć tego by chcieli i rodzice, i dziadkowie. Tradycja kontra nowoczesność. Konserwatywne oczekiwania kontra liberalne żądze. Ona, Sonia, próbuje swoich sił jako pisarka. Wiąże się ze starszym znacznie malarzem. On, Sany, próbuje sił jako dziennikarz w renomowanej redakcji. W końcu wpadają na siebie w nocnym pociągu, ale w Indiach. I to jest także powieść o podziałach klasowych, o odchodzących do historii dawnych Indiach, o tym, czy to prawda, że, jak mówi jeden z bohaterów, na tym świecie jest się sławnym albo nikim. Książka o tym, czy praca i uznanie to jedyna droga do szczęścia. No i o samotności, rzecz jasna. Muszę przyznać, Kiran, że samotność, to słowo i ten stan są dla mnie jednym z najważniejszych elementów opowieści o naszych czasach. Ponownie okrążamy księżyc, lecimy kilkanaście godzin i jesteśmy na końcu świata, żyjemy w rzekomo najlepszym momencie historii tej planety. Tymczasem, no właśnie, a ty masz własną definicję samotności? Co jest twoim zdaniem jej esencją?
1: So perhaps this book had its origins from the time when I was a foreign student in the United States, about 17 and 18 years old, experiencing for the first time a state of loneliness.
2: Być może ta książka ma korzenie w czasach, kiedy byłam zagraniczną studentką w Stanach Zjednoczonych. Miałam wtedy około 17-18 lat i po raz pierwszy doświadczyłam samotności. W Indiach z pewnością istnieje pewien jej rodzaj. Samotność wynikająca z niezrozumienia lub z poczucia, że narzuca ci się pewną rolę. Istnieją różne rodzaje samotności, ale ludzie nigdy nie są tam fizycznie sami. Było to więc moje pierwsze doświadczenie bycia fizycznie samą i próba zrozumienia, co to oznacza. Wydaje mi się jednak, że w tej książce podążałam za wieloma rodzajami samotności, przez co stała się ona leksykonem różnych rodzajów samotności. Doświadczyłam wielu z nich, od tych bardziej bolesnych, po te piękniejsze.
1: In this book I decided, I looked at it almost as a water, as a kind of metaphor, it's used to metaphor of water. Of loneliness morphing from one form to another.
2: Myślę, że w tej książce postanowiłam spojrzeć na to zjawisko niemal jak na metaforę wody. Samotność przechodzącą płynnie z jednej formy w drugą. Pisząc i zgłębiając różne idee, zaczęłam o niej myśleć jako o sposobie na przyjrzenie się wszystkim podziałom w naszym współczesnym świecie. Podziałom między klasami, rasami, narodami, a także nieufności, nienawiści i buzującym emocjom. Chciałam też opowiedzieć o pięknej artystycznej samotności i o wartości bycia samej w momencie, gdy zaczynasz rozumieć,

0: rozumieć swoją indywidualną istotę. Traktując samotność niemal jak prawo człowieka, kiedy po raz pierwszy w pełni pojmujesz prywatność własnego ja. Samotność bywa też nierzadko wyborem politycznym. To głos, którym sprzeciwiasz się dominującej narodowej narracji. Zaczęłam więc rozpatrywać ją na wiele różnych sposobów. Ku mojemu zaskoczeniu odkryłam, że jej istota nie wynika wyłącznie z bólu, bo mamy tendencję do kojarzenia samotności z pewną traumą, ale czerpię też z wielu znacznie piękniejszych idei. Nie znalazłam jednej esencji. Miałam na myśli coś zupełnie innego, mówiąc o samotności politycznej. Jedna z postaci w książce zwraca się do bohatera, który narzeka na swój stan w bardzo tradycyjny sposób. Czuje się po prostu sam i odczuwa brak romantycznego towarzystwa. Kobieta odpowiada mu: wiesz, to jest dorosła samotność. Żyła w dyktaturze, pochodziła z Albanii i stwierdziła, że on nie ma najmniejszego pojęcia, co oznacza samotność. Bo samotność to ciągły nadzór i brak prywatności we własnych myślach. Starałam się więc uwzględnić w książce wiele różnych koncepcji tego stanu. Biorąc jednak pod uwagę jej tytuł, wszystkie one ostatecznie widziane są przez pryzmat nierozwiązanej historii miłosnej, a co za tym idzie, przez pryzmat samotności romantycznej. All seen, however, given the title of this book, through lens of an unresolved
1: love story, so through the lens of romantic loneliness. Płynna forma samotności. Przyznaję, że bardzo do mnie przemawia ta wizja, czy też może raczej obserwacja. Być może w ogóle samotność jest jedną z naszych najważniejszych cech, ale na siłę próbujemy świadomość tej sytuacji odpędzać od siebie. Być może, więcej powiem, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pewnego rodzaju samotności czasem bardzo potrzebujemy. Bardziej niż nam się może zdawać.
2: Yes, and especially for a woman perhaps, you know, this feeling of really leaving society and having your own house. I think one of the characters says it's essential for a woman to experience having her own home.
0: Tak, i być może, co dotyczy w szczególności kobiet, chodzi tu o uczucie prawdziwego zdystansowania się od społeczeństwa i posiadania własnego domu. Jedna z postaci mówi, że dla kobiety doświadczenie posiadania własnego konta jest po prostu niezbędne, a samotność może oznaczać uwolnienie się od pewnych strasznych rzeczy. Może oznaczać brak strachu czy brak narzuconych wymagań. Matka Soni, głównej bohaterki tej książki, tłumaczy jej, że są rzeczy znacznie gorsze niż samotność. Samotność w pewnym sensie może ci uratować życie. Być może to po prostu czas, w którym wydostajesz się z jakiegoś dramatycznego położenia. Pojawiają się tam więc takie idee, ale ludzie od zawsze starali się też zrzucić z siebie dotychczasową skórę. Zapominamy w dzisiejszym świecie, w którym panuje ogromna potrzeba flag, narodowej retoryki czy patriotyzmu, że ludzie od zawsze się przemieszczali i wciąż dążą do zmiany za pomocą podróży, sztuki, metafor czy religii. Tych różnych sposobów, dzięki którym staramy się do siebie zbliżyć w imię miłości. To kolejny sposób, w jaki próbujemy uciec od zamknięcia we własnym, pojedynczym ja. To te kwestie miały dla tej książki tak ogromne znaczenie.
1: Poczucie samotności dzielisz, czy też raczej dzieliłaś, z dwójką głównych tytułowych bohaterów twojej powieści, bo i ty, Kiran, i Sonia, i Sany byliście po przybyciu na studia do USA z Indii skazani na siebie i wielokrotnie czuliście się odizolowani od reszty. Samotni właśnie. Ale ty nigdy na dłużej nie wróciłaś do Indii. Zostałaś w Ameryce, tam stworzyłaś swój nowy dom. Nie stałaś się jednym z tych dzieci, które wysłane na studia do Wielkiej Brytanii czy USA wróciły, by osiąść w rodzinnym gnieździe, być kolejnym pokoleniem, tylko że lepiej wykształconym. Uciekłaś więc od scenariusza, który był pisany wielu ludziom z twojego i kolejnych pokoleń.
2: A great deal. So I grew up in a house with four children. I'm one of three in New Delhi, which is a city of millions of souls. And when I left for the United States.
0: I to bardzo. Dorastałam w domu z czwórką dzieci, a sama jestem jedną z trojga rodzeństwa. Mieszkaliśmy w Nowym Delhi, które jest miastem milionów dusz. Kiedy wyjeżdżałam do Stanów Zjednoczonych, były to czasy przed pocztą elektroniczną, a nawet przed łatwym dostępem do telefonu.

0: Zaczynało się przy budce telefonicznej w akademiku, aż zadzwonią rodzice, choć łączenie się z Indiami wcale nie należało do najprostszych. W tle słychać było, jak ojciec popędza matkę szybciej, szybciej. W efekcie jedyne, co tak naprawdę udawało się usłyszeć, to czy wszystko w porządku, albo co tam jesz. Wydawało się, że to główne pytanie, jakie mieli ci do zadania rodzice. Nic więcej. Przypominało to niemal wezwanie SOS, bo padały tylko najkrótsze, urywane zdania. Do tego dochodziły listy, wysyłane tam i z powrotem. Swojej rodziny nie widywało się latami, bo w tamtych czasach podróże samolotem nie były tak łatwe. Indie były wtedy znacznie biedniejszym i dużo surowszym krajem. Opuszczając je, doświadczyłam więc na początku tego samego, co Sany i Sonia. Myślę jednak, że kiedy zaczęłam pisać tę, a także moją poprzednią książkę, zaczęłam myśleć o wcześniejszych podróżach między Indiami a światem zachodnim. Cofnęłam się do czasów, kiedy moi dziadkowie wyjechali na studia do Anglii, a potem wrócili do Indii i po prostu zaczęłam budować te emocjonalne powiązania. Starałam się zrozumieć relacje Indii z Zachodem na przestrzeni kilku pokoleń, pojąć tę podróż w obie strony. I to nie tylko w kategoriach historycznych, z perspektywy tego, co te kraje robią i jak wygląda dialog między nimi. Chciałam zrozumieć to czysto emocjonalnie, poczuć, co to tak naprawdę oznacza i odkryć, jak wiele z samotności moich dziadków zostało mi przekazane. Byli pierwszymi, którzy opuścili krajobraz, do którego należeli od wielu pokoleń. Przyjrzałam się przeszłości. Sięgnęłam tak daleko, jak tylko sięga ludzka pamięć. Aż do momentu, w którym stało się niemal nieuniknione, że i ja opuszczę Indię, by studiować za granicą.
1: So I think there's been a long erosion in a sense of a very firm home landscape. And when I was 13, my mother decided to go and live in the mountains.
0: Myślę, że moje silne przywiązanie do ojczyzny słabło już od dłuższego czasu. Kiedy miałam 13 lat, moja matka postanowiła wyjechać i zamieszkać w górach. Był to element jej powolnego odchodzenia od ojca. Być może sama jeszcze wtedy nie wiedziała, że w końcu od niego odejdzie. Opuściliśmy okolice Delhi, by przenieść się w góry na północnym wschodzie. To bardzo problematyczne terytorium, przygraniczne między Indiami a królestwami himalajskimi, Butanem, Sikkimem, Tybetem na północy, Nepalem oraz Chinami. Same granice również zmieniały się tam na przestrzeni wieków. Przed przybyciem Brytyjczyków do Indii, w czasach ich panowania, a także po uzyskaniu przez Indie niepodległości. To było chyba moje pierwsze doświadczenie wyobcowania. Poczucie przebywania w miejscu, które formalnie należało do Indii, ale w którym nie byliśmy tak naprawdę akceptowani. W tamtym krajobrazie uważano nas za intruzów. Działo się to w czasach ruchu separatystycznego, a dokładniej tego starego, tlącego się od dawna konfliktu. Wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z masową migracją ludzi przybywających z różnych stron. Pojawiały się pytania o to, kto i do którego miejsca przynależy, jakiego języka należy uczyć w szkole, kto jest kim i kto ma prawo do politycznej reprezentacji. Właśnie tam narodziły się moje pierwsze pomysły na powieść opartą na nakładaniu się na siebie wielu historii. Powieść to przecież zupełnie coś innego niż opowiadanie. To wiele wątków przenikających się w miejscu, gdzie grunt pod stopami nigdy nie jest stabilny. Myślę, że od tamtej pory rozwijam właśnie tę koncepcję, zamiast skupiać się na pojedynczej historii osadzonej w jednym miejscu, co zresztą byłoby zupełnie obce moim życiowym doświadczeniom. A potem wyjechałam do Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak wiele dzieci z mojej klasy, zaangielszczonych, zapatrzonych w Zachód, wychowanych w języku angielskim i przygotowywanych do nauki za granicą. Wyjechałam, by ostatecznie dotrzeć do Nowego Jorku. Znalazłam się w nim na studiach podyplomowych, mając chyba 22 lata. I wtedy w pełni zrozumiałam ten krajobraz, w którym spotyka się i miesza ze sobą tak wielu ludzi. W tamtym czasie pisałam o klasie społecznej znacznie uboższej od tej, do której należą Sonia i Sany, ale też o tych wszystkich osobach, których losy rozgrywały się w piwnicznych kuchniach zachodniego świata. W ten właśnie sposób skonstruowałam swoją pierwszą książkę. W rzeczywistości opowiada ona o dwóch światach, które wydają się tak diametralnie od siebie różne, a jednak łączy je jedno wspólne pytanie. Ja sama natomiast nigdy nie powróciłam do jednego konkretnego poczucia tożsamości.

0: Człowiek zastanawia się czasem, czy w ogóle da się odzyskać tę pojedynczą tożsamość, kiedy doświadczyło się ich tak wiele. Zaczyna rozumieć tylko, jak bardzo może się zmieniać, w zależności od tego, gdzie akurat się znajduje. Jak bardzo kruche jest w rzeczywistości poczucie własnego ja. I że w każdym nowym otoczeniu można odkrywać siebie na nowo. W każdej nowej grupie ludzi można stać się kimś zupełnie nowym. W pewnym sensie bywa to bardzo przydatne, ponieważ słownictwo związane z imigracją oraz to związane z pisaniem i tłumaczeniem tak naprawdę się pokrywają.
1: Very useful in a way the vocabulary of immigration and the vocabulary of writing, translation really overlaps. And I think there's that desire to send your children abroad to study. And then there's that immense pain of losing those children.
0: Myślę, że z jednej strony istnieje pragnienie, by wysłać dzieci na studia za granicę, a z drugiej towarzyszy temu ogromny ból związany z ich utratą. W pewnym momencie trudno znieść myśl o obwinianiu własnego dziecka za rozłąkę, więc winą obarcza się kraj, mówiąc, och, w tych Stanach Zjednoczonych panuje taka egoistyczna kultura. Straciłam moje piękne dziecko. To takie samolubne, indywidualistyczne społeczeństwo. Tam nie dba się już o rodzinę, każdy myśli tylko o sobie. I to prawda, w Stanach Zjednoczonych wszystko kręci się wokół ja. Wszystko zawdzięczasz wyłącznie sobie i masz po prostu realizować swoje marzenia. Nie musisz, a wręcz nie powinieneś przejmować się innymi. Nie możesz przecież poświęcać życia na opiekę nad starzejącymi się rodzicami. Z kolei społeczeństwo indyjskie jest z natury zupełnie inne. Poczucie przynależności jest tam o wiele ważniejsze niż indywidualizm. W Stanach Zjednoczonych jest dokładnie odwrotnie. Ale tak to już wygląda. Dostrzegam dziś wyraźny kryzys związany z opieką nad starzejącymi się rodzicami i dziadkami. I to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Indiach. To w Stanach Zjednoczonych opiekuje się osobami starszymi? Imigranci. To oni zajmują się seniorami w obu tych krajach. Czasem jednak cały ten ciężar spada na dorosłe dzieci, które muszą zrezygnować z własnych planów, bo nie mają znikąd wsparcia. Wtedy to jedno dziecko albo jeden krewny opiekuje się starszym rodzicem w bardzo trudnej, nierzadko przerażającej sytuacji. To już nie te czasy, kiedy bliscy opiekowali się seniorami na zmianę, wspierając ich na starość w ramach dużej, rozbudowanej struktury rodzinnej. W Indiach widzę za to, jak wielu rodziców starzeje się dziś w samotności, podczas gdy ich dzieci mieszkają za granicą i jedynie opłacają personel, który się nimi zajmuje. Zdarza się więc, że nad jedną samotną, starszą matką czuwa aż 8 pracowników. Takie sytuacje naprawdę mają miejsce.
1: A staff of 8 to look after one lonely old mother. You know, things like that are happening.
2: Na twoją powieść czekaliśmy 2 dekady. Za poprzednią Brzemię rzeczy utraconych otrzymałaś Bookera i zamilkłaś. Samotność Sony i Saniego to dzieło monumentalne i wciągające, ale jeśli ktoś kocha prozę Kiran Desai, to mówiąc szczerze, połknie tę książkę w kilka dni i znów będzie czekał. Ale zapewniam, warto było przeżyć te 2 dekady, by teraz cieszyć się twoją najnowszą książką. Czy czułaś presję? Miałaś plan na to, jak zadowolić stęsknionych czytelników?
1: Honestly, I didn't have this feeling of an expectation of readers. I had perhaps lost in the forest of writing this book and retreated to a very quiet and isolated space.
0: Szczerze mówiąc, nie miałam poczucia, że muszę spełniać oczekiwania czytelników. Być może po wydaniu poprzedniej powieści po prostu zagubiłam się w gąszczu pracy nad tą książką. Wycofałam się do bardzo cichej i odizolowanej przestrzeni, szukając prywatności, samotności i tego, by nikt nie patrzył mi na ręce podczas pisania. Tematyka tej historii była tak pojemna, że mogłabym rozwijać wątki i idee w nieskończoność. Bez końca. I tak właśnie robiłam. Zanim zdecydowałam się na tę konkretną fabułę oraz sposób wyrażenia miłości i samotności, podążałam w wielu różnych kierunkach. Śledziłam i opisywałam podróże, ale nawiązując do twojego pytania o rodziców i dziadków, poszukiwałam również międzypokoleniowych historii miłosnych. Przyglądałam się temu, jak postrzegali miłość i jak jej doświadczali. Nawet nie zorientowałam się, jak mijały kolejne lata. Kiedy tuż przed naszą rozmową szukałam punktu wyjścia do nowej książki, jakiejś sceny, którą mogłabym wykorzystać,

0: że stać na sam początek, zauważyłam coś zaskakującego. Szkice tej powieści zapisane na moim komputerze sięgają 2007, 2016, 2017 i 2020 roku, a ich nazwy nawiązują do miejsc, w których je kończyłam, na przykład Meksyk 2016. Naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że czas płynie tak szybko. Sama uważam, że poświęcanie 20 lat na jedną pozycję to istne szaleństwo, bo jeśli autorka potrzebuje aż tyle czasu, w ciągu całego życia zdoła napisać zaledwie kilka książek. Właśnie to w pełni do mnie dotarło. Tytuł wymyśliłam gdzieś w połowie pracy, a może już w jednej czwartej. Kiedy go w końcu miałam, wiedziałam, że mogę zbudować całość wokół historii długiej, nierozwiązanej miłości między Sonią a Sunnym, czyniąc z niej centralny punkt opowieści. Jednocześnie nadal śledziłam losy wielu postaci, właściwie wszystkich moich bohaterów, i po prostu pisałam. W ten sposób zapełniłam tysiące stron, które następnie drukowałam, odwiedzając drukarnie w Indiach, w wioskach w Goa i Meksyku i oczywiście w Nowym Jorku. Sama miałam prastarą, ciągle psującą się drukarkę. Później czytałam te wersje od początku do końca. Zapakowane w meksykańskie torby na zakupy nosiłam na pocztę i wysyłałam do domu, który jest teraz po sufit zawalony górami papieru. Tak powstawała wersja za wersją. To niezbyt uporządkowany sposób pisania. Gdybym była wykładowczynią, nigdy nie poleciłabym studentom podążania tą drogą. Myślę jednak, że dzięki temu zyskałam mnóstwo materiału do przyszłych prac.
1: And also all my friends seem to be writing these fantastic, slender books.
0: Poza tym wszyscy moi znajomi zdają się pisać te fantastyczne, niewielkie książeczki. Są bardzo zwięzłe, akcja toczy się w nich wartko. Ja sama uwielbiam je czytać. Nie mam więc pojęcia, co ja właściwie robiłam. To prawdziwa zagadka. Jestem jednak naprawdę wdzięczna za te lata. Za to, że ten czas po prostu wyparował. Wydaje mi się bowiem, że jednym z najwspanialszych darów od życia jest to, że nie dostrzegamy upływającego czasu. A ja naprawdę tego nie zauważyłam.
2: Kiran Desai gości dziś we wszystkich książkach świata. Znakomita pisarka, która urodziła się w Indiach, mieszka w USA. Dwie dekady temu otrzymała Bookera i milczała. Aż w końcu wydała świetną Samotność Sony i Saniego, powieść, za którą znów była do Bookera nominowana, która właśnie się w Polsce ukazała w przekładzie Jerzego Kozłowskiego i której egzemplarze, przypomnę, to 816 stron, mam dla słuchaczy programu trzeciego, ale trzeba mnie przekonać, trzeba do mnie napisać w tej sprawie, trzeba podać w treści wiadomości nie tylko powody, ale także adres korespondencyjny. A czekam tu. książki@polskieradio.pl. Twoja poprzednia powieść, ta sprzed dwóch dekad, ta bookerowska, nazywana bywa często mocno polityczną. W nowej także słychać echa tego, jak wyglądał świat na przełomie wieków, ale ta książka jest jednak, co sama podkreślasz, inna, bo jest sagą rodzinną, pochłaniającą czytelnika bez reszty opowieścią o miłości i o tym już mówiliśmy, różnych obliczach samotności.
1: I think, you know, it was really writing perhaps a reception of Inheritance of Loss, and the Booker perhaps gave me the courage to write a much more personal story. And I went there because somehow I think when I look around at the world that all over you are seeing art really intermixing with politics. And sometimes you are looking at an art exhibition.
0: Myślę, że to właśnie pisanie, a może raczej reakcja na powieść Brzemię Rzeczy Utraconych i Nagroda Bookera dodały mi odwagi, by opisać znacznie bardziej osobistą historię. Zdecydowałam się na to, bo kiedy patrzę na świat, widzę, że sztuka wszędzie przeplata się z polityką.

0: Czasami, gdy idziesz na wystawę albo słuchasz pisarza w radiu, niewiele różni się to od słuchania wiadomości. Zaczynasz się zastanawiać, czy to polityka służy sztuce, czy sztuka polityce. Mam jednak wrażenie, że choć te dwa światy stale się do siebie zbliżają, my szukamy sztuki z zupełnie innego powodu. Nie sięgamy po nią po to, by poczuć się, jakbyśmy czytali gazetę. Sztuka opiera się na przyjemności, głębi i osobistej przestrzeni. Czytamy książki i oglądamy filmy po to, by usłyszeć, co ludzie tak naprawdę mówią do siebie, gdy są sami w pokoju. A kiedy chodzi o politykę, to moim zdaniem rolą sztuki jest właśnie podsłuchiwanie takich rozmów. Tu nie chodzi o dzisiejszą gazetę, ale o to, co ludzie mówią o innych, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Co w dzisiejszych Indiach hinduska rodzina mówi za zamkniętymi drzwiami o muzułmanach? Właśnie dlatego czytamy. Chcemy wiedzieć, ja sama chcę wiedzieć, co biała amerykańska rodzina ze środkowego zachodu mówi o imigrantach z Indii. Chcę też móc przeczytać o tym, co ludzie mówią, gdy rozpadają się rodziny i jak kończą się małżeństwa. To są prawdziwe tematy dla sztuki. Postanowiłam więc o tym napisać, choć muszę przyznać, że o wiele łatwiej przyszłoby mi stworzenie historii o tematyce czysto politycznej niż napisanie tej opowieści. Znacznie trudniej było odsłonić się i wejść do tamtego pokoju.
1: So much easier to write a political story than this one. You know, to put yourself in that very vulnerable place as well, into that room. It was also one of the reasons is that I wanted to write about three generations. I wanted to write about my grandparents' generation. And that is fascinating to me, that as a writer, I have gone back. Last book and this book to them.
0: Zależało mi zwłaszcza na opowiedzeniu o pokoleniu moich dziadków. Fascynuje mnie to, że jako pisarka w obu swoich ostatnich książkach do nich powróciłam. A przecież nie znałam ich zbyt dobrze. Rodziców mojej matki nie znałam w ogóle, a rodziców mojego ojca bardzo słabo. Odwiedzaliśmy ich od czasu do czasu, latem, ale wciąż pozostawali dla mnie zagadką, ponieważ pochodzili z Indii, których tak naprawdę już nie ma. Urodzili się jeszcze w Indiach brytyjskich, przeżyli odzyskanie przez kraj niepodległości, a także jego późniejszy podział na Indie, Pakistan i Bangladesz. Uderzyło mnie to szczególnie mocno, gdy czytałam wspomnienia Gabriela García Márqueza „Życie jest opowieścią”. Pisze on, że prawdziwa twórcza iskra w jego karierze pojawiła się w momencie sporego zagubienia, gdy jako dziennikarz próbował napisać swoją pierwszą książkę. Inspirację odnalazł po powrocie do domu dziadków, położonego na plantacji bananów w kolumbijskim miasteczku Aracataca. Co ciekawe, wydaje się, że to samo stanowi sedno mojego własnego twórczego doświadczenia. Moje pisarskie życie nieustannie powraca na tę samą werandę, na której spędzali czas ci tajemniczy ludzie. A jednak byli oni też ogromnymi idealistami. Wydawali się z jednej strony bardzo staromodni, a z drugiej na tyle nowocześni, że zdecydowali się opuścić swój pierwotny krajobraz. Porzucili własny język, religię, a nawet przynależność kastową czy samą ideę kasty, by stać się częścią świeckich Indii, zupełnie odmiennej wizji państwa i narodu, wykraczającej daleko poza dotychczasowe wyobrażenia.
1: And they had left caste, the idea of caste, in order to belong to a secular India, to an idea of an India, a completely different idea of nation and belonging and place that was much wider than these old ideas. And then I wanted to write about tracing that generation through my parents to the beginning of what you're describing has happened and the changes that have happened.
0: Chciałam opisać drogę tego pokolenia, począwszy od moich rodziców, aż po moment, w którym zaczęły zachodzić zmiany, o których wspominasz. Akcja toczy się więc w całości w Indiach z przeszłości. Myślę, że powróciłam do tych czasów właśnie ze względu na przemiany, które zachodziły podczas pisania tej książki, a które były dla mnie niezwykle niepokojące. Były na tyle niepokojące, że zamiast pisać o indyjskiej diasporze czy kosmopolitycznym, uprzywilejowanym świecie bez podziałów na rasy i narody, jakim osadza swoje powieści wielu moich kolegów po piórze, postanowiłam w pewnym sensie zawrócić. Czułam się tak przytłoczona emocjonalnie, że zapragnęłam mocniej uchwycić się tych dawnych Indii i opisać je, by ocalić od zapomnienia pewne

nowych ludzi oraz idee, które wciąż uważam za ważne. Powieść pełni tu rolę swoistego muzeum. Czasami sięgamy po nią po to, by przypomnieć sobie, jak wyglądały nasze kraje. Mam wrażenie, że całkiem niedawno wspomniała o tym Arundhati Roy w jednym ze swoich przemówień. Nie pamiętam, gdzie dokładnie to powiedziała, ale wydało mi się to niezwykle ważne. Stwierdziła, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które to pamięta, a młodzież dorastająca dziś w Indiach będzie wychowywać się w państwie autonomicznym.

0: myśl. Kiedy dorastałam, Indie borykały się z tak wieloma problemami. Kto by wtedy pomyślał, że był to po prostu lepszy kraj? Mieliśmy zamieszki na tle religijnym, mierzyliśmy się z kryzysami politycznymi, ale na litość boską żyło się po prostu lepiej. Nie było tego strachu, który widzę dzisiaj. Wtedy zupełnie go nie dostrzegałam. I to jest dla mnie najbardziej szokujące. Fakt, że ludzie boją się dziś odezwać. Kiedy jedziesz teraz do Indii na festiwal literacki i próbujesz nawiązać z kimś rozmowę, ludzie po prostu milkną.
1: Że Indie kiedyś były lepsze. Kto by pomyślał? Choć akcja samotności Soni i Sanego rozgrywa się na przełomie XX i XXI wieku, nie da się, czytając, nie zauważyć, że już wtedy świat dawał znaki, że kazał nam się przygotować na to, co nadejdzie i co nadeszło. To, w czym obecnie żyjemy.
2: So as one of the ideas I was working with in The Loneliness of Sonia and Sunny, is to talk about unseen currents, unseen political currents, darker undercurrents that are always moving and underneath the surface, no matter what is going on, and the somehow the expectation that one day it'll come bursting out into view again, and you have no idea what form the violence will take, and you have no idea who it's going to ensnare. You have no idea whether it'll be you or your neighbor.
0: Jednym z motywów, nad którymi pracowałam w powieści Samotność Soni i Sanego, są niewidzialne, mroczne nurty polityczne, które stale płyną pod powierzchnią, bez względu na to, co akurat się dzieje. Chodzi tu też o to przeczucie, że pewnego dnia znów z całą siłą wydostaną się na zewnątrz, a my nie mamy pojęcia, jaką formę przybierze ta przemoc. Nie wiemy też, kto padnie jej ofiarą, my czy może nasi sąsiedzi. Myślę, że dotyczy to w równym stopniu Indii, co Stanów Zjednoczonych. Istnieje pewna dawna historia, która niezależnie od czasu i okoliczności stale tli się pod powierzchnią, by w końcu wybuchnąć i wyjść na światło dzienne. W ten właśnie sposób Indie przekształcają się dziś w państwo czysto hinduskie, odchodząc od wizji narodu wielu religii i wyznań. Myślę, że pojawia się tam nawet pragnienie, by stały się krajem jednej religii i jednego języka. Oczywiście w tak zróżnicowanym państwie musi to być proces pełen przemocy, który uderza zazwyczaj w dziennikarzy i przedstawicieli mniejszości. Pęka mi serce, gdy myślę o mniejszościach w Indiach. Towarzyszy im ciągły strach i poczucie, że nie pasują do własnego krajobrazu. Tymczasem ja uważam, że w rzeczywistości pasują do niego znacznie lepiej niż większość. Mam poczucie, że to właśnie mniejszości najsilniej walczą o to, co w tym kraju dobre. To mniejszości najgoręcej zabiegają o wartości i to one znają swój kraj najlepiej, bo muszą bacznie obserwować większość. Wydaje mi się, że jako pisarka zawsze dążę do przyjęcia właśnie takiej perspektywy. Jako twórczynie wypowiadamy się oczywiście nie tylko jako obywatelki świata czy obrończynie praw mniejszości i praw człowieka. Walczymy również o krajobraz literacki. Krajobraz tak niezwykle różnorodny, że będąc muzułmańską autorką, możesz z głębokim uczuciem pisać o hinduskich bogach i boginiach. Bo tak właśnie wyglądały kiedyś Indie. Mieliśmy twórców takich jak Salman Rushdie, który pisał o Żydach i katolikach z południa Indii, opowiadając o tych dwóch mniejszościach z ogromną empatią i wiedzą. Mogłabym teraz zacząć opowiadać w ten sam sposób o Stanach Zjednoczonych. Widzimy przecież, jak ten kraj się zmienia, jak znów na powierzchnię wypływają dawne, mroczne podteksty i bardzo stare brzemię historii. Dla imigrantki jest to oczywiście dość wstrząsające doświadczenie.
2: And again, a very old undercurrent and darkness and a very old burden of history coming out into view again, which as an immigrant is, of course, quite startling. India is the world's largest, was the world's largest democracy, and the United States was the world's oldest democracy. So to see these two democracies under such strain is very disconcerting and You know, sometimes I think Americans who are born and brought up in that country and don't know another world.
0: Indie są największą, a raczej były, największą demokracją na świecie, a z kolei Stany Zjednoczone to demokracja najstarsza. Widok tych dwóch systemów poddanych tak wielkiej presji jest

0: niezwykle niepokojący. Czasami wydaje mi się, że Amerykanie, którzy urodzili się i wychowali w swoim kraju, nie znając innego świata, nie rozumieją, jak łatwo można go zniszczyć i jak szybko da się to wszystko zniweczyć. My w Indiach też tego nie wiedzieliśmy. Miałam po prostu wrażenie, że to niemożliwe. Indie są tak zróżnicowanym i rozległym krajem, że taki scenariusz wydawał się zupełnie nieprawdopodobny. To wspaniałe, jak wiele nauczyłam się jako pisarka i czytelniczka literatury z różnych zakątków globu, jak wiele zawdzięczam autorom z Ameryki Łacińskiej czy Europy Wschodniej, tym, którzy już wcześniej opisywali podobne polityczne procesy. Dzięki nim zrozumiałam, czym dla pisarzy jest wygnanie, a dla zwykłych ludzi konieczność opuszczenia domu. Tak to zresztą wygląda. Jesteś w obcym kraju, spotykasz się w kawiarniach i rozmawiasz, ale ponieważ wyjechałeś z ojczyzny z przyczyn politycznych, żyjesz w strachu, że ktoś podsłuchuje twój telefon. Boisz się, że jesteś śledzony na ulicy, że twój kraj wciąż cię obserwuje i że nawet za granicą możesz paść ofiarą zamachu. To historie, których wcześniej nie znaliśmy, a dziś są nam dobrze znane. Dzięki Bogu za twórców, którzy uświadomili nam, czego możemy się spodziewać. Właśnie dlatego sięganie po literaturę z całego świata jest dla mnie tak istotne, a jej autorzy tak wiele dla mnie znaczą. Wracając jednak do Stanów Zjednoczonych. Mieszkam w Nowym Jorku, w bardzo różnorodnej dzielnicy, gdzie metro kursuje przez całą noc. Możesz wsiąść do pociągu o 2 czy 3 nad ranem, a w wagonach i tak będzie pełno ludzi, bo to pracownicy nocnych zmian. Mamy całodobową pralnię, gdzie pranie zrobisz o każdej porze. Sklep spożywczy również jest otwarty na okrągło, a miejscowy zakład fryzjerski działa do północy. Są też małe, całodobowe knajpki, z których korzystają wszyscy ci ludzie. Jeśli wstaniesz o 4 czy 5 rano, zobaczysz ich w drodze do pracy. Bardzo mocno uświadamiam sobie wtedy, że to właśnie imigranci wykonują w tym mieście najcięższą robotę. Zresztą nie tylko w mieście, ale i na prowincji. To oni są motorem Stanów Zjednoczonych. W swojej książce piszę, że to dzięki nim funkcjonuje Nowy Jork, Stany Zjednoczone i inne państwa na całym świecie, podczas gdy oni mogą wysyłać zarobione pieniądze do swoich ojczyzn. I'm so conscious of the fact of immigrants doing the hard work of the city and of the country and of keeping the United States. I think in my book I say it keeps the United States up and running. Keeps New York City up and running, keeps the United States up and running, keeps countries around the world up and running, sending money home.
1: To zapewne jeden z powodów, dla których jeszcze nie tak dawno nikomu, a już z pewnością światu, szerzej nieznany Zoran Mamdani, działacz społeczny, muzyk i polityk pochodzenia ugandyjsko-indyjskiego, imigrant, został burmistrzem miasta, które zdaniem wielu wciąż jest stolicą świata.
2: I think New Yorkers think of it that way. I think that's the reason. I mean, New York is a city that, thank goodness, is standing up against this rhetoric. And I think New Yorkers definitely elected him for that reason.
0: Myślę, że Nowojorczycy właśnie tak to postrzegają i to jest chyba główny powód. Nowy Jork to na szczęście miasto, które otwarcie sprzeciwia się takiej retoryce. Uważam, że mieszkańcy wybrali go właśnie dlatego, bo wykazał się ogromną stanowczością i odwagą. Kiedy oglądałam jedno z jego pierwszych przemówień, powiedział coś, co autentycznie mnie zszokowało. Zwrócił się do prezydenta. Donaldzie Trumpie, wiem, że mnie słuchasz. Podkręć głośność. A potem dodał wprost, niech rozpocznie się walka. To było niezwykłe, usłyszeć jak ten młody burmistrz imigrant mówi z taką siłą, podkreślając, że Nowy Jork to miasto założone przez imigrantów, napędzane przez imigrantów, a teraz także przez imigranta zarządzane. Jego retoryka była niezwykle mocna. To bardzo ważne, by takie słowa w ogóle padały, zwłaszcza gdy z drugiej strony widzimy, jak uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni porywają z ulic ludzi i wywożą ich do więzień, jak do słynnego aligatorowego Alcatraz. Czy potrafisz sobie coś takiego w ogóle wyobrazić? To ciągłe zastraszanie i deportacje do państw trzecich. Możesz być afgańskim uchodźcą, ale grozi ci wywózka do Konga. To są po prostu nieludzkie sytuacje. Okrucieństwa, w które aż trudno uwierzyć.
2: You're an Afghan refugee and you may be sent to Congo. Deported to Congo. I mean, these are cruelties beyond belief.
1: Ale nie można zapominać o tym, że wciąż są w USA ludzie, którzy popierają obecnego prezydenta i jego politykę. Człowieka, który, jak powiedziałaś, potrafi zachęcić swoich podwładnych, by zesłali afgańskiego uchodźcę

0: Honga i jeszcze biją mu brawo.
1: Yes, just like in India, there's a huge, the prime minister is very popular and the hateful rhetoric against minorities is extremely popular. Well, it's also an enormous worldwide move against migration.
2: Tak, podobnie zresztą jak w Indiach. Premier cieszy się tam ogromnym poparciem, a nienawistna retoryka wymierzona w mniejszości trafia na niezwykle podatny grunt. Obserwujemy dziś potężny ogólnoświatowy ruch skierowany przeciwko migracji, imigrantom oraz samym mniejszościom w poszczególnych państwach. A przecież, gdy głębiej się nad tym zastanowić, ludzie od zawsze się przemieszczali. Co więcej, to zjawisko będzie się tylko pogłębiać, bo zmiany klimatu zmuszają do ucieczki coraz więcej osób. W przypadku Stanów Zjednoczonych pojawia się jeszcze jedna kwestia, która całkowicie wprawia w zakłopotanie Sunny'ego, bohatera mojej książki. I podobnie działo się też ze mną. To moment, w którym uświadamia on sobie, że przebywa w kraju nieustannie prowadzącym wojny. To wojujący naród, który bez przerwy angażuje się w konflikty zbrojne i bombarduje inne państwa. Dosłownie toczy jedną wojnę za drugą. A efektem tego, nie wspominając już o zmianach klimatu i o tym, które państwa najbardziej zanieczyszczają środowisko, są oczywiście gigantyczne rzesze uchodźców. Miliony ludzi zostają zmuszone do opuszczenia swoich domów. Zauważyłam, że w Stanach Zjednoczonych poświęca się temu zjawisku bardzo mało uwagi. Zaskakuje mnie to, że w mediach głównego nurtu brak głębszej świadomości i poważniejszej dyskusji na ten temat. Mam wręcz wrażenie, że to właśnie amerykańscy dziennikarze, co zresztą niezwykle niepokoi Sunny'ego, będącego początkującym reporterem, często przyzwalają na wybuch kolejnych wojen. Zostawiają uchylone drzwi dla odgłosów uderzeń w wojenne bębny, pozwalając tej narracji nabrać takiego rozpędu, że konflikt zbrojny staje się praktycznie nieunikniony. W tym wszystkim po raz kolejny widać specyficzną retorykę i całkowity brak troski o życie osób, które nie są Amerykanami. W państwie zbudowanym przez imigrantów z całego świata to zjawisko absolutnie kuriozalne. Kiedy czytasz Ernesta Hemingwaya, od razu dostrzegasz te dwie kwestie. Z jednej strony ogromne koszty wojny, a z drugiej niezwykle sentymentalne i wyidealizowane wyobrażenie na jej temat, co jest w gruncie rzeczy tak bardzo amerykańskie.
1: And yet in a country that's made of immigrants and from people from all over the world, it's absolutely bizarre. You know, you read Ernest Hemingway and you can see these two things. On one side, the cost of war, and yet the sentimentalizing and the idealizing of war, which is so American.
0: Jest jeszcze coś, Kieran, o co chciałbym spytać lub też do czego chciałbym się po lekturze twojej nowej powieści przyznać. Dla mnie samotność Soni i Sunny'ego to jest także opowieść o ciele. Ciele, które w jakimś sensie dla każdego z nas jest domem.
1: I think when you are alone, you become very conscious constantly of your own thoughts, your own physical self, but also I think when you are alone, all those ideas that society imposes on you fall away.
2: Myślę, że kiedy jesteśmy sami, mamy większą świadomość własnych myśli i swojego ciała. Wydaje mi się też, że w takich chwilach wszystkie idee, które na co dzień narzuca nam społeczeństwo, po prostu znikają. Podczas pisania tej książki przeżywałam momenty tak głębokiej samotności i pracowałam w tak dużej izolacji, że moje myśli nabierały fundamentalnego znaczenia, podczas gdy na przykład poczucie bycia kobietą, sama płeć, całkowicie znikało. Nie myślałam o sobie w tych kategoriach, bo co to właściwie znaczy? To nie znaczy zupełnie nic, dopóki nie funkcjonujesz w świecie, które siłą nadaje temu jakieś znaczenie. Ja właściwie w ogóle tego nie doświadczałam. Muszę przyznać, że takie życie dawało mi ogromną swobodę. Uświadomiłam sobie, jak bardzo nasza rola, sposób zachowania czy poczucie tożsamości są zazwyczaj z góry określone. A potem pojawiła się ta niezwykła wolność płynąca z bycia samą, ze spokojnej pracy i wyłamania się ze schematów. To było niezwykle ciekawe doświadczenie. Z drugiej strony uważne śledzenie własnych nastrojów i lęków to coś, na co rzadko jest miejsce, gdy żyjesz wśród ludzi i skupiasz się na relacjach z innymi. Zastanawiałam się nad pojęciem domu i przynależności z wielu różnych perspektyw. W rzeczywistości to właśnie przeszłość jest dla nas wszystkich swego rodzaju domem.
1: So yes, I was thinking about home and belonging in different ways. The past also

0: a kind of home to us all, in fact.
1: Twoja powieść skrzy się od trzecio-czwartoplanowych bohaterów, którzy mogą być uznani za tło, ale jednak także mają rolę do odegrania. Gdyby nie oni, losy Soni, Sanego, ich rodzin, znajomych potoczyłyby się zupełnie inaczej. Fascynuje mnie, przyznam, tworzenie takich z pozoru mało istotnych postaci, spotkanie z którymi w jakimś sensie przecięcie się naszego życia z ich życiem jedynie na chwilę, może przynieść bardzo istotne skutki. Ciągle marzę o takiej powieści, która opowie losy ludzi, którzy patrzą na siebie tylko raz, na przykład przy okazji przesiadki na lotnisku, tylko raz ze sobą rozmawiają gdzieś, a następnie ruszają w różne strony świata. Ale to spotkanie było dla nich impulsem do zrobienia czegoś nowego.
0: I love those stories. I mean, I think those are, you meet people, have one conversation in your life, you're staying in some hostel, or you're sitting next to them on a plane, a train, and you remember those stories, conversations, your entire life sometimes, you know. Those people become very important. And in a way, they haven't been altered by knowing them for long periods. It's one distinct, dramatic memory, like a little butterfly moment of conversation. And what interests me in these conversations often is that...
2: Uwielbiam takie historie. Spotykasz ludzi, z którymi zamieniasz zaledwie kilka zdań w całym swoim życiu, zatrzymujesz się w tym samym hostelu, siedzisz obok nich w samolocie czy pociągu, a niektóre z tych historii i rozmów zapadają ci w pamięć na zawsze. Ci ludzie stają się dla ciebie bardzo ważni i nie ma tu znaczenia fakt, że wcale nie znasz ich od dawna. Pozostaje jedno wyraźne, dramatyczne wspomnienie, zaledwie krótka, ulotna chwila rozmowy. To, co często fascynuje mnie w tych spotkaniach, to fakt, że mając świadomość, że nigdy więcej się nie zobaczycie, ludzie opowiadają ci rzeczy, których normalnie nigdy by nie wyjawili. Być może są właśnie w podróży, na etapie jakichś życiowych zmian i postanawiają się przed tobą odsłonić, od razu dzieląc się tym, co dla nich najważniejsze. Tą najbardziej radykalną, kluczową kwestią w ich życiu. Słuchasz, jak obcy ludzie wyznają ci straszne rzeczy. Niedawno pewna kobieta opowiedziała mi o śmierci swojej córki. O tym, dlaczego odebrała sobie życie i w jaki sposób to zrobiła. Wiem, że już nigdy więcej jej nie spotkam, a jednak nigdy nie zapomnę tego, co mi wyznała i dlaczego w ogóle mi to opowiedziała, zupełnie obcej osobie, siedzącej obok niej na lotnisku. Pamiętam też spotkanie z pewnym księdzem. Pochodził z Filipin, a pracował w Kongu. Siedzieliśmy w stołówce, gdy nagle wyznał, czuję się taki samotny. Wszyscy opowiadają mi o swoich problemach, a ja jestem księdzem i nie mam nikogo, komu mógłbym się zwierzyć. To właśnie takie małe momenty. Czasem ktoś udzieli ci jakiejś rady i to również zostaje z tobą na zawsze. Naprawdę to uwielbiam. Albo ktoś opowiada ci dowcip, a ty nie masz pojęcia, w jakim kontekście kulturowym ma on w ogóle sens, bo jest tak niezwykły. Pewien Bośniak opowiadał mi, jak został porwany przez amerykańskich żołnierzy, którzy przewieźli go przez granicę i zostawili w Serbii. Wspominał, że gdy tylko wstał i zobaczył mężczyznę wprowadzającego świnie na smyczy, to zdał sobie sprawę, że jest w Serbii. A ja mu na to, że zupełnie tego nie rozumiem. Mam na myśli właśnie takie zabawne sytuacje, które tak bardzo wzbogacają nasze życie. Pierwsza rozmowa między Hindusem a Meksykaninem w autobusie, którą opisałam w samotności Soni i Sanego, tworzenie tej sceny było dla mnie prawdziwą przyjemnością. Myślę też o ludziach, którzy się spotykają, nie wiedząc nawet o istnieniu krajów, z których pochodzą. Poznałam kiedyś pewnego Hindusa, którego żona była Gwatemalką. Wyznał, że kiedy ją poznał, nie miał pojęcia o istnieniu Gwatemali. Nigdy wcześniej o niej nie słyszał.
0: And people also who are meeting who don't even know that their countries exist. No, I met a man who was married to an Indian man married to a Guatemalan woman. And he said, when I met her, I didn't know the country Guatemala. I'd never heard of it.
1: To na koniec pytanie o przyszłość. Kiran, kiedy? Nie czy, ale kiedy? Ile będziemy musieli poczekać na twoją kolejną powieść? Bez presji, no ale...
0: What we know already is that it's going to be short.
2: Już teraz wiem, że to będzie coś krótkiego. To na pewno nie będzie projekt na 20 lat, bo nie mam już przed sobą kolejnych dwóch dekad. We wrześniu kończę 55 lat i po prostu nie mam w zapasie 20 lat, które mogłabym poświęcić na napisanie jednej książki. Bardzo mnie to martwi. Dla pisarki okres, w którym nic nie tworzy, to coś naprawdę strasznego.

0: Nie wiesz wtedy, co właściwie począć ze swoim życiem i czasem. Tak bardzo pochłonęło mnie szukanie pomysłu na nową książkę, że omal nie zapomniałam o naszej rozmowie. Nagle spojrzałam na zegarek i pomyślałam, o rany, już czas, daj już temu spokój.
1: Kiran Desai ciągle głową w własnej wyobraźni, w chmurach i z myślami o pisaniu. Autorka Samotności Soni Isanego, laureatka Bookera, urodzona w Indiach i mieszkająca w USA, gościła w tym wydaniu wszystkich książek świata. Polskim głosem pisarki była Katarzyna Borowiecka. Przekład rozmowy kolacjonował Wojciech Capała. Dziękuję. My także dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś.

0: świata.
1: Przypomnę jeszcze, że mam egzemplarze nowej, monumentalnej powieści Kiran Desai. Można do mnie pisać, pamiętając o próbie przekonania mnie o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości i o tym, że mój z kolei adres to książki@polskieradio.pl. Za tydzień w audycji zeszłoroczny laureat Bookera, czyli David Soloy, pisarz, który urodził się w Kanadzie, ma węgierskie korzenie. Bookera otrzymał za powieść Flesh, czyli ciało. Proszę tego nie przegapić. A kolejne nazwiska, kolejne tygodnie są już opisane na profilu facebookowym Nogaś na stronie, na który zapraszam. Na koniec od nas we fragmencie Anuszka Shankar. Dobranoc.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rusza program SAFE. Rząd chwali się sukcesem, opozycja mówi o stracie suwerenności. Przez centrum Torunia przeszły w paradzie jamniki z całej Polski, tak zbierano pieniądze na schronisko. Od 3 czerwca kaski na rowerze i hulajnodze będą obowiązkowe dla osób do 16 roku życia. 62 umowy na 120 miliardów złotych. Tyle dokumentów do tej pory podpisano w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Rządzący mówią o sukcesie. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy. Pozostaje przy stwierdzeniach, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo jak twierdzi, odbiera nam suwerenność.
3: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE, ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowaniem w polskie siły zbrojne.
4: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
5: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego SAFE-u, jest niezgodne z prawdą.
3: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
6: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeniówki.
3: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim.

0: Polskim zyskało nowy, patriotyczny mural. Malowidło jest opowieścią o historii, służbie, odwadze i ludziach, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, mówi autorka dzieła Dominika Sikorska-Remes.
1: To projekt związany z konkursem Ministerstwa Obrony Narodowej, historia Wojska Polskiego muralem pisana. I tutaj została przedstawiona symbolicznie 9. Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie.
0: Mural powstał z inicjatywy Fundacji Public Life na budynku przy ulicy 700-lecia. Malowidło można już podziwiać, choć jego oficjalne odsłonięcie jeszcze nie nastąpiło. Przez centrum Torunia na czterech łapach przeszły w paradzie jamniki z całej Polski. Wszystko po to, by wspomóc schronisko dla zwierząt.
2: Miał być jeden, są dwa. Są kochane, są takie przytulaśne bardzo.
3: Śpią z nami. Dwa, a czekam na trzeci. Tylko białego szukam. Czarny to Diego, czekoladowy to Nacho.
4: Co potrafią?
5: Na pewno dobrze się wtulać.
6: To na pewno i bardzo mnie kochają.
7: A raczej synek.
5: Jesteście bardzo podobni.
7: A dziękuję bardzo, staraliśmy się. Prosto z Teksasu. Imię mówi Wanda.
5: To co zdemolował?
7: Tak, ofiary w postaci jego łóżka.
8: Jamnik pszczółka.
5: Lubi urządlić?
8: Czasami tak, umie dokopać.
9: Uparty, zdecydowanie. Głośny jest bardzo.
5: Sępi pod stołem?
9: Jak spadnie na ziemię, to jest jego.
10: Przyjechaliśmy z Łodzi.
11: Co miesiąc w Łodzi mamy coś takiego jak jamnikówki. Spacery, zabawy.
0: A z właścicielami jamników rozmawiał Mariusz Luda. Od 3 czerwca obowiązkowe będą kaski na rowerze i hulajnodze dla osób do 16 roku życia. W ubiegłym roku 1100 osób do 17 roku życia uczestniczyło w wypadkach drogowych jako kierujący rowerami czy hulajnogami elektrycznymi. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. Za brak kasku grozi 100 zł mandatu. Otrzyma go wezwany przez służby rodzic, wyjaśnia Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji.
12: Jest wzywany na miejsce rodzic i konsekwencje wszelkiego niewłaściwego zachowania na drodze ponoszą rodzice. I drodzy Państwo, bardzo często podczas spotkań z dziećmi, z rodzicami okazuje się, że rodzice nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nieposiadania przez jego pociechę uprawnień do kierowania pojazdami.
0: Policja przypomina, że dzieci i młodzież jeżdżące na rowerze albo hulajnodze powinny mieć kartę rowerową.
13: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Nieco ponad 16% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wód w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
15: Iga Świątek odpadła z tenisowego French Open, z turnieju, w którym triumfowała czterokrotnie. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Właściwie mało co działało w tym meczu, przyznała Iga.
16: Tak się zestresowałam i tak po prostu mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, że na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no, grałam coraz gorzej i dlatego był taki wynik drugiego seta. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
15: Kostiuk w ćwierćfinale zagra ze swoją rodaczką Svitoliną. Jutro o 11 w czwartej rundzie zaprezentują się Maja Chwalińska, która zmierzy się z francuską Paris. W turnieju mężczyzn do ćwierćfinału awansował Niemiec Zverev. Trwają mecze Norwega Ruda z Brazylijczykiem Fonseką i Rosjanina Rubliowa z Czechem Mensikiem. W piłce ręcznej poznaliśmy mistrza Polski, to Industria Kielce, która okazała się lepsza w finałowym dwumeczu od Orlen Wisły Płock. Kielczanie wygrali oba spotkania, dzisiaj 36-27, a przed tygodniem 30-25. Zwycięzców komplementuje były znakomity zawodnik, reprezentant Polski Artur Siódmiak.
17: To były bardzo dwa równe i no, prawie idealne mecze, jeśli chodzi o rywalizację, no złoty medal. Gratulacje dla już teraz mistrzów Polski, dla ekipy Industrii. Wysoko wygrali obydwa spotkania, ale zasłużyli.
15: Z ręcznej do nożnej. Reprezentacja Polski grała towarzysko we Wrocławiu z Ukrainą i przegrała 0-2. W środę w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Nigerią. Też towarzysko. Trwa spotkanie finałowe w barażach o Ekstraklasę. W Krakowie na stadionie Wisły Wieczysta gra z Chrobrym Głogów. I to ekipa z Głogowa prowadzi 1-0. W hokeju na lodzie, w meczu, którego stawką jest tytuł Mistrzów Świata, grają Szwajcaria z Finlandią. Jest 0-0 do przerwy. Brązowe medale zdobyli niespodziewanie Norwegowie, którzy pokonali 3-2 Kanadyjczyków. I jeszcze kolarstwo. Duńczyk Jonas Vingegaard został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan.
0: Jutro będzie pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie deszcz. Pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni chłodniej.

0: na wybrzeżu około 16.
1: Autopromocja.
2: Dzień dziecka w Trójce.
1: Adam Sobieraj.
3: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
4: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
5: Okej.
6: Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
2: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
3: Maksymilian,
1: Basia
3: i Borys.
2: Muzyka
3: Piotr Salaber.
2: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
6: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
3: Koniec.
1: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Minęła 21:07.
9: Młody polski jazz.
10: Dużo obfitości dzisiaj przynosimy w Młodym Polskim Jazzie. Mnóstwo mamy do opowiedzenia i do omówienia. Ania Lalka.
8: Maciek Jankowski i Agnieszka Łukasiewicz, a rozpoczniemy wyjątkowo tajemniczo.

0: Pewnie większość z was oglądała Dziecko Rosemary i dobrze zna ten utwór, ten motyw z tego filmu Krzysztofa Komedy. Film oczywiście Polańskiego, ale muzyka Krzysztofa Komedy. To nie jest przypadek też, że gramy go dzisiaj w audycji.
1: Mia Farrow też tutaj się pojawia i to sławetne la la la, to właśnie ona tutaj, a Krzysztof Komeda też był młodym polskim jazzem swego czasu, 40 lat nawet nie skończył, więc za czasów swoich największych sukcesów był zdecydowanie młodym polskim jazzem, myślę, że jak najbardziej to pasuje, a jeżeli chodzi o obfitości, o których mówiliśmy przed momentem, to dziś wspominać będziemy też to, co działo się w Gliwicach, bo ostatnie dni spędziliśmy właśnie tam, na Truton Festiwalu, gdzie wystąpiło mnóstwo artystów wpisujących się idealnie w to, o czym mówimy w audycji Młody Polski Jazz co tydzień. Jednym z tych zespołów była ekipa z Krakowa, Omasta.
0: Wykona ona niedługo autorskie aranżacje utworów skomponowanych do różnych filmów wytwórni filmów oświatowych, o tym już za moment, ale już teraz fragment ich ostatniej płyty, czyli Falsehood.

0: Cześć, z tej strony Omasta. Zapraszamy na serię koncertów WFO zorganizowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych, gdzie zagramy reinterpretację polskiego jazzu, mniej znanych utworów, bardziej znanych wykonawców.
1: A mowa o takich artystach jak Krzysztof Komeda, o którym wspominałam wcześniej, Jerzy Matuszkiewicz, Waldemar Kazanecki, Włodzimierz Nahorny czy Andrzej Trzaskowski. Tak się okazuje, że mamy kilka podwójnych zaproszeń na pierwszy koncert w ramach tego cyklu, już 3 czerwca w Krakowie w ramach krakowskiego festiwalu filmowego Omasta wystąpi właśnie z takim materiałem. Sami nie wiemy dokładnie jakim, ale to się okaże właśnie tam, właśnie w Krakowie. Kto stamtąd lub kto chce się wybrać, proszę pisać na nasz adres mailowy mpj@polskieradio.pl.
2: W przypadku takich rzeczy jak muzyka z filmów zaczerpnięta, czy po prostu muzyka filmowa, to może właśnie ta tajemnica jest czymś, co tutaj sprzyja. Tymczasem, powracając tak jedną nogą do gliwickich naszych przygód z tego weekendu, Marcin Rak, czyli perkusista takich zespołów, między innymi jak Błoto, był tam obecny również na scenie z duetem Earth and Bones. Mieliśmy okazję porozmawiać z Marcinem efekty tej rozmowy, a raczej kolejnej jej części. Już za moment, a to fragment nowej płyty Błota z Ionem D.

0: To utwór Bieda z Plewną i Jonem D. To najnowsza płyta Błota, o której zaraz powiemy więcej. Atmosfera została wydana przez wytwórnię Astigmatic. W niej też wydaje zespół Omasta, który, przypominam, już 3 czerwca wystąpi w Krakowie, wykonując reinterpretację słynnych kompozytorów muzyki filmowej w jazzowych repertuarach. Mamy bilety na to wydarzenie. Proszę do nas pisać na adres mpj@polskieradio.pl.
1: W każdej dowolnej innej sprawie jazzowej, muzycznej, jakiejkolwiek, można też z tego adresu mailowego korzystać i do nas pisać. A jeżeli chodzi o Błoto, no to jak dotąd każda ich płyta miała za sobą jakąś koncepcję bardzo konkretną. Zresztą też ta ekipa znana jest z upodobań do różnych spotkań międzynarodowych. To pokazali nagrywając jako EAPS oczywiście płytę z Jaubi. Ta płyta natomiast, czyli Atmosfera właśnie, to jest kolejne spotkanie międzynarodowe, wspomniane E&D, czyli wyprawa do Rumunii i Błoto z nowym albumem, za którym oczywiście też koncepcja się kryje.
2: Najnowsza płyta Błota, którą nagraliśmy właśnie w Bukareszcie, w Rumunii z Ionem D, też Plewna przyszedł.

0: zjawił się, na 3 numerach wystąpił. Świetny producent z Bukaresztu. Też tam nagrał kilka dźwięków od siebie. Także zachęcam.
1: To jest trochę to, co już jakiś czas temu zrobiliście z EAPS, mianowicie spotkanie z Jaubi. I to są bardzo ciekawe spotkania, bo jedno i drugie jest z punktu widzenia polskiego słuchacza w jakimś stopniu egzotyczne, ale też zupełnie inne. Jak te spotkania wpłynęły na ostateczny obraz płyty? Bo jest tam dużo błota, ale jest też dużo elementów z zewnątrz.
0: Rumunia, wiecie, leży blisko Bałkanów. Z automatu już jesteśmy skazani na inną rytmikę. Oni dużo stosują rytmów nieparzystych, na 5, 8, na 9, na 11. I on puszczał dużo muzyki bułgarskiej. To jest kopalnia wiedzy dla muzyka, inspiracja. To jest nowość była dla nas. Też miejsce było egzotyczne, ponieważ było to w takim jego, powiedzmy, taki domek, ale on tam miał zrobione studio w tym. Zamknęliśmy się tam na 3 dni. No i muzykowaliśmy sobie. Każdy grał, wymienialiśmy się instrumentami i on jest, gra na gitarze, gra na przeszkadzajkach, coś tam śpiewa, gra na klawiszach, także trochę tu, trochę tego i taki miks pełen wyszedł z tego.
2: Jak siadacie z muzykiem, to już jest po stworzeniu tej koncepcji, czy najpierw wyrasta ta muzyczna opowieść, a później dopiero gdzieś tam zaczepiacie o te wątki całego albumu?
0: Różnie z tym bywa. Teraz było tak, że graliśmy sobie po prostu free, posłuchaliśmy tego i po prostu sama przyszło tak, że o, pójdźmy w tą stronę. Bierzemy nożyczki, wycinamy pach, pach. Nagraliśmy bardzo dużo muzyki. Dużo nie weszło na płytę. Będzie w szufladzie, ale zawsze można do niej wrócić.
1: No deluxy przecież trzeba, bo wydawać.
0: No właśnie, ale mamy naprawdę, jeśli chodzi o błoto, mamy bardzo dużo w szufladzie muzyki. Wykorzystamy ją może do jakiejś rzeczy.
2: No dobra, ale powiedz mi o tym wyzysku i o tym systemie.
0: Może nie gadajmy o polityce, po prostu o muzyce. Każdy sobie znajdzie gdzieś coś dla siebie w tym, nie? No, a polityka, wiemy jaka jest.
2: Może ja się lekko wytłumaczę z tego pytania. Oczywiście chodzi o tytuł utworów na atmosferze, bo one wszystkie opowiadają o kapitalizmie, o rzeczywistości tej politycznej, w której żyjemy, ale oczywiście, tak jak powiedział Marcin Rak, bo z nim rozmawialiśmy, to perkusista błota, te niedopowiedzenia zostawmy muzyce. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Natomiast polecam też takie rozszerzone opowieści na temat tej płyty, między innymi na Bandcampie zespołu.
1: mpj@polskieradio.pl piszą do nas słuchacze, których spotkaliśmy w Gliwicach, przechadzających się gdzieś pomiędzy koncertami.
2: Na festiwalu Trutą,
1: oczywiście tak, bo tam byliśmy przez ostatnie 2 dni. Słuchaliśmy między innymi o Mastę, o tym też mówiliśmy, ale też Nene Heroin, też Marcina Raka, który przed momentem na naszej antenie z duetem Earth and Bones. I myślę, że jeszcze będziemy do tematów z Marcinem Rakiem związanych powracać, bo wiele robi. Jest to jeden z najbardziej aktywnych muzyków w tej muzycznej gęstości, jaką jest młody polski jazz, więc jeszcze o nim Państwo od nas usłyszą. Tymczasem kolejny fragment płyty Atmosfera, nowej płyty Błota, Iona Di Dorobantiego. Tutaj także DJ Eprom się pojawia.

0: To było Błoto i Mobbing, a jeśli na początku audycji zdziwił was utwór Komedy, to tym bardziej zdziwi was to.
1: Budzimy się.

0: No bo nie możemy tak tylko cały czas oddawać się refleksjom i zastanawiać i słuchać spokojnej muzyki. Czasami trzeba się też trochę pobudzić, nawet w młodym polskim jazzie, który zresztą, jak dobrze wiemy, potrafi i obudzić właśnie. To był szybki strzał od Brygady Kryzys, ale jest kontekst, rzecz jasna. Nie jest to sytuacja taka, że po prostu wzięliśmy sobie grzałkę tak, żeby o po prostu się pojawiła.
1: Wysłuchamy zaraz coveru, który... Podobno, jak pisze nam zespół, który wykonał ten cover, sam Tomasz Lipiński określił utwór jako chyba najlepszy cover centrali, jaki dotychczas powstał. To jest bardzo dobra zapowiedź.
0: Bo na tych razie, coverów trochę było.
1: Na razie zostawię to chyba z tym. Porozmawiamy sobie zaraz, czy faktycznie taki dobry.

0: 82 rok i płyta Brygada Kryzys, album nazywany często Czarną Brygadą, oczywiście słowa Tomasz Lipiński, muzyka Robert Brylewski, a to cover tego nagrania, który wydaje mi się świetnie oddaje zarówno, zarówno ten klimat, który towarzyszył całej płycie, jak i temu właśnie otwierającemu ją utworowi, no jak i wprowadza też nas doskonale w ten inny kontekst trochę centrali, zespół Noise Script.
1: To zawsze są też ciekawe podróże, to coverowanie. Ja nie jestem fanką wcale zaczynania swojej kariery od coveru, więc tutaj akurat bardzo się cieszę, że Noise Script, bo ten zespół wziął się za materiał Brygady Kryzys, będzie miał jak najbardziej autorskie wykonania w przyszłości, ale jest to na pewno jakiś taki akcent, być może właśnie dlatego zainteresował nas mail od zespołu, bo jednak... No cóż, ciekawość to pierwszy stopień.
0: No jest to trochę reinterpretacja.
1: Oczywiście. Na gitarze i wokalu Mateusz Januła Gniadek, na trąbce Szymon Paciora, fortepian Bartłomiej Tyburowski, bas to Paweł Zwierzyński Pióro, Stefan Raczkowski na perkusji. To też finaliści konkursu Jazz Juniors 2025. Wśród laureatów tego konkursu w przeszłości byli tacy artyści jak na przykład Tomasz Chyła czy Quantum Trio, których też niejednokrotnie graliśmy w audycji. Te konkursy to też zawsze jest taki powód, żeby po pierwsze poznać twórców muzycznych, a po drugie no też oczywiście zachęcić do przyszłych edycji innych artystów. Mam nadzieję, że słuchają nas również i ci artyści, którzy jeszcze nie debiutowali. To taka zachęta, już niedługo kolejny konkurs przed nami, czyli Jazz Inspiracje. To jest w ramach już Lublin Jazz Festiwalu. Ta najbliższa edycja tegoroczna nazywa się Forever Ahead i jak najbardziej związana jest z tą młodą polską sceną jazzową. Do 7 czerwca trwa nadsyłanie zgłoszeń, do czego bardzo zachęcam. A jedną z laureatek konkursu była Aga Gruczek.

0: Up in the Sky. Piękna rzecz, bardzo w stylu Emadę, bo to oczywiście Emadę. Na trzeciej płycie z katalogu Portrety już trzy krążki się ukazały. Trzy krążki polskich perkusistek i perkusistów. Tutaj poza Emadę, czyli Piotrem Waglewskim, także Jan Pieniążek, Patrycja Wybrańczyk między innymi, Szymon Gąsiorek, Ola Rzepka, mnóstwo fenomenalnych instrumentalistów. Jest to płyta, no nie jazzowa, a bardzo eklektyczna, o jazz zahaczająca.
1: Jak to You Jazz Me, a właściwie You Know Me Records, bo to akurat ta wytwórnia wydała i wydaje te kompilacje, Portrety. Dzisiaj huczna premiera w Spatifie w Warszawie. Zawsze się śmiejemy, że ten jazz polski jest grany w niedzielę, dokładnie kiedy mamy audycję. Także chyba cała Warszawa świętuje ten gatunek akurat o tej porze. Trochę zmieniamy klimat. Dzisiaj krążymy wokół różnych przestrzeni muzycznych. Ninja Episkopat zbliżają się z najnowszą premierą. Dzisiaj zupełnie przedpremierowo w Młodym Polskim Jazzie ich najnowszy utwór, ale najpierw kilka słów od Aleksa Klowa, czyli lidera tej grupy.
2: Cześć słuchacze Trójki, tu Aleks Klow z Ninja Episkopat. Mam olbrzymią przyjemność zapowiedzieć przedpremierowo nasz najnowszy singiel The Ball of Shame. To przedsmak naszej trzeciej płyty zatytułowanej Ubryk, która ukaże się w październiku tego roku. Ubryk to album koncepcyjny poświęcony wstrząsającej historii Barbary Ubryk, krakowskiej zakonnicy więzionej przez ponad 20 lat w klasztorze karmelitanek bosych. Ta upiorna opowieść, godna Edgara Allana Poe, stanowi narracyjny czon płyty. Nie bylibyśmy sobą bez eksperymentów, dlatego w singlu The Ball of Shame połączyliśmy siły z arcyciekawym, undergroundowym duetem hip-hopowym z Filadelfii Shrapnel. Znani są m.in. z płyt Metal Long czy współpracy z Billy Mutzem na płycie Maps, słyną z szorstkiej poetyki i storytellingu. W naszym utworze raperzy wcielają się w rolę dziennikarzy relacjonujących dramat rozgrywający się za murami klasztoru. Zapraszam do słuchania. Oto Ninja Episkopat i Shrapnel, The Ball of Shame.

0: Przedpremierowo w trójce The Bell of Shame, czyli Ninja Episkopat i Sharpnel, zapowiedź nowej płyty Ninja.
1: A teraz już powoli przenosimy się do Montreux, bo stamtąd live najnowsza płyta zespołu Clavo.

0: Jeśli brzmieniowo jednak bliżej wam do Klawo niż do Ninja Episkopat, to Live at Montreux, czyli ich album koncertowy, to jest dobry kierunek.
1: Cloud Chaser. To już prawie na koniec naszej audycji Młody Polski Jazz. Powoli zmierzamy do końca. No i żegnamy się prezentem na Dzień Dziecka.
0: 1 czerwca to jest utwór również z tej płyty. Dziękujemy bardzo.
1: Ania Lalka.
0: Maciek Jankowski.
1: Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu o 21:00.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła wczoraj w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Estończyk Jan Rose przeszedł na linię zawieszonej 180 metrów nad ziemią z Placu Kultury do Warsaw Tower. Polscy piłkarze przegrali towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Na Opolszczyźnie usuwanie zniszczeń po gwałtownej wichurze, jaka wczoraj przeszła przez miejscowość Balcarzowice w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. W przypadku 5 z nich konieczne było zabezpieczenie dachów. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze. Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, mówi sołtys Balcarzowic Klaudia Giemza.
1: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta strona to jest nasze drugie gospodarstwo. O odbudowie to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały.
0: W akcji ratowniczej brało udział 80 strażaków w całym powiecie strzeleckim. We wszystkich 28 zdarzeniach, które miały miejsce, wzięło udział w sumie 260 strażaków. 62 umowy na 120 miliardów złotych zostały do tej pory podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sapkowiak-Czarnecka w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
2: Kończymy pierwszy etap programu SAFE, czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
3: Na tym nie kończymy, teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
2: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
0: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Na obronność mamy dostać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek prawie 44 miliardy euro. Przeszedł na linię zawieszonej 180 metrów nad ziemią z Pałacu Kultury i Nauki do Warsaw Tower. Jan Rose miał pod stopami taśmę o szerokości znaczka pocztowego. Mimo podmuchów wiatru udało mu się pokonać dystans 500 metrów. Z dołu jego wyczyn obserwowały setki osób.
4: 3, 2, 1, and...
5: Rewelacja, świetne. Moim zdaniem najfajniejszy.

0: widok, jaki widziałem w ostatnim czasie.
1: Niesamowite. Wstaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie, żeby to zobaczyć. Coś niesamowitego.
2: Wspaniałe, bardzo ciekawe przeżycie. Ja wyszedłem dopiero z dworca centralnego, no i wychodzę i widzę, wszyscy patrzą w górę. Mega ciekawe uczucie, że cała ulica stoi, wszyscy patrzą w górę, co się dzieje. Fajnie, że dał radę, fajnie, że mu się udało. Kolejny cel na pewno do jego listy. Fajne przejście.
3: Jastrzębczyk jest pierwszym zawodnikiem, który wykonał na taśmie podwójne salto w tył. Na co dzień pracuje jako kaskader filmowy. Ukraina wygrała z Polską 2-0 w meczu towarzyskim na wrocławskim stadionie. Stadion jeszcze przed zakończeniem meczu opuszczali zawiedzeni polscy kibice.
1: Słabo, szkoda, że przegrywają 2-0.
4: A co poszło nie tak?
1: No chyba nie są do końca zgrani, tak mi się wydaje. Ale super, atmosfera na stadionie super, także jak ktoś jeszcze nie był i zastanawia się, czy iść, to polecamy.
5: Średnio, bardzo słabo.
4: Co poszło nie tak?
5: Chyba taktyka. Tu kolega sportowiec to może się wypowie.
4: No to idziemy do kolegi.
6: Bardzo dobrze, ale liczyłem na troszkę więcej emocji na trybunach. Tak to poza tym wszystko w porządku.
4: Co zawiodło?
6: Według mnie troszeczkę za mało zaangażowania. Wydaje mi się, że ze strony Ukrainy troszeczkę to lepiej wyglądało. No nic, no pozostaje wierzyć do samego końca w naszych chłopaków, trenera, że w końcu coś się zmieni. Trwa to już 10 lat, także nadeszła już pora.
4: A Ukraińcy jak grali?
7: Powiem...
8: Dobrą piłkę,
7: tak. Szybkie 2-0 i już.
3: W środę 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro ma być pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie deszcz, pojawią się także burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 16.
10: Autopromocja.
11: W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Andrzejem Poczobutem, byłym białoruskim więźniem politycznym, działaczem i dziennikarzem polskim. Zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość Polaków na Białorusi oraz przywódcy tego kraju, Aleksandra Łukaszenki. Mówimy także o tym, jak wygląda życie za kratami w kolonii karnej. Zapraszam na stronę polskieradio.pl i platformy streamingowe oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
10: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Na zegarze 22:04.
13: Linia nocna.
12: Dobry wieczór Państwu. Miło być znowu tutaj z Wami. Dzisiejszą linię nocną realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Darek Pieruk, a ja nazywam się Maciek Wasilewski i mam przyjemność zastąpić dziś Darka Bugalskiego w roli prowadzącego. Proponuję, byśmy porozmawiali o życiowym spełnieniu, o drodze do życiowego spełnienia. Czy uważacie się Państwo za ludzi spełnionych? Jeśli tak, to na czym to poczucie spełnienia budowaliście? Jeśli nie, to czego wam brakuje? Czy są to dobra materialne, a może przeżycia, a może relacje z innymi ludźmi? Czym w ogóle jest dla was spełnienie? Jestem ciekaw waszych przemyśleń i już teraz zapraszam do wspólnej, nieśpiesznej rozmowy. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Czekam na spełnionych i niespełnionych, na tych, którzy wciąż spełnienia szukają.

0: Cieszę się bardzo, bo jest z nami na linii pani Elżbieta i dzwoni do nas aż z Fuenteventury. Czy to prawda?
1: Tak, to prawda. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, pani Elżbieto. Czy pani jest kobietą spełnioną, niespełnioną, czy poszukującą spełnienia?
1: Ja jestem kobietą, która ciągle się rozgląda. I to spełnienie, i to właściwie to chciałam zadać takie pytanie, co to właściwie jest to samo spełnienie?
0: No właśnie, bo tego będziemy dzisiaj dociekać w tej audycji. Jestem ciekawy, jakie pani ma przemyślenia na ten temat.
1: Przyznam, że moje doświadczenie życiowe dowodzi, że to, o czym tam myślimy i jakie sobie cele wyznaczamy, to nie zawsze się zgadza z tym, co tam ten kosmos nam wyznaczy, ale mam już za sobą na tyle dużo doświadczeń, że

0: mogę powiedzieć, że nie powinniśmy być zbyt wymagający w stosunku do siebie.
1: O, zgadzam się z panią.
0: Ja byłam bardzo wymagającą względem siebie młodą osobą, zarówno w czasach licealnych, jak i potem studiów i tak dalej. A później okazało się,
1: A co pani studiowała? Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jestem zawsze zainteresowana. Tak?
0: Dobrze. To znaczy ja chciałam, zawsze chciałam się związać z muzyką i z muzyką jestem związana. Natomiast moi rodzice bardzo, bardzo pchali mnie w kierunku medycyny, prawda? Bo to tak zwykle bywa. No ja im wierzyłam, że no medycyna, no pewnie tak, pewnie mają rację. Są rodzicami, pewnie wiedzą lepiej. Ale okazało się, że nie. Że nie wiedzieli lepiej. Jednak ta muzyka to było to, co... Zresztą oboje byli muzykami, bo tato był nauczycielem muzyki, a mama śpiewaczką. I to, że wymyślili sobie córkę lekarza, no to było troszkę... troszkę nad oczekiwania.
1: Moi rodzice chcieli, żebym był albo prawnikiem, albo psychologiem. Zdecydowałem się na dziennikarstwo. Cieszę się, że nie jestem prawnikiem, ale żałuję, że nie jestem psychologiem. Ale wracając do naszej rozmowy, to muzyka panią zaprowadziła na Wyspy Kanaryjskie?
0: Poniekąd. Ponieważ fakt, że się zbuntowałam w tym tam wieku późnolicealnym, maturalno-egzaminowym, zbuntowałam się i nie poszłam na medycynę. Owszem, zdałam egzaminy, ale zaniosłam ojcu papier, że zostałam przyjęta na medycynę i powiedziałam mu, że to jest wszystko w tej kwestii. I teraz idę swoją drogą i poszłam, tak jak mówię, w kierunku muzyki. To był najpierw chór w operze, a potem jazzowa grupa, a potem było różnie. Potem było różnie.
1: No to natomiast brzmi jak życiowe spełnienie, pani Elżbieto.
0: Wie pan, na końcu tak, bo potem był biznes, pieniądze i to właśnie zaprowadziło mnie na Wyspy Kanaryjskie. To, że się przepracowywałam i postanowiłam uciec od tej ciężkiej harówki, a teraz jestem w miejscu, gdzie mogę robić co zechcę i w tym momencie jestem w trakcie realizacji, właściwie budowy i realizacji organizacji klubu jazzowego tutaj na Forteventurze.
1: No brzmi to fantastycznie. No, trzeba mieć odwagę, żeby potrafić zrezygnować z wygodnego życia w imię tego, co uważa się za szczególnie istotne, prawda?
0: Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego wyboru, że coś uważam. Moje doświadczenie mówi o tym, że myślę sobie jedno, ale rozglądaj się, bo tamten świat ma chyba dla ciebie jakiś inny plan. Bo ilekroć się zastanawiam, co też ja powinnam dalej w życiu robić, to wystarczy, że wyciągnę trochę wyżej szyję i proszę, okazuje się, że pojawia się nowe wyzwanie.
1: Pięknie. Pani Elżbieto, bardzo, bardzo pani dziękuję. Życzę, trzymam kciuki za to, żeby klub jazzowy rozwinął się i był miejscem tętniącym życiem. I pani życzę też wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję za ten telefon.
0: Dziękuję, ja panu również. Wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękuję serdecznie. No cóż, pytanie o spełnienie, tak sobie myślę, implikuje inne ważne pytania. Co jest dla mnie ważne i najważniejsze? Czy żyję zgodnie z wartościami, które uznaję za swoje? W których momentach czuję przypływ szczęścia i uczucie spełnienia? I równie ważne pytanie, na które bardzo chciałbym, abyśmy poszukali tutaj odpowiedzi podczas dzisiejszej audycji, z czego potrafilibyśmy zrezygnować, by zrobić miejsce na to, co dla nas szczególnie istotne. Potraficie państwo odpowiedzieć na te pytania? 2 2 i 7 3 czekamy na was.

0: Jest z nami kolejny uczestnik naszej późnowieczornej rozmowy o spełnieniu życiowym, pan Mirosław. Dobry wieczór, panie Mirosławie.
1: Dobry wieczór.
0: Panie Mirosławie.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pozdrawiam wszystkich z Białej Podlaskiej.
0: Odwzajemniamy pozdrowienia. Czy pan uważa się za człowieka spełnionego, niespełnionego, a może poszukującego spełnienia?
1: Może w życiu osobistym nie wszystko wyszło, stało się w życiu tak, jakby bym chciał i nie zrobiłem. Może też według po prostu kogoś, kto mnie prosił, mówił czy coś, ale w pracy na przykład to byłem. Byłem akurat spełniony, bo wybrałem zawód brukarza i bardzo lubiłem to robić. Nauczono, jak prawidłowo to wszystko robić, układać, to wszystkie takie prace wykonywać. Gdybym dzisiaj, bo już jestem po 50, jestem słabowidomy, gdyby mnie dzisiaj proponowano, jaki zawód wybrać, to bym na pewno poszedłbym, żeby po prostu zająć się układaniem właśnie płytki i płytek tych różnych kostki brukowej. Natomiast jeśli chodzi o spełnienie, nie tak. Ja od kilkudziesięciu lat jestem wierzącym człowiekiem. Często się modliłem, zastanawiałem się, jak to może być, żeby ojciec po prostu na człowieka mógł objąć. Po wielu latach zrozumiałem, że po prostu spełniając przykazania z Pisma Świętego, żyć według Pisma Świętego, to jest to możliwe. I może nie, dużo ludzi jest, że nie wierzą w to, ale jednak jeśli człowiek rozmawia, przemawia do ojca w swojej komorze, to on odpowiada. I on powiedział też, że będzie błogosławić, że będzie mi pomagać w moim życiu. I wiem, że to po prostu jest dobra strona tego, w dobry kierunek, że po prostu żyć, wykonywać według Pisma Świętego. I tak żyć. Dzisiaj wielu ludzi po prostu zagoniło się gdzieś, zapędziło się, odeszło od tego. A powinien człowiek właśnie wrócić. Wrócić do tego, co kiedyś nauczano nawet na religii czy w kościele. Nieważne w jakim był kościele, czy katolickim, czy ewangelicznym, czy wierszy w jakimś innym, ale ważne po prostu, żeby człowiek wierzyć, mógł wiedzieć, że po prostu można mieć inaczej w życiu, lepiej. Mieć dobro w życiu, błogosławieństwo, mieć dobrą rodzinę, dobre jakieś, nie wiem, warunki komfortowe nawet, bo Stwórca, Ojciec pobłogosławi to człowiekowi.
0: Bardzo trudno jest mi się odnieść do pańskich słów. Ja wierzę w takie szczere rozmowy, więc będę z panem bardzo szczery. Ja bardzo chcę żyć w świecie, w którym ludzie o odmiennych poglądach, światopoglądach potrafią się w nich uszanować. Dlatego ja, pozbawiony tej wiary, o której pan mówi, bardzo panu życzę tego, by pan jej doświadczał i żeby ona panu pomagała w życiu. Cóż, często się zdarza tak, że kiedy wychodzi w życiu zawodowym, to dzieje się to kosztem życia rodzinnego i na odwrót, kiedy ludzie są zbyt zaangażowani w życie rodzinne, to często na tym cierpi praca.

0: Pan wspomniał, że o pewnej ambiwalencji jakby w tym temacie spełnienia, ale zastanawiam się, czy pan w ogóle zadaje sobie te pytania, czy dla pana jakby to poczucie spełnienia, właśnie czym ono jest?
1: Dla mnie w tej chwili, bo to już jest naprawdę jakiś bagaż doświadczeń życiowych, to po prostu to, że ja widzę, wiem, że po prostu tego po prostu chciał ojciec. Ja kiedyś, można powiedzieć, no, że tak powiem, żyłem na bakier z prawdami praw, przykazań. No to po prostu, a kiedy był taki czas mojego nawracania się w 1994 roku, to dla mnie ojciec kilka razy powiedział do mego ducha: drzwi wiary stoją przed tobą otwarte. I ja wiem, że i wierzę, że w ten wymiar wtedy wszedłem. Nie jestem świętym ani ikoną. Tak samo grzeszę, jak my zresztą tak grzeszymy, ale po prostu zacząłem iść w tą stronę właśnie. Zacząłem po prostu stawać się człowiekiem sprawiedliwym i prawym. Zacząłem szanować po prostu po pewnym czasie przykazania, rozumieć to. Dzisiaj rozumiem to, że po prostu jeśli On nas kocha, to przez te przykazania, jeśli my spełniamy, to nam po prostu okazuje swoją miłość Ojciec.
0: Ja się bardzo cieszę, że to pomaga panu w życiu. Dziękuję, panie Mirosławie.
1: Proszę bardzo. Dobranoc.
0: Przed kilkoma laty przeczytałem książkę australijskiej pielęgniarki Bonnie Ware, która pracowała w hospicjum i spisywała rozmowy z ludźmi u kresu życia. Pytała ich, czego najbardziej żałują. Taki tytuł jest tej książki: czego najbardziej żałują umierający. Najczęściej okazuje się artykułowanym żalem jest żal wynikający z braku odwagi do życia po swojemu. Rozmówcy Bonnie Ware uświadomili sobie, że wiele ich planów życiowych, wiele ich marzeń nie zostało zrealizowanych ze względu na presję otoczenia, na oczekiwania innych ludzi. Pani Elżbieta wspominała o rodzicach, którzy próbowali wymusić na niej studia medyczne, a one nie dały jej szczęścia. Podobna książka powstała w Polsce dosłownie kilka dni temu. Czytaliśmy ją z moimi studentami na głos. Napisał ją Wojciech Szaniawski. Ma tytuł Myśli przy końcu drogi. Jeden z rozmówców Wojciecha Szaniawskiego, pan Adam, pacjent hospicjum, powiedział w ostatnich dniach swojego życia tak: kiedyś usłyszałem, że życie to wielka uczta, z której tylko głupcy wychodzą głodni. Tyle rzeczy przeżyłem, raz smutnych, raz wesołych. Jestem wdzięczny życiu za wszystkie chwile, które mi ofiarowano. Teraz tylko żałuję szaleństw i głupstw, jakie mogłem popełnić, a brakowało mi wyobraźni. Czy wy też rezygnowaliście z marzeń, z planów, z wariactw ze względu na oczekiwania innych ludzi? 2 dwójki i 7 trójek.

0: Jest z nami na linii pan Jacek. Dobry wieczór, panie Jacku.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, proszę państwa, po pierwsze chciałbym tak wyrazić taką opinię, że termin samospełnienie, samorealizacja to jest pewnie jeden z takich ważniejszych kategorii tak zwanej pop-psychologii, która dzięki internetowi i tak zwanym podcastom psychologicznym rozwija się skutecznie przez ostatnie lata. Ale to proszę potraktować jako taką metauwagę.
0: Zgadzam się z panem. Wybitni socjolodzy mówią, że żyjemy w czasach, przepraszam, bo chyba zabrakło mi teraz słowa, w kulturze terapeutycznej, że jakby współczesna kultura jest kulturą terapeutyczną.
1: Tak jest. Myślę, że może przyjdzie taki wieczór linii nocnej, kiedy będziemy mogli o tym porozmawiać. Natomiast jeśli idzie o samorealizację, chciałbym najpierw powiedzieć pewną fabułę, bo ta fabuła ilustruje pewien mój pogląd na temat samorealizacji. Otóż 30 lat temu siedziałem z moją córeczką w poczekalni do laryngologa. I w którymś momencie ten laryngolog wyszedł. To była pani, miała czarne włosy, stetoskop nad głową, jakąś krostę na czole. No, przypominała naprawdę wiedźmę z realizacji Disneya. I moje dziecko powiedziało: tato, ja nie pójdę tam, bo

bo ona jest stara i brzydka, ja się boję. I w tym momencie moje dziecko dało mi taką lekcję synchronizacji.

0: Tak sobie myślę, że to samorealizacja, czy to spełnienie, to nie jest dojście do celów, do realizacji ambicji, aspiracji, marzeń i tak dalej. Dla mnie samorealizacja, biorąc pod uwagę tą lekcję sprzed 30 lat, to jest życie takiej synchronizacji, takiej zgodności, w której to, co postrzegam, to, co czuję, to, co sobie myślę i to, co robię, jest właśnie...
1: Wspólne?
0: Tak. Tak właśnie o tym myślę.
1: To ładna myśl. Mnie z kolei zaciekawiło, że pan użył słowa samorealizacja jako synonimu spełnienia. Wyobrażam sobie, że wielu ludzi poszukuje spełnienia, osiąga spełnienie jakby zupełnie jakby nie w tym obszarze. To jest ciekawa, to ciekawy głos, ciekawy wątek. A gdybym, bo ja też przyznam się panu, ja jestem dosyć oporny i krytyczny, jeśli chodzi o to, co nazwaliśmy tą taką kulturą terapeutyczną, często niekompetencją ludzi, którzy takie treści publikują. Ale gdybyśmy jakby porzucili w ogóle ten aspekt tego, że ta psychologia jest podawana w mediach często w taki tani sposób, tak jak dobrze, jeśli dobrze pana zrozumiałem, to chciałbym pana zapytać, czym dla pana jest to spełnienie w takim razie? Tą synchronizacją, o której pan mówił, czy jeszcze czymś innym?
0: Taką synchronizacją i takim rozpoznaniem, że żyję w sposób, który
1: obrał pan jako właściwy?
0: Tak. Chyba, panie redaktorze, chyba tak to pan wydobył to ze mnie. Czyli sposób, w którym nie mam takiego poczucia, że robiłem coś wbrew sobie.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Jacku. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.
0: Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.
1: Jest z nami także pani Beata. Dobry wieczór, pani Beato.
2: Dobry wieczór, Beata. Witam serdecznie. Właśnie jestem w trasie z Warszawy do Wrocławia. W marcu skończyłam 60 lat, a teraz wracam z otwartego castingu Top Model.
1: O!
2: Nie zauroczyłam jury wystarczająco, za to zauroczyłam siebie. Ogrom adrenaliny, dopaminy, samozadowolenia, poczucia aktywności i takiej chęci do działania w każdym innym aspekcie życia. W związku z tym widać tego potrzebuję, bardzo możliwe, że potrzebuje tego moja rodzina, moi bliscy, bo działam tak troszeczkę na zasadzie, nie wiem, przykładu kogoś, kto może ma ADHD, ale proszę bardzo, może robić też takie rzeczy.
1: Nie z, pa- z pani głosu bije taki optymizm. To jest coś, co się ma całe życie, czy czego można się nauczyć?
2: Mam wrażenie, że to jest coś, co się ma. Oczywiście można się nauczyć, bo trzeba pracować nad sobą, nad swoimi myślami, nad swoimi emocjami, nad swoim poczuciem postrzegania rzeczywistości i tego, co przyjmujemy i co odbijamy z związku z tym. Nie lubię

0: fiksować na rzeczach, które są przygnębiające, depresyjne albo przykre. Wolę zawsze widzieć pozytywy. I najprawdopodobniej dlatego tak mam, ale ponieważ jestem też wyznawczynią determinizmu, to przypuszczam, że mój skład chemiczny w moim organizmie, w moim mózgu dyktuje mi właśnie takie, a nie inne zachowania i takie, a nie inne reakcje i taka, a nie inna jest moja rola w życiu.
1: Ja z kolei jestem wyznawcą determinizmu społecznego i wyobrażam sobie, że pani postawa, takie ciepło, które z pani bije, no wpływa na pani otoczenie, prawda?
0: Tak, tak się ma wrażenie, że tak się dzieje.
1: A proszę mi powiedzieć, uważa się pani za osobę spełnioną czy niespełnioną?
0: Raczej nie, niespełnioną, bo mam wrażenie, że spełnienie też w moim przypadku akurat wynikałoby z faktu, że oddziaływuje na dużo szersze kręgi.
1: W jaki sposób chciałaby pani oddziaływać?
0: Społecznym. Mhm. Czyli żebym była osobą bardziej jak gdyby medialną. Może, że miałabym większy zasięg tego swojego optymizmu. Natomiast te kręgi mogą być zataczane, ale właściwie tak w najbliższym otoczeniu. Jestem jak róża na polu.
1: To odpowiem refleksją, że nie poznałem zbyt wielu szczęśliwych ludzi z dużymi zasięgami, więc nie wiem, czy tego chce pani życzyć.
0: Tego mi życzyć? Spełnienia poprzez kreację.
1: No dobrze, to spełnienia poprzez kreację. Czymkolwiek to jest. Bardzo dziękuję pani Beato.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wielu ludzi, wracam do tej opowieści Bonnie Ware, australijskiej pielęgniarki, wielu ludzi w wieku emerytalnym żałuje, że poświęciło tak wiele czasu na pracę zawodową. Ta praca zawodowa odciągała ich od tego, co z perspektywy lat uważają za najważniejsze. Nie zbudowali często satysfakcjonujących relacji ze swoimi dziećmi, z partnerami życiowymi. Często tracili życie rodzinne, budowali swoją tożsamość, definiowali się poprzez pracę. Ostatnio rozmawiałem z pewnym notariuszem. Spytałem go o pasję, o jego zainteresowania i on powiedział, że on nie ma czasu na pasję i na zainteresowania, że jedynie narty zimą i jakieś palmy latem. Jest takie, przypomniałem sobie takie ładne określenie w opowiadaniu A niech to żółwie Tasmana, jednej z moich ulubionych książek Jacka Londona. Tam pada takie zdanie: kto przehandlował życie za cokolwiek? Wracam do pytania z początku audycji. Z czego moglibyście zrezygnować, by zrobić miejsce na to, co dla was szczególnie istotne? Jestem ciekawy waszych pomysłów. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Jest z nami na linii pan Paweł. Dobry wieczór, panie Pawle.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Otóż, jeśli rozmawiamy właśnie o spełnieniu swoim zawodowym, życiowym, nie wiem, czy na pewno nie jestem dobrym przykładem, ale mogę opowiedzieć taką historię. Kiedyś ktoś bardzo dawno temu powiedział mi prosto w twarz, że pochodzę z tak niewielkiej miejscowości, że praktycznie nie ma jej na mapie. Ukończyłem taką szkołę, co mi daje słabe perspektywy w ogóle na przyszłość. I po prostu zdemotywował mnie całkowicie.
0: Bardzo szkoda, bo to nie jest opowieść o panu, tylko o tej osobie.
1: Tak, tak, tak. Ale to dało mi takiego kopa w życiu. To dało mi takiego kopa w życiu, że ukończyłem studia pierwszego, drugiego stopnia. Nawet rozpocząłem doktorat. Zdobyłem takie wykształcenie, którego akurat w tej pracy posiada, nie wiem, garstka osób.
0: A czym pan się zajmuje? Ale,
1: nie chciałbym mówić na linii o tym, ale to jest państwowa po prostu, że tak powiem, organizacja.

0: I rzeczywiście tamta rozmowa, tamta deprecjacja?
1: Proszę?
0: I rzeczywiście tamta rozmowa, tamta deprecjacja były tym paliwem do tej intensywnej nauki i potrzeby zrobienia czegoś więcej w życiu?
1: Tak, to zadziałało na mnie bardzo silnie, na moją psychikę i po prostu nastawiło mnie na najbliższe, tam wtedy, na najbliższe parę lat, na pokazanie po prostu i udowodnienie nie tylko sobie, ale innym osobom, że jestem coś wart, że to nie o to chodzi, że ktoś pochodzi, nie wiem, z biednej rodziny, gdzieś z końca świata, z jakiejś małej miejscowości, że nie może nic osiągnąć. Ale z drugiej strony to mnie bardzo wiele kosztowało. Kosztowało mnie to na pewno utratę rodziny, gdzie przez poświęcenie właśnie i brnięcie w to straciłem częściowo rodzinę. Nie mogłem być też przez to przy odejściach moich bliskich, którzy odchodzili na ten drugi lepszy świat, że tak powiem. I gdy do mnie to po czasie dotarło, to wszystko całkowicie mnie odmieniło i zmieniło postrzeganie na to życie, że nie warto dążyć bezwzględnie, zabijać się jak w korporacjach, gdzie niekiedy 20 zł potrafi poróżnić ludzi i wprawić taką rywalizację, napięcie w atmosferze, w pracy. Nie warto. Czasami po prostu warto odpuścić i robić to, co się lubi, to, co się kocha i to, co się chce. I poświęcać przede wszystkim najwięcej czasu bliskim osobom, rodzinie.
0: Właściwie wyprzedził pan moje pytanie, bo chciałem spytać, czy to, co udało się panu osiągnąć w życiu zawodowym i naukowym, było warte tego, co pan utracił, ale odpowiedział mi pan na to pytanie.
1: Nie, nie było warte. Nie było warte. Tylko to dopiero po czasie dochodzi do człowieka, że taka rywalizacja jak teraz, to co się dzieje na rynku pracy, no tak jak przedłożyłem przed chwilą, walka w tych korporacjach, to jest po prostu bieg bez końca, bez wygranych. A cieszy się tylko ten na samym końcu, który patrzy na nas z góry i się śmieje, bo rzucił jakieś tam ochłapy 20, mówię 30 zł między ludzi, poróżnił ich i sprawił jeszcze większą rywalizację między nimi.
0: To są tak mocne i tak prawdziwe słowa, że nie wymagają jakiegokolwiek komentarza z mojej strony. Mhm. Ja panu, panie Pawle, życzę, żeby obok tego spełnienia zawodowego pojawiło się jeszcze w pańskim życiu to spełnienie prywatne, relacyjne,
1: pojawiło
0: rodzinne.
1: Się.
0: Ja wierzę w to, że ludzie mogą naprawiać i może tak też się osiąga spełnienie.
1: Tak, jeśli o to chodzi, panie redaktorze, to pojawiło się po tym właśnie, jak wewnętrznie człowiek sobie zrobił taki rachunek sumienia i pojawiło się to światełko w tunelu, które chcę pielęgnować i rozwijać dalej i cieszyć się życiem przede wszystkim. Cieszyć się życiem każdym dniem, porankiem, zachodem
0: słońca. Tego panu gorąco życzę, a państwa proszę...
1: Czy mógłbym kogoś pozdrowić, panie rektorze, jeszcze na linii jeszcze
0: proszę.
1: Jestem? Chciałbym pozdrowić moją kochaną Sonię. Nie będę tu nazwiska wymieniał, ale na pewno słucha tej audycji.
0: Pozdrawiamy.
1: Kocham najmocniej na świecie.
0: Pozdrawiamy panią Sonię, a państwa proszę, byście zostali z nami także po przerwie.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Samolot wojskowy poleci do Chin po Klaudię Polkę, od wielu dni leżącą w śpiączce w szpitalu w Pekinie. 3 miesiące aresztu dla warszawskiego adwokata, który wywołał fałszywe alarmy bombowe. Piłkarze Wieczystej Kraków awansowali do ekstraklasy, w barażach pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Mama Klaudii Uciechowskiej leci do Pekinu po swoją córkę jutro. Wylot do Chin, powrót 4 czerwca. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Udostępniło samolot wojskowy. U Klaudii zdiagnozowano nowotwór. Kobieta przeszła 2 operacje. Wykryto u niej m.in. guza potworniaka. Pani Joanna, mama Klaudii, mówi, że jej córka wiele musiała przejść.
1: Tylko myśleliśmy, że jak ten potworniak zostanie usunięty, a został usunięty, że to będzie już lepiej. Ale no nie jest lepiej. Okazało się, że do tego doszła perforacja dwunastnicy. Klaudia jest po 2 operacjach tak naprawdę. Jest zapalenie mózgu, było zapalenie płuc. Teraz mówię, mamy zakrzepicę, więc no ten organizm naprawdę, naprawdę dużo musi znieść.
0: Pani Joanna przyznała, że tak naprawdę nie wie, jaki jest stan jej córki.
1: Dlaczego to nie idzie do przodu? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mi jest ciężko powiedzieć, bo nasz kontakt z lekarzami jest bardzo utrudniony. To jest inny świat. Oni mówią po chińsku ze względu na to, że boją się, żeby po angielsku, który nie jest językiem ojczystym dla nich, ani też dla nas, nie było żadnych przekłamań, żadnych, nie wiem, zmian. To jest jednak nomenklatura medyczna.
0: Klaudia trafi pod opiekę lekarzy z jednego z wrocławskich szpitali. Mężczyzna, który wywołał fałszywe alarmy, spędzi 3 miesiące w areszcie. Wcześniej MSWiA poinformowało, że to znany warszawski adwokat. Jak mówił w TVP Info rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u.
2: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W województwie łódzkim pojawia się coraz więcej anonimowych zgłoszeń dotyczących miejsc, w których można natknąć się na kleszcze. Na internetowej mapie najczęściej wskazywane są okolice lasów, parki, łąki, ścieżki spacerowe i tereny przy zbiornikach wodnych. Eksperci przypominają, że kleszcze najczęściej czekają w trawie albo niskich krzewach i zaczepiają się o ubrania podczas spaceru. W lesie powinniśmy unikać gęstych zarośli, mówi Anna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
3: Unikajmy świerków, takich gęstych

0: drzewień, bo one po prostu wtedy właśnie tam żyją. Unikajmy też takiego runa bogatego właśnie w paprocie, gęstego, bo tam też właśnie można spotkać dużo kleszczy.
1: Lekarze i eksperci przypominają, że po spacerze warto dokładnie obejrzeć skórę. Dobrze jest także wytrzebać ubrania i sprawdzić sierść zwierząt. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian miał złożyć rezygnację z urzędu na ręce duchowego przywódcy kraju, poinformował portal mającej siedzibę w Londynie telewizji Iran International. Powodem miała być marginalizacja władz cywilnych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Portal podał, że w liście rezygnacyjnym Pezeszkian wskazał, że strażnicy przejęli kontrolę nad kluczowymi decyzjami wojskowymi, strategicznymi i dotyczącymi bezpieczeństwa, ograniczając prezydentowi możliwość wykonywania konstytucyjnych obowiązków. Jak przekazano, nie wiadomo, czy najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei przyjmie rezygnację. Do doniesień o dymisji nie odniosły się dotąd ani biuro prezydenta, ani irańskie media państwowe. Piłkarze Wieczystej Kraków awansowali do Ekstraklasy. W finale pierwszoligowych baraży podopieczni trenera Kazimierza Moskala pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Wcześniej bezpośredni awans z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W nowym sezonie w Ekstraklasie rywalizować będą trzy zespoły z Krakowa: Wieczysta, Wisła i Krakowia. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju. Spadnie deszcz, pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu 16.
3: Autopromocja.
4: Dzień dziecka w Trójce.
3: Adam Sobieraj.
5: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
6: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
7: Okej. Okay.
8: Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
4: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
9: Maksymilian,
10: Basia
11: i Borys.
4: Muzyka
12: Piotr Salaber.
4: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
8: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
3: Koniec.
13: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Jest 5 minut po godzinie 23.
2: Linia nocna.
14: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczyna się druga godzina linii nocnej, którą prowadzę dziś w zastępstwie za Darka Bugalskiego. Nazywam się Maciek Wasilewski, a pomagają mi wspaniała realizatorka Agnieszka Łukasiewicz i także wspaniały wydawca Darek Pieruk. Rozmawiamy o istocie życiowego spełnienia, o tym, co nas do spełnienia zbliża i o tym, co w tej materii toruje nam drogę. Czy uważacie się Państwo za ludzi spełnionych? Jeśli tak, to w jaki sposób osiągnęliście ten stan? Jeśli nie, to czego Wam do uczucia spełnienia brakuje? Jestem ciekawy Waszych przemyśleń i zapraszam do wspólnej rozmowy 2 dwójki i 7 trójek. Czym dla Was jest spełnienie?

0: Rozmawiamy o życiowym spełnieniu, o tym, co nas do poczucia spełnienia zbliża, a co nas od niego oddala. Jest z nami na linii pani Sonia. Dobry wieczór, pani Soniu.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Pani Soniu, czy pani uważa się za kobietę spełnioną, poszukującą spełnienia, a może niespełnioną?
1: Ja uważam się za osobę doświadczającą spełnienia w jakichś takich fragmentach życia, bo właśnie tak słuchając audycji zastanawiam się w ogóle, znaczy ja kiedyś sobie tak to przedefiniowałam, czym jest to uczucie spełnienia i czy to jest taki szklany sufit i coś, co ja mogę chwycić w życiu i mieć to na stałe, czy też to jest coś, co osiąga się w jakichś konkretnych momentach. No i tak sobie pomyślałam, że dla mnie to jest takie uczucie ciepła, pewnie jakiejś chemii zalewającej mózg, oksytocyny i tak dalej, endorfin, bo zawodowo pracuję z dziećmi w przedszkolu i to jest taki zawód, który przynosi mi mnóstwo zachwytów, takich drobnych momentów, w których moje serduszko się uśmiecha, bo widzę sukcesy tych małych ludzi, którzy uczą się życia, w ogóle po prostu postrzegania tego świata i myślę sobie, że jak doświadczam tego z nimi, to w tych momentach czuję właśnie spełnienie, że to jest ten zachwyt, który zalewa mnie i też te dzieci i że to jest takie nasze wspólne spełnienie. Ale też sobie myślę, że jak tak redaktor nawiązywał do tej powieści, tej książki i do tego życia zawodowego, że ono czasami zabiera nam to życie prywatne i rzeczy warto, tak? Że my dużo tracimy i czy to jest dobry kierunek w tym uczuciu spełnienia. Ja mam taką refleksję w ogóle w tym temacie, że właśnie tak zaczęłam gonić. Myślałam sobie, że to jest w ogóle super praca przecież. Ja się tam rozwijam, właśnie czuję ten zachwyt po spełnienie, ale jestem też mamą. Jestem też mamą i przez ten pęd i patrzenie na jakiś swój rozwój zawodowy,

0: smutny kawałek akurat, ale gdzieś zgubiłam na moment relacje i te zachwyty życiowe, swoje prywatne. I ale nie na długo.
1: No właśnie, bo... chciałem to powiedzieć, że z pani słów bije taka samoświadomość daleko idąca, więc wierzę w happy end.
0: Dziękuję serdecznie. No tak, następuje happy end, ponieważ po prostu to był taki moment, że gdzieś poczułam spokój w życiu i myślałam sobie, że to przecież oni są tymi moimi nauczycielami, właśnie tymi ludźmi, z którymi ja mam przecież do końca życia swojego, że to są te moje latorośle. I ja czuję ten zachwyt nie w takich momentach, kiedy oni osiągają jakieś tam sukcesy w szkole czy w życiu prywatnym, ale w tej codzienności, kiedy na przykład idziemy, jest jakaś spacer, wędrówka górska na przykład, albo jakiś dzień, kiedy coś takiego się wydarza, co nas męczy, to jest jakiś wysiłek, ale... I widzę, że im jest trudno. Oni po prostu doświadczają jakichś takich, ciężko mi to teraz nazwać, no ale takich ogromnych po prostu trudów, bo jest tak zmęczenie, tak, jest słońce, mało wody, są jakieś ograniczenia. I sobie myślę, dobra, przystajemy, nie? Mnie to trochę tak spina, bo ja chcę przecież wejść na szczyt, osiągnąć jakiś cel, tak? Nie wiem, czy być z nimi w jakimś fajnym miejscu, gdzie są jakieś wydarzenia, a ich to męczy. Czemu, nie? Przecież jest fajnie. Ale przystajemy i widzę, że oni wtedy tak zwalniają i patrzą w tą trawę i oni w ogóle dostrzegają w świecie takie piękno, że to pozwala mi po prostu poczuć spełnienie, że my robimy to dobrze, że my przeżywamy to życie dobrze, tu i teraz, razem.
1: Przeżywamy to życie dobrze, to bardzo mi się to określenie podoba. Pani Soniu, bardzo pani dziękuję. Jeśli dobrze zrozumiałem, poczucie spełnienia jest dla pani czymś ulotnym, czymś, co pojawia się na pewnych etapach życia i czasami znika. Opowiedziała pani o swojej relacji z dzieckiem. Od razu sobie pomyślałem, ja zanim dzisiaj wyszedłem z domu tutaj, by dotrzeć na Myśliwiecką, to uczestniczyłem w takim naszym rodzinnym rytuale. Mamy taki z żoną i z naszymi córkami taki rytuał. W ostatnich tygodniach oglądamy razem jeden odcinek serialu Przyjaciele. Uwielbiamy ten serial. Mamy też przyjaciół w życiu rzeczywistym. Pielęgnujemy te relacje. Prowadzimy otwarty dom. W zasadzie nie ma dnia, żeby do którejś z naszych córek nie przychodziły przyjaciółki. Wracam teraz do książki Bonnie Ware, która jest dla mnie inspiracją do tej dzisiejszej rozmowy, tej audycji. Do Bonnie Ware, która pytała umierających ludzi, czego żałują. I okazuje się, że jej rozmówcy żałowali bardzo zaniedbanych przyjaźni. Żałowali, że nie poświęcili swoim przyjaciołom wystarczająco dużo czasu i energii. Wyobrażam sobie, że to może być impuls dla niektórych spośród państwa, by jutro, bo dzisiaj to już pewnie późna pora, odezwać się do bliskiej osoby, z którą urwał się kontakt. Znacie zapewne to uczucie radości, gdy ktoś kiedyś wam bardzo bliski odzywa się po latach i już po pierwszych zdaniach wiecie, że rozmowa toczy się tak, jakby tej przerwy między wami nie było. Ja znam to uczucie i myślę, że też mam kilka takich telefonów do wykonania. A teraz czekam na państwa telefony. Czy szukacie, czy odnajdujecie spełnienie w relacjach

0: Bardzo się cieszę, że chcecie Państwo z nami rozmawiać o spełnieniu i niespełnieniu. Teraz jest z nami Pan Paweł. Dobry wieczór, Panie Pawle.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie. Paweł z Gdyni. Ja już rozmawiałem z Panem.
0: A już poznaję, bardzo miło mi Pana słyszeć.
1: Wiem, że Pan również jest sercem związany z tym miastem Wybrzeża, z miastem Bałtyku. Tak, to jest piękna rzecz, ale do rzeczy. To cudowny temat. Ja myślę, że spełnienie swojego życiowego credo, w ogóle spełnienia życiowych planów, realizacja tych planów przed tym prowadzi rzeczywiście do drogi, którą nazywamy drogą życiowego sukcesu. Jeżeli ta droga rzeczywiście jest subtelna, czysta, pozbawiona złych rzeczy, a takich jest mnóstwo, to jest coś pięknego, żeby umieć właśnie w tym swoim dochodzeniu do uzyskania swojego celu życia, spełnienia jednocześnie, to trzeba wiedzieć o jednym, że uczciwość, sprawiedliwość, siła woli i zdrowie. Ja miałem kiedyś, pamiętam, taki jakby gdyby rodzaj snu, w którym widziałem siebie jako rozwiniętą miarkę od punktu A do punktu Z. Jestem mniej więcej teraz w połowie drogi, chociaż już jestem na emeryturze, ale z tego się cieszę, że przede mną jeszcze, mam nadzieję, szmat drogi, jak to się mówi. No i powiem szczerze, że jestem z tego dumny, bo na tej niwie wyznaczonej przez świat, przez cywilizację, przez samego siebie, przecież ja dochodzę do tego wszystkiego samymi moimi głosem, pracą, przed tym oczywiście wieloma innymi sprawami, nauką. I to jest coś cudownego, bo tak jak w punkcie A, tej w linii wyznaczonej wcześniej mówiłem, tak o tym, ja pamiętam taki wizerunek siebie duszą, oczami duszy, że to jest taka biała linia, na której ja wszystkie sprawy po kolei realizuję. Oczywiście były pozytywne, negatywne również sprawy, ale zrealizowałem je i to jest piękne. Dlatego życzę wszystkim, żeby wszyscy zrealizowali swoje plany życiowe i potem mogli powiedzieć, że są albo w trakcie tworzenia tego pięknego życiowego sukcesu, czyli spełnienia, dochodzą do tego spełnienia. I tutaj jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna, kompromis, życiowy kompromis. Oczywiście trzeba wiedzieć, że żeby coś osiągnąć, trzeba się troszeczkę pomęczyć w tym życiu i zrezygnować z czegoś, żeby, powtarzam, coś uzyskać. Ale to jest kompromis życiowy. One są, bywają ciężkie, łatwe do przeskoczenia, ale pamiętać należy, że nie ma łatwej drogi. Nie ma. Po prostu trzeba omijać w sposób świadomy, w sposób uczciwy, rzetelny. Ja uważam, że jestem spełniony i tak na niwie prywatnej, rodzinnej i zawodowej. Chociaż jestem już na emeryturze, powiem szczerze, że uzyskałem najwyższy dyplom, nie ma wyższego dyplomu, który mam, jeżeli chodzi o okrętownictwo, to jest dyplom elektroautomatyka okrętowego statków morskich. Z tego jestem dumny. Pływałem właśnie jako oficer elektroautomatyk, jako oficer mechanik, miałem dwa dyplomy. No i powiem szczerze, że teraz odpoczywam. I teraz moją nadzieją na przyszłość to jest oczywiście co? To są dwie córki, które mają wspaniałe życie, wyszły za mąż, mam już wnuków i to jest piękne. I to jest coś cudownego, o którą te rzeczy warto zabiegać. I nie martwię się. Oczywiście kłopotów jest dużo, masę kłopotów, ale proszę pamiętać o jednym. Do nas należy, czy to wszystko ominiemy bezboleśnie, przynajmniej w małym wymiarze bólu. Cóż, wszystkim życzę dużo dobrego, wspaniała audycja. No i przede wszystkim cieszę się bardzo, że ja jako człowiek, który też mógłby jeszcze parę innych rzeczy powiedzieć ciekawych, na pewno znajdzie się i moment, i czas, i temat.

0: muzyka, ale pozdrawiam wszystkich słuchaczy. To jest wspaniała audycja i pana redaktora również.
1: Dziękuję serdecznie. Panie Pawle, ja jeszcze, jeśli pan pozwoli, proszę, zatrzymam proszę pana na jedno pytanie, bo moja dusza reporterska każe mi spytać się o szczegół. Powiedział pan coś, co mnie bardzo zainteresowało, żeby dojść do tego uczucia spełnienia, musiał pan w życiu z pewnych rzeczy rezygnować. Z czego pan musiał rezygnować?
0: Tak, no pytanie rzeczywiście zasadne, ale i też ocierające się tutaj o subiektywne jak gdyby odczucie pewnych spraw, no postaram się to mimo wszystko odpowiedzieć w sposób obiektywny. I natomiast co do tego uczucia rezygnacji z czegoś tam, tak, no tak jest życie. Ja mam w tej chwili wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci, już wspomniałem wcześniej. I powiedzmy, były takie dwa momenty w życiu, 50 lat temu, 40 lat temu, gdzie mogłem popełnić, powiedzmy, taką, a nie inną drogę życiową. Chodziło o kobietę, chodziło o małżeństwo. I ja powiem szczerze, że stało się to, dlaczego no, byłem zmuszony niejako, bo tą osobę kochałem i ożeniłem się z tą osobą. No ale wiedząc o pewnych sprawach, walczyłem o tą żonę w małżeństwie, no nie udało się, bo inne sprawy były ważniejsze dla tej innej osoby niż mąż. No ale takie jest życie. W tej chwili ja pokonałem to wszystko. To jest coś pięknego. Też mogę tutaj dopowiedzieć pewne sprawy w innej audycji, ale powiem szczerze, że warto żyć dla samego siebie, dla kogoś innego i dzięki temu mam wspaniałą żonę. Fakt, wyszedłem drugi raz, ożeniłem się drugi raz, ale nie żałuję tego. To, co było złe, zostało. To, co jest i będzie dobre, stale się dzieje i tak ma być.
1: Dziękuję, panie Pawle. Wszystkiego najlepszego dla pana w życiu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Spytałem państwa, czego wam do uczucia spełnienia brakuje. Tak sobie pomyślałem, że pomocne może okazać się sporządzenie własnej, prywatnej, tak zwanej bucket list. Nie wiem, czy państwo widzieliście taki film z Morganem Freemanem i Jackiem Nicholsonem, Choć goni nas czas. Ci dwaj bohaterowie u kresu życia decydują się robić rzeczy, o których zawsze marzyli, a na które do tej pory nie było czasu. Nie mówmy o bucket list jako liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią, równie dobrze możemy powiedzieć za życia, ale ta lista rzeczywiście pomaga czasami uświadomić sobie, co jest dla nas ważne, co chcielibyśmy jeszcze w życiu zrobić. Często są to naprawdę drobne rzeczy. Zastanawiam się, jakie są państwa marzenia, jakie są te często drobnostki, które chcielibyście przeżyć, osiągnąć, zobaczyć za życia. I pytanie pomocnicze, co jest dla was najważniejsze?

0: Jest z nami pan Roman. Dobry wieczór, panie Romanie.
1: Dobry wieczór, panie dyrektorze. No, mówimy o tych spełnieniach. No ja też nie wszystko mi się udało powiedzieć. Może jak mi się człowiek drugi raz urodził inaczej przez to życie, ale trzeba się cieszyć tym, co mamy.
0: Zgadzam się z panem.
1: No, znaczy się, to ja się śmieję zawsze, że człowiek w życiu popełnia trzy głupoty. Pierwsze, że się rodzi, drugie się żeni, trzecie, że umiera. Pierwsze i trzecie nie uniknie, na tej drugiej zawsze możemy uniknąć. Ale to takie moje zdanie. Nie, otóż mam żonę, chociaż ona mieszka teraz w bliźniej miejscowości, ale jesteśmy w kontakcie, ma tam pracę. No dobrze żyjemy, mam przyjaciółkę Romę, o której wielokrotnie wspomniałem. Też dobrze żyjemy. Ona jest osobą niepełnosprawną, czasem się nią opiekuje, jak to jak trzeba. A człowiek tak wiadomo, żeby inaczej by tak poszedł. Może inaczej by kształcenie by podjął. Ale żyłem w takich czasach, może człowiek patrzył się odwiedzić od rodziców, żeby ich jakby finansowi wspomóc. Że za siebie zrobić, nie mówić mamie, że daj mi na spodnie do przykładu, tylko że człowiek sam chciał sobie zarobić. Inne czasy były wtedy.
0: A z czego jest pan najbardziej zadowolony w swoim życiu?
1: Z tego, że po prostu, no, że mam dużo znajomych, którzy po prostu lubią ze mną przebywać. Jestem człowiekiem optymistycznym. Zawsze jak jestem gdzieś w towarzystwie, no to zawsze coś opowiem na wesoło. Akordeon zagra, gitara, coś zaśpiewamy w towarzystwie. Jestem jakby całym Bodzirejem. No jak się tam pani dziewczyny pytają, o jak pan Romek będzie, to ja przychodzę, bo jak nie będzie pan Romka, to nie przychodzę. No, tak jest tego, no.
0: Zapamiętam sobie to zdanie, bo jest piękne, no, że są wokół pana...
1: Ja już się często rozmawiałem, no.
0: Że są...
1: Ja mieszkam w Gorlicach, ale często i gęsto przybywam na wsi. Mam po dziadkach całą chałupę, natomiast tu mówią, kołkami podparta, ale jest, no, to można... W piecu zapalić w kominku, drzewem, mamy dookoła las niedaleko. No, teraz miałem problemy z zaczółkami, bo chciały sobie, jak ktoś mówi, do sieni, chciały sobie tam gniazdo zakładać.

0: ale nie mogę odchodzić, bo nie zawsze jestem.
1: Brzmi to sielsko i przepięknie. A panie Romanie, jeszcze zapytam o jedną rzecz.
0: Jest inwazja szpaków. Tak dużo z tych szpaków, czereśnie majówki zaczęły obradzać, to drzewo zielone za chwilę starne. Wysyp konkretnie z tych ptaków, ale one są potrzebne.

0: To doskonale to rozumiem, ja też. Jest to ważny element mojego życia. Panie Romanie, ale chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo jest pan bardzo bezpośredni, bardzo taki wyznający radość życia. To ja uwielbiam to w ludziach. Pan sam powiedział, zapamiętam sobie to zdanie, że wartością w pańskim życiu jest to, że otacza się pan ludźmi, dla których pana obecność jest przyjemnością dla tych ludzi. Ale zadam inne pytanie. Co pan jeszcze chciałby w życiu przeżyć, by poczuć jeszcze inny rodzaj spełnienia?
1: Chodzi o to, czy co bym mógł jeszcze jakby dołożyć, nie?
0: Tak.
1: Panie,
0: pytam o marzenie.
1: Mógł się bardziej podstawić. Tak, to się mówi, bardzo było tak, że skończyłem zarówno technikum. Była fabryka maszyn wiertniczych w Gruzach, to pokazywali, czy się nie tego, tylko iść na tą fabrykę, bo maska ojcze nie będą na siebie ułożyć, bo oni też mają z tego. No inne czasy ciężkie były. Dom się nowy budowało, to trwało kilka lat. To nie, że przyszedł człowiek ze szkoły i tego, tylko trzeba zakaść rękami, cegły dowozić, zapadę robić przy murażu. Także od dziecka ciężko pracowałem. Ale co poradzić,
0: Panie Romanie, bardzo panu dziękuję.
1: No ja również dziękuję i cieszę się, że zadzwoniłem. Na pewno jeszcze się odezwę.
0: Będę na pana czekał. Bardzo dziękuję. No właśnie, czy spełnienie to bliscy ludzie wokół nas, czy spełnienie to miłość, a może najdalsze podróże, a może coś dużo prostszego, na przykład pomidory wyhodowane na balkonie, czy spełnienie musi być spektakularne, czy dokonuje się pośród ludzi, czy może samotnie, w ciszy. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak państwo rozumiecie spełnienie? Ja teraz spoglądam na ściągawkę, na pomocną listę rzeczy do zrobienia za życia. Są na niej między innymi takie punkty. Upiecz chleb na wolnym ogniu. Piękny, prawda? Ja się mogę rozmarzyć tylko w takim momencie. Kolejny punkt. Utwórz drzewo genealogiczne. Rozumiem, że to jest taki punkt, który pomaga nam zrozumieć bardziej naszą tożsamość. Kiedy znamy naszą tożsamość, łatwiej jest nam i spokojniej się żyje w życiu. Stwórz rodzinną tradycję. Bardzo mi się ten punkt podoba. Nazwij gwiazdę. Fajnie jest tak sobie, myślę, mieć swoją gwiazdę, prawda? Przełam zły nawyk. Myślę teraz o moim złym nawyku i jest późna godzina. Postaram się dzisiaj po audycji już nic nie jeść. Wróć do ulubionej książki. Do której książki państwo byście wrócili? Ja teraz znów myślę sobie tak na szybko, że nie wiem, dlaczego o tej książce pomyślałem, ale to byłby Tomek Tryzna, Idź kochaj. Przeczytałem tę książkę 20 parę lat temu i teraz o niej pomyślałem. Napisz list miłosny, stwórz coś z drewna, spędź jeden dzień w samotności. Ostatnio czytałem, że potrzeba 3 dni w lesie, bez telefonów komórkowych i wszelkiej elektroniki, żeby dokonać resetu w naszych głowach. Czytam dalej te punkty. Poznaj kogoś, kogo chciałbyś poznać. Ja mam to szczęście, że dzięki radiu zwykle udaje mi się poznać ludzi, których chciałbym poznać. Bądź czyimś mentorem. Ugotuj głodnemu. Bardzo mi się ten punkt podoba. Gdybyś miał coś opatentować, co by to było? Doświadcz owacji na stojąco. Wykonaj telefon do kogoś, kto na ten telefon być może czeka. Zrób listę osób, którym coś zawdzięczasz. Napisz im o tym. Zorganizuj imprezę dla osób, które były dla was kiedyś ważne i którym chcielibyście o tym powiedzieć. Jakie emocje wywołują w państwu te komunikaty? Czy prowadzą was do spełnienia, 2 2 i 7

0: Naprawdę bardzo się cieszę, że tak chętnie Państwo uczestniczycie w rozmowie o spełnieniu i niespełnieniu, a teraz bardzo się cieszę, że jest z nami na linii pan Marek. Dobry wieczór, panie Marku.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dobry wieczór. A, już właściwie, nie, jeszcze dobry wieczór. Tak, panie Marku, słyszymy się?
1: Ja pana bardzo dobrze słyszę. A państwo mnie?
0: Tak, proszę bardzo.
1: Ja propos samorealizacji bardzo często podchodzę do tego w taki sposób, że to nie jest jakiś punkt w naszym życiu, w którym możemy powiedzieć, że właśnie udało nam się samo zrealizować, a wiemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu w czasie po jakichś wyrzeczeniach, po jakichś ciężkich próbach, po jakiejś dużej ilości nauki, doświadczeń. Tylko kiedyś usłyszałem takie zdanie: życie albo śmierć. Ja sobie parafrazuję to w taki sposób, że codziennie każde małe wybory to jest właśnie wybór pomiędzy życiem albo śmiercią. Jeżeli jest tak, że wybieram drogę, która czuję, że nie do końca mi leży i może spowodować, że następnego dnia rano stanę przed lustrem i będę czuł, że to nie był dobry wybór, gdzieś będzie mnie ugniatało pod rzędem, to wtedy będę czuł, że ta samorealizacja, czy ten poczucie spełnienia zostało w jakiś sposób uszczknięte przez moją chęć pójścia na skróty albo zrobienia jakichś takich, wydawała się łatwiejsza. Tym wszystkim, czy dobrze jest podejmować te małe wybory każdego dnia właśnie z takim przeświadczeniem, że tu i teraz chcę być samozrealizowany. Te kamyki zbiorą się po prostu później na jakieś fajne, jakąś taką dobrą podstawę do tego, żeby stanąć na takiej górce i spojrzeć z radością na cały ten świat, który miałem okazję dotknąć, czy zrobić coś dobrego.
0: Dziękuję, panie Marku, bardzo, bardzo ładnie pan o tym opowiedział. Tak, codziennie jakby stajemy przed tym wyborem, czy idziemy ku, to pańskie słowa, ku życiu, czy ku śmierci. Ja z kolei, kiedy pan wypowiedział te słowa, przypomniałem sobie zdanie z filmu Małgorzaty Szumowskiej. Niestety nie pamiętam tytułu tego filmu, ale tam główną rolę grał Andrzej Chyra i tam pada takie zdanie, że każdego dnia umieramy i rodzimy się na nowo. I myślę sobie, że o tym pan też trochę tutaj opowiadał. Jest pan jeszcze z nami na linii? Nie, pana już nie ma. Wracam do naszych tutaj rozważań o spełnieniu, niespełnieniu. Myślę sobie, że ja wiem, że to zabrzmi jak truizm, ale że spełnienie jest wyborem. Jest wyborem dlatego, że my wybieramy do jakich wartości się odnosimy, co jest tym, co nas w życiu satysfakcjonuje. I w tym sensie jest to wybór. Nie poruszyliśmy wielu bardzo ciekawych, tak mi się wydaje, wątków w tej rozmowie o spełnieniu. Nie wiem, czy państwo się zastanawiają nad tym, co byście robili, gdyby na wasze decyzje nie wpływały ograniczenia czasowe, finansowe.

Patarkiewicz pisał o tak zwanych stanach trzecich, czyli takich stanach, w których jesteśmy najbardziej sobą. Nie jesteśmy wtedy ani dla innych, ani w pracy, ani dla bliskich, dla rodziny, tylko sami dla siebie. I to podobno mówi wiele o nas. Ja, kończąc, bo zbliżamy się do końca tej audycji, odnajduję to spełnienie na wielu płaszczyznach i rodzinnej, i zawodowej, ale taką największą radość chyba osiągam, kiedy słyszę chóry. Muszę to sobie zdiagnozować w sobie, ale naprawdę kocham taką współharmonię, kocham, kiedy ludzie potrafią jednym głosem mówić albo śpiewać. I chórem się dzisiaj pożegnamy. Bardzo dziękuję wam za tę audycję, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawał Darek Pieruk, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Spokojnej nocy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dziecka w Trójce.
2: Adam Sobieraj.
3: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
4: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
5: Okej. Okay.
6: Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
1: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
3: Maksymilian,
2: Basia
3: i Borys.
1: Muzyka
3: Piotr Salaber.
1: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
6: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
3: Koniec.
0: Autopromocja.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 1 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znany warszawski adwokat trafił na 3 miesiące do aresztu w sprawie fałszywych alarmów. Dziś o 22:00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w stolicy. Reprezentacja Finlandii została mistrzem świata w hokeju na lodzie. Kolejna osoba zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów trafiła na 3 miesiące do aresztu. To znany warszawski adwokat. Mężczyzna groził m.in. najwyższym państwowym urzędnikom.
8: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
9: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe.
8: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
10: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
8: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Flaga ukraińska została zdjęta z budynku ratusza w Lublinie. Jest to związane z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, mówi rzeczniczka prezydenta miasta Justyna Guść. Śladem innych polskich miast podjęliśmy decyzję o zdjęciu ukraińskiej flagi z budynku ratusza. Podzielamy krytyczne stanowisko władz względem działań Wołodymyra Zełenskiego, dodaje Justyna Guść.
11: Gest prezydenta Zełenskiego w postaci gloryfikacji formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji chcemy podkreślić, że Lublin pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat buduje i opiera swoją współpracę międzynarodową.
7: Wyrażając krytyczne stanowisko wobec decyzji władz Ukrainy, pozostajemy sojusznikami Ukrainy w jej walce o niepodległość i integralność terytorialną. Nie dostrzegamy sprzeczności między obroną prawdy historycznej a solidarnością z narodem, który padł ofiarą niesprowokowanej agresji, zapewniła jednocześnie rzeczniczka. Samolot Cessna awaryjnie lądował wieczorem pod Barczewem w województwie warmińsko-mazurskim. Przed 19:00 służby zostały powiadomione o tym, że we wsi Maruny wylądował niewielki samolot, mówi Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
12: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że był to samolot typu Cessna. Podróżował nim pilot i jeden pasażer. Z relacji pilota wynikało, że w czasie lotu usłyszał, że silnik pracuje nierówno, a więc podjął decyzję o tym, aby lądować awaryjnie. Pilot wybrał miejsce bezpieczne, pole rzepaku o płaskim ukształtowaniu terenu w odległości 250 metrów od najbliższego zabudowania, z dala od linii energetycznych.
7: Nikomu nic się nie stało, policja zgodnie z procedurą powiadomiła o tym zdarzeniu Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Nie od północy, ale od 22:00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Ograniczenie nie obejmuje lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu, a także wolnego obszaru celnego lotniska Chopina. Dotąd przepisy zakazujące

0: sprzedaży alkoholu w nocy funkcjonowały pilotażowo na terenie dzielnic Śródmieście i Praga Północ. Efekt tego pilotażu to zmiany w liczbie zdarzeń wymagających interwencji służb. Najczęściej obserwowane efekty to spadek liczby nocnych interwencji, mniej wykroczeń związanych z alkoholem oraz mniejsza liczba zgłoszeń dotyczących zakłóceń porządku. Reprezentacja Finlandii została mistrzem świata w hokeju na lodzie. W finale w Curychu Finowie pokonali gospodarzy po dogrywce 1-0. W meczu o brąz Norwegia wygrała po dogrywce z Kanadą 3-2. To piąty tytuł dla Finlandii. Wcześniej triumfowała w 1995 roku, 2011, 2019 i 2022. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie deszcz, pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu 16.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Samo H.

Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapraszam na audycję Samocha. Dziś wydanie, powinienem powiedzieć, archiwalne, ale scenariusz podpowiedział kalendarz oraz niestety życie. 26 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzin kompozytora i trębacza Milesa Davisa, jednej z najważniejszych postaci muzyki XX wieku. Dokładnie w tym samym dniu dotarła do nas informacja o śmierci innego giganta jazzu, Sonnego Rollinsa. Amerykański saksofonista zmarł 25 maja w wieku 95 lat w Woodstock w Stanach Zjednoczonych. Rollins, młodszy od Davisa ledwie o 5 lat, przeżył go o blisko 35. A ponieważ los w pewnym momencie połączył obu muzyków, to dziś w audycji Samocha przypomnę ich wspólne nagrania z lat 50. i te studyjne, których wiele nie ma, i koncertowe. Najsłynniejsza sesja Davisa z Rollinsem odbyła się 29 czerwca 1954 roku. Jej wynikiem była 10-calowa płyta zatytułowana Miles Davis with Sonny Rollins, wydana jeszcze w tym samym roku przez wytwórnię Prestige, założoną 5 lat wcześniej, z którą związany był amerykański trębacz. Ledwie 4 utwory, ale już wiele mówiące o potencjale tego składu, bo obok saksofonisty w zespole Milesa zagrali Horace Silver na fortepianie, Percy LeRoy Heath na kontrabasie i Kenny Clarke na perkusji. But Not For Me, czyli kompozycja, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie z spółki George i Ira Gershwin, to właśnie jeden z utworów wówczas zarejestrowanych. Wersja pierwsza, tak zwany Take One, przy okazji w reedycji płyty dołączono jeszcze drugą wersję tego standardu. Ale poza utworem braci Gershwin podczas sesji w 1954 roku nagrano tylko kompozycję Rollinsa. I wszystkie trzy stały się standardami, między innymi Doxy.

Doxy. Zespół Milesa Davisa w składzie z Sonnym Rollinsem na tenorze. 29 czerwca 1954 roku i sesja dla wytwórni Prestige. W swojej autobiografii Davis wspominał, że Rollins przychodził i notował muzykę na skrawkach papieru w studiu podczas sesji nagraniowej. Wszystko rodziło się tu i teraz w jednym momencie. Ale sesja była rezultatem kilkuletniej współpracy Davisa i Rollinsa. Muzycy grali ze sobą już od pewnego czasu, choć początek lat 50. dla obu nie był łatwy. Cofamy się do roku 1951. 17 lutego klub Birdland w Nowym Jorku otwarty ledwie półtora roku wcześniej, w grudniu 1949.

zespół Milesa Davisa, w nim Sonny Rollins na tenorze, Rollins mający, przypomnę, 21 lat, a także J.J. Johnson, czyli James Louis Johnson, słynny amerykański puzonista, Kenny Drew na fortepianie, Tommy Potter na kontrabasie i Art Blakey na perkusji. W dzisiejszym wydaniu audycji Samo H słuchamy wspólnych nagrań Milesa Davisa i zmarłego w ubiegłym tygodniu Sonnego Rollinsa. Koncert, po który teraz sięgam, został utrwalony 17 lutego 1951 roku w nowojorskim klubie Birdland. W dalszej kolejności muzycy zagrali trzy tematy: Out of the Blue i Half Nelson Davisa oraz Tempus Fugit Buddy Powella.

W audycji Samoch zabrzmiały koncertowe nagrania kwintetu Milesa Davisa z Sonnym Rollinsem w składzie. 17 lutego 1951 roku nowojorski klub Birdland. W zespole zagrali także Kenny Drew na fortepianie, Tommy Potter na kontrabasie i Art Blakey na perkusji. Tematy Out of the Blue, Half Nelson i Tempus Fugit. Początek lat 50. był, jak wspomniałem, trudnym okresem i dla Davisa, i dla Rollinsa. Na początku lat 50. Rollins został aresztowany za udział w rozboju z bronią w ręku, spędził kilka miesięcy w więzieniu. W 52. roku został ponownie aresztowany za złamanie warunkowego zwolnienia poprzez zażywanie heroiny. Zatem koncertowe nagrania, których dzisiaj słuchamy, zarejestrowano pomiędzy jego pobytami w odosobnieniu. Davis zaś po powrocie z Paryża na początku lat 50. także zaczął uzależniać się od heroiny. W wyjściu z nałogu próbował mu pomóc ojciec, zabierając go do rodzinnego domu, ale nie do końca to się udało. Były jednak iskierki nadziei, choćby kontakt płytowy z nową wytwórnią Prestige i nagrania, które wówczas realizował. Wracamy teraz do tych specjalnych koncertowych rejestracji. Tym razem 2 czerwca 1951 roku, także nowojorski klub Birdland. Ten sam skład z Rollinsem na tenorze i temat Davisa Down.

Miles Davis i Sonny Rollins. Spotkanie na szczycie w roku 1951. 26 maja minęła setna rocznica urodzin Davisa. Dzień wcześniej, 25 maja, odszedł Sonny Rollins. W finale naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna wersja, inna wersja utworu Half Nelson Davisa i kwintet amerykańskiego trębacza z Rollinsem na koncercie w Nowym Jorku. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Dobrej nocy.

Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Jak co tydzień zapraszamy do wysłuchania trójkowej audycji Dym na wodzie. Mamy ostatnio w naszych spotkaniach reprezentantów muzyki nieco rozchwianej, co oczywiście jest celowym zabiegiem, The Black Keys, Sound of Smoke, Mariachi El Bronx. Dziś do tej wesołej, rozchwianej gromadki dołączają

Słuchając tego brzmienia, podejrzewają państwo wykonawcę ze Stanów Zjednoczonych, no ja też, ale Boogie Beasts to czteroosobowy band z Belgii. Jego nowy album Don't Be So Mean zawiera 11 nagrań w longplayowym wymiarze 41 minut, no a grają muzykę wywodzącą się z korzeni bluesa, brzmią trochę jak taka europejska wersja The Black Keys i nie muszę wybierać utworów. Jak mawia mistrz radiowej prezenterki Piotr Kaczkowski, przytrzymuje płytę na chwilę, a potem znów puszczał ją w ruch obrotowy.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja przy takiej muzyce ożywam zdecydowanie nawet nocną porą. Belgijska grupa Boogie Beasts z płyty Don't Be So Mean i tutaj krążek znów został zatrzymany do ewentualnego wypuszczenia ponownie za tydzień. Słuchacze Trójki, a zatem i Dymu na Wodzie znani są z poczucia humoru i tak też, jak mogę sądzić z otrzymanej korespondencji, odebrali ubiegłotygodniowy występ w tej audycji Mariachi El Bronx, zespołu z rejonu Nowego Jorku na gościnnych występach w meksykańskiej Tijuanie. No wyglądało to na wożenie drzewa do lasu, ale najwyraźniej dali radę w zapowiedziach między nagraniami słychać nawet, że próbowali w tej Tijuanie sprzedawać swoje płyty. Mariachi z nowojorskiego Bronxu.
1: This was called Fool's Gold. It goes a little something like this.

Nie sądziłem, że na nowojorskim Bronxie jeszcze śpiewają w takim angielskim, nawet ja wszystko rozumiem, mariachi do tego. Nie wiem, ile tych płyt sprzedali w meksykańskiej Tijuanie, no ale koncert najwyraźniej się udał. Dym na wodzie. W programie trzecim sięgam po polską płytę. Teraz oto grupa Hypnosaur.

Warszawski zespół Hypnosaur wydał drugą studyjną płytę z własnymi utworami. Pomieszczono na niej 9 nagrań. Uwagę zwraca też kolorowa bardzo i taka wielowątkowa okładka. No a do wyboru jest wersja kompaktowa i winylowa tej płyty. Pół żartem, pół serio Hypnosaur określa swoje granie terminem Jurassic Punk. No i coś jest chyba na rzeczy.

Elona, wcześniej Look at the Ball, dwa nagrania z najnowszej płyty grupy Hypnosaur. Pozostaniemy w kręgu brzmienia muzyki, do którego można ewentualnie przyczepić określenie Jurassic. No taki stary troszkę, ale zagrane z duchem, z sercem i w doskonałej realizacji. Zespół nazywa się Black Label Society.

To znana już Państwu tegoroczna nowa płyta grupy Black Label Society, Engines of Demolition. No, była prezentowana tuż po premierze w audycji Dym na Wodzie. Duch Ozziego Osborna unosi się nad tym wydawnictwem bez wątpienia. 13 nagrań, oto jeszcze dwa z nich.

Black Label Society to najlepsze wcielenie, najlepsza kontynuacja Black Sabbath z obecnie możliwych. No niewykluczone i polscy fani będą to mogli sami ocenić. Po wydaniu płyty Engines of Demolition amerykańska grupa wyruszyła na trasę koncertową. Pod koniec maja zespół przyleciał do Europy. W piątek wystąpi w Gdańsku jako gwiazda Mystic Festival. Dym na wodzie w programie trzecim. W muzycznym kalendarzu mamy dziś solidne 79. urodziny gwiazdy rocka niewątpliwej. Oto Ronnie Wood.

1 czerwca 1947 roku urodził się Ron Wood, znany później jako Roni. No i tak mu został aż po dzień dzisiejszy. Kiedyś bardzo wesoły element rockowego środowiska, no teraz już bardziej stonowany, dojrzały gwiazdor, a w karierze, ho, ho, ho, udział w takich grupach jak The Faces czy Jeff Beck Group, a od 1975 roku Ronnie Wood jest członkiem grupy The Rolling Stones. Ma także na koncie 7 studyjnych płyt solowych. Zabrałem do studia ostatnią z nich, wydany w 2010 roku album I Feel Like.

Utalentowany muzycznie i niezwykle towarzyski Ronnie Wood ma dzisiaj 79. urodziny, no i artysta wciąż na chodzie, bo nowa płyta Rolling Stonesów za miesiąc. To skoro jesteśmy przy utalentowanych gitarzystach, czy można jeszcze coś wyciągnąć nieznanego państwu i nieznanego mnie z wielkiej spuścizny Jimiego Hendrixa? No jak się okazuje, dla chcącego nic trudnego.